Słuchamy wybranych madrygałów Claudia Monteverdiego w wykonaniu zespołu La Veneziana. W kolejnych księgach madrygałów Monteverdi coraz śmielej wykorzystywał kontrasty, odważną harmonikę i ekspresję tekstu, prowadząc ten gatunek od renesansu w stronę baroku. Wracamy na koncert zespołu La Veneziana w St. Gallen w kościele św. Wawrzyńca. Jest 1 lipca 2022 roku.

madrygały Claudia Monteverdiego, muzyczny teatr emocji. W muzycznej nocy Euroradia słuchamy występu zespołu La Venexiana w kościele świętego Wawrzyńca w St. Gallen. Koncert zarejestrowano 1 lipca 2022 roku. Przed nami kolejne dzieła Monteverdiego, jego madrygały, a także motety. Pulchra es amica mea. Od tej kompozycji rozpoczniemy.

Al lume delle stelle, z siódmej księgi madrygałów Claudia Monteverdiego. Tak to dzieło zabrzmiało w wykonaniu zespołu La Venexiana, prowadzonego przez Gabriele Palombe. Oto przed nami trzy kolejne madrygały. Sfogava con le stelle, su pastorelli vezzosi i bel pastor.

Madrygały Claudia Monteverdiego w wykonaniu zespołu La Venexiana w dwójce. Każde słowo miało dla Monteverdiego znaczenie. Muzyka nie była już jedynie ozdobą poezji, lecz narzędziem wydobywania jej sensu. Dlatego w madrygałach Monteverdiego usłyszymy westchnienia, napięcie, ból rozstania, ale też i euforię zakochanych. Oto przed nami ostatnia część koncertu w kościele św. Wawrzyńca w St. Gallen.

muzycznej nocy Euroradia słuchaliśmy madrygałów Claudia Monteverdiego w wykonaniu zespołu La Veneziana. Tak emocje malowane dźwiękiem włoskiego mistrza przedstawili nam śpiewacy w kościele świętego Wawrzyńca w St. Gallen. To był 1 lipca 2022 roku. A my pozostajemy przy muzyce włoskiego renesansu. Oto przed nami Girolamo Frescobaldi.

Enrico Baiano, grający na klawesynie, wykonał wybrane kompozycje Girolama Frescobaldiego, włoskiego mistrza muzyki klawesynowej.

To był psalm 116 Michaela Pretoriusa w wykonaniu zespołu Cardinal Complex. I na koniec pierwszej części muzycznej nocy Euroradia jeszcze trzy dawne dzieła. Tym razem John Dowland i Adrian Willard w muzyce dawnych czasów.

Vecchie Lettrose, dzieło Adriana Willerta w wykonaniu Montserrat Figueiras i zespołu Esperion 20 pod dyrekcją Jordiego Savala kończy pierwszą część muzycznej nocy Euroradia. Do usłyszenia za chwilę w drugiej odsłonie audycji.

Słuchają Państwo Dwójki i Muzycznej Nocy Euroradia. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam ponownie i zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania, którą wypełni nam jedno z najbardziej przełomowych dzieł epoki romantyzmu, czyli Symfonia Fantastyczna Hektora Berlioza. Powstała w 1830 roku jako niezwykle osobista muzyczna opowieść o nieszczęśliwej miłości kompozytora do irlandzkiej aktorki Harriet Smithson. Berlioz stworzył programową symfonię, w której muzyka prowadzi słuchacza przez kolejne obrazy, od marzeń zakochanego artysty, przez bal i sceny na wsi, aż po mroczne wizje egzekucji i sabatu czarownic. Całość spaja słynna Idee Fix, powracający motyw ukochanej, jeden z pierwszych tak konsekwentnie wykorzystywanych motywów przewodnich w historii muzyki. Gra Orkiestra Symfoniczna Radia Niderlandzkiego, dyryguje Junichi Hirokami.

0: Tak kończy się symfonia fantastyczna Hektora Berlioza wizją sabatu czarownic, a grała Orkiestra Symfoniczna Radia Niderlandzkiego pod dyrekcją Junichiego Hirokamiego. I to wszystko w poniedziałkowym wydaniu Muzycznej Nocy Euroradia w Dwójce. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba.
1: Fantazja Polska.

Dzień dobry, witam Państwa, Klaudia Baranowska. Zaczniemy od Feliksa Nowowiejskiego, którego spuścizna muzyczna jest niezwykle bogata i różnorodna. Obejmuje niemal wszystkie gatunki muzyczne. Oratoria, kantaty, symfonie, opery, balety, msze, koncerty smyczkowe, koncerty organowe, motety i lirkę wokalną. Do najbardziej znanych dzieł Nowowiejskiego należą oratoria Quo Vadis i Znalezienie Świętego Krzyża oraz opera Legenda Bałtyku. A my zaczniemy od uwertury do baletu Król Wichrów op. 37 Nowowiejskiego w nagraniu Orkiestry Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Grzegorza Nowaka. Fabuła baletu oparta jest na romantycznym zderzeniu trzech światów: bajkowego, rzeczywistego i świata arystokracji.

Orkiestra Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Grzegorza Nowaka to uwertura do baletu Król Wichrów op. 37 Feliksa Nowowiejskiego. To rodzaj prologu, nosi tytuł Wśród turni. Balet fantastyczny Nowowiejskiego planowany był początkowo jako opera, wystawiony został w Poznaniu w 1929 roku. Nie tylko nowatorstwo harmoniczne i inwencja melodyczne zwracają tu uwagę, ale też mieniąca się paletą barw muzyka, gęstość instrumentacji. Nowowiejski był niezwykle uzdolnionym symfonikiem i jednym z najbardziej wyróżniających się polskich kompozytorów lat 30. XX wieku. Nagranie, którego słuchaliśmy, zostało wydane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, zarejestrowane podczas 12. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa w sali koncertowej Filharmonii Narodowej 24 sierpnia 2016 roku. Zabrzmiała wtedy jeszcze jedna uwertura Nowowiejskiego. Legenda Bałtyku, op. 20.

XXVIII. Legenda o zatopionym przez Bałtyk mieście Wineta, prasłowiański mit podejmowany już wcześniej przez kilku kompozytorów drugiej połowy XIX wieku. Fabuła toczy się wokół miłości Domana i Bogny na tle przywoływania słowiańskich bóstw. Temat romantyczny, łączący świat rzeczywisty, prehistoryczny i mityczny.

Wprowadzenie do opery baletu Legenda Bałtyku Feliksa Nowowiejskiego, uwertura op. 28. To właściwie streszczenie całej opery, jednego z polskich dzieł narodowych, nawiązujących do polskiego folkloru. Orkiestra Sinfonia Varsovia na festiwalu Chopin i jego Europa w sierpniu 2016 roku pod batutą Grzegorza Nowaka. Proponuję teraz nagrania z polską muzyką gitarową w interpretacji Mateusza Kowalskiego. To kompozycje XIX-wieczne. Był to czas dużej popularności gitary w Polsce. Właśnie Polacy w znaczący sposób przyczynili się do sławy i popularności gitary jako instrumentu wirtuozowskiego, zajmującego ważne miejsce w muzyce artystycznej. XIX-wieczni gitarzyści, mistrzowie interpretacji, improwizacji, kompozycji zachwycali najwyższe sfery, koneserów piękna i szerokie kręgi słuchaczy. Stanisław Szczepanowski, nazywany królem gitary, grywał dla brytyjskiej królowej Wiktorii. Marek Konrad Sokołowski cieszył się przydomkiem Byrona gitary, a w Janie Nepomucenie Bobrowiczu współcześni widzieli Chopina gitary. Tak pisze sam Mateusz Kowalski w przedmowie do swojej solowej płyty wydanej przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Posłuchamy z tego nagrania Mazurków op. 6 i op. 7 Fryderyka Chopina w opracowaniu na gitarę Jana Nepomucena Bobrowicza.

Mazurki Fryderyka Chopina, opus 6 i opus 7 w opracowaniu na gitarę Jana Nepomucena Bobrowicza, nazywanego Chopinem gitary, to interpretacje Mateusza Kowalskiego na gitarze. Na zakończenie Fantazji Polskiej wracamy do muzyki Feliksa Nowowiejskiego, który był organistą wirtuozem, zatem czas na muzykę organową. Od 1909 roku do 1914 Nowowiejski był dyrektorem artystycznym Krakowskiego Towarzystwa Muzycznego, gdzie pracował jako dyrygent orkiestry symfonicznej i organista. W 1914 roku wyjechał do Poznania, gdzie organizował koncerty symfoniczne i churalne, a także własne recitale organowe. Od 1920 roku prowadził klasę organów w Państwowym Konserwatorium w Poznaniu, gdzie także pełnił funkcję dyrygenta. Proponuję Preludium Festivo z Symfonii Organowej G-moll op. 45 numer 2 Feliksa Nowowiejskiego. To nagranie Marka Stefańskiego, polskiego organisty, który gra na organach Katedry Rzeszowskiej. Tak dzisiaj kończymy Fantazję Polską. Klaudia Baranowska, bardzo dziękuję. Zapraszam na jutro.

0: Słowo na dzień.
1: Dzisiaj Kościół przypomina nam bardzo podstawową prawdę. Jezus Chrystus umarł na krzyżu dla i za każdego z nas, bez wyjątku, i nadal nie przestaje dawać nam samego siebie, wszystko, co posiada. Każdego dnia pragnie karmić nas swoim ciałem i poić swoją krwią. A w zamian wymaga jednego, wydawałoby się niewiele, a jednak bardzo dużo. Jezus pragnie, abyśmy w zamian oddali Mu siebie, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy, w każdej chwili i momencie naszego życia. Jednak świat w swojej mądrości uczy nas, by gromadzić dobra dla siebie na przyszłość. Ewangeliczny bogacz, który po obfitym urodzaju zamierzał zburzyć swoje spichlerze, by zbudować większe, zdaje się stosować najlepsze światowe standardy zarządzania majątkiem, a jednak Jezus nazywa go nierozsądnym. W dalszej części Ewangelii według świętego Łukasza słyszymy Jezusa opowiadającego o bogaczu, który nie zważał na ubogiego sąsiada. Również ten, wydawałoby się postępujący według światowych standardów, trafia do otchłani wiecznych cierpień. Wszyscy, szczególnie my, chrześcijanie, katolicy, jesteśmy powołani do dawania. Nie do inwestowania we własną, światową przyszłość, lecz do hojnego, szczodrego i całkowitego daru z siebie. Albowiem czyniąc tak zwykły, może prosty gest, zamieniamy to w akt pełnego ufności oddania się Bogu, który pierwszy obdarzył nas tak hojnie. W ten prosty sposób również inwestujemy w swoją przyszłość, jednak nie światową, doczesną, ale w wieczną, w życie wieczne. Bóg Ojciec dał nam wszystko. Dał nam to, co miał najcenniejszego, swojego jednorodzonego Syna. Jezus Chrystus, Syn Boży, również dał wszystko nam, to najcenniejsze, co posiadał. Każdą kroplę swojej krwi, przelewając ją dla naszego zbawienia. Dał nam swoje własne ciało, które wydał za nas. Również Duch Święty, trzecia osoba boska, daje nam wszystko, wszelkie duchowe dary z niebios. Dlatego powróćmy do tego, co mówiliśmy na początku i zadajmy sobie pytanie. Czy przyjmując od Boga te wszystkie dary, nie powinniśmy również my w zamian oddać Mu wszystkiego, całych siebie? Jezus

0: Jezus nieraz nam przypominał: nie gromadźcie sobie skarbów ziemskich, gdzie mól i rdza niszczą, a złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie raczej skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, ani złodzieje nie włamują się i nie kradną. Pamiętajcie, gdzie jest wasz skarb, tam jest serce wasze.
1: Mówił ojciec Michał Bortnik, Paulin.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Tak jest, to już ten moment, wybiła szósta, pora wstawać, a być może niektórzy z Państwa już w drodze do pracy, albo przynajmniej przy porannej kawie. Witamy bardzo pięknie. Muzykę do dzisiejszego poranka wybrał dla Państwa Tomasz Szachowski, w reżyserce Monika Góral, za konsoletą Paweł Worobiej, a przed mikrofonem Katarzyna Sanocka. Jest poniedziałek, 10 sierpnia, 222 dzień roku. Słońce wstało dziś o 5:10, a zajdzie 11 minut przed 21. Dzień będzie trwał 10 godzin i jedną minutę. Imieniny obchodzą Amadea, Bogdan, Borys, Bożydar, Hugo i Wawrzyniec. Życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze. Dzisiaj też Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. Obchodzony w Polsce w Dniu Świętego Wawrzyńca, patrona przewodników i ratowników górskich. Wszystkich, którzy wykonują tę trudną pracę, pozdrawiamy i dziękujemy za Wasze poświęcenie.
1: Pogoda.
0: Czeka nas upał, ale także opady i burze. W południowej, we wschodnio-południowej części kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze czeka nas większe zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, a także gradem. Najsilniejsze burze prognozowane są w południowej części kraju. Wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 30 do 33 stopni. Nieco chłodniej będzie w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich, tam od 26 do 29 stopni. Najchłodniej na krańcach północnych od 22 do 24 stopni.

0: No i na zakończenie to była prawdziwa pobudka. Don't Be That Way, Benny Goodman w wykonaniu Benny Goodman Orchestra. To był pamiętny koncert w nowojorskiej Carnegie Hall 16 stycznia 1938 roku. Prawdziwy rarytas. Jest 6 minut po 6.
1: Poranek dwójki.
0: Sporo ciekawych i ważnych tematów w poranku dwójki. Będziemy mieć dla Państwa oczywiście nasze stałe propozycje. Wśród nich wiersz na dzień dobry, przegląd prasy Magdy Mikołajczuk, a także płyta tygodnia, płyta po godzinie 7. A w kalendarium daty związane z wieloma wybitnymi postaciami ze świata kultury, ale także sportu.
2: Dla mnie dźwięk piłeczki tenisowej w ciszy to jest pięknym odgłosem. To jest specyficzna muzyka, wydaje mi się, ten odgłos piłki odbijane rakietą.
0: Pomyśleliby Państwo, że tak można mówić o tenisie, a jednak być może poznają Państwo to głos komentatora sportowego, dziennikarza sportowego Bogdana Tomaszewskiego, jego wspomnienie dziś w kalendarium. A w cyklu Słowo się rzekło?
3: Myślisz o niebieskich migdałach, a robota czeka, Dyziu. Chciałoby się powiedzieć.
0: Ano, czeka robota od rana. Dyzio marzyciel, więc będzie o marzeniach dziś w cyklu Agaty Honci Słowo się rzekło. Będą też w poranku dwójki wspomnienia. Wczoraj po południu w wieku 93 lat zmarł Jarosław Abramow Neverly. Pisarz, dramaturg, prozaik, kompozytor, satyryk, autor tekstów piosenek i słuchowisk radiowych, a także dziennikarz oraz scenarzysta filmowy. Przez lata był związany z redakcją audycji literackich Polskiego Radia. Twórcę po godzinie 8 na naszej antenie będzie wspominać Karolina Felberg, doktor nauk humanistycznych, autorka wstępu i wyboru dramatów Jarosława Abramowa Neverlego do tomu Klik Klak.

A po godzinie 8:30 porozmawiamy o prezentowanej w Muzeum Śląskim wystawie zatytułowanej Nie jestem w stanie napisać, kto jest na tym zdjęciu. To jest wystawa, która wpisuje się w program Muzeum Śląskiego Muzeum dla Demencji. O wystawie porozmawiamy z jedną z artystek ją tworzących, Iwoną Germanek.

0: Twoim jest sercem aria Suczonga z drugiego aktu operetki Kraina Uśmiechu Franciszka Lehara, śpiewał Piotr Beczała. Kraina Uśmiechu to operetka z roku 1929 i my cofamy się teraz w przeszłość.
1: Kalendarium.
0: "35 lat temu zmarł Jerzy Wróblewski, rysownik i autor komiksów. W 1969 roku wydał swojego pierwszego Kapitana Żbika. Opublikował ponad 60 albumów, które ukazały się w łącznym nakładzie blisko 14 milionów egzemplarzy. Tworzył też dowcipy rysunkowe dla Karuzeli, ilustrował książki i projektował okładki czasopism, między innymi do pierwszego numeru Fantastyki. 10 sierpnia to dzień przewodników i ratowników górskich, obchodzone w Polsce w dniu świętego Wawrzyńca, który jest patronem przewodników i ratowników górskich. A kartki z kalendarza wertuje dziś dla Państwa Jakub Jamrozek.
2: Satyryk, felietonista, scenarzysta i piewca Gwary Warszawskiej. 130 lat temu w stolicy urodził się Stefan Wiechecki-Wiech.
3: Napisałem dla przyjaciela dzieci nowelę U Wrót, z odwrotu Napoleona spod Moskwy. Ogień i krew w niej dominowały. Z powyższego widać, że zapowiadałem się raczej na prozaika poważnego, a nawet nieco ponurego. Ale szybko to przeszło. Przeczytałem Klub Pigwika i jakby ręką odjął.
2: 2 lata młodszy od Stefana Wiecheckiego Wiecha był pisarz i scenarzysta Stanisław Dołęga-Mostowicz. Urodził się dokładnie 128 lat temu. Jest autorem między innymi powieści Znachor i Kariera Nikodema Dyzmy.
4: Odprowadzę pana, a niech pan łaskawie zwróci uwagę na daty w korespondencji z dyrekcją Lasów Państwowych.

0: Przecież to skandal, żeby przetrzymywano sprawy po 3 miesiące bez odpowiedzi. No, ale o tym potem. Niechże pan wypoczywa. Kolację mamy o 8:00.
1: Kariera Nikodema Dyzmy to również radiobook Polskiego Radia, o czym warto pamiętać. 112 lat temu w Warszawie urodził się z kolei Witold Mołcurzyński, pianista, który w 1937 roku został laureatem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Zdobył 3. nagrodę.
2: Pana Witolda Mołcurzyńskiego zastajemy w czasie próby fortepianu w Filharmonii. Na jakim fortepianie będzie pan grał? Właśnie na tym?
3: No właśnie, dostałem tutaj do wyboru 3 wspaniałe instrumenty.
2: Wszystkie jednej marki, zdaje się?
3: Wszystkie stoją moje, tak. I jeden z nich specjalnie mi się podoba.
2: Czy to jest w ogóle pana ulubiona marka fortepianu?
3: Tak, w razie miarę możliwości staram się grać na Steinway.
2: A jak panu się podoba, to jest zresztą pierwsze wrażenie w tej chwili, jak panu się podoba Filharmonia?
3: Bardzo piękna. Nawet nie przypuszczałem, że tak jest pięknie odbudowane, raczej zbudowane na nowo. Bo wprawdzie znam te nowe filharmonie z reprodukcji, z fotografii, ale jednak to nie daje tego wrażenia, jakie daje zobaczenie na żywo.
1: Witold Mołcurzyński był poetą fortepianu, a poetą mikrofonu, ale też legendą sportu i ikoną dziennikarstwa był Bohdan Tomaszewski. Urodził się 105 lat temu w Warszawie. Był dziennikarzem sportowym, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, a także autorem książek. 10 moich olimpiad, Łączymy się ze stadionem, Pożegnalna defilada, Przeżyjmy to jeszcze raz, Romantyczne mecze, Do ostatniego tchu czy Wimbledon.
4: Dla mnie dźwięk piłeczki tenisowej w ciszy to jest pięknym odgłosem. To jest specyficzna muzyka, wydaje mi się, ten odgłos piłki odbijanej rakietą.
1: 10 sierpnia. Wtedy na świat przeszło wiele wybitnych osobowości, a wśród nich Jerzy Janicki, pisarz, dramaturg, scenarzysta i dziennikarz. Jest współautorem powieści radiowych Matysiakowie i W jezioranach, a także autorem scenariuszy filmowych do seriali Polskie Drogi, Ballada o Januszku i Dom. Urodził się 98 lat temu.
5: Jeżeli chodzi o Matysiaków, no to jak się tak dobrze zastanowić, to 2/3 życia poświęciłem tej powieści.
6: A w ogóle, jak zrodził się pomysł? Bo przed wojną rodzina Kowalskich.
5: No, były dni powszednie państwa Kowalskich, to pisała znakomita pisarka, pani Koncewiczowa, ale to była powieść w nieco innej konwencji pisana. To znaczy, ona oczywiście dotykała dnia bieżącego, poruszała sprawy aktualne, ale częściowo była pisana prozą, częściowo rozpisaną na głosy. Myśmy chcieli coś takiego stworzyć. Był to rok 56, po październiku. To jest bardzo ważne, co w tej chwili mówię, używając tych sformułowań jak październik i 56, bo coś ten 56 jednak październik w naszej historii znaczył. Dla radia i dla w ogóle polskiej prasy oznaczał on przede wszystkim zelżenie tego pancerza cenzury.
7: Dzisiejsze kalendarium przygotował dla państwa Jakub Jamrozek. Jest jeszcze jedna data. 220 lat temu, 10 sierpnia 1806 roku, zmarł Michał Haydn, młodszy brat Józefa Haydna. Świetny, chociaż dziś trochę zapomniany, pozostający w cieniu wielkiego brata kompozytor. A przed nami finał jego koncertu fletowego D-dur w partii solowej Mario Ancelotti, któremu towarzyszy zespół i solisti di Perugia.

Była to część trzecia koncertu fletowego D-dur Michała Haydna, młodszego brata Józefa Haydna. 6:23 na zegarze. Jest co prawda dopiero poniedziałek, ale już teraz warto szykować się na środę, ponieważ w środę wieczorem zaćmienie słońca. Co prawda całkowite zaćmienie słońca będzie można oglądać w Hiszpanii i Islandii, a w Polsce jedynie częściowe zaćmienie, ale i tak jest to spektakularne zjawisko. Maksymalna faza w naszym kraju wyniesie 88%, a w Dolinie Kłodzkiej i na Mazurach będzie to maksymalnie 85%. Pomiędzy godziną 19:10 a 19:20, w zależności od miejsca, w którym Państwo się znajdują, będzie można spojrzeć w słońce ostrożnie, bo nastąpi jego częściowe zaćmienie. No a szczęście mają ci, którzy teraz

teraz na przykład na wakacjach w Hiszpanii, bo tam będą mogli oglądać całkowite zaćmienie słońca. A przed nami kolejna muzyczna niespodzianka. Będzie to dzieło czeskiego kompozytora Juliusa Fucika, kompozytor, który był uczniem Antonina Dworzaka. Był fagocistą w Wiedniu, Pradze, Zagrzebiu, a następnie dyrygentem kapel wojskowych, między innymi w Sarajewie, Budapeszcie i Berlinie. W 1913 roku założył w Berlinie własne wydawnictwo muzyczne, no i własną orkiestrę, prawdziwy człowiek renesansu. Fucik zdobył ogromną popularność w Czechach swoimi walcami i marszami. Teraz przed nami jedna z takich kompozycji, mianowicie Marsz Florentyński Juliusa Fucika, grają filharmonicy wiedeńscy.

0: Juliusz Fucik i Marsz Florentyński grali filharmonicy wiedeńscy. Jest 6:30.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Poezja powstaje w samotności, ale i we współistnieniu. Te dwa dążenia do samotności i na przemian do współistnienia nieustannie się w życiu pisarza ścierają i są sobie nawzajem niezbędne, tak mówiła Julia Hartwig, odbierając doktorat honoris causa Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W piątek przypada 105. rocznica urodzin poetki, eseistki i tłumaczki. Pierwszy tom wierszy, Pożegnania, opublikowała w 1956 roku. Ostatni, Spojrzenie, ukazał się w roku 2016, rok przed śmiercią poetki. Za swoją twórczość Julia Hartwig otrzymała m.in. Nagrodę Polskiego Pen Klubu imienia Jana Parandowskiego, Nagrodę Literacką imienia Władysława Reymonta oraz Nagrodę Poetycką imienia Wisławy Szymborskiej. W tym tygodniu w Poranku Dwójki słuchamy wierszy Julii Hartwig i jej przekładów poetyckich czytanych przez samą poetkę. Oto wiersz zatytułowany Przed świtem. Nagranie pochodzi z roku 1990.
2: Dla kogo tak się trudzą? Do czego nawołują tak uparcie, wciąż i wciąż powtarzając tę samą melodię, ten sam skromny motyw wyśpiewywany z królewskim zapałem? Co na tym asfaltowym przedmieściu wprawia cię może w taką radość, w takie rozmodlenie, kiedy jeszcze ciemno i ani jedna jaśniejsza smuga na niebie nie zdradza nadejścia świtu? Ach, one wiedzą, że gdzieś daleko, ale przecież nie tak daleko, by tego nie przeczuwały, są rozłożyste drzewa wiązów i gęstwina lekkiej zieleni pełna ruchu i bratnich świergotów, że są ogrody, które stojąc na palcach wypatrują korowodu wiosny, czują przyspieszony oddech bzów i dziecinny płacz hiacyntów pod oknami. O ptaki radosne i zawodzące, dlaczego zbudziłyście mnie wśród nadziei, a teraz słucham was z rozpaczą i nie umiem odpowiedzieć na wasz śpiew, tylko nasłuchuję, leżąc w ciemności nieporuszona.
0: Przed świtem i Julia Hartwig. A jutro posłuchamy wiersza amerykańskiej poetki Elizabeth Bishop w przekładzie Julii Hartwig. Dodajmy też, że w tym tygodniu o 12:45 w Głosach z przeszłości przypominamy opowieści Julii Hartwig nagrane przez Witolda Malesę w roku 2000. W swoje wspomnienia poetka wplata też czytane przez siebie wiersze. W Poranku Dwójki był już marsz, to teraz pora na walc. Walc des dur opus 70 nr 3 Fryderyka Chopina przy fortepianie Artur Rubinstein.

0: Walce des dur opus 70, numer 3 Fryderyka Chopina przy fortepianie Artur Rubinstein. Można się rozmarzyć. No a kto nam zabroni pomarzyć o poranku? Coś na ten temat wie Agata Honcia.
1: Słowo się rzekło.
2: Pamiętamy, co robił Tuwimowski Dyzio Marzyciel. Położył się na łące, przyglądał się niebu i marzył. Jaka szkoda, że te obłoczki płynące nie są z waniliowego kremu, a te różowe, że to nie lody malinowe, a te złociste, pierzaste, że to nie stosy ciastek. Marzenia miały ciąg dalszy, ale przed śniadaniem nieprzyzwoicie je przytaczać, więc pomyślmy o samym tylko słowie marzyć. Wywodzi się od bardzo starego rdzenia mer, który znaczył błyszczeć, lśnić, migotać. Jeśli coś lśni i migocze, to jawi się od czasu do czasu, wabi. I stąd właśnie marzyć w podstawowym znaczeniu, śnić, roić we śnie, a wtórnie również fantazjować na jawie. Tak jak ten, kto marzy czy myśli o niebieskich migdałach, rozmyśla o czymś błahym, mało ważnym lub nierealnym. Myślisz o niebieskich migdałach, a robota czeka, Dyziu, chciałoby się powiedzieć. Migotliwość, nierealność marzeń jest także potwierdzona w związku etymologicznym tego słowa z wyrazami mara, widziadło, przywidzenie, urojenie, mrzonka, urojenie, złudzenie, no i także marny, marnieć. Marzymy dziś o czymś, na przykład o szczęściu i dobrobycie. Kiedyś także marzyliśmy coś, na przykład marzyliśmy szczęście, marzyliśmy dobrobyt. Puszczamy wodze czy też cugle marzeniom, gdy oddajemy im się bez reszty. Uciekamy w świat marzeń. Niekiedy nawet marzeń na jawie. Bywa, że w przykry sposób zderzamy się z rzeczywistością i konstatujemy, te wakacje, marzenie ściętej głowy, zapomnij. Ale na ratunek idzie nam marzenie w kolejnych znaczeniach. Śledzik marzenie, palce lizać. Po prostu coś pięknego, doskonałego, wyśmienitego i na wyciągnięcie ręki. Marzenie niezwykłe to marzonko albo wręcz marzeńko. Była sobie cicho piękna, jak obrazek jakiś, jak marzeńko niebieskie, pisał Kraszewski. Z drugiej strony jest też marzydło. Może się wyroić, tak samo jak marzenie, albo iść pod rękę z jakąś marą.

0: Przekonanie to zdobędzie bez sobowtórów, poczwar piekielnych, tudzież innych marzydeł waszego szaleństwa. Tak przekonywał przed 200 niemal laty Bronisław Trętowski w Demonomanii, czyli nauce nadziemskiej mądrości w najnowszej postaci. Powiedziałabym, za mary dziękujemy, ale kto nam zabroni być marzycielami lub nawet marzeńcami? Do usłyszenia.
1: Agata Honcia rozmarzyła się razem z nami. Sen, marzenia i letnia noc to jest bardzo dobre połączenie. Felix Mendelssohn i skerco ze snu nocy letniej gra orkiestra XVIII wieku.

0: Muzyka ze snu Nocy letniej Feliksa Mendelssohna, prawie kwadrans do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: I Magda Mikołajczuk. Dzień dobry, Magdo.
2: Dzień dobry. Czy dzisiaj są jakieś nietypowe święta?
0: Wiesz co, jest dzisiaj Dzień Lwa, ale nie wiem, jak to skomentować. Jest Dzień Przewodników Górskich i Ratowników Górskich.
2: Dziękujemy za państwa
0: Absolutnie.
2: Pracę.
0: Absolutnie. No i jest Dzień Świętego Wawrzyńca.
2: I ja tak? Mam takie, i co z tym
0: wiesz co, ja mam takie skojarzenie na studiach z historii sztuki. Pamiętam, podczas wykładów omawialiśmy któryś z obrazów, czy to była mozaika, już nie pamiętam, właśnie przedstawienie Świętego Wawrzyńca w takich pięknych szatach, no, który podążał ku męczeńskiej śmierci. I pamiętam, że wykład powiedział wtedy, i to w tanecznej pozie święty Wawrzyniec, który tanecznym krokiem podąża w stronę rusztu. I ja zapamiętałam sobie to zdanie.
2: Ale to
0: tak
2: piękne.
0: Samo tragiczne, jak i piękne. I mam obraz tego świętego Wawrzyńca, który rzeczywiście idzie pięknym takim tanecznym krokiem w stronę miejsca swojej męczeńskiej śmierci. Proszę sobie sprawdzić, jak przedstawiono w sztuce świętego Wawrzyńca, bo to jest rzeczywiście piękne.
2: Popatrz, czyli stara prawda, że liczy się nie treść, a forma podania treści, prawda? Ale teraz ja nie wiem, jeśli ja będę na przykład przygotowywał wywołała kurczaka z rusztu, to niestety ten Wawrzyniec będzie mi się cały czas po tej twojej opowieści kojarzył.
0: No słuchaj, nie jest to najgorsze skojarzenie, choć śmierć tragiczna.
2: Tak. Proszę państwa, jeśli chodzi o przegląd prasy, w Gazecie Wyborczej Wojciech Szot 13 książek, na które czekam. Pisze o tych 13 książkach. Mnie zawsze zastanawiają takie rankingi, bo ja to czekam na to, żeby przez pół roku pisarze przestali pisać jakiekolwiek książki. Ja może bym wtedy nadrobiła zaległości.
0: Tak.
2: Przecież to jest nie do wytrzymania liczba tytułów nowych, które się pojawiają. Człowiek ciągle myśli, że coś ucieka. No dobrze, ale ucieszyłam się specjalnie wśród tych 13 książek. Jest nowa książka Edgara Kereta, izraelskiego pisarza, którego uwielbiam, mistrza krótkiej formy, mistrza absurdu. I Wojciech Szot pisze tak o tej książce, która będzie zatytułowana Autokorekta. Mistrz krótkiej formy przed dekadą był w Polsce fetowany aż do przesady. W Warszawie powstał nawet kuriozalny dom Kereta, na który wydano kilka milionów złotych, by mogli w nim przebywać artyści zapraszani w ramach rezydencji. I tu zrobię przerwę kuriozalny, bo on jest taki wąziutki, po prostu nasz, ja nie wiem ile on ma, metr szerokości, trzy poziomy. I ja myślę, że ten dom się wspaniale wpisuje w klimat w ogóle prozy Kereta. Ten właśnie absurd widać i w tej budowli, i w jego opowiadaniach. Czytam dalej. Edgar Keret urodził się w 1967 roku w Izraelu. Jego pochodzące z Polski rodzice przeżyli Holokaust. Jego ostatnią wydaną w Polsce była opublikowana w 2020 roku Usterka na skraju galaktyki. Zawsze zachwycał pomysłowymi opowiadaniami, w których przyglądał się naszej nieumiejętności budowania relacji i bawił absurdem. Czy nowy Keret dorówna temu, który zachwycał przed dekadą? Czy recepcja opowiadań Kereta będzie obciążona dyskusją o ludobójstwie w Gazie? Autokorekta. Taki tytuł ma nowa książka Edgara Kereta, która powoli do nas zdąża. Wśród tych 13 książek, na które czeka Wojciech Szot, jest też nowa książka Ingi Iwasiów, Tobiasz i Wielki Liść. Inga Iwasiów, literaturoznawczyni, profesorka i znana pisarka, tym razem zaprasza nas do pewnego szczecińskiego mieszkania, w którym pojawił się Tobiasz. Tobiasz jest królikiem, a jego oszalała z miłości do zwierzaka opiekunka opowiada nam o swoim obecnym i przeszłym życiu. Pod pozorem krotokwilnej opowiastki o ludzko-zwierzęcym losie dostajemy niezwykle gorzki portret głównej bohaterki, wykładowczyni uniwersyteckiej z nie do końca przepracowanym alkoholizmem. Ta nowa książka Ingi Iwasiów ma tytuł Tobiasz i Wielki Liść. W tym zestawieniu między innymi także nowa powieść Diany Bator. Oczywiście nowa powieść Olgi Tokarczuk, Świata jest za dużo. Nowa książka George'a Saundersa i dużo różnych tytułów. To w Gazecie Wyborczej. A w Newsweeku Krzysztof Warga pisze o pewnej

0: Horrorze. Pisze tak. Wreszcie obejrzałem horror roku, a może dekady. Mianowicie Obsesję Carego Berkera, reżysera, o którego istnieniu jeszcze 2 miesiące temu nie wiedziałem. Obsesja jest jego pierwszym dużym dziełem, które szeroko weszło na wielkie ekrany i zdawało się, że szybko z nich zejdzie, bo to niskobudżetowa rzecz z nieznanymi aktorami. Ale oto nagle rozpoczął się szturm na kina. Szturm pokolenia Z, jak się okazało. A Obsesja, zamiast zniknąć w odmętach niepamięci, stała się sensacją i fenomenem. Niewykluczone, że Berker jest geniuszem, ma dopiero 25 lat, więc wszystko przed nim. Pod warunkiem, że jego pierwszy sukces nie będzie ostatnim. Obsesja jest horrorem roku, ale jeszcze bardziej to komedia sezonu, pisze Krzysztof Warga. Przezabawna, jak tylko mogą być miłosne dramaty młodych ludzi. Prawdziwą komedię poznać bowiem po tym, że śmiech nam więźnie w gardle. Prawdziwy horror zaś, że w najstraszniejszym momencie wybuchamy śmiechem. Od czasów cierpień młodego Wertera nie ma równie zabawnych historii jak obsesyjne, acz wyjątkowo nieudane zakochanie się w kimś, kto bardzo chciał być z drugą osobą, pod warunkiem, że to nie będziesz ty. Tak zabawnych, że aż na koniec robi się strasznie, jeśli pamiętacie powieść Goethego. Otóż Obsesja to właśnie miłość Wertera do Lotty, tyle że w horrorowym anturażu, bo i czasy mamy przerażające. Ja uwielbiam, w jaki sposób Krzysztof Warga zawsze pisze, a zachęcił mnie do obejrzenia Obsesji. I ta...
1: Zdecydowanie, 25-letni reżyser to też jest, prawda? Fenomen.
0: Ale ta definicja horroru i komedii jest świetna, tak. Rzeczywiście, prawda? No bo w komedii nie chodzi o to, żeby cały czas się chichrać, tylko żeby też ten śmiech nam właśnie uwiązł w gardle czasami. I jeszcze Gazeta Polska codziennie. Wakacje z detektywem w Łańcucie. Taka informacja o tajemnicach, starych rowerach i dziecięcych przygodach, które czekają w sierpniu w Muzeum Zamku w Łańcucie. Łańcucki zamek można zwiedzać na wiele sposobów, na przykład spojrzeć na niego oczami detektywa. Od 14 do 16 sierpnia Muzeum Zamek w Łańcucie zaprasza rodziny na wakacyjny weekend pełen zagadek, opowieści o dawnych mieszkańcach rezydencji, spotkań autorskich i atrakcji w ogrodzie. W piątek odbędzie się premiera przewodnika detektywistycznego Tajemnica zaginionej Koli Edyty Kucaby-Łyszczek, a także promocja publikacji o dzieciach z łańcuckiego zamku. Sobotę zdominuje detektywistyczna zabawa. Podczas warsztatów Walizka Detektywa mali tropiciele będą szukać skarbów i rozwiązywać zagadki. To jest propozycja zamku w Łańcucie dla dzieci, dla rodziców i o tym można przeczytać w Gazecie Polskiej codziennie.
1: Ja myślę, że dorośli też chętnie by się pobawili detektywów.
0: No, ale to jest zawsze świetne, że to są różne propozycje dla dzieci albo filmy dla dzieci i mi się pod pretekstem opieki, prawda, nad dziećmi.
1: Możemy
0: sami
1: załapać,
0: się, tak, a ci, którzy nie mają dzieci albo dzieci już im się zestarzały, to zawsze można wypożyczyć jakieś małe dziecko, prawda? Ja zawsze wypożyczam.
1: Rodzice chętnie wypożyczą,
0: tak,
1: jak sądzę.
0: Tak, a dziecko nawet jeśli nie chce iść do tego kina, to się ciągnie, bo człowiek sam chce obejrzeć. To jest kazus kolejki, którą kupują sobie tatusiowie, znaczy naprawdę sobie, a pod pozorem kupna kolejki swoim dzieciom.
1: Przegląd prasy i rekomendacje związane z wypożyczaniem dzieci. Magda Mikołajczuk, bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Gauthier Capuçon, Piotr Anderszewski, Fatma Said, Filip Żarski czy Jakub Józef Orliński. To tylko niektórzy z artystów, których płyty będzie można wygrać w konkursie Płyta na lato. Od poniedziałku do piątku w audycji Koncert w porze lunchu około godziny 15.30 zadamy Państwu pytanie. A od tego, jakiej udzielą Państwo odpowiedzi, zależeć będzie ewentualna wygrana. Jest o co walczyć. Płyta na lato. Regulamin dostępny na stronie internetowej polskieradio.pl w zakładce Dwójka Konkursy.
0: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia jest 7.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Paweł Domagała.
2: W poranku Dwójki też mamy dla Państwa płytę. Jak co dzień to Płyta Tygodnia po godzinie 7. Witamy serdecznie. Jest 10 sierpnia, poniedziałek, 222 dzień roku. Słońce wstało o 5.10, a zajdzie 11 minut po 20.00.
1: Poranek Dwójki.
2: Nie ma się co oszukiwać, dni są powolutku coraz krótsze. Dziś 15 godzin i 1 minuta. Imieniny obchodzą Amadea, Bogdan, Borys, Bożydar, Hugo i Wawrzyniec. Życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze od całej redakcji Dwójki. Dziś dzień pracowników i przewodników i ratowników górskich, który jest w Polsce obchodzony w dniu świętego Wawrzyńca, patrona przewodników i ratowników górskich. Wszystkim, którzy wykonują ten zawód, również składamy serdeczne życzenia. Jest minuta po 7. Czeka na Państwa Maria Czok z wiadomościami kulturalnymi.
4: Dzień dobry. To pierwszy polski dokumentalny film immersyjny, który zobaczą widzowie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Jego autorem jest pochodzący z okolic Gródka koło Białegostoku artysta Michał Stankiewicz. Bohaterką projektu Being With You jest amerykańska wokalistka Kat Janis, która zmarła na nowotwór. Widzowie poprzez VR-owe gogle przenoszą się w trójwymiarowy, cyfrowy świat bohaterki. Pomysł na film wziął się z pytania, co pozostaje po nas po naszej śmierci, wyjaśnia reżyser.
5: Czy możemy istnieć we wspomnieniach innych ludzi? Także czy możemy istnieć w ich wyobraźni i też w gestach, które wykonają.
6: Can you imagine that I see with your eyes?
5: XR, czyli Extended Reality. Używamy do tego gogli VR. Z tym, że nasz projekt jest bardziej Mixed Reality, czyli mieszana rzeczywistość. Rzeczywistość bohaterki nakłada się na rzeczywistość widza. Widz jednocześnie widzi pokój bohaterki, ale też i może wyjrzeć zza pokoju bohaterki i zobaczyć swoją przestrzeń.
4: Festiwal filmowy w Wenecji rozpocznie się 2 września. Do konkursu Horizonti zakwalifikował się też film Cudze Rzeczy w reżyserii Grzegorza Dębowskiego z udziałem aktorki Supraskiego Teatru Wierszalin Moniki Kwiatkowskiej. Aga Derlak, Piotr Andrzejewski, Sławek Jaskółkę, a także Atom String Quartet i Orkiestra Sinfonia Warszawia. Między innymi ci artyści wystąpią w sierpniu na letniej scenie w Żelazowej Woli. W ramach wydarzenia odbywają się występy łączące muzykę klasyczną i jazzową, tłumaczy rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski.
7: Żelazowa Wola jest celem pielgrzymek muzycznych melomanów z całego świata. Także wielu artystów, którzy mieli okazję występować w domu urodzenia Fryderyka Chopina, mówi o swoistym genius locji i inspiracji, która przychodzi do nich, kiedy grają właśnie w tym miejscu, gdzie na świat przyszedł Fryderyk Chopin.
4: Scenę letnią w Żelazowej Woli zainauguruje w tym roku Weekend z młodym jazzem. 15 sierpnia wystąpią pianiści Aga Derlak i Kamil Piotrowicz. Zmarł dramaturg, prozaik, kompozytor, satyryk, autor tekstów piosenek i słuchowisk radiowych Jarosław Abramow-Newerli. Był ważną postacią polskiej historii i kultury. Tak wspomina go dyrektorka archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Marzena Kruk.
8: Jego dorobek jest ogromny i trudny do przecenienia. Jarosław Abramow-Newerli w 2024 roku do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej przekazał swoją współpracę.

0: spuściznę.
1: Twórca był przez wiele lat związany z redakcją audycji literackich Polskiego Radia. Od lat 80. mieszkał w Warszawie i Toronto. Jarosław Abramow-Newerli odszedł w wieku 93 lat, a wspominać będziemy go w poranku dwójki po 8. W Berlinie trwa 27. Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Symfonicznych Young Euro Classic. Dziś wystąpi na nim orkiestra imienia Krzysztofa Pendereckiego. O szczegółach nasza korespondentka.
2: Nosząca imię wybitnego kompozytora, założona w 2013 roku i działająca przy Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach orkiestra skupia utalentowanych młodych muzyków z Polski i z innych krajów europejskich. Dzisiejszy koncert jest wyrazem jeszcze dalej idącej międzynarodowej współpracy. W berlińskim koncerthausie Penderecki Youth Orchestra wystąpi wraz z południowoamerykańską Orchestra of the Americas. Wspólnie przedstawią dzieła kompozytorów europejskich i latynoamerykańskich. W programie znajdują się fragmenty Raju utraconego Krzysztofa Pendereckiego, trzeciej symfonii F-dur Johannesa Brahmsa, La Noche de los Maya Sylwestra Revueltasa oraz Antropolis autorstwa laureatki trzech nagród Grammy Gabrieli Ortiz. Połączonymi orkiestrami dyryguje Carlos Miguel Prieto. Międzynarodowe spotkanie młodzieżowych orkiestr symfonicznych Young Euro Classic trwa do 16 sierpnia, a wystąpią tu jeszcze m.in. zespoły ze Słowenii, Irlandii czy Włoch. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
1: I tak kończymy ten serwis kolejny o 9, a więcej jak zawsze na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
3: Pogoda.
4: Dziś na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze większe zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, a także gradem. Najsilniejsze burze prognozowane są w późnym popołudniem lub wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód kraju. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 30 do 33 stopni. Nieco chłodniej będzie w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich. Tam od 26 do 29 stopni. Najchłodniej natomiast na krańcach północnych od 22 do 24 stopni.
5: Reklama.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
5: Reklama.
4: Słuchają Państwo dwójki, jest to 7 minut, a już teraz 8 minut po godzinie 7. To czas, kiedy proponujemy Państwu płytę tygodnia. No a co w tym tygodniu? Nowe wydawnictwo Polskiego Radia z zapisem nieznanych nagrań obu artystów, czyli Sojki i Stańko Suita Zaduszna. Taki tytuł nosi płyta, którą Państwu proponujemy. To są nagrania zrealizowane w sierpniu 1988 roku w studiu S4 naszej rozgłośni. Sojka, Stańko, Suita Zaduszna. zaduszna. To nasza płyta tygodnia, a płyta dodatkowa nosi tytuł No Return, No Karma. To Michał Barański, album wydany w ubiegłym roku jako numer 90 w serii Polish Jazz. Aby dać sobie szansę na zdobycie płyty tygodnia, prosimy o wiadomości. Proszę do nas pisać na adres poranek dwojki małpa

polskieradio.pl. Proszę pamiętać o adresie do korespondencji. Do szczęśliwców powędrują te płyty, w zależności od tego, czy wybiorą Państwo płytę tygodnia, czy płytę dodatkową.

0: Stanisław Sojka i Tomasz Stańko, suita zaduszna, część druga. To kompozycja z naszej płyty tygodnia zatytułowanej Sojka Stańko, suita zaduszna. Jest 11 minut po godzinie 7.
1: Poranek dwójki.
0: A co w naszej audycji jeszcze przed nami? W tej godzinie poranka będziemy mieć dla Państwa podsumowanie festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym.
2: Dla mnie to jest taki tydzień spędzony ze sztuką, którą kocham, z ludźmi, których podziwiam. Wracamy tutaj z wielkim sentymentem.
3: Generalnie mamy tutaj swoje lokum i już wiadomo, że na drugi rok też przyjedziemy.
0: Zabukowane miejsca na rok w przód to świadczy o wielkim sukcesie tego festiwalu. Gospodarzem rekomendacji kulturalnych w tym tygodniu będzie dr Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach, który dziś zabierze nas na pogranicze Słowenii i Włoch.
4: Wracam tam również ze względu na artystę, który jest mi bardzo bliski, Zorana Musicza. W miejscowości Dobrowo mogą Państwo znaleźć jego galerię i podziwiać jego pracę.
0: To dobry moment, w końcu są wakacje, więc można wybrać się w takie miejsca, które polecać będzie w tym tygodniu dr Łukasz Galusek. A my w minioną sobotę w ramach audycji Jesteśmy na Wczasach odwiedziliśmy Roztocze Wschodnie i miasto Choryniec-Zdrój i przypomnimy Państwu dziś rano, jak było.
5: Drzeworyt Płazowskiej to jest najstarsza grafika ludowa. Datowany jest na XVII-XVIII wiek. Już ludność wiejska zapotrzebowanie miała na drzeworyt płazowski przedstawiania tych właśnie prostych form przekazu.
0: Po godzinie 8 wspominać będziemy Jarosława Abramowa-Newerlego, który zmarł wczoraj po południu w wieku 93 lat. Połączymy się z Karoliną Felberg, doktor nauk humanistycznych, historyczką literatury, autorką wstępu i wyboru dramatów Jarosława Abramowa-Newerlego do tomu Klik Klak. Jego teksty śpiewały największe gwiazdy, współpracował m.in. z Agnieszką Osiecką, a przez dziesięciolecia tworzył dla teatru, radia i literatury. Wspomnienie Jarosława Abramowa-Newerlego po godzinie 8. A po 8.30 zaproszę Państwa na rozmowę o wystawie zatytułowanej Nie jestem w stanie napisać, kto jest na tym zdjęciu. To tytuł ekspozycji, która wpisuje się w program Muzeum dla Demencji, prowadzony przez Muzeum Śląskie w Katowicach. Ta ekspozycja to jest prace trzech artystek, które opowiadają o demencji, o pamięci, tej, która zanika, o obecności, która pozostaje. Naszą gościnią będzie Iwona Germanek. Spotkanie z nią o godzinie 8.30.

0: Jerzego Filipa Telemana. Tytus Wojnowicz, obój, a towarzyszyła mu orkiestra Concerto Avenna. Jest 19 minut po siódmej.
1: Rekomendacje.
0: Doktor Łukasz Galusek poleca w tym tygodniu w naszym cyklu miejsca związane z europejskimi artystami, zakątki, w których czuć wielokulturowość Europy. To miejsca przede wszystkim pograniczne, które pozwalają spojrzeć na kontynent przez pryzmat spotkania różnych tradycji, różnych języków, no i sztuki. Łukasz Galusek to przewodnik wyjątkowo do tego kompetentny, historyk architektury i menadżer kultury, który od lipca 2025 roku kieruje Muzeum Śląskim w Katowicach. Wcześniej przez wiele lat był związany z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw programowych, a jako autor ponad 150 publikacji i kurator wystaw przybliżał nam dziedzictwo Słowenii, Ukrainy, Rumunii czy Chorwacji. Posłuchajmy, gdzie zabierze nas dzisiaj.
2: Jest takie miejsce na pograniczu Słowenii i Włoch, które chciałbym Państwu bardzo gorąco polecić. Nazywa się Goriška Brda, tak mówią o nim Słoweńcy. Włosi mówią Colli Orientali. Jest to właściwie miniaturowa Toskania, choć ja nie lubię takich porównań, że coś jest Wenecją albo Toskanią. I może nawet nie chciałbym, żeby Państwo tak o tym myśleli, bo jest to miejsce niesłychanie kameralne i niezadeptane przez turystów. To jest miejsce, które piękno swojego krajobrazu, kształtowanego też ręką ludzką, bo wina z Goriški Brdy, winnice i sady są naprawdę niesamowite, a jednocześnie to jest miejsce najdziwniejszej granicy, jaką widziałem. Przechodziła tamtędy żelazna kurtyna, była to granica między Jugosławią a Włochami. W tak idyllicznym krajobrazie poprowadzona w zupełnie nieracjonalny, absurdalny sposób. W miejscowości Mirne jest cmentarz, który żelazna kurtyna przecięła w poprzek nagrobków. Dopiero w latach 70., kiedy nowy traktat międzynarodowy pomiędzy Jugosławią a Włochami był podpisywany, skorygowano przebieg tej granicy tak, że biegnie po granicy tego cmentarza. Lubię być w tym miejscu tak paradoksalnym, niedaleko Gorici, która w zeszłym roku była europejską stolicą kultury. Ale wracam tam również ze względu na artystę, który jest mi bardzo bliski, Zorana Musicza. W miejscowości Dobrowo mogą Państwo znaleźć jego galerię i podziwiać jego pracę. To był artysta, który w malarstwie sprzeciwił się słynnemu powiedzeniu Teodora Adorno, że po Auschwitz poezji już trudno sobie wyobrazić. To był człowiek, który przeszedł przez obóz w Dachau i zdał z tego straszną, rysunkową, bardzo poruszającą relację, a jednocześnie po wyzwoleniu od razu powiedział, że chce wrócić do koloru. Mieszkał po wojnie w Wenecji ze swoją żoną Idą Barbarigo, byli takim małżeństwem słoweńsko-włoskim i przyniósł wspaniałe, wrażliwe kolorystycznie pejzaże Wenecji. Ja miałem wrażenie, że w XX wieku nie da się już malować tak obmalowanego miasta jak Wenecja. Portretował Wenecję także troszkę przemysłową, jakąś portową. Ta jego skromność, abstrakcyjność, ale wierność kolorowi wbrew okropieństwom XX wieku jest czymś, co mnie bardzo ujmuje. Dlatego serdecznie Państwu polecam i Brdę, i twórczość Zorana Musicza w Zamku Dobrowo.
0: Opowiadał dr Łukasz Galusek. Więcej rekomendacji i inspiracji od dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach w kolejnych dniach, w kolejnych porankach dwójki. Jest 7:23.

0: Jest 28 minut po godzinie 7. Przenosimy się teraz do Kazimierza Dolnego, a w zasadzie będziemy wspominać, co działo się tam ostatnio. Zakończył się 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. 8 dni wypełnionych filmami, koncertami, wystawami, warsztatami i spotkaniami z twórcami. Wśród jubileuszowych atrakcji znalazły się filmy nagrodzone na międzynarodowych festiwalach oraz 4 retrospektywy. Reżyserów Larsa von Triera i Jana Komasy, dokumentalistki i alpinistki Elizy Kubarskiej oraz cykl E-book stworzył aktorkę z Anną Dymną. Relacja Doroty Piotrowskiej.
1: Jubileuszowa edycja festiwalu cieszyła się rekordowym zainteresowaniem, za co podziękowała dyrektorka artystyczna wydarzenia Grażyna Torbicka.
2: To było 8 dni dla nas, organizatorów, fantastycznych, dlatego że każdego dnia widzieliśmy wypełnione wszystkie sale i nasze kino We Love Cinema, i nasze małe kino, i na rynku, i na zamku, i spotkania z naszymi gośćmi, z artystami były fantastyczne. Wielkie dla Was brawa, dziękujemy Wam bardzo, kochana publiczności.
1: Podczas uroczystości zamknięcia festiwalu poznaliśmy też laureatów Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych. W tym roku rywalizowało w nim 29 produkcji. Zwyciężył niemiecki film Skóra.

0: Na skórze w reżyserii Simona Schneckenburgera, opowiadający o piekle niemieckiego przemysłu mięsnego. Uzasadnienie jury odczytała reżyserka Olga Hajdas.
1: Za pokazanie, że bliskość i spełnienie można znaleźć w najbardziej okrutnym miejscu, za przejmujący obraz nieprzystawalności do świata, w którym cierpienie staje się refrenem do naszych działań, a człowiek jest niewiele więcej wart niż zwierzę przeznaczone na ubój. Obraz współczesnej, niepięknej, dwulicowej i skomplikowanej Europy. Pierwsza nagroda w wysokości 8 000 zł za film Skin on Skin, reżyser Simon Schneckenburger. Gratuluję.
0: W trakcie ostatniego tygodnia Festiwal Dwa Brzegi pokazał najlepsze filmy ze światowych festiwali i gościł między innymi Joannę Kulik, Annę Dymną, Daniela Olbrychskiego, Roberta Więckiewicza, Jakuba Gierszała, Marcina Dorocińskiego, Wojciecha Mazolewskiego i Jana Komasę. Publiczność mogła między innymi przedpremierowo zobaczyć najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej Hot Spot, nagrodzony specjalnym wyróżnieniem na Fantasia International Film Festival w Montrealu. To futurystyczny thriller science fiction, w którym światem rządzi sztuczna inteligencja. Mówili Agnieszka Smoczyńska i odgrywający główną rolę Andrzej Konopka.
2: To jest mieszanka gatunkowa, nawet bym powiedziała wybuchowa. Jest to antykryminał, jest to thriller, jest to film też można powiedzieć erotyczny, jest to science fiction, elementy również w nim znajdziemy komedii, horroru i dramatu psychologicznego. To jest zapisane nigdzie w niedalekiej przyszłości, czyli od razu jest wzięty pewien nawias to, gdzie opowiadamy i wiemy, że to będzie rzeczywistość kompletnie wykreowana, że to będzie blisko baśni dla dorosłych.
3: Skok technologiczny w ostatnich latach jest niesamowity, w związku z czym nasze mózgi nie nadążają z przetwarzaniem tych wszystkich bodźców, które są dostarczane przez współczesną technologię, co powoduje moim zdaniem i zdaniem mam wrażenie autora scenariusza Roberta Bolesty, zachwianie odbioru rzeczywistości, ale właśnie dzięki tej formie baśni mamy okazję spotkać się z naszymi lękami i je w jakiś sposób oswoić.
0: Z publicznością spotkali się też reżyser filmów krótkometrażowych Michał Toczek i aktor Sebastian Stankiewicz. Ich ostatnia wspólna realizacja Spiritus Sanctus reprezentowała Polskę na festiwalu w Cannes. Artyści podkreślali, że Dwa Brzegi to bardzo ważny festiwal.
4: Bo tutaj jest świetna atmosfera, wspaniała publiczność. Publiczność taka bardzo obeznana z kinem, wymagająca, ale też ciekawa świata, ciekawa filmów, więc atmosfera jest świetna, sam Kazimierz jest wspaniały. No i wspaniałe filmy, bo ja też zaraz idę jeszcze oglądać inne filmy.
5: To jest też mój kolejny już tutaj przejazd do Kazimierza. Super organizacja. I też widzieliśmy właśnie, jakie spotkanie było wspaniałe, ile osób było na filmie. To nas bardzo cieszy i warto tu przyjeżdżać, żeby po prostu oglądać filmy, no i być w fajnym miejscu, z fajnymi ludźmi, w super atmosferze.
0: Tak też uważają wielbiciele festiwalu. Niektórzy na Dwa Brzegi przyjeżdżają od lat.
6: Dla mnie to jest taki tydzień spędzony ze sztuką, którą kocham, z ludźmi, których podziwiam. Wracamy tutaj z wielkim sentymentem.
7: Tu mamy okazję zobaczyć coś, co długo, długo nie będzie jeszcze pokazywane albo wcale nie będzie pokazywane. No i te spotkania są super. Generalnie mamy tutaj swoje lokum i już wiadomo, że na drugi rok też przyjedziemy.
8: Jestem zafascynowana tutaj tymi filmami. No niesamowite są to filmy. Naprawdę zostają w pamięci na tak długo, że na rok i za rok będziemy znowu.
9: Zauroczyłem się tym miejscem. Załapałem bakcyla.
10: Mniej więcej 10 lat, tak regularnie. Może nawet więcej. Już poznaję ludzi, którzy co roku tutaj bywają.
11: Na paznokciach mamy logo festiwalu tegoroczne. Fotografują nam te paznokcie.
12: Na rocznicę mamy taki znaczek.
13: Za każdym razem już sobie u gospodarza bukujemy miejsce, że my mamy rok już zaplanowany i zaliczkę wpłaconą. Od 10 lat.
0: Festiwal zamknął pokaz filmu Natura miłości Rodrigo Sorogoyena z wybitną rolą Javiera Bardema, wcielającego się w reżysera filmowego, próbującego odbudować relacje z córką.
14: Podsumowanie festiwalu Dwa Brzegi przygotowała Dorota Piotrowska, a w przyszłym roku festiwal Dwa Brzegi planowany jest od 31 lipca do 8 sierpnia w Kazimierzu Dolnym. Oczywiście to tak, gdyby Państwo chcieli rezerwować noclegi.

Lalo Schifrin i muzyka z filmu Tango Carlosa Saury, grała Lalo Schifrin Orchestra. Film z roku 1998, nominowany do Oscara jako najlepszy film nieanglojęzyczny. A my teraz przypominamy Państwu nasz pobyt na Roztoczu. W minioną sobotę w ramach audycji Jesteśmy na Wczasach. Odwiedziliśmy Roztocze Wschodnie i miasto Choryniec-Zdrój. Na miejscu były Monika Zając i Maria Czok, które przed zabytkowym Pałacem Ponińskich rozmawiały o pograniczu, o historii tego miejsca i o nietuzinkowej przyrodzie. W audycji oczywiście nie mogło zabraknąć także wątków kulturalnych, szczególnie tych związanych z lokalną tradycją.

0: Nazywam się Józef Lewkowicz, jestem twórcą ludowej ziemi lubaczowskiej. Od 45 lat tworzę wiele dziedzin sztuki ludowej, w tym kamień bruśnieński, rzeźba w drewnie, płaskorzeźba, drzeworyt, ale też i tworzę warsztaty w trzech dziedzinach pisanki, to jest pisanka batikowa, rytowa i kolorowym woskiem.
1: W tej chwili znajdujemy się w zasadzie w sercu Choryńca, obserwujemy plener i to, jak pana podopieczni, artyści tworzą swoje rzeźby bruśnieńskie. Na czym ta technika polega?
0: Technika rzeźbienia polega na takich pierwszych krokach przedstawiania właśnie tej sztuki. Jest to skała osadowa wapienna, składa się ona z wielu warstw. Podejrzewam, że to jest chyba co najmniej 5 tych warstw. Jedna z najbardziej warstw takich do rzeźbienia to jest ta środkowa, bardzo drobnoziarnista i wspaniale daje się po prostu rzeźbić. Pierwsza warstwa jest bardzo trudna, bo to jest warstwa nawierzchniowa, która wyrasta ze skały powierzchniowej i ona jest bardzo twarda i była używana do rzeźbienia kamieni, tych krzyży, tak zwane turki i też może nawiązujące do krzyży maltańskich. Narzędzia mieli proste. Przede wszystkim kowale im wykonywali te narzędzia. Młotki były też używane jako drewniane, dłuta i proste takie kątowniki czy jakieś liniały. To były takie właśnie proste narzędzia, które służyły jak i do drewna, tak i do kamienia.
2: Teraz widzimy powstające krzyże oraz figury aniołów. To są kopie istniejących rzeźb, czy to są oryginalne projekty tutaj państwa tworzących te rzeźby?
0: To są oryginalne projekty właśnie tych uczniów, ale nawiązujące do kamieniarki bruśnieńskiej. Nie bez znaczenia wybierali właśnie te projekty i myśmy to wybierali i konsultowaliśmy, bo nawiązuje do kamieniarki bruśnieńskiej, dlatego te kiedyś figury, być może, że nawet w październiku, powstaną tutaj właśnie w tym parku zdrojowym i one będą dla potomnych służyć jako eksponaty.
2: Mówimy o kamieniu, ale chciałybyśmy pana zapytać także o drewno i o drzeworyt płazowski, bo i taką sztuką pan się zajmuje. Czym jest drzeworyt płazowski?
0: Drzeworyt płazowski to jest najstarsza grafika ludowa. Datowane jest na XVII-XVIII wiek. Już ludność wiejska pragnęła, zapotrzebowanie miała na drzeworyt płazowski przedstawiania tych właśnie prostych form przekazu i oni używali go do obrazów też ich świętych i później sukcesywnie były robione drzeworyty na zamówienie tych właśnie twórców ludowych, tych właśnie świętych obrazów. Wzory czerpali właśnie z kościołów, z różnych kaplic, odzorowywane były w odbiciu lustrzanym.
1: Jeśli dobrze rozumiem, to ta praca oryginalna powstawała w drewnie, a później ją odbijano, prawda, na zasadzie takiego stempla.
0: Tak, tak, naprawdę tak było, ale też i te drzeworyty służyły do ksiąg, które były pisane.
1: A my możemy zobaczyć, jak taki drzeworyt wygląda w wersji papierowej, w wersji odbitkowej, prawda?
0: Odbitkowej właśnie. Tutaj przedstawiam właśnie świętego Antoniego. Proszę zobaczyć postać świętego Antoniego, jaka jest duża i ona ma prezentować wielkość tego przedstawienia. Drzewa są bardzo małe, kościół, widać u dołu posadzkę.
3: Mówił drzeworytnik i rzeźbiarz Józef Lewkowicz, z którym spotkaliśmy się w Choryńcu Zdroju podczas ostatniej audycji z cyklu Jesteśmy na wczasach. Monika Zając i Maria Czok, które prowadziły tę sobotną audycję, opowiadały mi, że plenerowe studio dwójki odwiedzili nasi słuchacze, którzy na co dzień mieszkają w Lublinie i przyjechali specjalnie do Choryńca, aby spotkać się z dziennikarzami dwójki. To było bardzo, bardzo miłe. Pozdrawiamy słuchaczy, którzy nas odwiedzili. A gdyby mieli państwo ochotę nas spotkać podczas z letniej trasy dwójki, to proszę się absolutnie nie krępować. Najbliższe przystanki to Szczawno-Zdrój, a następnie Gołdap. Czekamy tam na państwa. Kwadrans pozostał do 8:00.

0: Fritz Kreisler i Rondino na temat Beethovena, na skrzypcach Krzysztof Jakowicz, a przy fortepianie Waldemar Malicki. Jest 7:46.
1: Przegląd prasy.
0: Magda Mikołajczuk skupiona nad tygodnikami i gazetami, ale ja cię chciałam najpierw zapytać, jak ma się twój piesek o wdzięcznym imieniu Szczotka?
2: Był niedawno w radiu. Tutaj,
0: ale nie u nas, mam pretensje.
2: Dobrze, to się umówimy, że będzie. No wiesz, ja wiem, że muszę obdzielić tym dobrem wszystkie programy i jedynkę i dwójkę. W sobotę była w jedynce i nawet uczestniczyła w rozmowie na temat książki Jacka Melchiora pod tytułem Psiur. Bardzo zabawna książka dziejąca się na osiedlu za żelazną bramą i bardzo się dobrze Szczotka, czyli mój pies, wpasowała w ten temat.
0: Zawsze kiedy myślę to, co o twoim psie, to przypomina mi się pies o imieniu Frotka i to był pies pani fryzjerki z teatru, więc bardzo pomysłowe. Przechodzimy do prasy.
2: Gdzie uciec przed upałem? Do Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie między innymi. To można przeczytać w Gazecie Polskiej codziennie. No w ogóle wiedzą państwo, że tak zwane miejsca chłodu w Warszawie, można tę listę sprawdzić w internecie bez problemu, to często są instytucje kultury. I to jest ważne, że nie trzeba udawać, że się przyszło
0: po to, żeby się ochłodzić?
2: Nie, właśnie nie trzeba udawać, że się przyszło na przykład na wystawę. Okay. Tylko organizatorzy po prostu zapraszają, że proszę posiedzieć, proszę się ochłodzić. Więc te upały jeszcze na nas czekają. Warto sprawdzić, w jakich miejscach będzie przyjemnie i chłodno. Między innymi właśnie w Pałacu Rzeczpospolitej. Nad morzem i nad jeziorem można zanurzyć się w wodzie. W górach szukać chłodniejszego powietrza, ale w mieście podczas upałów pozostaje przede wszystkim cień. W Warszawie można przy okazji znaleźć coś więcej. W klimatyzowanych wnętrzach Pałacu Rzeczpospolitej czekają bezcenne zabytki polskiego piśmiennictwa. Wstęp jest bezpłatny. Wakacje spędzane w mieście znają swoje uroki, ale kiedy temperatura rośnie, przemierzanie rozgrzanych ulic szybko przestaje być przyjemnością. W takiej sytuacji warto zrobić przerwę w Pałacu Rzeczpospolitej przy Placu Krasińskich. Zabytkowy gmach jest siedzibą Biblioteki Narodowej, a w jego klimatyzowanych wnętrzach można bezpłatnie zwiedzić wystawę stałą prezentującą najcenniejsze obiekty ze zbiorów książnicy. Na tej wystawie znalazły się średniowieczne rękopisy, starodruki, mapy, nuty oraz autografy najwybitniejszych polskich twórców. Można zobaczyć m.in. kazania świętokrzyskie, psałterz floriański oraz rękopisy kronik Galaanonima i Wincentego Kadłubka. Są także dzieła

0: europejskich iluminatorów. O tym przeczytamy w Gazecie Polskiej codziennie. Dzisiaj nowe gazety, dzisiaj nowe tygodniki, ale zajrzyjmy też do tych weekendowych plus minus, czyli weekendowy magazyn Rzeczpospolitej, a w nim upadek wartości rodzinnych w serialach, czyli artykuł Mateusza Kukli na temat sitcomów, tych dawnych i tych współczesnych i jak wygląda rodzina w nich przedstawiana. Telewizyjne sitcomy od swojego zarania obracały się wokół relacji rodzinnych. W okresie swojej największej popularności był to ich dominujący motyw. Rozmaite telewizyjne familie potrafiły przyciągać przed ekrany dziesiątki milionów widzów, bić rekordy oglądalności, a finałowe epizody popularnych serii bywały wydarzeniami rangi narodowej. Dziś jednak można ze świecą szukać tradycyjnej rodziny wśród współczesnych sitcomów, nie mówiąc już o zapaści samego gatunku, który niegdyś był synonimem masowej telewizji. Co stało się z tym rodzajem komedii, który kiedyś bawił także nad Wisłą rzeszę widzów? Sitcomy opierały się na genialnej w swojej prostocie formule. Krótkie odcinki pokazywały zabawne, codzienne sytuacje z życia stałej grupy bohaterów, przebywających zazwyczaj w tym samym miejscu. Początkowo były nagrywane przy udziale publiczności, której reakcje stanowiły część show. Stąd też wziął się charakterystyczny dla tego typu produkcji śmiech spoza kadru. Pionierem sitcomów był amerykański serial Mary Kay and John z 1948 roku. Przedstawiał on perypetię młodego nowojorskiego małżeństwa. I potem Mateusz Kukla pisze o innych serialach, między innymi o polskich miodowych latach, o 13 posterunku i, jak pisze autor, momentami surrealistycznym świecie według kiepskich. To jest długa opowieść o tym, kiedy nastąpił przełom, kiedy bohaterami takich sitcomów przestała być rodzina, a zaczęła być tak zwana rodzina z wyboru. Czyli tak jak na przykład w serialu Przyjaciele. I sitcomy z nurtu Chosen Family opowiadające o grupie bliskich sobie, lecz niespokrewnionych osób były obecne w telewizji od samego początku istnienia gatunku. Na przełomie tysiącleci doszło jednak do odwrócenia proporcji. To nie perypetie rodzin, lecz grup przyjaciół zaczęły dominować w telewizji. Ramówce. O tym możemy przeczytać w magazynie Rzeczpospolitej plus minus. A w Rzeczpospolitej, takiej codziennej, co weekend coś ciekawego i dla lokalsa, i dla obcego, czyli o wydarzeniach, letnich imprezach, które mają i przyciągać ludzi spoza danego miejsca, spoza nawet najmniejszej miejscowości, ale także sprawiać, że mieszkańcy tych miejsc są zaciekawieni, zadowoleni i okazuje się, że nie tylko koncerty, które są taką klasyczną propozycją letnią, stają się popularne, ale też te mniejsze pokazujące dobro na miejscu, czyli jakieś rzemiosło ludowe, branżę winiarską i tak dalej. I o tym w Rzeczpospolitej pisze Aleksandra Fandrejewska.
1: Czyli taka dobra ściągawka na lato Rzeczpospolitej.
0: Tak, tak. I też pytanie, komu to przeszkadza, bo niektórym hałas związany z takimi imprezami przeszkadza.
1: Na szczęście wybór jest duży, można również odpoczywać w ciszy i chłodzić się w muzeach na przykład, a w Muzeum Sztuki Nowoczesnej można się nawet położyć w tym chłodzie, nie trzeba tylko siedzieć, więc polecam.
0: Na podłodze?
1: Na podłodze, na jakimś kocyku.
0: Próbowałaś?
1: Tam można wszystko. Nie, ale widziałam zdjęcia, wybieram się, jak będą duże upały. Magda Mikołajczuk, Przegląd Prasy, dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: W 105. rocznicę urodzin Julii Hartwig przypominamy w głosach z przeszłości jej opowieści.
2: Zadebiutowałam, no już właściwie 15 lat, w piśmie międzyszkolnym.

0: Film, który nazywało się W słońce, bardzo ambitnie. Wiersze te czytał Józef Czechowicz. Robił plusy i minusy przy każdym wersie. Czy jest on rzeczywiście potrzebny? I to była dla mnie taka nauka, że właściwie każdy szczegół w poezji się liczy.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
2: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia jest 8:00.
2: Poranek Dwójki.
3: Tomasz Szachowski przygotował dziś muzykę. Program wydaje Monika Góral, za konsoletą Paweł Worobiej, a przed mikrofonem Katarzyna Sanocka. Witamy Państwa i rozpoczynamy trzecią godzinę Poranka Dwójki. Jest 10 sierpnia, poniedziałek, 222 dzień roku. Słońce zajdzie dziś o 20:11. Dzień potrwa 15 godzin i 1 minutę. Imieniny obchodzą Amadea, Bogdan, Borys, Bożydar, Hugo i Wawrzyniec. Wszystkiego co najlepsze od redakcji Dwójki.
2: Pogoda.
3: Dziś na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie niewielkie, tam także bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie większe, z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, a także możliwym gradem. Najsilniejsze burze prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód kraju. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 30 stopni do 33. Nieco chłodniej będzie w północnych województwach, a także w rejonach podgórskich, tam od 26 do 29 stopni, czyli nadal gorąco, a trochę chłodniej na krańcach północnych od 22 do 24 stopni.

0: To jest poranek dwójki, 5 minut po godzinie 8. Jak informowaliśmy Państwa już wcześniej, zmarł Jarosław Abramow-Neverly. Wczoraj po południu pisarz, dramaturg, prozaik, kompozytor, satyryk, autor tekstów, piosenek, słuchowisk radiowych, dziennikarz oraz scenarzysta filmowy, przez wiele lat związany także z Polskim Radiem, z redakcją audycji literackich, miał 93 lata. Łączymy się teraz z panią Karoliną Felberg, doktor nauk humanistycznych, autorką wstępu i wyboru dramatów Jarosława Abramowa-Neverlego do tomu Klik Klak. Dzień dobry, pani Karolino.
1: Dzień dobry.
0: Kiedy obejrzałam wczoraj kilka wywiadów z Jarosławem Abramowem Neverlim, to uderzyło mnie to, że ta jego pogodna twarz, taka pełna dobra i ciepła już w tym zaawansowanym wieku, emanuje jakąś taką radością i spokojem i sympatią. Pani znała Jarosława Abramowa Neverlego, rozmawiała z nim wielokrotnie. Jak pani wspomina takich kilka przymiotników, które przychodzą pani do głowy, kiedy myśli pani o tym twórcy?
1: No przede wszystkim otwartość. To był człowiek niezwykle wyczulony na młodych ludzi. Zresztą dzięki miejscu, w którym pani pracuje, bo pracował jako kierownik literackiej redakcji radiowego Teatru Młodych w latach 60. i tam już poznawał młodzież aspirującą. No więc oczywiście, kiedy się pojawialiśmy my jako kolejne pokolenia badaczy w jego życiu, albo po to, żeby badać STS, czyli Studencki Teatr Satyryków, który współtworzył, albo po to, żeby zajmować się też już poszczególnymi autorami STS-u, no na przykład właśnie nim, czy tak jak ja przyszłam do niego pierwszy raz z powodu Agnieszki Osieckiej, no to on był niezwykle ciekawy nas, naszych opinii na temat ich twórczości, ich pokolenia. I do końca próbował nas tak łapać, trzymać blisko siebie. Ostatni raz widziałam się z nim w marcu, kiedy w miejscu, w którym mieszkał, a mieszkał w takiej wspólnocie seniorów, więc miał wokół siebie dużo ludzi zainteresowanych kulturą, no bo właściwie w takim wieku, że już można zajmować się tylko przyjemnościami, no to tam właśnie organizował dla swoich współmieszkańców co parę miesięcy takie wieczorki literackie i zaproszał też właśnie tych swoich najmłodszych badaczy, czy po prostu przyjaciół, no na przykład mnie, ale też inne osoby. No i to właśnie było niezwykłe, że on do końca nam chciał opowiadać, jak to było z jego twórczością, skąd się wzięła która scenka, jakieś wiedzonko i tak dalej. Bardzo chciał, żebyśmy jakoś tak weszli w jego świat i żebyśmy zapamiętali go bardzo dobrze, żebyśmy wiedzieli, co miał na myśli i tak dalej. Też obarczał nas swoimi, to znaczy zaufaniem przede wszystkim, bo na przykład mnie podarował swoją sztukę Olimpijce z taką prośbą, żebym gdzieś kiedyś ją wydała i żeby to się okazało drukiem. Przywiózł ten maszynopis z Kanady, kiedy jeszcze podróżował między Polską a Kanadą, bo tak właśnie spędzał ostatnie lata. No ostatnie lata to właściwie już spędzę w Polsce, ale powiedzmy XXI wiek, to był czas tych podróży między Polską a Kanadą i pewnego razu przywiózł mi ten rękopis i poprosił mnie, żebym coś z nim zrobiła, czyli taka otwartość i zaufanie też, tak kojarzę pana Jarka.
0: No a na pani warkach też odpowiedzialność. A w jednym z wywiadów powiedziała pani, że najlepszy czas twórczości Jarosława Abramowa-Neverlego to był czas pracy właśnie w Polsce.

0: polskim radiu, ten początek lat 60., do połowy lat 60. Dlaczego to było takie ważne?
1: No, też odniosli te ogromne sukcesy. Na przykład w 63 roku zdobył nagrodę we Włoszech na takim przeglądzie teatru radiowego, czyli słuchowisk tak zwanych. Jego sztuka, licytacja została wytypowana przez redakcję

0: stereofoniczną. To była wtedy nowa technologia i dużo się działo wokół tego. No i dlatego właśnie Abramow stał się takim specjalistą. On oczywiście wystawiał na deskach teatralnych, miał ogromne ambicje, ścigał się z Mrożkiem, Anią na dworcu w pewnym sezonie właśnie bardzo się ścigał z Tangiem Sławomira Mrożka. Oni byli prawie że rówieśnikami, więc lubili sobie chodzić w paradę i sprawdzać, który będzie miał więcej premier w danym roku, bo to, te premiery to się sypały jednemu i drugiemu jak, no tak, to było zawsze po kilka, jeśli nie kilkanaście teatrów, które się brały za ich sztuki, ale rzeczywiście taką specjalitet de la maison Jarosława Abramowa Newerlego był właśnie dramat audialny, foniczny, czyli taki, który można wystawić w radiu, nie jako takie słuchowisko, czyli taka obyczajówka, jak Matysiakowie, po prostu powieść w odcinkach, powiedzmy, tylko właśnie jako specyficzny jako specyficzny gatunek teatralny, taki, który jest przeznaczony tylko i właśnie do słuchania. To jest taka stara polska tradycja teatru romantycznego, który był tylko do słuchania. Dziady tak zostało napisane na Mickiewicza. Tego miało się słuchać, a nie oglądać na scenie. To było nie do wystawienia. Mm-hmm. No i właśnie potem takie oryginalne dramaty radiowe, które były opatrzone pewną specyfiką. Za mało mam czasu, żeby o tym opowiadać, ale sam fakt, że w tych dramatach brał udział jego najlepszy przyjaciel z czasów szkoły podstawowej, niejaki Słoń. W każdym razie Abramow tak go przyzywał, Słoń, a chodzi mi oczywiście o Zbigniewa Zapasiewicza, genialnego artystę głosowego, audialnego, fonicznego. To już świadczy o tym, że to była klasa sama w sobie. I Jarosław Abramow Newerli do tego wszystkiego jeszcze miał taki jeden problem, z którym szedł przez te wszystkie lata, czyli lata 60., 70. w dramacie polskim, otóż interesował go człowiek z awansu. Czyli taki typowy człowiek PRL-u, prawda? Trochę człowiek znikąd, który umie się dostosować do każdej sytuacji, ale też z drugiej strony każda sytuacja obnaża jego obskurantyzm, prymitywizm, ale też spryt, niesamowity spryt i taką polską cierpliwość do wybijania się na swoje. No, bardzo ciekawa postać, bardzo ciekawy typ, ten człowiek z awansu. I to była taka właśnie jego ulubiona osoba, o której pisał, a to śmieszne, bardzo groteskowe, czasami ironiczne sztuki, a to wręcz tragifarsy, a czasami wręcz, tak bym powiedziała, dramaty egzystencjalne, z których najwybitniejszy to jest taki dramat Ja, ty, oni. Jestem pewna, że radio nie ma i może puścić ten dramat. Niesamowita rzecz. To jest przeniesienie takiej sytuacji Polaków w ogóle, czyli właśnie ludzi z awansu, którzy wypychają jednego, ten człowiek z awansu wypycha takiego człowieka starej daty, powiedzmy, człowieka starych pieniędzy, że tak powiem, z jego funkcji życiowych, ale tu dodatkowo jeszcze kontekstem jest 68 rok. Czyli to jest też wypychanie ludzi z kompetencjami przez ludzi bez kompetencji, tak zwanych docentów, prawda? Niesamowita rzecz, która się dzieje, że tak powiem, w podziemiach Warszawy. Przewspaniała rzecz.
1: I ja, ty, oni.
0: Też Zapasiewicz. Radio, ja, ty, oni. 75 rok.
1: Ma oczywiście radio zapis, ma to tą sztukę Newerlego. Pani Karolino, tak naprawdę Jarosław Abramow Newerli stał się dosyć późno twórcą teatralnym. Wcześniej był artystą kabaretowym, jakkolwiek to brzmi. Proszę nam opowiedzieć trochę o tamtych czasach, o tym, jak współtworzył studencki teatr satyryków. Jakie były te jego teksty, jak się tam odnajdował?
0: Współtworzył STS od początku, czyli od 1954 roku. Początkowo był kierownikiem literackim, ale też szybko stał się kompozytorem. Proszę sobie wyobrazić, że on był właściwie takim muzykiem nie po szkołach muzycznych, tylko po ogniskach muzycznych. Tam mama go prowadziła jako małe dziecko i swój pierwszy utwór, to się nazywało Galop koni opus pierwszy, skomponował jako pięciolatek. Ale tak jak mówię, to był domorosły kompozytor i tam właśnie w STS-ie po pierwsze debiutował w 1954 roku już jako autor satyry, krótkich tekstów satyrycznych, jakichś anegdot, skeczy, tak? Ale też właśnie jako kompozytor i w momencie, kiedy rok później do tego Teatru Satyryków dobiła Agnieszka Osiecka i nagle się okazało, że bardzo ważnym wręcz filarem tego teatru będzie piosenka, to bardzo często właśnie umuzyczniał te piosenki Agnieszki Osieckiej Abramow

0: Perli. I może powiem o jednej rzeczy bardzo ważnej, bo w 1963 roku, czyli w trakcie pierwszej edycji Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, to była taka próbka, czy da się stworzyć taki festiwal w ogóle po polsku i czy mamy dość piosenek polskich, żeby zrobić z tego aż coroczny festiwal. I to właśnie tam w tej pierwszej edycji wystąpiła Agnieszka Osiecka z Neverlin, taką piosenką znaną nam bardzo dobrze jako Okularnica, albo piosenka o okularnikach. I oczywiście zgarnęli wszystko, wygrali ten festiwal. No i oczywiście po tym festiwalu Jacek Kuroń nazwał tę piosenkę o okularnikach oraz inne piosenki Agnieszki Osieckiej liryką obywatelską, która właściwie jest czymś takim, z czym się może zidentyfikować całe pokolenie odwilży. No więc uważano tę piosenkę o okularnikach za manifest programowy pokolenia odwilży, też takiego pokolenia z odzysku, pokolenia z awansu, no bo właściwie to była młodzież wyrwana, której tak samo jak właśnie doświadczenie Abramowa, II wojna światowa namieszała w życiorysach, tak? Jakby ograbiła ich z dzieciństwa. No i oni musieli tak się stworzyć w 1956 roku
1: na nowo zupełnie.
0: Tak.
1: Jarosław Abramow Neverli zmarł wczoraj po południu, miał 93 lata, a pisarza, dramaturga, prozaika i kompozytora wspominała Karolina Felberg. Bardzo dziękuję za to wspomnienie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jest 16 minut po 8:00.

0: Towarzyszyła nam muzyka Antonia Vivaldiego. Jest 19 minut po godzinie 8. Łączymy się teraz z Różą Świadczyńską, która jest na festiwalu chopinowskim w Dusznikach Zdroju. Dzień dobry, Różo.
1: Dzień dobry, Kasiu. Witam Państwa. Pozdrawiam ze słonecznych w tym roku Dusznik. Nareszcie mogę to powiedzieć.
0: Byliśmy z tobą.

0: Wczoraj wieczorem, kiedy komentowałaś, relacjonowałaś dla nas recital Siori Kuahary. Będziemy z tobą przez kolejne festiwalowe dni. To może opowiedz proszę o wspomnieniach i o tym, co wczoraj się wydarzyło, jakie wrażenie zrobił na tobie recital Siori Kuahary.
1: Wczorajszy recital to był pierwszy, który mieliśmy okazję transmitować w Dwójce i w Polskim Radiu Chopin. Myślę, że przynajmniej część z Państwa była świadkami tego, co słyszeliśmy w Dworku Chopina, a ja muszę powiedzieć, że ja do tej pory jestem pod wrażeniem występu Siori Kuahary, którą pamiętamy z konkursu chopinowskiego ostatniego, a niektórzy być może pamiętają jej poprzedni występ w Dusznikach, także w 2021 roku, kiedy przyjechała tutaj jako laureatka drugich nagród na konkursach Buzoniego i Artura Rubinsteina w Tel Awiwie, bo no jest to niezwykle utytułowana pianistka, bardzo już doświadczona. Pamiętamy, podczas konkursu mówiło się, że należy do najstarszych jego uczestniczek, obchodziła wtedy urodziny i tę dojrzałość słyszało się w jej interpretacjach. No ale jeśli wtedy mówiło się, że no, jest to pianistka o dużym potencjale, której interpretacje są takie przemyślane, dojrzałe właśnie, to dzisiaj, wczoraj właściwie, no, pokazała nam się jako prawdziwie ukształtowana artystka. Artystka, która dysponuje już znacznie bogatszą skalą środków niż na konkursie, która ma znacznie szerszą paletę dźwiękową przede wszystkim i która właśnie zaskoczyła nas tą drugą częścią swojego występu, czyli interpretacjami utworów Chopina, których większość znamy z konkursu, pamiętamy, więc tym ciekawsze było porównanie, a te interpretacje bardzo się pogłębiły, bardzo się rozwinęły. Siori Kuahara w całym programie dowiodła, że jest niezwykle świadomą artystką, której bardzo, bardzo życzę, żeby została doceniona na świecie, bo ona nie jest już w takim wieku, na którym skupia się uwaga krytyków i organizatorów. To nie jest młodziutka, świeża laureatka konkursu chopinowskiego. Wydaje mi się, że zasługuje naprawdę na międzynarodową karierę i docenienie jej talentu, bo pokazała ten talent zarówno w drobnych utworach, jak Nocturne Chopina czy Rondo Mozarta, jak też we wspaniale zbudowanych, tych najbardziej wymagających, jak Chacona, Bacha, Buzoniego, Fantazja Wędrowiec, Schuberta, czy w drugiej części obie ballady i Polonez Fantazja Chopina. To jest naprawdę wielki talent i taka artystka, która no, łączy ponad podziałami. Ona nie wzbudza takich oklasków, okrzyków, jakie mogą budzić ci najmłodsi, czy wracający tutaj w glorii wirtuoza Aleksander Gawryluk, który rzeczywiście samym pojawieniem się na estradzie już budzi ogromne wspomnienia, sympatię i ciepło. No a kiedy zaczyna grać takie utwory jak obrazki z wystawy, no to wiadomo, że ten entuzjazm będzie rozsadzał dworek.
0: Siori Kuahara powiedziała wczoraj w rozmowie z Marcinem Majchrowskim, że jej życie w zasadzie nie zmieniło się po konkursie chopinowskim, nadal mieszka w Tokio, zmieniła się tylko ilość zaproszeń, czyli zmieniło się tak naprawdę pewnie wszystko. Uczestników konkursu chopinowskiego będziemy mieć więcej, prawda? Bo w zasadzie można powiedzieć, że to będzie takie wspomnienie tych, których podziwialiśmy jeszcze niedawno w Filharmonii Narodowej.
1: No wystąpiło już ich w tej chwili czworo, bo przecież na początek mocny akcent w postaci występu dwojga laureatów czwartej i piątej nagrody, czyli młodziutkiej, 17-letniej wciąż Tianyo Liu i 26-letniego już obecnie Piotra Aleksewicza. No i bardzo ciekawy mieliśmy wieczór inauguracyjny, bo każde z nich przedstawiło zupełnie inną wizję koncertów Fryderyka Chopina, młodzieńczych przecież koncertów, a jednak jeżeli ta młodzieńczość i spontaniczność dominowała w interpretacjach niezmiernie utalentowanej, zjawiskowej momentami Tianyo Liu, no to Piotr Aleksewicz z kolei dowiódł, że jest artystą niesłychanie głębokim, mądrym i muzykalnym. No potem mieliśmy jeszcze Jehudę Prokopowicza, także może nie laureata, ale laureata naszego radiowego, no, laureata nagrody za najlepsze wykonanie mazurków na konkursie, który tak że pokazał, że drzemie w nim ogromny potencjał, ogromna muzykalność i wyobraźnia. Pytanie, w którą stronę ten potencjał się rozwinie. Bardzo też kibicuje rozwojowi jego talentu. No i wczoraj właśnie Siori Kuahara, współlaureatka czwartej nagrody z konkursu, także czworo laureatów już za nami. Grał także laureat czwartej nagrody z poprzedniego konkursu z 2021 roku, Kuba Kuszlik. Wczoraj recital popołudniowy należał do niego. To także, przypomnijmy, laureat nagrody Narody Polskiego Radia za Mazurki, więc także nie mogło ich zabraknąć. No i mieliśmy zupełnie inną interpretację tych wymagających miniatur, ale największą, wydaje mi się, klasę pokazał Jakub Kuszlik w utworach Szymanowskiego i Prokofiewa. To ten repertuar naprawdę pozwala mu na zademonstrację.

0: rozpatrywanie swoich wszelakich umiejętności.
1: Co za tym jeszcze przed nami?
0: Bardzo ciekawe występy, bo czekamy teraz, to jest tak jak właśnie u Hitchcocka, dopiero teraz to napięcie będzie rosło, bo czekają nas występy laureatów z podium konkursu chopinowskiego, a więc trzecia nagroda Zi Tong Wong, to nasza transmisja w piątek. Wcześniej jeszcze posłuchamy, niestety nie będziemy mogli tych koncertów Państwu na razie przynajmniej przekazać, to będzie oczywiście zwycięzca Eric Lu i laureat drugiej nagrody Kevin Chen, ale wystąpi także ten, któremu bardzo kibicowaliśmy, David Krikuli. Będzie również Tomoharu Ushida, któremu naprawdę niewiele zabrakło do wejścia do finałowej dziesiątki konkursu. Wystąpią bracia Hyuki Hioli, także będzie tutaj niesłychanie barwnie, a na finał już bardzo doświadczona zwyciężczyni z 2010 roku Julianna Awdziejewa.
1: Róża Świadczyńska, będziemy śledzić i zachęcamy słuchaczy, aby byli z nami i z Tobą podczas transmisji z Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. Pięknych wrażeń, Różo, podczas kolejnych recitali.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę być z nami i słuchać nas, naszych transmisji i relacji.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Skaczuła Serenita, pieśń w opracowaniu Jordiego Savala, wykonanie La Capella Real de Catalunya. Jordi Savall w tym miesiącu obchodzi swoje 85. urodziny. Jego zespół pojawi się dziś w Kanonie Dwójki o godzinie 11.15. Kanon Dwójki polecamy serdecznie, a teraz zabieramy Państwa do Muzeum Śląskiego w Katowicach.
1: Gość poranka Dwójki.
0: Nie jestem w stanie napisać, kto jest na tym zdjęciu. To tytuł wystawy, która wpisuje się w program Muzeum dla Demencji. Program prowadzony przez Muzeum Śląskie w Katowicach. Ekspozycja prezentuje pracę trzech artystek. Jedną z nich jest Iwona Germanek, artystka wizualna, absolwentka Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie. Dzień dobry, pani Iwono.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam z Katowic.
0: My również pozdrawiamy. Muzeum dla Demencji, ten program, wydaje mi się, że jest takim programem, który, no, ten temat nie pojawia się często w przestrzeni artystycznej, w przestrzeni kulturalnej. Proszę nam opowiedzieć o samej idei i o tym, dlaczego temat demencji wkracza do muzeum i w jakiej formie?
2: To prawda, że to jest taki temat, czasami słyszę dziwny temat, już tak kilka osób właśnie zderzyłam się z taką opinią, ale myślę, że bardzo potrzebny. I tutaj muzeum wyszło naprzeciw tym potrzebom, takiej potrzebie wsparcia osób, które się opiekują, zajmują tymi, którzy niestety cierpią na tą chorobę. Ale też jest to jakiś głos zabrany w imieniu tych, których dotknęła demencja, więc myślę, że bardzo ważny projekt. No a my jako artystki czujemy się naprawdę zaszczycone, że akurat nasze prace zostały wybrane i pokazane w przestrzeni Muzeum Śląskiego w Katowicach.
0: Zanim porozmawiamy o pani pracach, zastanawiam się, na ile, no właśnie, pani praca, ale też jeżeli może pani powiedzieć w imieniu dwóch pozostałych artystek, które biorą udział w wystawie, to jest Marta Wojnarowska-Olszewska i Maja Daniels. Czy w jakiś sposób ten temat dotknął też, jeżeli mogę o to zapytać, waszych prywatnych doświadczeń, czy w jakiś sposób jest też bliski pani i innym artystkom?
2: Tak, to znaczy... Tak, i moja mama cierpi, bo jeszcze żyje, cierpi na demencję i mama Marty Wojnarowskiej-Olszewskiej również, już nieżyjąca mama, cierpiała na tą demencję, więc my opowiadamy z perspektywy własnych doświadczeń, filtrujemy to przez własne emocje, no i oczywiście taką swoją wrażliwość, stąd te cykle są bardzo różne. Natomiast Maja Daniels stoi z boku i obserwuje to, co dzieje się w placówce opiekuńczej. To znaczy, ona będąc w szpitalu we Francji, zauważa, że pewna część tej placówki jest oddzielona drzwiami z okienkiem, przez które widać osoby zaglądające gdzieś tam do środka. Osoby, które właśnie, no, ze względów na bezpieczeństwo dla nich przede wszystkim, są odcięte niestety od tego świata, nie bardzo mogą się wydostać stamtąd. Ten jej cykl zatytułowany Światy Równoległe właśnie o tym opowiada, o tej takiej, o tym świecie niedostępnym dla nas i odwrotnie, naszym świecie niedostępnym dla tych osób. Więc myślę, że to jest też przejmujące spostrzeżenie tych światów, które gdzieś tam obok siebie są, istnieją, a jednocześnie mają problem ze skomunikowaniem się.
0: Tym bardziej jest to przejmujące, jeżeli dotyka nas samych, a przede wszystkim osób nam bliskich. Nie jestem w stanie napisać, kto jest na tym zdjęciu. To jest

0: tytuł wystawy, ale także widzimy na grafice taki zapis długopisem bądź piórem. Właśnie to zdanie, to jest tak jakby ktoś na odwrociu zdjęcia napisał, rozżalony trochę, że no nie jest już w stanie napisać, kto jest na tym zdjęciu. Czy faktycznie na którejś z fotografii pojawił się taki napis?
1: Tak. To znaczy, to jest dosłownie zaczerpnięte z cyklu Marty. Marty, która opowiadając mi o tej swojej pracy nad w ogóle cyklem o Niezapominajki zakwitają w styczniu, wspomina, że żeby oswoić w ogóle problem, zaczęła mamę fotografować, ale jednocześnie zauważyła i zresztą już wcześniej mówi, że mama jej często zdjęcia opisywała. I ona wykorzystała to, że mama na tych zdjęciach wcześniej pisała i próbowała z nią w ten sposób w jakiejś takiej terapeutycznej formie rozmawiać. Prosiła ją, żeby mama opisywała trochę szerzej, kto na tych zdjęciach jest, to, co jeszcze zapamiętuje, pamięta. Oczywiście z czasem, kiedy ta choroba postępowała, no te opisy były coraz skromniejsze, mniejsze. No i właśnie taki znamienny, nie jestem w stanie już napisać, kto jest na tym zdjęciu. To też jest bardzo takie przejmujące, jak ta choroba wyniszcza, wycina nam pamięć i gdzieś, nie wiem, próbujemy jeszcze zakotwiczyć sobie pewne elementy z rzeczywistości, ale to się staje niemożliwe.
0: Pani praca, pani projekt nosi tytuł Zapach. Dlaczego? Co to za zapach? Jak pani tę demencję w swojej twórczości przedstawia i oswaja?
1: Ja bardzo często mam problem z nadawaniem tytułów. Długo się zastanawiam, jak cykl nazwać, jak go zatytułować. A tu przyszło mi to samo. I to bardzo szybko. Dlatego, że zapach jest nośnikiem pamięci. I my bardzo szybko po zapachu budujemy jakieś skojarzenia. Często odnosimy się gdzieś w przeszłość, wracamy pamięcią do wspomnień z lat dzieciństwa, bo przypomina nam zapach, nie wiem, święta Bożego Narodzenia bardzo często, czy jakąś sytuację, czy kogoś. Często ten zapach właśnie pojawia się jako taki pomost. I tutaj wykorzystałam to, bo faktycznie i moja mama również zapachem gdzieś tam się kierowała i ten zapach przywodził jej wspomnienia. Gdzieś tam próbowała i najlepiej jej wychodziło właśnie po zapachu odnajdywanie tych wspomnień. Ale też ten zapach gdzieś w przestrzeni tej osoby chorującej się zmienia i no, to już jest ta druga, jakby na odwrocie tego, ten może mniej sympatyczny aspekt tej choroby, ale on też się pojawia i no, jest tą rzeczywistością, z którą się zderzamy. Stąd ten zapach. Ale ten zapach pojawia się też również w moich pracach, dosłownie, fizycznie. Dlatego, że na przykład część moich fotografii została zalana woskiem, parafiną w zasadzie. Woskiem też. A jednak ten wosk posiada swój taki bardzo specyficzny zapach i on też nas gdzieś tam odnosi do świąt, no też do palenia zniczy, świec. Także wręcz niektóre oryginalne fotografie pachną, mają jakiś swój specyficzny zapach.
0: Co jeszcze dzieje się w Muzeum Śląskim w ramach tego projektu Muzeum dla Demencji? Bo wystawa Nie jestem w stanie napisać, kto jest na tym zdjęciu, to jest jedno, prawda, z wydarzeń.
1: Mhm. Tak, to znaczy ja bardzo żałuję, że nie ma z nami kuratorki tej wystawy, Dominiki Szczech, która naprawdę świetnie zaprojektowała całą przestrzeń i bardzo fajnie to jest opowiedziane, bo z całą pewnością byłby w stanie więcej powiedzieć, ale wiem, że no po pierwsze ma też ekspozycji towarzyszyć publikacja, nad którą pracowała razem z graficzką, razem z całym pewnie zespołem ludzi. Ona się gdzieś we wrześniu ukaże, ta książka. Ale też muzeum pracuje, wychodzi naprzeciwko placówkom opiekującym się tymi ludźmi, tymi osobami. I na pewno są w planie warsztaty, które zresztą też mam gdzieś tam wspólnie z muzeum przeprowadzić w takim ośrodku opiekuńczym. Nie wiem jeszcze dokładnie w którym. To akurat w moim przypadku będą warsztaty z wykorzystaniem techniki cyjanotypii. I wiem, że to nie będą pierwsze warsztaty z tego cyklu, więc gdzieś ta współpraca między muzeum a tymi osobami jest. To nie kończy się tylko i wyłącznie na wystawie i tylko wyłącznie na działaniach takich ekspozycyjnych, powiedzielibyśmy przypisanych placówkom muzealnym, ale muzeum stara się też wyjść, otworzyć na świat, więc to jest bardzo cenna inicjatywa, myślę.

0: Powiedziała pani, że na wystawie nie jestem w stanie napisać, kto jest na tym zdjęciu. Pani fotografie były modyfikowane w taki sposób, że zalewała je pani woskiem. A w jakich technikach i co z fotografiami, jakie przetwarzały inne artystki, czyli właśnie Marta Wojnarowska, Olszewska i szwedzka artystka Maja Daniels?
1: Tak, fotografie Marty Wojnarowskiej, jeśli mówimy o fotografii, o tym cyklu stricte fotograficznym, myślę, że to są fotografie po prostu cyfrowe, dokumentujące takie momenty w sposób dość symboliczny. Marta, z tego co wiem i to widać na tych zdjęciach, bardzo starała się pokazać to wszystko w taki subtelny, bardzo czuły, zresztą wzruszający sposób, bo ja pamiętam, że kiedy pierwszy raz zderzyłam się z jej pracami na festiwalu w Krakowie, To, co mnie uderzyło, to właśnie ta czułość i subtelność, w jakiej ona opowiada o tej mamie i o tej chorobie. My tam widzimy tę kobietę pięknie pokazaną, nie jakoś brutalnie, drastycznie, ale naprawdę czule, z miłością. Ale ten cykl jest również wzbogacony właśnie albumem, który wypełniają fotografie archiwalne, rodzinne, na których Marta razem z mamą pracowały, bo Marta mi opowiadała, że owszem, mama zaczęła właśnie od pisania, ale też wymazywania pewnych postaci, albo wręcz wycinania, ponieważ sobie chyba nie radziła już z pamięcią, nie wiedziała, o co chodzi i kto to jest, więc ona w jakiś taki sposób się zaczęła komunikować i wymazywała te osoby. Marta stwierdziła, skoro mama może, to ja też. No i też tam próbowała działać, więc powstał cały album, w które wklejone są takie archiwalne zdjęcia. Jest to piękna praca, warta zobaczenia, po prostu takiego fizycznego dotknięcia tych prac. Natomiast Maja Daniels pracuje, ja teraz nie chcę, ale wydaje mi się, że to są fotografie analogowe. Nie doczytałam, przyznam szczerze. Wygląda mi to na fotografie analogowe z takim miękką plastyką. I to jest taka praca konceptualna, gdzie Maja po prostu staje przed tymi drzwiami, wręcz w typologiczny sposób je pokazuje. To są zawsze te same drzwi z tymi okienkami w środku, przed którymi znajdują się osoby cierpiące na demencję, tudzież inne schorzenia psychiczne, myślę. Osoby, które próbują zajrzeć przez to okno na drugą stronę, albo próbują, szarpią za klamkę, próbują wyjść, albo po prostu stoją bezradne. Czasem widzę, że z jakimiś siatkami w rękach, nie wiem, reklamówkami, spakowane jakby do wyjścia, jakby chciały wyjść stamtąd. No jest to też w prosty sposób pokazane, ale myślę w przejmujący sposób pokazane to zamknięcie i to takie odseparowanie.
0: Muzeum Śląskie tym projektem, tą wystawą w jakiś sposób chce walczyć czy próbować przezwyciężyć takie wykluczenie, które no jednak dotyka osoby z demencją?
1: Myślę, że tak, że to jest właśnie celem tych działań muzealnych, żeby zwrócić uwagę na ten problem, żeby w jakiś sposób uwrażliwić i na tyle, na ile i muzeum, i artyści są w stanie zabrać głos i coś pomóc, zrobić konkretnego, no to właśnie tu muzeum stara się to zrobić, stara się pokazać, powiedzieć, że to też jest człowiek. Może pamięć gdzieś zanika. Pięknie to właśnie Dominika opisała w tekście kuratorskim. Pamięć gdzieś zawodzi, przestaje istnieć, ale człowiek pozostaje. Ten człowiek, ten sam człowiek. I on też ma swoje emocje, odczucia, strach, lęk, zagubienie, samotność. Tego wszystkiego nie rozumie i potrzebuje pomocy. No i tu jest nasza rola.
0: Potrzebuje pomocy i tej bliskości. Po prostu czasem trzeba być obok i to może też wystarczyć. Iwona Germanek, artystka wizualna. Prace Iwony Germanek mogą państwo zobaczyć w Muzeum Śląskim w Katowicach na wystawie Nie jestem w stanie napisać, kto jest na tym zdjęciu. To wystawa, która wpisuje się w szerszy projekt zatytułowany Muzeum dla Demencji, prowadzony przez Muzeum Śląskie w Katowicach. Iwona Germanek, bardzo pięknie dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.

Courante, trzecia część z partity Jana Sebastiana Bacha, z szóstej partity Emol Jana Sebastiana Bacha, przy fortepianie Piotr Anderszewski. Mamy dla Państwa informację o płycie tygodnia i płycie dodatkowej. Płytę tygodnia otrzymuje od nas pan Tomasz z Olecka, a płytę dodatkową pani Maria z Lublina. Serdecznie gratulujemy, pakujemy płytę i proszę oczekiwać na przesyłkę. O godzinie 11 zapraszamy na kwadrans bez muzyki, wcześniej oczywiście kanon dwójki, który poprowadzi dzisiaj Magdalena Łoś. O 11 kwadrans bez muzyki, którego bohaterem będzie Łukasz Puczko, czyli The Puppet Man. To jest lalkarz, który inspirację czerpie z otaczającego świata. Artysta mieszka i tworzy w Solnikach, a swoimi niezwykłymi marionetkami zachwyca publiczność na ulicach całego świata. Razem ze swoją partnerką Kate tworzy także miejsce, w którym adepci sztuki lalkarskiej z różnych stron świata mogą rozwijać swoje umiejętności. Opowieść o lalkarstwie i o The Puppet Man o godzinie

11 w Dwójce. Polecamy Państwu bardzo serdecznie. O godzinie 9 wiadomości kulturalne, które przygotowała i przedstawi dla Państwa Maria Czok. To był Poranek Dwójki. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Monika Góral, Tomasz Szachowski, Paweł Worobiej, który zostaje na stanowisku, i Katarzyna Sanocka. Życzymy dobrego dnia i do usłyszenia. Proszę zostać dziś z Dwójką.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Roberto Bolaño, 2666. Stojąc na chodniku, zapłaciwszy taksówkarzowi za kurs, spojrzeli na oświetlone okna. Następnie, gdy taksówka już odjeżdżała, zobaczyli cień Liz, a później cień mężczyzny, na widok którego wbiło ich w ziemię.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Gorąco polecam. Marcin Przybylski.
3: W 105. rocznicę urodzin Julii Hartwig przypominamy w głosach z przeszłości jej opowieści.
4: Zadebiutowałam, mając właściwie 15 lat, w piśmie międzyszkolnym, które nazywało się W słońce, bardzo ambitnie. Wiersze te czytał Józef Czechowicz, robił plusy i minusy przy każdym wersie. Czy jest on rzeczywiście potrzebny? I to była dla mnie taka nauka, że właściwie każdy szczegół w poezji się liczy.
3: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
0: Autopromocja.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 9:00.
1: Dwójka jest też na miejscu. Paul Makryś.
0: Na miejscu też Maria Czok. Dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. Arktyka, naukowcy, kamery i członkowie zespołu Organek. Tak zapowiada się ekspedycja pod hasłem Nauka, Muzyka, Arktyka, która dziś wyruszy na Spitsbergen. Celem projektu będzie stworzenie filmu dokumentalnego o prowadzonych na miejscu badaniach oraz naukowcach Toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ci od lat obserwują tam zmiany klimatyczne, zapowiada prorektor Adam Kola.
2: Chcemy połączyć to, w jaki sposób muzyka i w ogóle sztuka może opowiadać o współczesnych problemach, problemach, które nas wszystkich dotykają. Powstanie film dokumentalny, tam są profesor Sobota jako szef misji, jego doktorant i oni będą nie tylko mogli wysłuchać tego koncertu, ale rzeczywiście pokażą nam, na czym ich praca na co dzień polega.
0: Muzycznym dopełnieniem projektu będzie nowa kompozycja Tomasza Organka pod tytułem Coraz mnie mniej. Artysta przygotował utwór inspirowany Spitsbergen. Piosenka powstała specjalnie z myślą o tej ekspedycji i będzie miała swoją premierę po zakończeniu wyprawy, zapowiada artysta.
3: To jest główny cel tej wyprawy, pokazanie, jak się zmienia przyroda. No i ja też napisałem piosenkę o podobnym przesłaniu. To jest o znikaniu. To jest taki trochę akustyczno, troszkę elektroniczny, bo tam jednak zabieramy takie maleńkie syntezatory. Dzięki temu być może więcej ludzi się o tym dowie, będzie chciało zrozumieć i być może zmienić swoje nawyki.
0: Dodajmy, że zdjęcia do filmu będą realizowane w rejonie Stacji Polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz lodowca. Ekspedycja Nauka, Muzyka, Arktyka potrwa tydzień. Emilia Pływacz została laureatką zakończonego wczoraj w Teatrze Atelier w Sopocie drugiego etapu 29. konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. Przed publicznością zaprezentowało się 9 tegorocznych finalistów. Każdy z nich przedstawił 2 piosenki wybrane z tekstów napisanych przez Agnieszkę Osiecką.
4: Zacznę od jednego pięknego polskiego słowa dziękuję. To dziękuję jest skierowane do wszystkich, którzy przyczynili się, abyśmy mogli odbudować tę wspaniałą atmosferę, to zaufanie, które mają kupcy, to, co jest niepowtarzalne. Dzisiaj byliśmy świadkami wielkich, wielkich emocji.
0: Jeszcze raz powróćmy do drugiego etapu konkursu Pamiętajmy o Osieckiej.
5: Lunatycznie się przechadza luna srebrno oka.
6: Podczas drugiego, warsztatowego etapu konkursu Pamiętajmy o Osieckiej 9 finalistów doskonaliło swoje interpretacje pod okiem dyrektora artystycznego wydarzenia, kompozytora i aranżera Jerzego Setanowskiego.
7: Się dziwię, że jest taki zalew świetnie śpiewających ludzi, bo tutaj na 9 ludzi 9 śpiewa po prostu. Tempo, wyczucie, czyli swingowanie, frazowanie, siła głosu, barwa głosu.
6: Przewodniczący sopockiego jury, aktor Marcin Hycnar, zapewnia, że tegoroczny poziom konkursu jest wysoki i wyrównany.
8: Zdarzają się rokrocznie wykonania, wybory repertuarowe, które nas zaskakują albo nie znaliśmy tych piosenek.
6: Decyzją jury drugi etap zwyciężyła Emilia Pływacz. Z repertuaru patronki konkursu laureatka wybrała utwory Delegacja i Luna Srebrno Oka.
9: Mam wrażenie, że Agnieszka Osiecka potrafiła wejść w to takie zwykłe, codzienne życie i w takich różnych ludzkich sprawach zwykłych, nie zawsze wielkich, potrafiła właśnie znaleźć taką głębię.
6: Nagrodę publiczności zdobyła Aleksandra Orzuk. Dla Wiadomości Kulturalnych z Sopotu Marcin Mindykowski.
0: Trzeci, finałowy etap 29. konkursu Pamiętajmy o Osieckiej odbędzie się w październiku w Teatrze Nowym w Poznaniu. 1 000 000 euro uzyskano ze sprzedaży koni arabskich podczas aukcji Pride of Poland. Wszystkie wystawione na licytację konie zostały sprzedane. Według organizatorów była to najlepsza aukcja od dekady. Henryk Smolarz, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, uważa, że Dni Konia Arabskiego znów cieszą się renomą.
4: Zacznę od jednego pięknego polskiego słowa dziękuję. To dziękuję jest skierowane do wszystkich, którzy przyczynili się, abyśmy mogli odbudować tę wspaniałą atmosferę. To zaufanie, które mają kupcy, to, co jest niepowtarzalne. Dzisiaj byliśmy świadkami wielkich, wielkich emocji. Ja jestem dumny z tego, że zaledwie w przeciągu 3 lat wracamy do najlepszych lat, jakie były kiedyś udziałem stadnin naszych państwowych. Janowie, Michałowie w Białce. To jest coś cudownego.
0: Na aukcję wystawiono 16 koni z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce. Za najwyższą cenę została sprzedana

0: a Janowska klacz Pila. Nabywca z Belgii zapłacił za nią 160 tysięcy euro. Jest zgoda Ukrainy na przeprowadzenie kolejnych ekshumacji, między innymi na terenie byłej wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim, poinformował Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. To efekt porozumienia polsko-ukraińskiej grupy roboczej. Polski IPN informował w czerwcu, że w Hucie Pieniackiej odkryto pierwsze mogiły, w których mogą spoczywać Polacy zamordowani przez ukraińskich nacjonalistów.
1: Zgodę wyrażono również na przeprowadzenie badań ekshumacyjnych pochówków osób, które zginęły na terenie wsi Ugły na Wołyniu. Ministra kultury Marta Cienkowska przekazała, że Polska otrzymała też zgodę na pobranie próbek materiału genetycznego ze szczątków na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki. To ma umożliwić dalsze badania DNA i identyfikację ofiar. Z kolei pod koniec sierpnia rozpoczną się poszukiwania drugiej mogiły zbiorowej w Hołosku, gdzie spoczywają polscy żołnierze polegli we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa. Wiosną tego roku polski IPN przeprowadził ekshumację w dawnej wsi Późniki w obecnym obwodzie tarnopolskim. Odnaleziono tam szczątki co najmniej 42 osób. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: I tak kończymy ten serwis, kolejny o 13, a więcej na naszej stronie i w aplikacji Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. Temperatura maksymalna od 30 do 33 stopni Celsjusza, chłodniej na północy i na Podhalu, tam od 25 do 28. Najchłodniej za to na wschodnim wybrzeżu około 22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie w czasie burz porywy do około 80, a nawet 90 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali. Dobrego, słonecznego dnia.
3: Reklama.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Reklama.
5: Słuchają Państwo cały czas programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 7 minut po 9.
2: Letni kanon dwójki.

Za konsoletą niezmiennie od świtu Paweł Worobiej, przy mikrofonie od tej chwili już Magdalena Łoś, mówię dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy na pierwsze w tym tygodniu spotkanie w tym letnim, bardzo gorącym kanonie dwójki.

Nie trzeba przypominać wykonawcy, to Jordi Savall. Myślę, że rozpoznają Państwo od razu ten bardzo szlachetny i elegancki rys interpretacji słynnego marszu z ceremonii tureckiej. To muzyka Lully'ego do sztuk Moliera. No i oczywiście dawne nagranie mistrza. Mówię oczywiście, bo skoro wiem, że Państwo je rozpoznają, to znaczy, że jest z nami bardzo, bardzo długo. To nagranie ukazało się w 1994 roku i sięgnęłam po ten mój ulubiony znak muzyczny Savalla, czy w ogóle spotkań z Państwem swego czasu, by zaanonsować od razu cztery porcje słuchania wspólnego dziś, jutro, pojutrze, aż do czwartku w ostatniej części kanonu dwójki nagrań katalońskiego mistrza. Jordi Savall skończył 1 sierpnia 85 lat. Trwa właśnie festiwal, który w Katalonii, w tych cudownych zabytkach swojej ojczyzny, organizuje od 80. urodzin. Finał w najbliższą niedzielę i jadę tam, opowiem potem Państwu, jak to wyglądało w tych ostatnich dniach trwającej już muzycznej imprezy. Jordi Savall, właściwie przede wszystkim charyzmatyczny gambista, tak go świat poznawał. Potem dyrygent, twórca trzech zespołów, chociaż zawahałam się przed chwilą, bo ten ostatni, czwarty, to na bazie jego wcześniejszej formacji stworzona orkiestra będąca swoistym laboratorium również dla młodych muzyków. Będę Państwu o tym opowiadać, wybierając te emblematyczne dla katalońskiego mistrza nagrania, a to jest prawdziwy Ambaradur i Szes, ale to codziennie po 11.15. W kanonie jak zawsze nowości płytowe i tak dziś dłużej Państwa powitam, sięgając po wydany w piątek, więc ostatnie światowe premiery, pierwsza właśnie z kilku dziś przewidzianych przed nami. Sięgając po album, dokończę zdanie z muzyką dalekiej północy. Te sceny, pejzaże Finlandii przedstawia nam w wydanym 7 sierpnia albumie Orkiestra Północnej Finlandii, założona w 1937 roku, Oulu Symfonia, którą prowadzi Rumon Gamba. I może zacznijmy przesłuchiwanie tego bardzo rzeczywiście ciekawego, chłodnego albumu od nieoczywistej muzyki Jana Sibeliusa. To suita Skaramusza pod 71. Oczywiście Sibelius znany przede wszystkim jako autor muzyki orkiestrowej, symfonii, czy koncertu skrzypcowego, poematów symfonicznych. Przez całe życie kochał scenę teatralną i pisał muzykę dla teatru. I ta suita Skaramusz op. 71 jest właśnie takim pięknym przykładem baletowej pantomimy zamówionej u kompozytora w 1912 roku przez jego duńskiego wydawcę. Muzyka miała towarzyszyć sztuce Paula Knudsena. Komedia dell'arte jest gdzieś w tle tej historii przedstawianej tu przede wszystkim skupionej wokół tragicznego trójkąta miłosnego. Taka jest fabuła sceny. Mamy Leilona, jego żonę, Blondlen i Skaramusza. Blondlen oczarowana jego muzyką, gdy już stroi altówkę, zaczyna ulegać magii tej gry, czy właściwie magii muzycznej instrumentu i motywów, które za chwilę karzeł wydobywa ze swojego instrumentu. Nie potrafi mu się oprzeć. W końcu zabija go sztyletem męża, ale potem niestety ten dźwięk, melodia powraca zza światów i taniec, któremu nie jest w stanie się oprzeć, doprowadza ją do śmierci.

0: Premiery płytowe to nasz obowiązkowy punkt w kanonie dwójki, której Państwo cały czas słuchają. Oulu Symfonia to najdalej na północ działająca finlandzka orkiestra założona w 1937 roku. Nowe wydane w piątek nagranie pod batutą szefa artystycznego Rymona Gamby i nowe odczytanie muzyki Sibeliusa. Poznaliśmy suite z baletu Pantomimy Skaramusz op. 71 w nagraniu tej fińskiej orkiestry. Do tej nowości będziemy oczywiście wracać.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: W tym tygodniu w naszym cyklu przedstawiamy fragmenty głośnej powieści chilijskiego pisarza, poety i prozaika zmarłego w 2003 roku Roberta Bolaño, zatytułowanej 2666. To ponad 1000

0: Stronicowe dzieło składa się z 5 części, które można czytać oddzielnie lub szukać tego punktu, który je łączy, ale my zaczniemy od początku, od miłości do literatury. Czyta Marcin Przybylski.
1: Jean-Claude Pelletier po raz pierwszy przeczytał Bena von Archimboldiego, mając lat 19, w święta Bożego Narodzenia 1980 roku w Paryżu, gdzie studiował na Uniwersytecie Literaturę Niemiecką. Tą książką był D'Arson Wall. Wówczas młody Pelletier nie wiedział jeszcze, że powieść ta stanowi część trylogii, na którą składają się Ogród o tematyce angielskiej, Skórzana maska o tematyce polskiej, tak jak D'Arson Wall był oczywiście o tematyce francuskiej. Ale niewiedza ta, czy też luka lub biograficzne zaniechanie, które mogło być przypisane jego młodzieńczemu niedoświadczeniu, ani trochę nie umniejszyły olśnienia i podziwu, które wywołała w nim powieść. Począwszy od tego dnia, czy też późnych godzin nocnych, kiedy to uznał, że ukończył ową inauguracyjną lekturę, przeistoczył się w wielbiciela Archimboldiego i rozpoczęła się jego pielgrzymka w poszukiwaniu innych dzieł tegoż autora. Zadanie nie należało do łatwych. Zdobycie nawet w Paryżu książek Bena von Archimboldiego w latach 80. XX wieku było nie lada wyzwaniem, misją napotykającą niepośrednie trudności. W Bibliotece Wydziału Filologii Germańskiej Macierzystego Uniwersytetu Pelletier nie znalazł właściwie żadnego śladu istnienia Archimboldiego. Wykładowcy Pelletiera nigdy nie słyszeli o tym pisarzu. Napisał do hamburskiego wydawnictwa, które opublikowało D'Arson Walla, ale nigdy nie otrzymał odpowiedzi. Odwiedził również tych kilka niemieckich księgarń, jakie zdołał znaleźć w Paryżu. Nazwisko Archimboldiego pojawiało się w jednym ze słowników literatury niemieckiej i w pewnym belgijskim piśmie poświęconym, nigdy nie dowiedział się czy na serio, czy dla żartu, literaturze pruskiej. W roku 1981 pojechał razem z 3 kolegami ze studiów do Bawarii i tam, w Monachium, w mieszczącej się na Foralmstrasse maleńkiej księgarni, znalazł 2 inne książki. Cieniutki, niespełna 100-stronicowy Skarb Micji i wspomniany już Ogród, powieść angielską. Lektura tych 2 nowych książek utwierdziła go jedynie w opinii, jaką miał o Archimboldim. W roku 1983, w wieku 22 lat, podjął się trudu przetłumaczenia D'Arson Walla. Nikt go o to nie prosił. Żadne francuskie wydawnictwo nie przejawiało wówczas zainteresowania publikowaniem tego Niemca o dziwacznym nazwisku. Pelletier zaczął go tłumaczyć, głównie dlatego, że mu się to spodobało. W owym czasie Pelletier przeczytał już 15 książek niemieckiego autora. Poza wspomnianą przetłumaczył 2 następne i uznany został niemal jednogłośnie za największego znawcę dzieła Bena von Archimboldiego, jak Francja długa i szeroka. Jean-Claude Pelletier urodził się w roku 1961, a w roku 1986 był już wykładowcą literatury niemieckiej w Paryżu. Piero Morini urodził się w roku 1956 w małym miasteczku nieopodal Neapolu. I chociaż po raz pierwszy przeczytał Bena von Archimboldiego w 1976, czyli 4 lata wcześniej niż Pelletier, dopiero w roku 1988 przetłumaczył swoją pierwszą powieść niemieckiego autora, Bifurcaria Bifurcata, która przeszła przez włoskie księgarnie właściwie bez echa. Moriniego nie odstraszyło oczywiście niewielkie zainteresowanie włoskiego czytelnika dziełem Archimboldiego i przetłumaczywszy Bifurcaria Bifurcata, zaoferował mediolańskiemu czasopismu i periodykowi z Palermo 2 studia archimboldiańskie, pierwsze poświęcone kategorii przeznaczenia w kolejowej perfekcji, a drugie analizujące wielorakie kostiumy sumienia i winy w Letei. Oba eseje zostały opublikowane. Zaprezentowana zaś w całej krasie przez Moriniego elokwencja i uwodzicielski urok, z jakimi opisywał postać Archimboldiego, obaliły dotychczasowe przeszkody, dzięki czemu w 1991 roku ukazał się we Włoszech kolejny

0: świetny przekład Pierre'a Moliniego, a konkretnie powieść Święty Tomasz. W tym okresie Morini pracował na Uniwersytecie Turyńskim, gdzie wykładał literaturę niemiecką. Już wówczas lekarze rozpoznali u niego stwardnienie rozsiane. Miał też za sobą poważny i dziwny wypadek, który na zawsze przykuł go do wózka inwalidzkiego. Manuel Espinoza dotarł do Archimboldiego zupełnie innymi ścieżkami. Młodszy od Moriniego i Pelletiera, miast filologii niemieckiej studiował, przynajmniej przez pierwsze uniwersyteckie lata, filologię hiszpańską. Z tego, między innymi, smutnego powodu, że chciał zostać pisarzem. Z literatury niemieckiej znał jedynie, a i tak nie najlepiej, trzech klasyków. Hölderlina, bo w wieku 16 lat uwierzył, że jego przeznaczeniem jest poezja, w związku z czym pożerał wszystkie tomiki poetyckie, na jakie tylko natrafił. Goethego, bo w klasie maturalnej jakiś krotochwilny profesor zarekomendował mu przeczytanie Cierpień młodego Wertera, w którym na pewno znajdzie bratnią duszę. I wreszcie Schillera, którego znał z lektury jednej sztuki teatralnej. Kontynuował więc naukę na filologii hiszpańskiej. Oprócz tego podjął studia na filologii niemieckiej. Spał 4-5 godzin dziennie, pozostały czas przeznaczając na naukę. Zanim ukończył filologię niemiecką, napisał 20-stronicowy esej o związkach Wertera z muzyką, który opublikowano w jednym z madryckich czasopism literackich i w uniwersyteckim piśmie z Göttingi. Mając 25 lat, zdążył ukończyć obydwa kierunki. W 1990 roku obronił pracę doktorską z literatury niemieckiej poświęconą Benowi von Archimboldiemu, wydaną rok później przez jedną z barcelońskich oficyn. W owym czasie Espinoza, jako specjalista od literatury niemieckiej, był już częstym gościem na różnych kongresach i panelach. Jego znajomość języka niemieckiego nie była może perfekcyjna, ale na pewno władał nim całkiem dobrze. Znał również angielski i francuski. Tak jak Morini i Pelletier, miał dobrą pracę, zadowalające zarobki i był szanowany, w granicach rozsądku, zarówno przez studentów, jak i przez kolegów. Nigdy nie tłumaczył Archimboldiego ani żadnego innego niemieckiego autora. Moriniego, Pelletiera i Espinozę łączyła, poza Archimboldim, jeszcze jedna rzecz. Wszystkich trzech cechowała żelazna wola. W rzeczywistości łączyło ich coś więcej, ale o tym opowiemy później. Liz Norton, wprost przeciwnie, nie należała do kobiet, o których mówi się, że są obdarzone silną wolą, bo nie obmyślała planów ani krótko, ani długoterminowych i nie stawała na głowie, by je zrealizować. Brakowało jej jakichkolwiek atrybutów woli. Dla niej lektura była bezpośrednio związana z przyjemnością, a nie z wiedzą, tajemnicą lub z konstrukcjami i labiryntami werbalnymi, jak sądzili Morini, Espinoza i Pelletier. W odróżnieniu od ich pierwszego spotkania z twórczością Archimboldiego, początek jej przygody z niemieckim pisarzem nie był ani traumatyczny, ani też poetycki. Podczas jej 3-miesięcznego pobytu w Berlinie, pojechała tam jako 20-latka w roku 1988, jeden z niemieckich przyjaciół pożyczył Liz powieść nieznanego jej zupełnie autora. Zdziwiło ją nazwisko, jak to możliwe, zapytała przyjaciela, żeby pisarz niemiecki nazywał się jak Włoch. Ponadto nazwisko poprzedzone było von, które wskazywało na szlacheckie pochodzenie. Niemiecki przyjaciel nie wiedział, co odpowiedzieć. Najprawdopodobniej to pseudonim. Po raz pierwszy cała czwórka Pelletier, Morini, Espinoza i Norton spotkała się na kongresie poświęconym współczesnej literaturze niemieckiej w Bremie w 1994 roku.
1: Marcin Przybylski przeczytał pierwszy fragment powieści chilijskiego pisarza Roberta Bolaño zatytułowanej 2666. Książka ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w przekładzie Katarzyny Okrasko.

0: i Jana W. Reitera. A ciąg dalszy jutro o tej samej porze, oczywiście u nas w Dwójce.
1: Letni kanon Dwójki.

Paweł Worobiej i Magdalena Łoś. Jesteśmy z Państwem i zapraszamy na drugą muzycznie najdłuższą część dzisiejszego spotkania kanonu dwójki, tego letniego, wakacyjnego. I tak z Finlandii, którą odwiedziliśmy w pierwszej części spotkania, słuchając nowości płytowej, będziemy kontynuować podróże po świecie i zapraszam Państwa teraz do Wenezueli.

Zdecydowanie gorąco będzie muzycznie w tej części spotkania, w pierwszej części tej części Kanonu Dwójki, bo potem będziemy słuchać premierowo nowego nagrania Bartłomieja Nizioła i Wrocławskiej Orkiestry Barokowej prowadzonej przez Andrzeja Kosendiaka w kolejnej nowości płytowej wydanej w piątek. Komplet koncertów skrzypcowych Janiewicza to będzie kolejna moja nowość i propozycja w dzisiejszym spotkaniu. Ale już tłumaczę, co za nami, co przed nami. Roberto Sierra to kompozytor i autor muzyki o tej kwintesencji muzycznie wyrażanej radości, zatytułowanej zresztą tak właśnie Alegria, i album prowadzony przez wspaniałego wenezuelskiego dyrygenta promującego muzykę latynoamerykańską to Domingo Indoyan, a jest on szefem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. I to nagranie już Państwo znają, bo ono ukazało się w 2023 roku, ale jest doskonałym wstępem do nowości, którą Indoyan nam proponuje. Jest to album wydany właśnie w tych tygodniach, to jest nowość płytowa, wiosną, no nie będę udawać, nie gorącym latem, ale gorącą wiosną. Wenezuelski wirtuoz trąbki Pacho Flores jest bohaterem, który podyktował wybór przynoszonych czy prezentowanych na tej płycie utworów. Są to właśnie latynoamerykańskie koncerty trąbkowe, w tym i utwór autora słuchanej właśnie muzyki Roberta Sierry, któremu to zresztą Indoyan kiedyś poświęcił właśnie cały album. To z okazji urodzin kompozytora. No a teraz ten wenezuelski trębacz i przyjaciel Domingo Indoyana, oni znają się długo jeszcze od czasów pracy w orkiestrze w ramach El Sistema, czyli Simon Bolivar Orchestra, mają ze sobą rzeczywiście długoletnie przyjacielskie i muzyczne kontakty, wybrali trzy utwory z repertuaru kompozytorów latynoamerykańskich i prezentują na tej nowej płycie, po którą teraz właśnie sięgamy. Ten koncert trąbkowy to właściwie jeden wielki taniec, salseando. Genialnie tu Roberto Sierra pokazuje wulkan energii muzycznej i rytmów, które łączy, sięgając po najrozmaitsze tańce z Ameryki Łacińskiej. Mamy nawiązania do świetnych big bandów lat 50. Odnajdą Państwo i bolero, i czacze, no i jazz oczywiście właśnie już zapowiedziany. Także trzyczęściowa kompozycja Siry w tej nowej interpretacji teraz w letnim kanonie dwójki przed nami.

amerykańskiego autora muzyki mieszkającego w Stanach Zjednoczonych, no ale łączącego elementy muzyczne Ameryki Łacińskiej z jazzem właśnie i oczywiście wszystko w formie klasycznej. Salseando to Pacho Flores i cztery instrumenty, jak powiedziałam, by pokazać. On opisuje zresztą tutaj swój głos, dodaje do zrozumienia tej muzyki w specjalnym eseju dołączonym do wydanej wiosną płyty, że chciał pokazać różne barwy, różne kolory i też wyeksponować możliwości tak zwanej trąbki, używając tej klasycznej trąbki w stroju C, dwóch kornetów w stroju B i kornetu piccolo i też był flugelhorn. To wszystko, by muzyka Roberta Sierry zabrzmiała jak najbardziej urokliwie, jak najbardziej przekonująco. Pierwsza część tego koncertu to Salseado, potem mamy Tempo di Bolero i Velos na samym końcu, w finale. Całość poprowadził wenezuelski przyjaciel trębacza, doskonały dyrygent promujący także muzykę latynoamerykańską od lat, Domingo Indoyan, a jest on szefem słuchanej przed chwilą Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. To może jeszcze przypomnę, że ci muzycy, myślę tu o ich współpracy z Pacho Floresem, trębaczem słuchanym przed chwilą, zachwycili publiczność w ubiegłym roku, w sierpniu, no rok i trzy dni temu, wypełniającą po brzegi olbrzymią salę Royal Albert Hall. Oczywiście był to koncert festiwalu BBC Proms i tam akurat był Flores solistą w kompozycji Artura Marquesa. Myślę, że ten album wydany wiosną jest idealną propozycją na kolejne spotkania również w Kanonie Dwójki, na które już teraz Państwa zapraszam. Tych premier płytowych nam tu nie zabraknie i tej wakacyjnej muzyki również. To jeszcze raz może sięgnę po album tej orkiestry. Domingo Indoyan poświęcił cały program płyty muzyce Roberta Sierry, sięgając po utwory z różnych okresów jego twórczości. To było dokładnie 3 lata temu, gdy świętowano 70. urodziny kompozytora.

Salseando to tytuł tego koncertu na trąbka. Słyszeliśmy właściwie cztery różne instrumenty, które tak tu są określone. Zaraz powiem jakie. Genialny trębacz wenezuelski Pacho Flores, autor też tych kadencji improwizowanych. No ale jakże miałoby być inaczej? Improwizacja to bardzo ważny element salsy sugerowanej w tytule i jazzu, który jest naturalnym środowiskiem muzycznym rozwijającej się narracji tego koncertu Roberta Sierry, portoryjskiego.

Roberto Sierra raz jeszcze. To muzyka latynoamerykańska, ale łącząca tyle różnych elementów, ten jego język muzyczny, o, oczywiście różniący się w różnych okresach twórczości, to rzecz bardzo atrakcyjna na wakacje, ale nie tylko, o czym Państwa przekonuję, wracając do tego nagrania Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, odkąd tylko się ukazało od 2023 roku z wielką radością. Nagranie poprowadził wenezuelski szef tego zespołu, Domingo Indoyan, a ta kompozycja, która właśnie za nami zatytułowana jest Fandangos i chyba nie trzeba tego tytułu w ogóle tłumaczyć, czy się nad nim tu zastanawiać. Wszystko w letnim kanonie dwójki, której Państwo słuchają, jest 10:29. Czas na kolejne nowości płytowe i zapowiedziane już pierwsze, nie ostatnie w tym tygodniu spotkanie z nowym wydawnictwem Narodowego Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Album ukazał się w piątek, jest to rzecz właściwie dwupłytowa, box, zawiera bowiem komplet koncertów skrzypcowych Feliksa Janiewicza, w tym nagranie drugiego, Edur, premiera fonograficzna i to jeszcze rejestracja z udziałem znakomitego skrzypka. Bartłomiej Niziow w stylu Brion. No, czego chcę chcieć więcej? Taki jest styl, już wczesna faza tego stylu, powiedzmy, w koncertach, które nagrał Bartłomiej Niziow razem z Wrocławską Orkiestrą Barokową prowadzoną przez Andrzeja Kosendiaka. Nagranie dziś pojawi się w odsłonie, no postanowiłam zacząć od piątego z kilku powodów, zaraz je wytłumaczę, ale będziemy do niego wracać i w tym tygodniu w wielu jeszcze innych miejscach. Patronat medialny nad tym wydawnictwem objął program, którego Państwo słuchają, czyli Radiowa Dwójka. Co ważne, Bartłomiej Niziow jest też autorem wszystkich kadencji, a one w tym wypadku stanowią rzeczywiście jakby taką drugą warstwę tej muzyki. Na nie zwracam Państwa uwagę. No i bardzo dobrze, znów mamy Ambarador i Szes, albo przynajmniej materiał do porównań, sięgając na przemian, jeśli mają

Państwo na to ochotę, po nagranie fantastycznej francuskiej skrzypaczki barokowej, Shushan Cyrano-Sian, to skrzypaczka barokowa, a właściwie wyłącznie my jej słuchamy w takim repertuarze, no oczywiście także z instrumentami historycznymi w muzyce Mendelssohna, ale na baroku się na ogół skupiamy. No idąc tu w tym wypadku krok dalej, bo Shushan Cyrano-Sian nagrała wszystkie koncerty Janiewicza, pierwszy, drugi, trzeci i czwarty i piąty. Bez drugiego. Pierwszy, trzeci, czwarty i piąty z orkiestrą Martyny Pastuszki. Inne oczywiście ujęcie tych koncertów, inne też no na przykład zmiany tempa w finale piątego koncertu, a to jest ta część moja ulubiona i myślę, że wszyscy z Państwa od razu rozpoznają jej motywy i będą chcieli być może właśnie to finałowe rondo porównać. To zresztą refren tego ronda ma tu swoje pochodzenie muzyczne, korzenie z pieśni ukraińskiej. Ono zresztą była inspiracją też dla innych kompozytorów. Bardzo to jest rzeczywiście zapadający w ucho, w serce motyw, który pewnie dziś będzie Państwu jeszcze chodzić po głowie i niech się tak dzieje. A pięć koncertów skrzypcowych Janiewicza, świetny esej dołączony do nagrania, po które sięgam, Krzysztofa Komarnickiego, Krzysztof dzieli na dwie części. Mamy zatem tutaj wyraźne dwie grupy, jak pisze. Pierwsza to cztery dzieła w tonacjach durowych, napisane jeszcze w XVIII wieku. Wszystkie powstały między 1788 a 1804, a jedyny koncert tonacji molowej z pełną orkiestrą, tutaj już z fletami, fagotami, to powstał w pierwszej dekadzie XIX wieku. Słuchamy właśnie tonacji molowej. Przed nami nagranie koncertu, które ukazało się w piątek i to jest rzecz, którą polecam Państwa uwadze, by śledzić też kolejne wykonania, po które będę sięgać jeszcze w kanonie dwójki i moi koledzy w innych miejscach naszej radiowej propozycji ramówki. Piąty emol, Bartłomiej Nizioł, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Andrzej Kosendiak prowadzi całość.

Piąty koncert skrzypcowy e-moll Feliksa Janiewicza i nowe nagranie kompletu koncertów tego kompozytora skrzypcowych. Oczywiście to Bartłomiej Nizioł, też autor wszystkich kadencji.

0: W tym nagraniu Wrocławska Orkiestra Barokowa, którą prowadził Andrzej Kosendiak. To premiera w piątek pod naszym patronatem, pod patronatem dwójki. Rozpoczynamy muzyczną lekturę od finałowego, piątego koncertu, ale jeszcze w kanonie i w innych miejscach będzie ciąg dalszy.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na 29. Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze. Wystąpią Maciej Obara, Capella Krakowiensis, Wrocław Baroque Ensemble, Aperto String Quartet oraz uczestnicy warsztatów choralnych i orkiestrowych. Supporty koncertów zagrają młodzi muzycy z regionu. Wstęp bezpłatny, obowiązują wejściówki. Szczegóły na www.silesiasonans.pl.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Reklama.
0: Słuchają Państwo dwójki, 11:02.
4: Kwadrans bez muzyki.
0: Łukasz Puczko, The Puppet Man, to lalkarz, który mieszka i tworzy w Solnikach, a swoimi występami zachwyca ludzi na ulicach całego świata. W domu dziadków wraz z partnerką Kate tworzy nie tylko olbrzymie marionety, ale też lalkarskie mocarstwo dla adeptów sztuki z całego świata. Jego lalki są potężne jak dwumetrowa kura, ledwie mieszcząca się w aucie.
5: Pióra, mnóstwo piór. W tym momencie jest około 14 tysięcy piór. Trochę dźwięku zmniej.
6: Potężne.
5: 2,10, ale w momencie, jeżeli animator jest w środku i się wyciągnie tak, żeby powiedzmy sięgnąć listek z drzewa, to sięga chyba nawet więcej. Cała ta konstrukcja pozwala na, z dokładnością do centymetra, jakby żeby trafić nawet w coś, czy w listek, czy coś podnieść. Jest tu trochę pisków z tego mechanizmu i rurek różnych, napinaczy. Są klamki rowerowe, które też stalowymi linkami napędzają różne mechanizmy. Tutaj nawet jest pas bezpieczeństwa z samochodu, więc jak widać, to nie ma jakby określonego działu materiałów, z którego można robić lalki.
6: A te pióra sam zbierałeś?
5: Część zbierałem sam. Około 12 chyba tysięcy jest zakupiona w hurtowni. I są to sztuczne pióra. Z prostego powodu jestem uczulony na pierze kurze i generalnie myślę, że po jednym razie byłbym już dość mocno wykończony. Aczkolwiek jest kilka gęsich piór. Tutaj jest też jakieś jedno, widzę większe, takie inne odchodzące. Więc one były gdzieś wplatane. Ta lalka powstawała 2 lata. Łącznie z wymyślaniem projektu, z analizą, z obserwacją też kur, no bo jednym z głównych elementów tej lalki jest głowa podwieszona, co kompletnie zmienia mechanikę animacji szyi, a przez to idą dalej emocje. Taka unikatowa konstrukcja. Ciężko mi opisać, no bo nikt nie robi w taki sposób, więc ja w tym momencie, no co sobie mogę wymyślać, tylko tę terminologię. I ona jest jakby zawieszona dosłownie na sznurkach, jak takie lewitujące krzesło, co też daje jej właśnie taki typowy dla kury ruch oraz tą precyzję.
7: Cześć wszystkim, nazywam się Łukasz, a to jest Sabina i zapraszamy Was na spacer z naszymi psami oraz wielką kurą Marysią.
8: Siad, Burek, siad. Super.
5: Ostatnio zastanawialiśmy się na tym nawet z mamą i doszliśmy do wniosku, że zaczęło się to w ogóle, kiedy miałem 3 lata i przez przypadek kupiła mi takie małe techniczne klocki, które są chyba od 12 czy od 14 roku życia. I z 3-latkiem usiadła i ułożyliśmy te klocki, to był jakiś samochodzik. I ja od tamtej pory zakochałem się w mechanizacji. Później to zaowocowało tym, że potrafiłem z 2 zepsutych padów naprawić i zrobić 1 działający. Później jak tutaj u babci przebywałem, no zdarzyło mi się rozwalić taki telewizor lampowy, ale go rozkręciłem najpierw na elementy pierwsze, więc jakby też już miałem takie zajawki, te konstruktorskie, a później przy wyborze już studiów zastanawiałem się, która szkoła pozwoliłaby mi zmienić sposób myślenia. Ja głównie chciałem nauczyć się inaczej postępować.

0: postrzegać świat.
1: Ile jesteś w stanie wytrzymać, prowadząc ją?
2: No nie wiem jeszcze.
1: Jeszcze nie wiesz.
2: No a teraz się przeszedłem, to już czuję plecy, dlatego muszę przerobić trochę plecak, żeby o tak ściągało.
3: Trzeba tutaj obciążnik taki zrobić z tyłu do tej konstrukcji, powiesić z tyłu, żeby przeważało trochę do tyłu.
4: W nasze ręce trzeba pomocne chyba wziąć tą kurę.
5: Pomożesz?
0: W Akademii Teatralnej no, dostałem taki całkiem ciekawy start, który bardzo szybko też wziąłem we własne ręce i już od pierwszego roku, żeby sprawdzić też te swoje umiejętności z widownią, to po prostu pojechałem do Warszawy, położyłem kapelusz i zacząłem grać swoją pierwszą lalką, którą był Burek, piesek. To jest marionetka taka, która ze mną już właśnie te 18 lat jeździ po świecie. Z tego co pamiętam, to chyba jakieś 120 zł w niecałe półtorej godziny. No to te 18 lat temu to była jakaś tam 1/8, 1/9 miesięcznej pensji. I to mi dało taką lampeczkę, która podpowiedziała mi, że może warto byłoby iść i spróbować jakby w tym kierunku. I tak próbowałem przez 8 lat bezskutecznie, aż po 8 latach spotkałem pierwszą osobę. To był mój pierwszy agent z Wielkiej Brytanii. Poznałem go we Francji na festiwalu Chalon de la Rue. Od tego się generalnie dalej już zaczęła cała przygoda taka i się potoczyło. To jest kompletnie inna dziedzina teatru lalek. W Polsce jest mało znana. Oczywiście mamy wspaniałe festiwale uliczne. Jednak wydaje mi się, że jest ich jeszcze troszkę za mało i taka świadomość właśnie ludzi, że te lalki mogą wyjść, mogą przekroczyć tą czwartą ścianę. Tu jest jeszcze duże pole do popisu.
6: Widzisz, ludzie podchodzili, ta pani w ogóle na samym końcu jak podeszła, nie? I widzisz, i zaczyna patrzeć. Super poszło.
7: It was great, yeah. Wasn't it? Really great, yeah. And a lot of people came, you know. That's not the big point, because there were a lot of organizers here.
8: Yeah, and just like to show, so she can start as well, like break the ice.
7: Oh, be careful.
0: Zdarzyło mi się mieć 40 tysięcy osób, co prawda, no to jest taki tłum, którego prawie już nie widać. Aczkolwiek wszystkie lalki moje rozmawiają językiem ciała. Jeżeli jest to pies Burek, to rozmawiam również takim specjalistycznym językiem ciała z innymi psami. Ta marionetka ma również zapach z innych psów. Pacnie łapą, jeżeli się otrze, jeżeli ugryzie, jeżeli poliże, no to wtedy już ten zapach zostaje jakby z tego psa na jakiś czas oczywiście, no bo on później sobie się ulatnia i znika. No jest też kura Marysia, która przede wszystkim ma w takim spotkaniu bliskim wywoływać taki przyjemny respekt. Też bardzo ciekawą reakcję mają oczywiście dzieci, ale przede wszystkim dorośli. Bardzo, bardzo dużo ludzi również ogląda to, jak my rozkładamy te lalki, żeby zrozumieć, jak one działają. I mimo, że lalka waży 28 kilo, prawie 30 w sumie z bateriami, to może osiągać prędkość do 12 km na godzinę, być bardzo precyzyjna z dokładnością do centymetra. Ją troszkę tu wysuniemy. Kiedyś, jak jeszcze w ogóle w tym nie siedziałem, szukałem pomysłu na siebie. No chciałbym być indywidualistą. Bardzo lubię jeździć autem. Dla mnie zrobić 1700 dziennie, później kolejny dzień to samo i kolejny dzień to samo, to jest sama przyjemność. Jakkolwiek to brzmi, mi to sprawia ogromną frajdę, bo daje mi to swobodę, pełną kontrolę nad tym, gdzie jestem, co robię, z kim się widzę. Dzięki takiej metodzie dwa tygodnie temu miałem przyjemność spotkania się w Poznaniu z Timem Allenem, zdobywcą Oscara z filmów poklatkowych Piotruś i Wilk, Frankenweenie czy Gnijąca Panna Młoda. Przez 2 godzinki sobie rozmawialiśmy o może nadchodzących projektach, kto wie. W tym szaleństwie znajduję swoją metodę. Ciężko jest mi wymienić kraje z Europy, bo ja każdy ten kraj jeździłem wzdłuż i wszerz i to zarówno od Szkocji, Edynburga, przez Kornwalię, Bristol, nie wiem, Walia, Anglia, jakby to całe wyspy zjeździłem. Miałem pracować w Barcelonie w Akademii Teatralnej, gdzie miałem uczyć marionetek, jednak nie doszło do tego, bo mnie okradli tydzień wcześniej i musiałem wracać już do kraju. Francję też zjeździłem, mieszkałem jakby od północy do południa, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg.

0: Burg, setki zagranicznych artystów, która mi pomagała w trakcie tych wszystkich wojaży, no bo jest to oczywiście dość trudne do zrobienia, żeby przejechać całą Europę kilkanaście razy w ciągu roku. Zarówno finansowo, jak i technicznie, no bo to też gdzieś trzeba nocować, gdzieś się trzeba wykąpać, coś trzeba zjeść.
1: A może na zewnątrz tam jechać? Mamy taki bałagan, bo my jesteśmy przed tym wyjazdem.
2: A to jest też ze śmietnika, ktoś to wyrzucał.
3: My z Łukaszem się poznaliśmy w taki sposób, żeby robić wspólny projekt.

0: On jako konstruktor po prostu też w całej Polsce szukał plastyka do wykańczania lalek. I ja tu przyjechałam i pomyślałam, czy tu ktoś mieszka? Bo jak się wjeżdża, są te opuszczone chaty drewniane. To był mój pierwszy raz w ogóle na Podlasiu. I na przykład znam wsie lubelskie, bo stamtąd pochodzę i tam nie ma wsi bez asfaltu. Na Lubelszczyźnie nie ma takich wsi i mnie to na przykład zdziwiło, że to w Polsce są takie wsie i ja nie interesowałam się za bardzo Podlasiem, nie byłam tu wcześniej. Przede wszystkim mnie tak uderzyło, że te wsie są takie stare, że te dziewicze takie jeszcze i tej natury jest pełno.
1: W sumie to się zaczęło tak, że po tygodniu już mieszkaliśmy razem i od tamtej pory spędzamy czas ze sobą 24 na dobę. Też jak jedziemy gdzieś w trasę, to wspieramy nawzajem jakby swoje działalności, czyli Kasia też pomaga mi w trakcie wyjazdów.
0: Co też ciekawe, ja nie miałam doświadczenia jako performerka w ogóle. Czuję się dość bezpiecznie w tych występach, bo to jednak jest interakcja z publicznością, więc bardzo dużo rozmawiamy o takim też balansie psychicznym w tej pracy.
1: To jest to, co też jest widoczne w każdym z naszych projektów, czy wspólnych, czy osobnych.
0: Tak, mamy różną drogę zawodową, bo Łukasz zaczynał od takiego lalkarstwa aktorstwa, ja lalkarstwa plastycznego, ale mamy podobne jakieś kłody pod nogi, które gdzieś tam nas spotkały po drodze. Mamy podobne doświadczenia, takie kiedy musieliśmy się podnosić, kiedy już nie mieliśmy siły.
1: Staramy się stworzyć taki własny work-life balance na podstawie tego właśnie, w jaki sposób chcemy żyć, w jaki sposób chcemy czy założyć rodzinę w przyszłości, czy prowadzić też tą działalność. Mamy też plany, żeby rozbudować to wszystko nawet do skali Uniwersytetu Ludowego.
2: Tutaj w Solnika?
1: Oczywiście, oczywiście. To jest takie miejsce, gdzie wydaje mi się, że ma bardzo ogromny potencjał. Setki ludzi przyjeżdżało do mnie i dosłownie w sekundę w tym miejscu odnajdowali spokój. Baza generalnie mieści się w dawnym chlewie. Są to chlewy przerobione na pracownię, utrzymane przede wszystkim w stylistyce dawnej, że tak powiem. Bardzo mi zależało, żeby ta podlaskość, te drewno było, to musimy tam dalej iść. Duży muchomor, tam jest Jack, który straszy. Tak, taki też był mój eksperyment w podejściu do tego hiperrealizmu ludzkiego. Każda jego dłoń rusza palcem niezależnie, więc może rozmawiać w języku migowym. Został zrobiony na podstawie mojego zdjęcia, jak miałem 12 lat. Tak sobie ostatnio nawet pomyślałem, że w sumie jak już będę takim starszym panem, to będzie świetna pamiątka z kiedyś jakby z tych moich wariackich pomysłów. To są też lalki, które w ogóle zrobiliśmy w trakcie live streamów razem z dziećmi. Ja zaraz się stąd to zabiorę. Tam na ścianie są fanarty od tych dzieci, które rysowały to za każdym razem i to się działo z nami po 7-10 godzin dziennie.
2: No właśnie, Burka widzę też.
1: Tak, jest i Burek, jest i Kura Marysia. Jestem i ja nawet w czapce z Kasią, gdzieś właśnie z kubkiem kawy, bo tak przecież ludzie mnie kojarzą, że ja tylko zimną kawę piję.
2: A ten muchomor, o którym powiedziałeś, możemy go opisać? Co to jest?
1: Taka 3,5-metrowa forma hybrydy biomechanicznej. No mówię, jakby też staram się przebić tą barierę 3 metrów i nadal korzystać z animacji jednego animatora. Ona na przykład sobie świetnie radzi w wietrze i to w takim wietrze, gdzie szczudlarze już schodzą ze sceny, bo już jest niebezpieczne, no to ja wtedy dopiero wchodzę i mam swoje pole do popisu. Ta brama z książek, rozkład jazdów pociągów w Olsztynie z 65 roku. Raczej nikt nie będzie tych rozkładów jazdy czytał, więc po prostu poprzybijałem je takerem, bo zawsze mi się marzyła taka brama. A tutaj dalsza część to jest stolarnia. Wszystko wymaga zarówno siły, jak i pieniędzy, więc tak powolutku, powolutku sobie drepczemy. Tutaj widać też kozę jeszcze nie do końca ocieploną. Jest też kilka narzędzi, no na razie jest taki magazyn jeszcze bardziej.
3: Сзади двое детей по левой стороне.
1: Markso, how was it?
4: It was great, yeah. Wasn't it?
5: Really great, yeah. And a lot of people came, you know. That's not the big point, because there were a lot of organizers here. From Germany, from Belgium and Holland. And a lot of them came.
1: Did you get anything like for, like somebody was already interested in...
5: Yeah, a lot of people are interested in the shows.
6: Oh, yeah. Ah,
0: ale lej.

0: Teraz to już przestało trochę.
1: No?
0: Nie.
2: Indywidualny koncert jest.
3: Trzeba rozładować busa skórą. Żeby materac z nim zamontować, to będziemy mogli sobie odpoczywać też między graniami.
4: No nie będziemy chyba korzystać z garderoby wewnętrznej, tylko gdzieś zewnętrznej na pewno.
5: No i w sumie ja to się nie mogę doczekać już trochę jak wrócimy, bo mamy trochę pomysłów na nowe lalki.
2: To działa trochę na takiej zasadzie, że jedziemy na festiwal, tam jesteśmy przebodźcowani i rozmawianiem w różnych językach, i nawiązywaniem kontaktów, rozdawaniem jakichś autografów czy zdjęć. Powrót do takiego miejsca, gdzie to ty decydujesz, kiedy jest cisza, biera zupełnie innego znaczenia. Takiego balansu chociażby między porami roku. W Hiszpanii nie ma czterech pór roku, w Anglii nie ma czterech pór roku. Nie, więc jakby u nas, jeżeli jest ta zima, to jest naprawdę zima. Kiedyś 5 zim z rzędu właśnie spędzałem w Emiratach Arabskich, gdzie tam było 30 plus stopni. No i mój układ odpornościowy po tym okresie dosłownie siadł i tu byle wiaterek już mnie przewiało. No więc tutaj właśnie jest spokojnie i wydaje mi się, że to dobrze, że jest spokojnie, bo tutaj też większości mieszkańcom odpowiada to, że jest spokojnie. Mnóstwo, dosłownie, nie skłamię, jak powiem, że setki ludzi, odkąd tutaj mieszkam, przyjechało tu tylko po to, żeby odsapnąć, odpocząć, i ludzie jakby odnajdują w tym miejscu coś dla siebie.
6: W tej chwili Łukasz Puczko i jego partnerka Kate Rogowska objeżdżają Europę z wielką kurą Marysią. A w kinach studyjnych można oglądać film dokumentalny Joanny Dej o walce mieszkańców podlaskich Solnik o to, by nie wybudowano w miejscowości kurzych ferm. The Puppet Mana Łukasza Puczko odwiedziła z mikrofonem Dorota Sokołowska.
7: Letni kanon dwójki.

Słuchają Państwo cały czas programu drugiego za konsoletą Niezmiennie od świtu Paweł Worobiej i Magdalena Łoś przy mikrofonie. Zapraszamy na trzecią, już ostatnią część spotkania pod szyldem letniego kanonu dwójki.

przeze mnie kojarzone w tych naszych wspólnych spotkaniach od dekad właśnie z nim, z Jordim Savalem. Jemu poświęcimy ostatnią część tego spotkania i kolejnych aż do czwartku. Letni kanon dwójki to w tym tygodniu świętowanie 85. urodzin katalońskiego mistrza. One przypadły dokładnie 1 sierpnia i chwilę po nich będziemy właśnie powracać do jego nagrań. Jak skarżyłam się już na początku, jest to prawdziwy ambaradur i szes, więc czasem będą one pojawiać się także już w drugiej części kanonu w tym tygodniu. No ale w tym pierwszym spotkaniu musiałam sięgnąć po album, który chyba najszersza publiczność kojarzy z katalońskim mistrzem, może nawet o tym nie wiedząc. Ale kto z nas nie oglądał filmu Wszystkie poranki świata, tam właśnie ów marsz ceremonii tureckiej, muzyka Lully'ego pojawia się, a na płycie ze ścieżką dźwiękową filmu Lana Corno z 1991 roku, Tout le matin du monde, Saval tę ścieżkę dźwiękową zrealizował, otwiera muzyczną suite. Zaraz do tego nagrania wrócimy. Przypomnę tylko Państwu, że Saval to wielki gambista, ale też humanista, katalończyk, odznaczony orderem Świętego Jerzego, tym największym zaszczytem, wyróżnieniem katalońskim. No jest niestrudzony w wydobywaniu z mroków przeszłości dawnej muzyki katalońskiej, dawnej muzyki całego świata, ale ten kataloński rozdział ma tu absolutnie szczególne znaczenie. Saval to wielki filozof, który wypowiada się za pomocą muzyki, by powiedzieć nam często coś bardzo istotnego o nas samych, teraz, dziś. Dźwiękami swoich interpretacji właśnie opowiadał wszystkim, co wpisane jest w kondycję człowieka, o jego wielkości i słabościach, o cierpieniu, bólu, szczęściu, miłości, niespełnieniu. Kolejne nagrania przynoszą po prostu kontynuację myśli wypowiedzianych wcześniej, bez względu na to, czy są to interpretacje repertuaru średniowiecza, renesansu, baroku, teraz już także klasycyzmu, romantyzmu, bo Saval idzie w tym repertuarze coraz dalej. No ale właśnie, bez względu na wszystko, w jego wykonaniu jest to jedna muzyka, jakby ciągle ten sam utwór grany tylko dźwiękami różnych utworów, dźwiękami różnych autorów. Saval we właściwy sobie sposób snuje refleksję nad ludzką egzystencją i nad światem, zamyśla się, maluje jej wszystkie odcienie tej egzystencji, historii świata, bo przecież jego opowieści zamknięte w tych książkach, płytach, pamiętają może Państwo, to często tekst do czytania znacznie dłużej niż samo przesłuchanie albumów, to lektura, do której się wraca. Będę jeszcze dziś Państwu o tym przypominać, ale w tym pierwszym spotkaniu musi pojawić się oczywiście muzyka z filmu Alena Corno, Wszystkie poranki świata.

Był Luli, a teraz Marę Marę, przy którym dłużej zostaniemy. Sięgając do tego, niewątpliwie w tym wypadku mogę użyć tego słowa, kultowego nagrania, które chyba zna cały kulturalny świat, może nie wiedząc, że to Jordi Savall zaproponował, zrealizował ścieżkę dźwiękową do tego słynnego swego czasu filmu z 1991 roku, Wszystkie poranki świata. Tu słyszeli Państwo Jordiego Savalla, oczywiście Rolfa Lislevanda, Fabia Biondiego i Pierre Antaï, Marę Marę i Sonnerie de Saint-Jean-Vieux du Mont de Paris. Kompozycja, która jest też bardzo ważną muzyczną częścią dramaturgii tego filmu. Filmu stworzonego na podstawie powieści Pascala Quignarda o takim samym tytule. Filmu, który opiewa historię żyjącego na przełomie XVII i XVIII wieku francuskiego muzyka i kompozytora Marę właśnie. Ale też jest może dla wielu ważniejsza w tle, a może główna historia jego nauczyciela gry na wioli da gamba, Jeana de Saint-Colombe, o niezwykle wysublimowana, momentami trudna w odbiorze muzyka obydwu kompozytorów stanowi bez wątpienia ten centralny element filmu Corneau, jak i konfrontowanie ich opowieści o ich życiu, właściwie o ich wyborach życiowych i oczywiście kontrasty między tymi postaciami, wyborami, no, wszystkim, co się z tym dalej wiąże, co jest ich konsekwencją. Jeszcze trzy utwory Marena Mares, tej właśnie wydanej później osobno ścieżki dźwiękowej filmu. Jordi Savall to bohater spotkań w tym tygodniu w Kanonie Dwójki. W Katalonii trwa jego festiwal aż do niedzieli. Festiwal, który urządził po raz pierwszy na 80. urodziny, a te 85. przypadające w tym roku świętujemy razem w Dwójce.

Mara Umara i trzy kompozycje włączone do tej muzycznej części filmu. Ścieżka dźwiękowa to chyba za mało, to jest muzyka, która w tym filmie gra jak aktorzy, świetni aktorzy. La Revue z czwartej księgi utworów na Viola da Gamba, L'Arabesque też z tej samej księgi, Marena Mare i jeszcze Musette pierwszej, drugie z trzeciej księgi Marena Mare. Opowieść o nim, o jego relacji z mistrzem Saint-Colombem, no i w ogóle też myślę o dawnej Francji, gdzie muzyka była tak istotną częścią przynajmniej tego kręgu, w którym obracamy się, oglądając wszystkie poranki świata życia. To Jordi Savall i jego dzieło muzyczne, które pozwoliło bardzo szerokiej publiczności, ten film był bardzo popularny, zdobył aż 7 Cezarów, w ogóle poznać instrument w tak znakomitym brzmieniu i repertuar Francji, dawnej Francji, to było to zaproszenie. Rok 91. Ścieżka dźwiękowa ukazała się nieco później. Teraz sięgają po nagranie z 98 roku. Jest to solowy album Jordiego Savalla z jego autorskim wyborem kompozycji i tak jak się zaczyna, tak jak i rzeczywiście ta opowieść snuta dźwiękami różnych twórców rozpoczyna się pod szyldem utworu Marena Mare, Les Voix Humaines, są to, jak w tytule, różne głosy różnych ludzi, ale najważniejszy to głos Savalla.

Karl Friedrich Abel i jego preludium rozpoczyna program Les Voix Humaines. Ta tytułowa kompozycja Marena Mare również się na nim znajduje. Piękny zbiór utworów solowych na wiole da gamba. Jordi Savall nagrał ten program w 1998 roku, a Polacy, my mieliśmy okazję słuchać przedstawiania tej właśnie całej suity na wiole solo Savalla, gdy odbierał także tytuł już wręczaną mu w Jarosławiu na Festiwalu Pieśni Naszych Korzeni, tytuł honorowego obywatela miasta Jarosławia. To był rok 2012. Kolejne utwory jutro o tej samej porze. Właściwie zaczniemy jeszcze wcześniej, w drugiej części kanonu. Jordi Savall i jego 85. urodziny. To moja propozycja. Do usłyszenia. Magdalena Łoś.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
1: Piotr Micner swój najnowszy tom zatytułował Ukrywca. I jak pisze na okładce Maciej Libich, ukrywca to człowiek, który ukrył, zataił coś znanego, który dokonał ukrycia. Taki ktoś stosuje czasem kamuflaż, ale najczęściej, jak sądzi sam poeta, jest to magik. Potrafi się przemieszczać w przestrzeni, być niewidzialny i ukrywać się w nowej rzeczywistości. Tą inną rzeczywistością jest poezja, która zmienia postrzeganie świata. Wystarczy trochę surrealizmu, trochę gry językowej, słowotwórstwa i poważnego namysłu nad życiem, także tym społecznym.
2: Kraj. Znam ten kraj jak własną kieszeń, ale ktoś wsypał do niej tłuczone szkło. Lakrymoza zupełnie bez powodu. Same wykluwają się łzy, płyną ciurkiem z okien, alegoria, alergia na czas. Zarastają jezioro łozy, łzy kociołby, na których łamie koło, łzy poronione, łzy z nut, płacz o ścianę, las łez w oku, dobre łzy i złe łzy na auk

0: reakcji, strumień sumień i nieporozumień. Składają się z tego samego i zawsze na to samo ukryte jezioro. Na dnie wiruje młynek do mielenia łez. Kim on jest? Ukrywca to jest ten, który zakłada na wszystko pokrowce, zmienia kierunek strzałki na drodze ewakuacyjnej i wyjeżdża najbliższym pociągiem do najdalszego miasta, na literę, która nie mieści się w alfabecie, gdzie nie ma zasięgu ani ekstradycji. Nokturn pierwszy, Meteo. Deszcz idzie i pada, i wstaje i znów pada, po ciemku, byle gdzie. Dziki deszcz. Otwiera parasolki, parasole patrzą na parasolki i też się otwierają. Toczą się dzwony odlane z deszczu. Kapela deszczu bębni w żyłach. Włóż palec w deszcz. Do dezertera. Zatrzymany przy próbie. Wygląd? Nie stąd. Nauczyłeś się słówek tutejszych, a nawet słów. Ale ten akcent, mój Boże. Skąd jesteś? Wojna jest nauczycielką geografii. Znam już nazwy miast i wsi, o których istnieniu nie miałem pojęcia. Teraz wiem, bo myślę, że lepiej być nieznanym w nieznanym. W miasteczku o nazwie nie do zapamiętania. Twoja kraina mlekiem i miodem, ogniem i mieczem, miodem i ogniem, mlekiem i mieczem, mrozem i mrokiem, twoja płynąca, a dokąd? Łza ci się wokół kręci i boi się wypłynąć, żeby jej ktoś nie otarł. To nie jest wiersz na papier, żeby szurał po nim. To wiersz na twój głos i moje słuchanie. Na mój głos i twoje słuchanie. Na milczenie. Rozpisane na dwa milczenia. W wydychanym powietrzu.
1: Wiersze Piotra Micnera z tomu Ukrywca czytał Łukasz Borkowski. A jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

A to Rukar Burdau, muzyk z Angolii związany ze sceną brazylijską. Dzisiaj w źródłach także nowe nagrania Fatoumaty Diawary, która niedawno gościła w Polsce, a oprócz tego opowieści Zuzanny Bujok z Wisły. To poetka, pisarka, śpiewaczka ludowa i gawędziarka, która jest tegoroczną laureatką Nagrody imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. A do tego jeszcze jedna nowa płyta, czyli Elif Sanchez, to z kolei turecka wokalistka na stałe mieszkająca w Hiszpanii, znana m.in. ze świetnych interpretacji pieśni w języku ladino. No i jeszcze na zakończenie fragment koncertu Kayhana Kaliora i Erdala Erzincana. A to, proszę Państwa, odbyło się wszystko podczas nowej tradycji w roku 2014. Zaczynamy zatem od nowych nagrań Fatoumaty Diawary. To album Massa, który ukazał się oficjalnie 5 czerwca tego roku nakładem No Format. Jest to płyta, którą sama artystka opisuje jako bardziej osobistą niż poprzedni album, czyli London Co. Tym razem śpiewa o rodzinie, odejściach, nadziei, wierze i dziedzictwie ojca. Wszystkie teksty, które znalazły się na tej płycie, zostały stworzone osobiście przez Fatoumatę, natomiast kompozycje i aranżacje przygotowała już wspólnie z Mathieu Chedidem, czyli producentem tego albumu. Przed nami zatem Fatoumata Diawara i album Massa.

To były nagrania z Mali, czyli Fatoumata Diawara i jej najnowsza płyta Masa. A przed nami już spotkanie z muzyką wiślańską i Zuzanną Bujok, która jest tegoroczną laureatką nagrody imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Zuzanna Bujok pochodzi z Wisły, jest poetką, pisarką, śpiewaczką ludową i gawędziarką. Od prawie 20 lat prowadzi zespół dziecięcy Mali Tkocze, prezentujący tradycyjny, niestylizowany folklor góralski. Prowadzi także żeńską grupę śpiewającą z tej izbianki, która wielokrotnie była już wyróżniana za kultywowanie archaicznych pieśni ewangelickich i pasterskich. Co ciekawe, pani Zuzanna szyje również stroje góralskie. Przed nami zatem muzyka z tej izbianek i opowieści pani Zuzanny Bujok.

0: Śląski region i u nas raczej nie śpiewali takich skocznych, chyba że na weselu albo może na pastwisku, ale też nie. My raczej takie zawsze po prostu łagodne. Taki jest nasz rejon.
1: Te pieśni, które Pani zaprezentowały, to są pieśni zalotne. W jakich one były sytuacjach wykonywane?
0: No to znaczy się, no jak jakoś panna tam czekała na tego swojego wybranego, no a on rzeczywiście no, zwinął się i poszedł, no i ona później opłakiwała. No i tak, co tu, no czasami została sama, no. Mało kiedy było, żeby jakiś drugi się znalazł. No i tak właśnie, takie te pieśni są.
1: A skąd te pieśni, Panie? Czy Panie jeszcze pamiętają?
0: O, tak, tak, oczywiście. No my już mamy taki wiek, znaczy się nie wszystkie, bo to są moje córki też. No od ojca dużo pamiętam, bo raczej ojciec był taki muzykalny i śpiewał. No i to od niego dużo.
1: Grał na jakimś instrumencie?
0: O, na wszystkich i samouk, tak. No i także teraz kontynuujemy w domu. U mnie córka ma 7 dzieci i wszystkie grają.
1: Grają
0: na, tak, tak, na skrzypcach, wnuk gra na trąbce, na gajdach, też na fujarce, najmłodszy gra na akordeonie. No i także wszyscy raczej, no jak to się mówi, muzyka uszlachetnia. Lubimy śpiewać, no założyliśmy właśnie te z tej zbianki w 1990 roku. No i tak po prostu, no bo u nas bardzo dużo było zespołów męskich. Prawie że męskie śpiewacze. No więc w każdej dolinie tam są Głębce, Czarne, Jawornik. No i tak myślę sobie, a dlaczego by w Wiśle nie mogło powstać. I założyłam grupę męską, później dziecięcą. Dziecięca już też ma 20 lat. No i później jeszcze tak sobie myślę, nie masz żadnej takiej żeńskiej grupy, no to pośpiewamy sobie.
1: A gdzie się Panią zdarza śpiewać jeszcze, na przykład, nie wiem, majowe? Ośpiewujecie jakieś kapliczki? Czy tego?
0: Nie, u nas właśnie tego nie ma, ale na takich konkursach, takie to teraz porobili te konkursy, że jak się wygra pierwsze miejsce, 3 trzeba nie śpiewać. No i,
1: a Panie wygrały chyba niedawno, tak?
0: No myśmy tu, teraz jesteśmy chyba, nie wiem, 4. albo 5. raz i też zawsze jest pierwsze, drugie, trzeba czekać. No. Tak samo w Brennej, to samo w zeszłym roku żeśmy wygrali. No i co tam jeszcze w Pawłowicach, też żeśmy Złoty Talizman dostały. Co tam jeszcze w Żywcu, Złote Serce, no i tak to jest. No.

0: Panie są jakiego wyznania? Bo tam w Wiśle jest bardzo dużo.
1: Tak, ewangelicko-augsburskie. Jeżeli chodzi o Maryjne, to jest w naszym koncjonale Jerzego Heczki, tam jest jedna, a nawet więcej pieśni takich, nawiązujące do Marii. No, nawet też śpiewamy w czasie godowym. Mamy taki... też mamy te... Wiślańskie Centrum organizuje takie... w kościele wieczory kolęd, no i tam właśnie też śpiewamy, ale kościelne. My właśnie śpiewamy kościelne. Kościelne, no a na takich tych właśnie, tych to śpiewamy sobie takie. Znaczy się, teraz już są takie powszechne. Tam Lulajże Jezuniu.
0: Wykonuje się też w kościele, tak?
1: Tak, ale dawniej tego nie było. Tylko takie na temat narodzenia Chrystusa. I to nie były jako kolędy. To były pieśni bożonarodzeniowe.

0: Nawet mamy taką bardzo fajną, która się też podoba znawcom oczywiście, Aniołowiecni Posłowie. Piękne, taki też niespotykane i to też jest w naszym kancjonale. Aniołowiecni posłowie zaśpiewali, a pasterzom zwiastowali. I takie pieśni właśnie. Dużo jest też pieśni Marcina Lutra, też bożonarodzeniowych. Śpiewamy adwentowe też. Śpiewamy nawet wieczorne, poranne. Śpiewamy stołowe, ale to wszystko z kancjonału Heczki. No, dlatego, bo w tych nowych to już jest zupełnie co innego.
1: Są nowe kancjonały?
0: Tak, tak, są nowe, wydane, no nie wiem, może 10 lat, może nawet nie, są z nutami. Dla nas to jest takie uciążliwe, bo starsi ludzie nie znają nut. No to jest dla młodych, a wie pan jak to teraz młodzi? Chodzą do kościoła mało.
1: Czyli ten kancjonał się to bardzo nie przyjmuje nowy, tak? A
0: nowy tak, bo to z tego nowego, tylko z tych nowych teraz się śpiewa. A my śpiewamy tylko ze starych.
1: A ten nowy, czyjego jest autorstwa?
0: To był taki nawet ekumeniczny, no. W Warszawie nasz biskup, tam jeszcze i prawosławni, i katolicki, i nie wiem, czy grecko też był, nie pamiętam, ale to taka komisja była i oni to właśnie wszystko redagowali i nuty pisali i no, dla mnie to jest taki, no może dla młodych, no ale wie pan jak to teraz młodzi, no. No my akurat te stare pieśni śpiewamy i nie wiem, czy to się utrzyma. Na pewno nie.
1: Jak państwo żyjecie z innymi wyznaniami?
0: Bardzo dobrze. My na przykład jesteśmy otoczeni, bo u nas bardzo dużo jest katolików i bardzo dobrze. To jest tak wymieszane. Kościołów. No tam są jeszcze inne wyznania, zielonoświątkowcy, później jeszcze jakiś tam, nawet nie wiem, ale my tak najbliżej właśnie tych z katolikami. No.
2: Słuchaliśmy muzyki z tej izbianek oraz opowieści pani Zuzanny Bujok z Wisły, która otrzymała w tym roku nagrodę imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. A przed nami już kolejna nowość płytowa i zapowiadany nowy album Elif Sanchez. To pochodząca z Turcji wokalistka, która co ciekawe gra także na oboju. Od początku swojej kariery porusza się pomiędzy różnymi muzycznymi światami. Z jednej strony nawiązuje do melodii, do muzyki Anatolii i tureckiej muzyki tradycyjnej. Z drugiej strony fascynuje się także bardzo kulturą hiszpańską i portugalskojęzyczną. Elif Sanchez pochodzi z bardzo muzycznej rodziny, studiowała obój klasyczny jeszcze w konserwatorium w Stambule, ale później wyjechała także do Stanów Zjednoczonych i trafiła do Berklee College of Music, gdzie grała m.in. jazz na oboju. Przed nami zatem jej najnowszy album Asipues, na którym pojawiło się sporo gości. Jest m.in. hiszpański kwartet smyczkowy, O Quarteto. Jest także brazylijski gitarzysta i kompozytor Guinga. Pojawia się m.in. także Dimitris Bakulis, to z kolei grecki wokalista i autor pieśni. Jest także turecki gitarzysta Hüseyin Erdoğan. Przed nami zatem Elif Sanchez i najnowsze nagrania z albumu Asipues.

Elif Sanchez, czyli bardzo oryginalna artystka pochodząca z Turcji, ale chyba najbardziej znana jednak na scenie hiszpańskiej. Przypomniało mi się także, że jakiś czas temu prezentowałem Państwu przepiękne pieśni w jej wykonaniu w języku ladino. A to był już album Así Pues, który ukazał się w tym roku. No i na zakończenie chciałbym jeszcze dzisiaj powrócić do niezwykłego koncertu, który odbył się u nas w studiu imienia Witolda Lutosławskiego podczas festiwalu Nowa Tradycja. Miało to miejsce 17 maja roku 2014, a wystąpił wówczas duet Kayhan Kalyor, czyli wybitny irański wirtuoz perskiej liry kemençe, wraz z Erdalem Erzincanem. To z kolei turecki mistrz gry na lutni długoszyjkowej Baylama. Erdal jest także znanym śpiewakiem. Ten duet, proszę Państwa, łączy tradycyjną muzykę perską i turecką w formie improwizowanych dialogów instrumentalnych. Z tą muzyką już Państwa zostawiam. Kuba Borysiak, do usłyszenia.

0: Głosy z przeszłości.
1: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie. Urodziłaś się w porze letniej obfitości, urodziłaś się w porze burz. Co noc otwierał się i zamykał horyzont z łoskotem, pisała w jednym z wierszy Julia Hartwig. Poetka, eseistka, tłumaczka literatury z języków francuskiego i angielskiego przyszła na świat w Lublinie 14 sierpnia 1921 roku. Zmarła 14 lipca 2017 roku w Stanach Zjednoczonych. Jest pochowana na warszawskich Powązkach obok męża, poety, prozaika, eseisty, tłumacza, prezesa Polskiego Penklubu Artura Międzyrzeckiego. W 105. rocznicę urodzin Julii Hartwig przypominamy Państwu cykl jej wspomnień nagranych przed mikrofonem radiowej dwójki w 2000 roku. Dziś opowieść poetki poświęcona będzie przede wszystkim czasom lubelskiego dzieciństwa i młodości.
2: Nasze miasto rodzinne kochamy zawsze za nasze wspomnienia z dzieciństwa. Minęły dziesiątki lat, a ja dotąd mam w pamięci sklepy, które mijałam, domy, ulice, stare miasto, miasto budujące się za mojego dzieciństwa i wczesnej młodości. Było to miasto ogromnie ciekawe, tak jak teraz widzę je z teraźniejszości. Zwłaszcza mieszkańcy tego miasta tworzyli bardzo różnorodną i ciekawą społeczność. Przyjeżdżało tutaj zamożne mieszczaństwo spod Lublina, oficerowie, chłopi. Zjeżdżali na targi. Te targi były w Lublinie bardzo duże, bardzo gwarne. Pamiętam je, odbywały się na ulicy Świętoduskiej. Często tam bywałam z kimś z mojej rodziny po zakupy.

Bardzo charakterystyczny dla Lublina był udział ludzi innej narodowości, tego co nazywaliśmy mniejszościami. To byli Białorusini, Żydzi, Rosjanie. Często słychać było na ulicy jakieś urywki obcej mowy, ale współżycie to toczyło się właściwie w bardzo przyjazny sposób. Nie pamiętało się o tym, kto skąd pochodzi. Związki były bardzo bliskie. Atmosfera na ulicy była także przyjazna. Nie pamiętam, żebym słyszała w moim dzieciństwie jakieś wulgarne słowa na ulicy. Spotykało się chłopów w pasiastych spodniach. Czasem przeszedł ktoś w jarmułce, czasem ktoś w bekieszy szlacheckiej. Mimo, że to były czasy stosunkowo nie tak odległe, chociaż już minęło, przeszło pół wieku, ale różnica tej atmosfery była bardzo duża w stosunku do tego, co panuje dzisiaj na ulicach miast. Może warto by powiedzieć, jak się znalazłam w Lublinie. Byłam jedną z pięciorga dzieci moich rodziców, jedyną, która urodziła się w Lublinie i w Polsce. Moi rodzice uciekli po rewolucji w Rosji do Polski i właściwie dosyć przypadkowo zatrzymali się w Lublinie, nie mając zamiaru tu pozostać. Jednak w końcu tu pozostali i bardzo przywiązali się do tego miasta, do tego stopnia, że mój ojciec był człowiekiem bardzo szanowanym w mieście, był jednym z radnych. Jego firma fotograficzna, bo był fotografem, była znana i wiele rodzin do dziś przechowuje zdjęcia swoich dzieci z tego okresu. Moje rodzeństwo to byli dwaj bracia, Walenty Hartwig i Edward Hartwig. Obaj dosyć się wsławili w późniejszych latach. Edward został znanym fotografikiem. Walenty został profesorem endokrynologii i właściwie założycielem tej nauki w Polsce, inicjatorem. I istnieje nawet fundacja jego imienia, Fundacja Endokrynologiczna. Ojciec mój miał w Lublinie fotograficzną pracownię, której fotografował kilka pokoleń w ciągu swojego życia. I ten zawód przejął po nim syn, Edward. Zresztą bardzo niechętnie, ponieważ przygotowywał się do kariery malarskiej. Zaczął studiować malarstwo. Myślę, że zrobił dobry wybór, bo w malarstwie byłby prawdopodobnie dosyć miernym malarzem, a w fotografii został fotografikiem świetnym, znanym nie tylko w kraju, ale także za granicą. Także jego córka okazała zainteresowanie fotografią i wydała kilka albumów razem z nim, córka Ewa. Pracownia mojego brata była czymś bardzo szczególnym. Właściwie taki rodzaj budy, dosyć okazałej, pokrytej szkłem, przy ulicy Narutowicza w Lublinie, gdzie wykonywał on swoje zdjęcia, portrety. I do tego miejsca, do niego właściwie osobiście, przychodziło bardzo wielu ludzi interesujących się fotografiką, kochających sztukę i zainteresowanych jego własną twórczością, chociaż był wtedy jeszcze bardzo młodym i początkującym artystą. Ale był już wtedy po studiach w Wiedniu, gdzie był w szkole grafiki i fotografiki. Także jego przygotowanie było bardzo dobre, a przede wszystkim cechowała go ogromna pasja do pracy. Moja matka była pochodzenia Rosjanką, była prawosławna. W naszym domu wszyscy byli poza nią katolikami, ponieważ myślę, że taka była głównie presja jak gdyby okoliczności, a także mojej babki, której bardzo na tym zależało. Także myślę, że mogła się czuć trochę osamotniona w tym swoim prawosławiu. Zresztą nie robiła wielkiej różnicy między prawosławem i katolicyzmem i to mnie nauczyło takiej ogromnej także tolerancji, takiego poczucia, że właściwie nie jest to taka wielka różnica, ponieważ matka moja, odprowadzając mnie do szkoły, zachodziła do kościoła na pacierz, a na wielkie święta prawosławne zabierała mnie z kolei do cerkwi. Także nasłuchałam się bardzo pięknych chórów w cerkwi prawosławnej. Spotkałam tam bardzo wielu ciekawych ludzi. To była emigracja rosyjska, która zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. To byli ludzie dużej kultury, trzymający się bardzo razem, niezawistni, mający wielkie poczucie wspólnoty. Zresztą poświęciłam temu okresowi wiersz, który może pozwolę sobie przeczytać. Wiersz nosi tytuł Pożegnanie. Jak postarzały się obie panny zakrzewskie, niezmiennie w czerni, starannie obute i w czarnych pończoszkach. Majaczy drewniany ganek naszej lubelskiej kamienicy –

Słońce upiększa brzydkie podwórko. Kiedy idę do gimnazjum, młode dziewczęta śmieją się, trzepiąc dywany. Tak kijankami tłukły jeszcze niedawno płótno nad Bystrzycą. Ale niewiele zmienił się pan Józio, który przyjechał kiedyś do ojca z Chrubieszowa i odtąd przez 40 lat przynosił mu zawsze kwiaty na imieniny. Wielu ludzi nie widziałam od dzieciństwa i nie mogę ich rozpoznać. Niektórzy znają moje losy i przyglądają mi się ciekawie. Za murem na cmentarzu prawosławnym leży moja matka, daleko od wszystkich, których kochała. Najdalej od tych, których kochała najbardziej. Nosiła jeszcze wówczas suknię z białą ryszką i włosy zaplecione w wianuszki na uszach. Dymiły w rękach cieniutkie świece, w niekończących się pieśniach powracało „Hospodi pomiłuj”. Cmentarz był miejscem częstych spotkań. Znajome mojej matki oczyszczały z liści i gałązek solidne grobowce swoich mężów. Potem chodziłyśmy na herbatę do popa, w tajemnicy przed moją babką. Nikt już nie żyje z grona tamtych ludzi dyskretnych, dobrze wychowanych i mówiących półgłosem. W Lublinie połączyłam się przyjaźnią z osobą, która towarzyszyła im potem także w późniejszym życiu, w pewnej odległości, w pewnym dystansie czasu i miejsca. To była Anna Kamieńska. Była to moja koleżanka szkolna, z którą zbliżyły mnie te same skłonności do poezji. Obie już wtedy trochę pisałyśmy. I to była to taka zabawna, chyba bardzo nieciekawa jeszcze próba twórczości. Ale wypełniała ona w jakiś sposób to życie pozaszkolne. Tym bardziej, że po dosyć wczesnej śmierci mojej matki i po wyjściu moich braci i sióstr z domu, właściwie pozostałam tam sama. I chętnie korzystałam z gościnności tego domu, pani Kamieńskiej, gdzie były cztery córki, między innymi Anna. Bardzo wszystkie zaprzyjaźnione ze mną, bardzo mi bliskie. Także czułam się tam jak gdyby w rodzinie. Chętnie tam przebywałam. Nie tylko w ich domu lubelskim, ale także w domu ich dziadka w Świdniku, gdzie właśnie spędzałyśmy czas na lekturach i na przekazywaniu sobie pierwszych prób poetyckich. Wtedy także zadebiutowałam, mając właściwie 15 lat, w piśmie międzyszkolnym, które nazywało się „W słońce”, bardzo ambitnie. No, były to wierszyki, na które dzisiaj już wolę właściwie nie patrzeć, ale wiąże się to z pewnymi przeżyciami już związanymi z pisarzami z prawdziwego zdarzenia. Mianowicie wiersze te czytał Józef Czechowicz i pamiętam dotąd, że miał taki bardzo szczególny sposób czytania wierszy debiutantów. Mianowicie robił plusy i minusy przy każdym wersie. To znaczy, czy jest on rzeczywiście potrzebny, czy jest dostatecznie dynamiczny albo obrazowy. I to była dla mnie taka nauka, że właściwie każdy szczegół w poezji się liczy. To była taka pierwsza próba. W 1939 roku zdałam maturę w szkole, w gimnazjum państwowym imienia Unii Lubelskiej, w bardzo dobrym gimnazjum, w którym miałam świetnych nauczycieli. No i w czasie okupacji zostałam nadal w Lublinie, aż do momentu, kiedy najpierw wyjechałam na kondycję do Państwa Szczepańskich, do wsi Stróża, gdzie uczyłam trzy ich córeczki, ale to było przez kilka miesięcy, a następnie dostałam propozycję wyjazdu do Warszawy na Uniwersytet Podziemny. I tu zaczyna się drugi, jak gdyby, rozdział mojego życia, to jest pobyt w Warszawie. Pewnego dnia podczas okupacji niemieckiej wezwała mnie dyrektorka mojego gimnazjum na taką bardzo dyskretną rozmowę, proponując mi, żebym pojechała do Warszawy studiować na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Oczywiście przyjęłam tę propozycję z wielką ochotą. Dosyć szybko wybrałam się do Warszawy, gdzie przydzielono mi taki bardzo skromny pokoik, właściwie skład mebli, w którym mogłam nocować. I zaczęłam uczęszczać na kursy Uniwersytetu Podziemnego, gdzie między innymi zetknęłam się także z Tadeuszem Gajcym, który chodził na ten sam komplet polonistyczny do profesora Krzyżanowskiego. Byłam nie tylko studentką wtedy, ale także kurierem AK.
i kiedy było to możliwe.

0: Oliwy, znaczy nie miałam kursów, albo też nawet przerywając kursy wyjeżdżałam w teren, przewożąc rozkazy dowództwa AK, które otrzymywałam w takim pomieszczeniu RGO w Alejach Jerozolimskich. W pewnym momencie okazało się, że poszukuje mnie gestapo i musiałam uciekać z Warszawy i znalazłam schronienie u tej niezawodnej mojej przyjaciółki w Nadleśnictwie Świdnickim u Anny Kamieńskiej, gdzie doczekałyśmy aż do momentu wejścia Armii Czerwonej do Lublina.
1: To był pierwszy odcinek wspomnień Julii Hartwig nagranych przez Witolda Malesę w 2000 roku. Przypominamy je Państwu w związku z przypadającą w piątek 105. rocznicą urodzin poetki, tłumaczki, eseistki. Na kolejną jej opowieść w Głosach z przeszłości zapraszamy jutro o tej samej porze. A dziś posłuchajmy jeszcze jednego wiersza Julii Hartwig, przeczytanego przez nią przed mikrofonem Dwójki w roku 1990.
2: Zraniony. O pełnia, niezwyciężona pełnia lata, triumfująca, a tak żałobna, tak bliska śmierci, ukazująca zenit i kres, zanim jeszcze wszystko stanie się oczywiste. Dojrzałe lato szydzi z nas przepychem i owocowaniem, trzymając jeszcze nóż w ukryciu. Ze snu nas budzi niepokój spadających gwiazd. Bo trwanie pełni jest najkruchsze i dzień zraniony będzie właśnie w godzinie triumfu, a kiedy padło ostrzeżenie, na próżno chciałbyś udawać niewiedzę. Lecz o poranku lato takie bywa młode. O lato, jak ty słońcem oświetlasz ten ceglany mur i jak lekko prowadzisz cień codzienną drogą. I noc jest taka czysta jak lustro, jak czarne szkło. O lato, pokaż mi swój drugi brzeg, mnie, która kocham cię miłością czystą. Pokaż mi brzeg swój bezdrzewny, bezskalny, bym uwierzyła, bym się nauczyła widzieć, co nie istnieje, być tam, gdzie mnie nie ma.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 13:00.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Olaf Lubaszenko.
3: Przed mikrofonem Maria Czok. Dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. Dziś rozpoczyna się 5-dniowy kurs Masterclass w krakowskim salonie Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich. Młodzi śpiewacy, wyłonieni w otwartym naborze spośród studentów i absolwentów uczelni artystycznych, będą kształcić się pod okiem Tomasza Koniecznego. Pomysł na stworzenie kursów mistrzowskich narodził się przy udziale Instytutu Adama Mickiewicza, tłumaczy jego wicedyrektorka Olga Brzezińska.
5: Jak zwykle zaczyna się od rozmowy. W naszym przypadku najlepsze rzeczy zaczynają się od rozmowy i któregoś dnia rozmawialiśmy z Tomaszem Koniecznym i ten pomysł pojawił się przy stole, bo też przy stole dzieją się najciekawsze często rzeczy. Pojawiła się taka myśl, którą się z Tomaszem podzieliłam, że może warto by było też zainicjować taką współpracę ze Stowarzyszeniem imienia Ludwika van Beethovena i zrobić kursy mistrzowskie z jego udziałem.
3: Masterklasy w krakowskim salonie Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich rozpoczynają się dziś i potrwają do piątku. Oprócz Tomasza Koniecznego zajęcia poprowadzą Piotr Jaworski i Anton Ziegler. Trwa 81. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju. Gwiazdą wczorajszego wieczoru była Shiori Kuwahara, japońska pianistka i laureatka czwartej nagrody na ubiegłorocznym konkursie chopinowskim. Dziś z kolei wystąpi Aleksander Kobrin, który swój recital poświęci Brahmsowi oraz Schumannowi. 81. Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju to 34. sezon dla dyrektora artystycznego Piotra Palecznego.
6: No już właściwie nic nie powinno mnie zaskoczyć, bo tego typu sytuacje, że ktoś nie dojedzie, to już takie sytuacje mieliśmy i jakoś przeżyliśmy. Większość koncertów odbywa się w tak zwanym dworku Chopina, w sali dokładnie, w której właśnie Chopin

0: występował w Dusznikach. Właściwie salą koncertową staje się cały Park Zdrojowy w czasie festiwalu, ponieważ jest przestrzeń w parku zadaszona i tam przy olbrzymim telebimie publiczność może uczestniczyć.
1: Dwójka jak co roku jest na Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju, a początek dzisiejszej transmisji recitalu Aleksandra Kobrina o godzinie 20. Zapraszam w imieniu Marcina Majchrowskiego. Władze Gdańska chcą wydobyć na powierzchnię odnaleziony pod ziemią przy ulicy Sukienniczej najstarszy na ziemiach polskich drewniany kościół. Odkrycia archeolodzy dokonali na działce po budynku, w której mieściła się lodziarnia. Kościół za kilka lat może zostać zaprezentowany szerszej publiczności, ale przedsięwzięcie wiąże się z dużymi wyzwaniami, tłumaczy archeolog Sylwia Kurzyńska.
2: Sam proces konserwacji to jest około 5 lat, więc jest ten czas, żeby zorganizować miejsce, gdzie go wyeksponować. Potrzebne są też szczegółowe wyceny, natomiast je można dopiero przeprowadzić, jeżeli my ten kościół faktycznie w całości odsłonimy. Wszystko zależy nie od archeologów tak naprawdę, ale od osób decyzyjnych, czyli miasto, konserwator, inwestor.
1: Kilka dni temu na temat wydobycia i prezentowania średniowiecznego kościoła przedstawiciele władz Gdańska i środowisk muzealnych rozmawiali z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Skorzystają i mieszkańcy, i turyści. Na Bugu w Drohiczynie w okolicach Góry Zamkowej powstaje kładka pieszo-rowerowa. Ma być gotowa w ciągu 2 miesięcy.
3: Coraz więcej jest pasjonatów turystyki rowerowej, powstają szlaki. W sumie współpraca instytucji, samorządów sprawia, że da się tą turystycznie nasz rejon uruchomić, można tak powiedzieć, rozpromować, a mówiąc dosłownie w jedności siła, więc wszystko robimy, żeby nasze piękne Podlasie było coraz bardziej wypromowane, oczywiście, żeby nie było zadeptane.
1: Wyjaśnił burmistrz Drohiczyna Wojciech Bożym. Kładka ma być gotowa w październiku. To były Wiadomości Kulturalne, kolejny serwis o 16, a więcej informacji na stronie Dwójki oraz w aplikacji Polskiego Radia.
4: Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: Reklama.
7: Program Drugi Polskiego Radia, 5 minut po 13:00.

0: Fotel z widokiem.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Piotr Gociek.
1: Adriana Prodeus.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie. Zapraszamy na kolejne wydanie programu Fotel z widokiem. Dziś dodajmy z widokiem na rzeczy, których obejrzeć się nie da.
1: Których nikt nie widział i nikt nie zobaczy być może.
2: To jest piękna sytuacja, ponieważ dzięki temu możemy sobie próbować sami wyobrazić pewne rzeczy. To jest bardzo dobre ćwiczenie. Ja pamiętam zawsze jedną z moich ulubionych scen w dzieciństwie, kiedy czytałem sobie książkę o przygodach Brąby i innych. Macieja Wojtyszko. Były przygody Glusia Filmowca. Gluś Filmowiec, który chodził z kamerą pewnego razu, miał straszliwego pecha, dużo włożył wysiłku w nakręcenie westernu, zaprosił wszystkich znajomych na pokaz tego westernu i okazało się, że nic się na taśmie nie zapisało. W związku z tym, jak zaczął seans i wszyscy tak czekali, aż zobaczą pierwszy obrazek, to on zaczął opowiadać własnymi
1: prawdziwy
2: słowami.
1: Prawdziwy awangardowy filmowiec,
2: tak, i mówi,
1: to
2: teraz
1: lubię.
2: Szeryf wchodzi do wąwozu. No i wszyscy tak siedzieli przez godzinę i patrzyli w ten szary ekran, a Gluś Filmowiec opowiadał, dostał brawa, i więc...
1: Nigdy nie widzieli tak dobrego filmu. I oby tak pozostało, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie, no właśnie, widzisz, podświadomość działa, o książce.
2: Ale o książce, która mówi o rzeczach niedokonanych. Książka Ingmara Bergmana zatytułowana
1: Nienakręcone, niewystawione, nieopublikowane i moje pytanie, niedobre?
2: Wiesz co, na pewno można powiedzieć niedorobione, ale w tym dobrym sensie słowa, to znaczy nie niedorobione w sensie, że poronione

0: pomysły, tylko...
1: No, niedopracowane.
0: Niedopracowane. Każdy artysta powie, że przecież to, co ma w szkicu, to, co ma w szufladzie, to, co ma w pomyśle, to, co ma w wersji wstępnej, w pierwszym drafcie, to będzie przecież ulegało rozmaitym zmianom. Bardzo często jest jeszcze tak, że jak ma się mądrego producenta, albo jak się potrafi dobrze wykorzystywać talenty ludzi, których masz dookoła, to dzięki ich podpowiedziom też te scenariusze się zmieniają, te koncepcje się zmieniają.
1: Tak, ale może nie zawsze z każdego pomysłu da się zrobić dobry film, czy dobrą sztukę, czy dobre słuchowisko. I ja, szczerze mówiąc, zadawałam sobie to pytanie tak z przymrużeniem oka, no bo wszystko, co jest opatrzone tą pieczęcią Ingmar Bergman, no to powinno być arcydziełem. Mówię w takim bardzo potocznym rozumieniu tego, bo nawet ludzie, którzy nie widzieli filmów Bergmana, znają figurę śmierci grającej w szachy, prawda? No jakby Bergman funkcjonuje na różnych poziomach. Na tym poziomie popkulturowym, jakiegoś ogólnego wyobrażenia o jego kinie. Na poziomie, no tak, takich już, nie wiem, kinomanów, którzy znają tą kinematografię i wiedzą, że należą do niej bardzo różne klimaty, charaktery, poczucia humoru, filmy telewizyjne, filmy lepsze, gorsze, bardzo różne, nie tylko arcydzieła, no ale istnieją też osoby takie jak Tadeusz Szczepański, które życie poświęciły, zęby zjadły na tym kinie Bergmana, no ale nie tylko oczywiście, które zajmując się tłumaczeniem, zgłębianiem, badaniem twórczości literackiej, zwłaszcza Bergmana, no wiedzą, że trudno o artystę, który reprezentowałby sobą więcej sprzeczności, jakichś wewnętrznych konfliktów, rzeczy, o które byśmy nigdy go nie podejrzewali. No i myśląc o tym, żeby, nie wiem, Bergmana sobie wyobrazić dziś, że on tworzy, jest w sile wieku albo może nawet, nie wiem, u kresu swojej kariery, no muszę powiedzieć, że on dzisiaj byłby chyba bardzo krytycznie oceniany. Na pewno nie mógłby się wypowiadać tak swobodnie, jak to było w czasach jego kariery, szczytu jego kariery. Na pewno jego życie prywatne byłoby na ustach wszystkich. Na pewno brukowce opisywałyby jego kolejne rozwody, czwórkę dzieci, trójkę dzieci zostawianych z kolejnymi partnerkami. I dobrze, że Bergman nie żył teraz, bo dzięki temu możemy patrzeć na jego twórczość no, przez taki filtr historii i doceniać tylko tą no, artystyczną wartość.
0: Ale z drugiej strony wydaje mi się, że był to człowiek tak utalentowany, że mógłby powtórzyć za Davidem Lynchem, który kiedyś powiedział, że no, tak mu się trafiło w życiu szczęśliwie, że mógł kręcić takie filmy jak chciał, ale gdyby nie mógł ich kręcić, mawiał Lynch, to też nie byłby jakoś specjalnie nieszczęśliwy, robiłby inne rzeczy, bo on maluje, bo on rysuje, bo komponuje, bo mógł pisać powieści, mógł pisać opowiadania, mógł pisać eseje, wszystko to robił. Wszystko to robił na różne sposoby, jedne rzeczy były publikowane, inne nie były publikowane, ale to nigdy nie było takie życie pod tytułem jestem skazany na jeden rodzaj wypowiedzi i jeśli tego nie mogę robić, to więdne. Więc myślę sobie, że Bergman by pewnie dziś znalazł dla siebie jakieś miejsce, być może zaskakiwałoby nas to trochę.
1: Miksy by rysował. No, któż to wie?
0: Któż to wie? Natomiast mnie fascynuje w ogóle to zjawisko, bo to możemy się przy tym zatrzymać szerzej, zanim przejdziemy do samej książki. Zauważ, no mamy taką w ostatnich latach falę opowieści o rzeczach, które do skutku nie doszły. Krzysztof Zanussi opublikował swoje niesfilmowane scenariusze. Mieliśmy książkę Wenera Herzoga, w której też dzielił się z nami zarówno nowelami filmowymi, wedle których nakręcił filmy, jak i nie nakręcił. Ja uwielbiam książkę Nie była historia kina PRL Tadeusza Lubelskiego. Uważam, że to jest kapitalna książka, szczególnie mnie fascynuje rozdział o tym niedoszłym filmie Kazimierza Kuca o miasteczku Santa Ana w Teksasie, czyli o Ślązakach w Teksasie. To są niesamowite historie i nieraz zadaję sobie sam pytanie, co sprawia, że tak bardzo nas takie historie fascynują. Sam sobie udzielam dwóch odpowiedzi, bo walczą we mnie dwie persony. Jedna to jest miłośnik kina, który stara się o swoich ulubionych, czy one najważniejszych twórcach wiedzieć jak najwięcej, więc zawsze to jest arcyciekawe. Obcowanie z jakąś wcześniejszą wersją, obcowanie z jakimiś brudnopisami nawet, choć powiedzmy sobie też szczerze, jak ktoś nie jest bardzo zaawansowanym badaczem jakiejś tematyki, to można się na tym grubo przejechać, bo zdarza się niekiedy człowiekowi, że dopada do długo wyczekiwanych dzienników jakiegoś swojego ulubionego twórcy, a tam się okazuje, że nuda, banał i nic specjalnie ciekawego. Ale druga

persona, która we mnie siedzi, to jest z kolei ten facet, który sam coś próbuje pisać, publikować. I mnie paradoksalnie najbardziej fascynuje w takich niedokończonych brudnopisach albo w pierwszych, drugich wersjach odpowiedź na pytanie, czego tu brakowało? To znaczy, dlaczego twórca w pewnym momencie stwierdził, że to nie jest to, co mu chodziło i postanowił albo to odłożyć i podejść do tematu zupełnie inaczej, jakoś to przepracować jeszcze.

0: tego typu przedsięwzięcia i bardzo lubię. Mam osobną taką półkę właśnie z książkami o niezrealizowanych filmach. Nawet takich popularnych, bo gdzieś, pamiętam, kiedyś przywiozłem dwie takie książki anglojęzyczne, 50 najlepszych filmów, które nigdy nie powstały. Tam oczywiście między innymi rozdział o Napoleonie Kubricka, który nie doszedł do skutku. Fascynujące są to po prostu historie.
1: No tak, ale one nie byłyby takie fascynujące, gdyby to nie był Kubrick, gdyby to nie był Bergman. Tylko gdyby to był ten właśnie nieznany, bezimienny twórca, który być może na co dzień wykonuje zupełnie inną pracę, być może nie został nigdy rozpoznany, uznany, obdarzony tymi wszystkimi zaszczytami, tylko po prostu napisał coś albo nakręcił i to nie zostało rozpoznane. I wydaje mi się, że ta ścieżka, o której ja teraz myślę, czyli żeby oderwać to od autora, była trochę no, wolą samego Bergmana, który chciał być przecież jednym z artystów w katedrze wielkiej kultury, którą budują właśnie bezimienni, nie wiem, wyznawcy różnych kultur, różnych wartości, odgrywając każdy swoją rolę i nie budując jakby kościoła własnego talentu, własnego geniuszu, tylko będąc skromnymi osobami, które dokładają swoją cegiełkę. I wydaje mi się, że o ile no, wiemy, że Bergman sam siebie określał jako agnostyka, ale jego kino uważamy za takie no, wybitnie duchowe, w dużej mierze, no nie wszystkie filmy oczywiście, ale te najsławniejsze, ta trylogia wiary i inne, no to jego podejście pełne pokory właśnie do twórczości, a jednocześnie twórczości czerpiącej bardzo głęboko z autobiografii, to takiej bardzo autokrytycznej twórczości, no pokazywało, że on nie miałby nic przeciwko temu, żeby te teksty nie były nigdy, nie wiem, rozpoznane, wiązane z nim, żeby nie tworzyły właśnie tej katedry. I tutaj muszę go jakby, nie wiem, przeciwstawić może na przykład Andrzejowi Wajdzie, który jednak jakby z innej tradycji wyrastał i uważał, że pewna kontynuacja pracy kolejne jakby no, odsłony tego, czym on się na poważnie zajmuje zawodowo jako taki no, artysta, poszukiwacz, są bardzo ważne, a Bergman trochę jakby wyrzucał te rzeczy z siebie. I jak się wejdzie na stronę na przykład archiwum Bergmana, to widać, ile tych rzeczy on wyrzucił. Jedne były podnoszone, brane, ktoś robił z tego właśnie słuchowisko swój film, teatr, a inne w ogóle nie, dlatego że Bergman jednak uważał, że twórczość jest jakimś darem, który się przydarza komuś, jeżeli artysta dany jest czujny i, nie wiem, pracuje nad tym, żeby ten dar do niego przychodził, to może on przychodzi, nie wiem, częściej niż do tego, kto nad tym nie pracuje, ale jednak jest to pewna wola losu, pewna wola niebios. Ja tak przynajmniej rozumiem jego filozofię sztuki.
0: To jest też bardzo istotne, jakie podejście właśnie sam artysta do swojego dzieła i uwaga, dojdziemy do tego zaraz nieszczęsnego sformułowania rządzącego XXI wiekiem, swojego wizerunku przywiązuje, prawda? Bo mamy takich artystów, którzy rzeczywiście potrafią skromnie powiedzieć, ja jestem tylko przekaźnikiem, tak? Znaczy nie do końca panuję nad tym, co mam powiedzieć. Panuję w tym sensie, że oczywiście posiadam jakieś umiejętności techniczne, mogę jakiejś historii nadać taki, a nie inny sznyt, mogę wybrać czasem gatunek, w którym chciałbym ją opowiedzieć, domyślić się, dostukać do tego, czy to jest bardziej dramat, czy wiersz, czy scenariusz, czy powieść, czy cokolwiek innego. I chcę się z tym z wami dzielić. Korzystajcie z tego. To jest wspaniałe podejście, bo to jest podejście, które też bardzo wzbogaca innych. I taki artysta nieraz mówi, słysząc rzeczy, o których sam się nie spodziewał, że ktoś znalazł je w jego dziele, że to jest dobrze, że tego bardzo, bardzo fascynuje. Ale są z drugiej strony tacy, którzy kładą na tym ołtarzu wizerunku po prostu wszystko i uważają, że tylko te rzeczy, którym oni jako perfekcjoniści nadadzą ten jedyny, wyjątkowy, ich zdaniem, ostateczny kształt, powinny przetrwać. A
1: wersja reżyserska,
0: tak,
1: na przykład.
0: A wszystkie inne to do pieca w ogóle zniszczyć, tak, spalić, zakopać, nie, bo on ma być takim, to on jest w tym momencie tym Bogiem, demiurgiem, który wszystkiego po prostu musi dopilnować i właśnie...
1: I na przykład jeżeli reżyser odniesie klęskę swoim filmem, spektakularną klęskę, jakiejś wielkiej produkcji, no to czym to się różni tak naprawdę od tego, żeby ten film dostał wszystkie Oscary i odniósł wielki sukces? Niczym, bo dalej to on, to jest wszystko o nim, prawda? O tej osobie, która stoi u sterów tego statku, tego okrętu i ten okręt albo to albo dopływa do brzegów nieznanego lądu, nieznanych sukcesów i sławy. I oba te modele, tak, znaczy oba te warianty tego samego jakby myślenia, no są pułapką. I wydaje mi się, że było błogosławieństwem dla Bergmana, że on przez większość

0: życia nie został rozpoznany na przykład w swoim ojczystym kraju i że, co podkreśla profesor Szczepański, dopiero Fanny i Aleksander dało mu, ten film dał mu poczucie wśród rodaków, że no dobrze, no to jest nasz wybitny reżyser, bo potrafi się z nami skomunikować, pokazać nas na ekranie w jakimś stopniu. A wszystkie te inne filmy wcześniejsze, które były tak doceniane w Europie, prawda, zbierały takie laury, były z taką, nie wiem, pobłażliwością traktowane przez Szwedów.
1: A jeszcze jest ciekawie, kiedy sobie popatrzymy na to, że przecież wybitny twórca filmowy czy wybitny twórca książkowy może mieć też zupełnie inną karierę, która niestety w świecie, w którym wszystkim rządzą algorytmy, najgłośniejsza czy najbardziej popularna sztuka, czyli to, czy to się, czy to wpasuje do kina, czy nie pasuje, zapomina, bo przecież mamy tutaj w książce Ingmara Bergmana nienakręcone, niewystawione rzeczy, tak? Rzeczy pisane z myślą o scenie. Są tacy twórcy, których przeciętny odbiorca kina, czy w ogóle kultury współczesnej, kojarzą na przykład tylko z kinem, jak Lech Majewski, a kto nie widział instalacji wideo Lecha Majewskiego, kto nie widział jego innych prac, ten w ogóle nie ma zielonego pojęcia, jak to jest ciekawy twórca, jaki on jeszcze potrafi inne fascynujące rzeczy robić. Jeśli chodzi o rzecz tak ulotną, jak teatr, jak czasem jakąś kapitalną inscenizację, jakąś jednoaktówkę, która pojawiła się w tym jednym, jedynym miejscu akurat, kiedy udało się reżyserowi to stworzyć, została raz wystawiona, 5 razy zagrana. Czasem nawet nie 5, czasem tylko raz. Nie została opublikowana, dopiero pośmiertnie, gdzieś ktoś wygrzebie jakieś papiery, pokaże, prawda? To jest jakieś całe morze niesamowitych działalności i wrażeń artystycznych, które komuś, kto będzie tylko w internetowej encyklopedii czytał listę filmów zrealizowanych przez twórcę X czy Y, nigdy nie przyjdzie do głowy. A przecież to potwornie redukuje nam tą osobę. I ja się zawsze cieszę, kiedy w tych książkach odkrywam właśnie tego twórcę niezredukowanego. Tu mamy, na pewno będziemy o tym troszkę więcej mówić przecież w owej książce, jedną aktówkę, która tak naprawdę jest pierwszą przymiarką do Siódmej Pieczęci. I to jest tekst zupełnie inny. Znaczy tematyka jest podobna, natomiast podejście do tematu, to jak to jest rozpisane na osoby, to jak to się różni, jak to zostało na początku wymyślone. To jest fascynująca historia, jak się prześledzi właśnie przejście od malowidła na drewnie bodajże, tak, do Siódmej Pieczęci.
0: Tak, te teksty są bardzo różne i o ile obraz Bergmana w naszej wyobraźni, pamięci może być skomplikowany, no chociażby biorąc pod uwagę to, że tak się stało, los tak chciał, że Bergman i Antonioni zmarli tego samego dnia i to już skomplikowało nasze, nie wiem, spojrzenie na Bergmana. Ja pamiętam, co się wtedy działo w mediach. No my tutaj jako dziennikarze zajmujący się filmem musieliśmy wybierać albo musieliśmy ich porównywać nagle, a wiemy, że Antonioni i Bergman, no nie byli przyjaciółmi, nie byli, niby uprawiali no model kina, który gdzieś tam się spotykał, ale no nie było między nimi zbyt dużej, no nie wiem, wzajemnej sympatii, czy jakiegoś uznania. Więc na każdym poziomie ten obraz Bergmana w naszej pamięci od momentu jego śmierci się komplikuje. I ta książka, i za to ja ją błogosławię, bo ta lektura wcale nie była dla mnie ani łatwa, ani przyjemna, ani inspirująca. Momentami była, ale momentami była po prostu żmudna ze względu na to, jak te teksty są niedopracowane, niedoskonałe i dziwaczne też, jak zwłaszcza te juwenilia, które tam się pojawiają. To jednak bardzo sobie cenię to, że obraz danego człowieka, właśnie jego wizerunek staje się jeszcze bardziej skomplikowany i że czytając, nie wiem, farsę filmową Rybę, nie potrafimy wyobrazić sobie jednego człowieka, tego samego, który pisze szkic o Jezusie, prawda? O śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. To się wydaje, że to są różne osoby, no a tymczasem przecież wiemy, że my sami jesteśmy jakimś, nie wiem, wielkim splotem różnych sprzeczności i że Bergman, jak każdy inny, też musiał nim być. Ale wydaje mi się, że on był jeszcze bardziej chyba skomplikowaną osobą, niż to przeciętnie się wydaje. Uporczywie zgłębiał te same tematy i ja muszę sobie teraz jakby skalkulować, kiedy ja po raz pierwszy widziałam film Bergmana, bo wydaje mi się, że bardzo późno, dlatego że najpierw właśnie czytałam jego teksty i pamiętam, kiedy czytałam te teksty, że byłam pod ogromnym wrażeniem takiej brutalności i tego, że świat tak zwanych dorosłych ludzi jest zupełnie czymś innym niż ja sobie wyobrażałam, bo to było w wieku nastoletnim, kiedy sceny z życia małżeńskiego miałam w ręku, kiedy akurat w kinach byli, nie wiem, Wiarołom.

0: mniej Liv Ullmann. I pamiętam, że byłam wstrząśnięta. Aha, czyli tak wygląda dorosłe życie. Coś takiego mnie czeka, o mój Boże. I dopiero potem przyszedł moment, że jak gdzieś zaczęłam oglądać te filmy, chyba na Kocham Kino w tym cyklu, a potem w kinie Illusion, pamiętam, że była taka retrospektywa, w której uczestniczyłam we wszystkim. I wtedy jakoś tak uderzył mnie właśnie ten rodzaj pewnej takiej zaciekłości w krytykowaniu siebie, przyłapywaniu siebie na wszystkich momentach, nie wiem, zdrady, okrucieństwa, jakiegoś takiego zimna, kalkulacji wobec siebie samego i tego, jak się wyobraża sobie siebie i jak się traktuje inne osoby. No i w tych tekstach zebranych w tym zbiorze również ten posmak tego okrucieństwa jest, który też budzi we mnie, powiedziałabym, sprzeczne uczucia, bo wydaje mi się, że kiedy z większą jakąś wyrozumiałością o tych wadach swoich się opowiada, to może czytelnik bardziej się z tym, nie wiem, utożsami, jakoś bardziej to przyjmie, a tak budzi to we mnie momentami taki duży sprzeciw. No i oczywiście pojawiają się te wątki takie jak ta wojna płci, czy też piekło płci, jak to było nazwane. To, że nigdy te płcie nie mogą się spotkać. Kobiety i mężczyźni są oddzieleni jakimś strasznym murem. Na chwilę mogą w jakiejś żarłocznej, takiej, nie wiem, pożądliwej energii się spotkać, potem muszą się odtrącić. Też to jest straszne. Nie mają żadnej unii ze sobą. Poza tym, no, życie zawodowe artysty, no bo to najczęściej jest bohater tych tekstów, stoi w ogromnej sprzeczności z życiem osobistym. Nie da się tego pogodzić. Albo praca i jakaś taka obsesja na punkcie tej pracy, albo zanurzenie się w życiu rodzinnym w sposób jakiś też obsesyjny, prawda?
1: Pamiętasz, omawialiśmy jeden z ciekawszych filmów ostatnich lat, czyli Wartość sentymentalną.
0: Tak,
1: tamte
0: też
1: tropy były, tamte tropy były rozwijane, ale jak się sięgnie do tekstów Bergmana, to odkrywamy, że Wartość sentymentalna była takim filmem light w porównaniu z tym, jak robi to Ingmar
0: Bergman. Jak on to robi, zgadzam się z tobą, tak. I ja bardziej obstaję przy wartości sentymentalnej, która jest bardziej, nie wiem, jakaś taka przyjazna człowiekowi, mu wybacza. A Bergman nie wybacza swoim bohaterom. Tam no, jeden z tych jego bohaterów, Joachim Nacken, czyli Nagi, tak, to nazwisko Nacken znaczy Nagi, który się pojawia tutaj w różnych odsłonach, prowadzi taki dialog ze swoją babką i ta babka w pewnym momencie go, to jest w tekście Miasto, babka go demaskuje i mówi mu: z tobą jest taki kłopot, że ty, podobnie jak inni ludzie, cierpisz na poczucie winy, które podsycasz możliwie największą próżnością. Jesteś tak zarozumiały, że uważasz, iż wszelkie zło na tym świecie, wszelkie cierpienie przysparzane innym istotom w twoim otoczeniu, to jest naprawdę twoja wina. Kochasz to swoje poczucie winy, bo ono uszlachetnia cię w twoich oczach i chroni przed przekonaniem, które stawiałoby cię w roli małej, maleńkiej cząstki ogromnego mechanizmu przyczyn i skutków. Ciebie przeraża twoja nicość, mój chłopcze. No i tak, i wydaje mi się, że to jest taki trochę dla mnie refren wielu tych tekstów, w których tak naprawdę to znęcanie się nad sobą jest no, kolejnym wyrazem tego budowania, tego złudzenia o własnej potędze.
1: Jest w mojej głowie artysta, moim zdaniem, pod tym względem bardzo podobny do Ingmara Bergmana, a to jest Samuel Beckett. To jest Beckett, który też nie ma absolutnie litości dla swoich postaci, który je w całej tej ludzkiej nędzności, w tym ubóstwie naszego istnienia i tym bezsensie i tym poszukiwaniu nieustannym, zadawaniu sobie pytania, czy jest coś więcej, czy nie ma, czy jesteśmy w stanie się jakoś dopełnić, czy w ogóle jest możliwe, żebyśmy jakoś się spełnili, żebyśmy coś znaczyli. To jest coś, co bardzo mocno u wybitnych artystów XX stulecia
0: było
1: co się wybija. Jednocześnie też warto zauważyć, bo lubią krytycy stawiać taką chwytliwą tezę, że no tak, że takie podejście do świata, do tego świata bez Boga, ale w którym jest tęsknota metafizyki, to jest efekt rozczarowania i tragedii, którą przyniosły światu kolejne dwie wojny światowe i to intermezzo. Tymczasem to nie jest tak do końca. Nawet jeżeli wojna była katalizatorem, jak u Josepha Hellera w przypadku napisania paragrafu 22, to on na przykład zawsze się bronił, kiedy mówiono mu, że to jest powieść o absurdzie wojny i tak dalej. Mówił: nie, ona jest o wojnie, ale ona jest o absurdzie życia. Nie o absurdzie wojny. Bergman, jak sobie sięgniemy do jego słynnego czarnego zeszytu z 1938 roku, tak? Mamy 20-letniego chłopaka,

0: który nie może jeszcze powiedzieć sobie w żaden sposób, że został uformowany przez niezliczone lektury, przez długą drogę życiową, obcowanie z dziełami wielu innych wybitnych artystów, który patrząc na kino widzi jeszcze tak naprawdę sztukę, która jest w trakcie rozwoju, która dopiero bada swoje możliwości, tak? która nie w pełni jeszcze tak naprawdę może być instrumentem wyrażania wszystkich emocji, tematów, które chcielibyśmy wymienić. Ale już znajdujemy tam te obsesje, które później są rozwijane właśnie w jednoaktówkach, w projektach scenariuszy i tak dalej, więc niesłychanie są to intrygujące tematy.
1: Ale może jeszcze
0: do
1: pisaniu samym w sobie, no bo Bergman uważał się za pisarza, za autora.
0: Ale
1: bo...
0: świetnie. Pamiętasz, Werner Herzog we wstępie do swoich nowel filmowych też pisał, że on zawsze uważał się za pisarza.
1: Tak.
0: I on myślał, że będzie w ogóle w życiu pisał książki, zdobywał nagrody literackie, a tak wyszło, że ekranizował swoje teksty.
1: Tak.
0: I tak no został filmowcem.
1: Owszem, no i Bergman oczywiście już w tych wczesnych tekstach no, ironizuje sobie na temat bycia literatem. Pisze o tym, tutaj jest taki dialog pomiędzy właśnie tym, że Joachimem, przeze mnie już cytowanym, a poetą. I Joachim radzi poecie, żeby, mówi do niego, wystrzegaj się bycia zrozumiałym i więcej niż jednego wydania. Wystrzega się również pisania za dużo. Nie powinieneś pisać więcej niż 20 wierszy rocznie, bo jeżeli będzie więcej, zarzucą ci chałturzenie. Tu mam na myśli samego Bergmana i to dlaczego być może jego utwory nie były wydawane. Wydajność to obelga, tak samo jak impotencja. Ale zapomniałbym o najważniejszym. Aby zostać sławnym poetą, musisz być krytykiem w jakimś czasopiśmie. Mówisz? A dlaczego? Pyta poeta. O jakim na to? Dlaczego? Bo obecnie wszyscy są krytykami. Siedzą w redakcjach różnych czasopism, wychwalają jeden drugiego. No i tak, i to jest jakby jego dosyć wczesne, bym powiedziała, rozpoznanie tego rynku, na którym on funkcjonuje. Dużo autoironii na temat tego, co by chciał artysta, a jakie, z czym to się zderza. No ale to, gdyby on pisał tylko o tym te teksty, to, to nie byłoby interesujące. No, nie byłoby też interesujące, gdyby dotykał tylko tej sfery prywatnej, bo tam bardzo dużo oczywiście z jego aktualnych wydarzeń życiowych, osobistych, właśnie rodzinnych, małżeńskich, problemów przenika do tych tekstów, ale to wtedy byłoby to czysto już brukowe. Ale jednak najważniejsze w tych tekstach jest chyba to, że on no, inspirował się rozmaitymi konwencjami. Lubił noir, lubił właśnie komedię, ten teatrzyk taki kukiełkowy, marionetkowy, to było dla niego jakieś odniesienie. Bardzo lubił postaci dzieci, prawda? No, w przeróżnych jego filmach, które znamy, no, choćby w Czarodziejskim Flecie, tym telewizyjnym wspaniałym, postaci dzieci i w ogóle widowni, takich gapiów, rozdziawiających gęby, no to są zawsze ważne. Mieszanie tej sztuki właśnie wysokiej z taką sztuką jarmarczną, jak to się w dawnych czasach mówiło. A w tym wszystkim ludzkie dramaty. Obśmiane, no bo czymże jest dramat męża, który jest zazdrosny o żonę? No jak spojrzymy na to z oddali, no okej, no ma jakieś swoje uczucia, ale czy to jest naprawdę koniec świata?
0: Tak, ale jest powód, dla którego te dramaty wydają się być tak gigantyczne i tak bardzo wypełniają nasz wszechświat. To jest to, że w ujęciu Bergmana tego wyższego, tego większego dramatu nie ma, bo dla niego niebo jest puste, prawda? I dlatego dostajemy tak niezwykłą intensywność tej wojny płci, o której mówiłaś. Ja pamiętam, że akurat pierwsze dwa filmy Bergmana, które ja oglądałem jeszcze w kinie, na jakichś pokazach w kinach studyjnych w PRL-u, to były Sceny z życia małżeńskiego i to był film Fanny i Aleksander. Ja pamiętam, że szczególnie Sceny z życia małżeńskiego mnie absolutnie zmiażdżyły. Później, jak porównywałem to sobie w głowie chociażby z filmem Sprawa Kramerów, to też miałem takie wrażenie, że tutaj mam ciastko light, a tutaj mam po prostu potężny cios gdzieś w splot słoneczny. I teraz ciekawe jest w tej książce też to, że do niektórych tekstów mamy komentarze samego Bergmana. I tak jest z tekstem, który zamyka tę książkę, zatytułowanym Szkic do filmu telewizyjnego o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa i o kilku ludziach, którzy brali udział w tych wydarzeniach. Bergman pisze w komentarzu tak. Ja nie jestem wierzący. Każda forma pozaziemskiego zbawienia wydaje mi się bluźniercza. Moje życie jest, mówiąc najprościej, bez sensu. To jest surowa ocena samego autora. A jednocześnie był głęboko zafascynowany tematem i kiedy włoska telewizja RAI zamówiła u niego scenariusz,

0: już, to zabrał się na serio do roboty. Natomiast oczywiście był to scenariusz, on państwo przeczytają ten tekst w książce, no, który nie mógł zadowolić telewizji RAI. I bardzo ciekawy jest komentarz samego Bergmana, który pisze, że no, zrezygnowano z pomysłu, zamówiono filmu Franco Cefirellego, powstał taki miniserial Jezus z Nazaretu w 1977 roku i Bergman komentuje to słowami: cóż, powstała piękna książka z obrazami, prawdziwa Biblia Pauperum. Mhm. Natomiast przypomniałem sobie, kiedy czytałem ten szkic, że mieliśmy przecież parę lat temu bardzo ciekawą książkę Dialogi o wierze, Martin Scorsese i ojciec Sodano. I tam między innymi był z kolei szkic do scenariusza filmu o Jezusie, nad którym pracuje Martin Scorsese. Mimo że oni są niesłychanie osobnymi i odmiennymi twórcami. Scorsese wychowany w katolickiej dzielnicy, w katolickiej rodzinie, obciążony tym poczuciem winy, które katolik w sobie niesie. I Bergman, który mówi, że niebo jest puste i że zbawienie mu się wydaje bluźniercze, życie jest bez sensu. Jak porównamy te scenariusze, ja polecam, żeby to uczynić, okazuje się, że one są bardzo podobne. Podobne są w tym sensie, że jest tam poszukiwanie wytłumaczenia Ewangelii przez drugoplanowe postacie zwykłych ludzi w to zaangażowanych.
1: Tak, tutaj też
0: to
1: ten wątek jest ciekawy. I jest mnóstwo postaci, oczywiście ogromny chaos, prawda, żeby dostrzec tą główną akcję, to trzeba się nieźle namęczyć. Tak, więc odpowiedziałeś trochę na pytanie, czy ktoś kontynuuje dzieło Bergmana, kim jest dla nas Bergman? No, Scorsese oczywiście pamięta Bergmana, on jest sam w tej chwili nestorem kina. Czy młode pokolenie pamięta Bergmana i czy kultywuje jego pamięć? Nie wiem, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że Siódma pieczęć jest jedynym filmem, który w rankingach tych współczesnych się pojawia właśnie dlatego, że jest w popkulturze. Wydaje mi się, że wśród kinomanów, filmowców, ludzi z branży najwyżej cenionym filmem jest Persona i zawsze wszyscy się odnoszą do tego, jak ten film jest zrobiony, do poszczególnych kadrów i tak dalej. Ale no, być może ten etap jeszcze nadejdzie zajmowania się głębszego Bergmanem na nowo, w tych nowych czasach, z nowej perspektywy. Ja pamiętam tylko, że kiedy właśnie taka nastoletnia osoba po raz pierwszy oglądałam jakiś film Bergmana, doszło akurat w tym przypadku do jakiegoś takiego, nie wiem, procesu silnej identyfikacji, że z całej tej retrospektywy, którą widziałam wtedy w Iluzjonie, najbardziej pamiętam źródło i mój szok. No, to jest historia, której akcja się toczy w średniowiecznej Szwecji. Bohaterkami są dwie córki, które idą do kościoła przez taki jakiś las bardzo gęsty, przez puszczę i wiadomo, że ta puszcza jest niebezpieczna. One się rozdzielają i młodsza z tych sióstr chyba, taka pobożna, zostaje zaatakowana, no nie wiem, na początku nie zaatakowana, zagadnięta przez jakichś pasterzy, którzy chcą z nią spędzić czas, po prostu pogadać. No i wtedy podczas tego spotkania dochodzi do bardzo takiej okrutnej sytuacji. Ci pasterze najpierw ją gwałcą, potem ją mordują, a finalnie również ograbiają ją z odzieży, ze wszystkiego, co tam znajdują i w ten sposób to wychodzi na jaw, że oni trafiają do domu, tam chyba rodziny i chcą sprzedać właśnie tą suknię tej bohaterki. I pamiętam, że no taki motyw, ta pewna wizja świata dla mnie wynikająca wtedy z tego filmu była taka, że zło ludzie czynią, bo mogą. Że pewna bezkarność i to, że być może ci bohaterowie, ci pasterze, oni w ogóle nie byli źli. Oni nie mieli nic na myśli złego, przystępując w ogóle do tej sytuacji, ale ponieważ byli bezkarni i ta sytuacja mogła się wydarzyć, to się wydarzyła. I to, że nie ma tam jakby woli Boga, szatana, no chociaż
0: nie
1: oczywiście
0: ma
1: Bergman
0: sankcji,
1: nie ma żadnej sankcji i mimo, że Bergman no, wierzył w to, że istnieje szatan, on uważał, że Boga nie ma, ale są właśnie te siły zła, to ich jakby domeną jest pewna próżnia, pewna pustka, która się tworzy, pewna okazja i wtedy ludzie dokonują czynów złych. I pamiętam, że to było dla mnie wtedy w tamtym okresie no jakieś absolutnie wstrząsające.
0: To dlatego takie ciekawe jest powracanie, a akurat no jak ktoś poszuka, to trochę tych edycji Bergmana, także takich boksowych, wielofilmowych w Polsce było, bo ciężko jest w streamingu znaleźć te tytuły, ale takie ciekawe jest powrót do do trylogii wiary, czyli do filmów Jak w zwierciadle, do Gości Wieczerzy Pańskiej, do Milczenia. Zwłaszcza Goście Wieczerzy Pańskiej w mojej głowie zawsze bardzo ciekawie

0: wchodzą w jakiś dialog, tworzą jakąś taką polifonię z pamiętnikiem wiejskiego proboszcza Roberta Bressona. Bardzo ciekawy.
1: Który
0: jest.
1: Też był w pewnym sensie kontynuatorem, nie wiem, no równoległym twórcą.
0: Tak, tak. Aczkolwiek no, z innego punktu widzenia zupełnie, zupełnie do tych tematów podchodził, więc to jest wspaniałe, kiedy ta, tak wybitne dzieła wchodzą w jakąś, w jakiś dialog w naszej głowie, nawzajem się komentują, nawzajem się wzbogacają.
1: I nawet w tych tekstach, które mamy zgromadzone w tym zbiorze, możemy się jakoś przejrzeć. To znaczy to, co Tadeusz Szczepański pisał zawsze o Bergmanie, że to jest pewne zwierciadło, rozbite zwierciadło, że to już nie jest zwierciadło przechadzające się po gościńcu, tylko właśnie popękane kawałki, w których możemy odłamki siebie odnaleźć, to wydaje mi się, że właśnie w tym nowym wydanym tomie też znajdziemy odłamki, w których możemy się przejrzeć.
0: No i wróćmy właśnie na moment, na koniec do zachęty, żeby przeczytać Malowidło na drewnie. Jedno aktóweczka, która akcja rozgrywa się w zamkniętej całkowicie przestrzeni, bohaterowie w jakimś szałasie, jakiejś szopie. A to jest tak naprawdę właśnie pierwszy szkic do Siódmej Pieczęci i te zmiany, no, były olbrzymie, tak? Począwszy od tego właśnie, jak to opowiedzieć, jak to rozpisać, jakie elementy do tego ułożyć, jakie kontrapunkty do tego dołożyć, jak mamy w pamięci to, jak niesamowitym, pełnym rozmachu wydaje się film Siódma Pieczęć, w którym jest Siódma Pieczęć, a jednocześnie jak się obejrzy making of tego filmu, to widzimy, jak tam dosłownie biedniutko wszystko było szyte za jakiś mikroskopijny budżet i gdzieś jakieś legendarne kadry, które mamy w głowie, powstały między starym parkingiem a blokiem mieszkalnym, bo wystarczyłoby o pół metra przesunąć kamerę i już okazałoby się, że coś współczesnego wchodzi nam w kadr. To są niesamowite historię, ale gwoli jeszcze takiej kronikarskiego zobowiązania. Zauważmy, że też 64 minuty z Rebeką.
1: To o tym właśnie tak. Chciałam jeszcze wspomnieć, że jeżeli wyobrażam sobie jakąś współczesną ekranizację któregoś z tych tekstów, oczywiście w jakimś swobodnym potraktowaniu pierwowzoru, to chyba najbardziej widzę 64 minuty z Rebeką.
0: Wiesz, on był też przystępny, bo dla Hollywood był pisany
1: tak,
0: ten projekt.
1: Miał ten film być częścią takiego zbiorowego filmu z Fellinim, nic z tego nie wyszło. Jest to historia, którą wyobrażam sobie, że językiem współczesnego kina można by było opowiedzieć. Główna bohaterka, nauczycielka w Instytucie dla Osób Niesłyszących, jej relacja z mężem, oczywiście jak zwykle musi być małżeństwo, musi być zdrada, musi być straszna zazdrość. No i jakieś takie wejrzenie w siebie. To jest być może taki język najbardziej współczesny i w tym tekście jest też zawarta jakaś tajemnica. Ja nie wiem do końca, o czym ten tekst jest. To jest coś, co być może podjęcie dialogu z tym tekstem mogłoby, nie wiem, wyłonić coś nowego, mogłoby być inspirujące dla filmowców, a przecież wiemy, że tego rodzaju prace są właśnie robione, wspomniałeś Kieślowskiego. Na razie nieudane są te moim zdaniem prace, ale zobaczymy, co dalej. No powstały teraz już krótkie filmy, które będzie można niedługo zobaczyć, choćby animację Jeleń Izumi Yoshidy, ale to, co widzieliśmy w Cannes, czyli no, Asghara Farhadiego, film Historie równoległe na motywach z Kieślowskiego, nie jest udany. No ale to nie znaczy, że nie należy tych prób podejmować. Oczywiście. Uważam, że należy, że to jest bardzo ciekawe i Kieślowski już nieraz bywał, wydaje mi się, bardzo ciekawym partnerem do rozmowy i być może Bergman również. Ja bym wskazywała na tą Rebekę jako na ten punkt możliwego spotkania ze współczesnymi filmowcami.
0: Ingmar Bergman, autor. Książka nienakręcone, niewystawione, nieopublikowane. Ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego. Mieliśmy okazję dzięki tej publikacji trochę o Bergmanie dziś porozmawiać. To jeszcze nie jest koniec dzisiejszego wydania Fotelu z Widokiem, gdyż jeszcze nasze polecajki przed nami.
2: To nas kręci.
1: 64 minuty z Rebeką, mniej więcej tyle samo będziecie Państwo dzisiaj z nami. I ja chciałabym te ostatnie minuty naszego spotkania poświęcić no, filmowi, co do którego nie mam takiego jednoznacznego stosunku, ale myślę, że to w charakterze tej naszej dzisiejszej rozmowy gdzieś pozostaje, czyli są elementy ciekawe, jak trafiające do mnie, a inne nie. No, niemniej jest to jeden z filmów, o których się dużo teraz rozmawia, dużo się dyskutuje. Osoby chodzące do kina mają zawsze na ten temat swój pogląd i ja zawsze lubię tego słuchać, dlatego że to więcej mówi o tych osobach.

0: niż o tym filmie, jaką mają wizję siebie, wizję świata, co chciałyby oglądać i jak chciałyby, żeby filmy były opowiadane. No i film Zaproszenie, The Invite, z Sethem Rogenem, Edwardem Nortonem, Penelope Cruz, film w reżyserii i z Olivią Wilde, no zaprasza do tego rodzaju rozmowy i trochę być może taki właśnie duch wynikający z tej naszej rozmowy o tekstach Bergmana, czyli o tych małżeństwach, o tych zdradach, zazdrościach, o tym rozpadzie związku, któremu się jakoś przeciwdziała, no ale to się wydają sprawy tak straszne, ostateczne, że no już nie ma gorszych tragedii na tym świecie. One są właśnie tematem tego filmu, który jest jednak, no, komedią. Jest komedią, no według tego wzoru przeprowadzoną w jednym pomieszczeniu, prawda, szybkie wymiany zdań, duże kontrasty, uproszczenia konieczne, żeby to było zabawne i wyraziste. Spotykają się dwa małżeństwa. Jedni sąsiedzi przychodzą z wizytą do drugich, no i ci, którzy są w gościach, jak to się mówi, są oczywiście bardzo wyzwoleni, świadomi, już oboje byli w poprzednich związkach, są rozwiedzeni albo stracili poprzednich partnerów. No i są teraz na takim etapie życia, wszyscy ci ludzie są w wieku średnim, że no delektują się po prostu każdym dniem, codziennością, ale też chcą odkrywać pewne rzeczy, jakieś nowe ekscytacje. No i tutaj mamy na myśli też wyzwolenie.
1: Hedonizm wieloosobowy uprawiają, tak.
0: Tak, ale no jakby ogólnie widać po nich, oni wchodzą do tego mieszkania jako gości, widać, że są zadowoleni z życia, że taki blask z nich bije, że no kto jak kto, ale ci to umieją żyć. Natomiast gospodarze, którzy zapraszają ich na tą kolacyjkę, są strasznie zahamowanymi ludźmi, którzy no nie wiadomo dlaczego, no nie mają jakiegoś życia za bardzo intymnego ze sobą, ani też z nikim innym. Są tak sobie obsesyjnie wierni, powiedziałby Ingmar Bergman. I są przerażeni tym, że istnieje jakaś sfera, która mogłaby, nie wiem, naruszyć ich poczucie bezpieczeństwa. Ja teraz ironizuję oczywiście. Wszystkich tych bohaterów lubimy, bo oni są tak opowiedziani w tym scenariuszu, że każdy tutaj no, ma swój urok, ma swoje prawa, każdemu się trochę współczuje. I wydaje mi się, że no, scenarzyści tego filmu, czyli Rashida Jones i Will McCormack, którzy są wieloletnimi też nie partnerami, tylko właśnie partnerami twórczymi, ale przyjaciółmi, no z dużą jakąś taką umiejętnością operują pewnymi schematami, które my mamy w takiej pop terapeutycznej kulturze, prawda, że korzystaj ze wszystkiego, sprawdź wszystkie opcje możliwe, prawda? A z drugiej strony, no właśnie, trad wife, trad husband, czyli to takie tradycjonalistyczne, nie patrz nigdy w ogóle, niech ci się żadna nie spodoba, ani żaden, bo to na pewno naruszy twój, no nie wiem, jakiś moralny kompas. Więc zderzają się tutaj kontrasty, to wszystko jest czarno-białe, ale jest śmieszne. To są bardzo dobrzy aktorzy, którzy tam grają. I Penelope Cruz, i Seth Rogen, i nawet reżyserka Olivia Wilde. Mówię nawet, dlatego że ona nie jest aktorką na tym samym poziomie, co tamci. No,
1: pamiętam,
0: ona ma skromniejszy warsztat.
1: Pamiętana głównie z Doktora House'a, prawda?
0: Tak, ale no tutaj jest też reżyserką i jakoś tam gdzieś ona się w tym wszystkim broni. Z Edwardem Nortonem ma bardzo ciekawe duety. No, film ten jest oczywiście oparty na historii kompletnie niewiarygodnej, jak tutaj przed anteną rozmawialiśmy.
1: No bo wiesz co, miałem taki spór, kiedy z Łukaszem Adamskim układaliśmy top premier bodajże chyba czerwca, czy lipca, już nie pamiętam. No i Łukasz mnie pyta, dlaczego nie umieściłeś Zaproszenia? Mówię, bo uważam, że nie zasługuje na miejsce w dziesiątce. Trochę się wtedy o to pospieraliśmy. Mówię, no nie zasługuje, bo moim zdaniem on jest nadmiernie wydumany. Ludzie tak nie rozmawiają. Za dużo rzeczy rozgrywa się w tym filmie, dlatego że scenarzystka chce, żeby tak się wydarzyły, a nie wypływają z charakteru postaci, a tak powinien być
0: ale
1: dobry dramat
0: taka sama
1: napisany,
0: była, nie wiem, rzeź Romana Polańskiego.
1: Przed wschodem słońca Richarda Linklatera.
0: Oczywiście. To
1: tak
0: nie
1: samo,
0: musi być realistyczne, to nie musi być prawdopodobne. Ma się widownia dobrze bawić i na pewno na tym filmie się bawi i nie wątpię, że te dyskusje, które się pojawiają po wyjściu z seansu, są ciekawsze i wartościowsze niż sam ten film. Więc to znaczy, że on działa.
1: A ja krótko dopowiem o takiej niespodziance, którą znaleźć można w świecie streamingu. Jest kłopot z tymi serwisami streamingowymi, bo oczywiście mnóstwo jest tam premier z ostatnich lat, produkcji specjalnych dla tych serwisów przygotowywanych, a bardzo, bardzo ciężko znaleźć jest jakąś ciekawą klasykę. No i w jednym z serwisów takich największych w Polsce mogą państwo znaleźć, uwaga, to była dla mnie wielka radość, bo ja tego filmu w ogóle wcześniej nie oglądałem. Film Jerzego Skolimowskiego

0: Gole Depart, czyli jego pierwszy film powstały po tym, jak musiał Polskę opuścić, po tym, jak skandal z udziałem ambasady sowieckiej i osobiście towarzysza Gomułki i całego tego aparatu propagandy po filmie Ręce do góry sprawił, że musiał Skolimowski Polskę opuścić. I co robi? Błyskawicznie kręci film za belgijskie pieniądze. I teraz uwaga, film, który przecież dostał Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. No jak często się zdarza, że polski reżyser dostaje Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie? Rzadko, naprawdę bardzo rzadko. A ten film, który mało kto widział, czarno-białe dzieło łączące
1: w Polsce
0: taką...
1: istniejące pod tytułem Start.
0: Tak, dokładnie. I to jest film, który łączy z jednej strony takie klimaty trochę francuskiej nowej fali. To jest oczywiste, bo z kolei przecież aktor, który tam gra główną rolę, to jest jeden z ulubionych aktorów Truffaut. Natomiast też dzięki wychowaniu kulturowemu dziedzictwu Skolimowskiego mamy tam taki oddech nowej fali wschodnioeuropejskiej. Trochę taki humor jak we wczesnych filmach Milosza Formana, prawda? Coś takiego specyficznie wschodnioeuropejskiego.
1: Taki fryzjer w ogóle jest kimś z czeskiej nowej fali, prawda?
0: Dokładnie. To się świetnie ogląda. Ja byłem tak zaskoczony, że można po prostu sobie ten film odnaleźć.
1: Szybkie, piękne samochody, piękni ludzie, jazz, komedy.
0: O tak, muzyka komedy, no. kapitalna, więc przeszukujmy jakieś te serwisy, wpisując nieoczywiste słowa, klucze, nazwiska. Nigdy nie wiadomo, co gdzieś tam w pakiecie może się znaleźć po prostu. Bo niestety na rozbuchany rynek płyt DVD w Polsce nie ma co liczyć, to jest raczej poszukiwanie rzeczy, które gdzieś tam kiedyś dawno było opublikowane, a dzisiaj premiery są rzadkością na takich nośnikach. A dobrego kina nigdy dosyć.
1: Tak, czyli filmy poukrywane na platformach, teksty niewystawione, nieopublikowane i niesfilmowane, czyli zapraszamy niemalże jak pan samochodzik do poszukiwania skarbów tego lata w różnych rejonach, gdzie coś o filmie
0: jak
1: można znaleźć.
0: Jak filmowiec opowiadamy o tym, czego nie widać. Dziękujemy za uwagę. Piotr Gociek.
1: Adriana Proteus.
2: Literacka siesta.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
4: Sklep jego był już zamknięty, ale przez otwory okiennic wyglądało światło. A coś jeszcze robią, pomyślał Wokulski. Skręcił w bramę i przez tylne drzwi wszedł do sklepu. Na progu zetknął się z wychodzącym Ziębą, który pożegnał go niskim ukłonem. W głębi zaś sklepu było jeszcze kilka osób. Klein wdrapał się na drabinkę, żeby coś poprawić na półkach. Lisiecki ubierał się w palto. Za kantorem nad księgą siedział Rzecki, a przed nim stał jakiś człowiek i płakał. Stary jedzie, zawołał Lisiecki. Rzecki, przysłaniając oczy ręką, spojrzał na Wokulskiego. Klein ukłonił mu się parę razy ze szczytu drabinki, a płaczący człowiek zwrócił się nagle i z głośnym jękiem objął go za nogi. Co to jest? Spytał zdziwiony Wokulski, poznając w płaczącym starego inkasenta Obermana. Zgubił 450 rubli, odparł Rzecki surowo. Naturalnie, że nie było nadużycia, głowę dam za to, ale i firma tracić nie może, tym bardziej, że pan Obermann ma u nas kilkaset rubli oszczędności. W jedno więc dwojga, prawił rozdrażniony Rzecki. Albo pan Obermann zapłaci, albo pan Obermann straci miejsce. Piękne robilibyśmy interesa, mając wszystkich takich inkasentów jak pan Obermann. Zapłacę, panie, mówił szlochając inkasent. Zapłacę, ale niech mi pan rozłoży choć na parę lat. Toż te 500 rubli, co mam u panów, to mój cały majątek. Chłopiec skończył szkoły i chce uczyć się na doktora, a i starość za pasem. Bóg i pan wie, co się człowiek napracuje, nim zbierze taki grosz. Musiałbym się drugi raz urodzić, ażeby znowu go zebrać. Klein i Lisiecki, obaj ubrani, czekali na wyrok pryncypała. Tak, odezwał się Wokulski. Firma nie może

0: stracić. Oberman zapłaci.
1: Słucham pana, wyszeptał nieszczęśliwy inkasent. Panowie Klein i Lisiecki pożegnali się i wyszli. Za nimi wzdychając zabierał się i Oberman do opuszczenia sklepu, lecz gdy zostali tylko we trzech, Wokulski dodał szybko. Oberman, zapłacisz, a ja ci zwrócę.
2: Inkasent rzucił mu się do nóg. Za pozwoleniem, przerwał Wokulski, podnosząc go.
0: Jeżeli słówko powiesz komu o naszym układzie, cofnę prezent, uważasz, Oberman? Inaczej wszyscy zechcą gubić pieniądze. Idź więc do domu i milcz.
1: Rozumiem. Niech Bóg ześle na pana wszystko najlepsze, odparł inkasent i wyszedł na próżno, starając się ukryć radość.
0: Już zesłał najlepsze, rzekł Wokulski, myśląc o pannie Izabeli.
1: Rzecki był niekontent. Wiesz, mój Stachu, odezwał się, gdy zostali sami, że lepiej zrobisz, nie mieszając się do sklepu.
0: Z góry wiedziałem, że całej sumy nie każesz mu zwracać. Ja sam nie żądałbym tego, ale ze 100 rubli tytułem kary powinien był gałgan zapłacić. Zresztą, pal diabli, można mu było i wszystko darować, ale należało choć z parę tygodni utrzymać w niepewności. Inaczej lepiej od razu zamknąć budę.
1: Wokulski śmiał się.
0: Lękałbym się, odparł, gniewu boskiego, gdybym w takim dniu skrzywdził człowieka.
1: W jakim dniu? Spytał Rzecki, szeroko otwierając oczy.
0: Mniejsza o to. Dziś dopiero widzę, że trzeba być litościwym.
1: Byłeś nim zawsze i aż zanadto, oburzył się pan Ignacy.
0: A przekonasz się, że dla ciebie ludzie takimi nie będą.
2: Już są, rzekł Wokulski i podał mu rękę na pożegnanie.
0: Już są? Powtórzył pan Ignacy, przedrzeźniając go. Już są?
2: A nie życzę ci, ażebyś potrzebował kiedy wystawiać na próbę ich współczucia.
0: Mam je bez prób. Dobranoc.
2: Masz. Zobaczymy, jak ono będzie wyglądało w razie potrzeby. Dobranoc.
0: Mówił stary subjekt z hałasem, chowając księgi.
1: Wokulski szedł do swego mieszkania i myślał. Trzeba nareszcie złożyć wizytę Krzeszowskiemu. Pójdę jutro. W całym znaczeniu przyzwoity człowiek, przeprosił pannę Izabelę. Jutro podziękuję mu i niech mnie licho weźmie, jeżeli nie spróbuje dopomóc. No, choć z takim próżniakiem i Letkiewiczem ciężka sprawa, a mniejsza o to, spróbuję. On przeprosił pannę Izabelę, ja wydobędę go z długów. Uczucia spokoju i niezachwianej pewności tak w tej chwili górowały nad wszystkimi innymi w duszy Wokulskiego, że gdy wrócił do domu, zamiast marzyć, co mu się zwykle zdarzało, wziął się do roboty.
0: Wydobył gruby kajet, już w większej części zapisany, potem książkę z polsko-angielskimi ćwiczeniami i zaczął pisać zdania, wymawiając je półgłosem i usiłując jak najdokładniej naśladować nauczyciela swego, pana Williama Collinsa.
1: W kilkuminutowych zaś przerwach myślał to o jutrzejszej wizycie u barona Krzeszowskiego i o sposobie wydobycia go z długów, to o Obermanie, którego wybawił z nieszczęścia. Jeżeli błogosławieństwo ma jaką wartość, mówił do siebie, cały kapitał błogosławieństw Obermana wraz ze składanym procentem ceduję jej. Potem przyszło mu na myśl, że nie jest to zbyt świetnym prezentem dla panny Izabeli, uszczęśliwić jednego tylko człowieka. No, całego świata nie może, ale warto by z okazji bliższego poznania się z panną Izabelą podźwignąć bodaj kilka osób.
0: Drugim będzie Krzeszowski, myślał. Ale ratować takich zuchów żadna zasługa.
1: Aha, uderzył się ręką w czoło i porzuciwszy ćwiczenia angielskie, wydobył archiwum swoich korespondencji prywatnych. Była to safianowa okładka, gdzie podług dat umieszczał nadchodzące listy, których spis znajdował się na początku.
0: Aha, mówił, list mojej Magdalenki i jej opiekunek, stronica 603.
1: Znalazł stronicę i z uwagą przeczytał dwa listy. Jeden pisany elegancko, drugi jakby go kreśliła dziecinna ręka. W pierwszym zawiadomiono go, że taka to, a taka Maria, niegdyś dziewczyna złego prowadzenia, obecnie nauczyła się szyć bielizny, krawiectwa i odznacza się

0: pobożnością, posłuszeństwem, łagodnością i dobrymi obyczajami. W drugim liście sama owa Maria dziękowała mu za dotychczasową pomoc i prosiła tylko o wyszukanie jakiego zajęcia. Niech już wielmożny i dobrotliwy Pan, pisała, kiedy z łaski Boga ma takie duże fundusze, na mnie grzeszną ich nie wydaje, bo ja teraz sama sobie poradzę. Bylem miała o co ręce zaczepić, a ludzi, co potrzebują gorzej niż ja, nieszczęśliwa, zhańbiona, w Warszawie nie brak. Wokulskiemu przykro się zrobiło, że podobna prośba kilka dni czekała na odpowiedź. Natychmiast odpisał i zawołał służącego. List ten, rzekł, odeślesz rano do Magdalenek. Żrobi się, odparł służący, usiłując zapanować nad ziewaniem. Sprowadzisz mi także furmana Wysockiego, tego Stamki, wiesz? O, jeszcze nie miałbym wiedzieć, ale pan słyszał. Tylko żeby mi tu przyszedł z rana. O, czemu nie? Ale pan słyszał, że Obermann żgubił wielkie pieniądze. Był tu z wieczora i przysięgał, że żabije się albo że robi sobie co złego, jeśli pan nie okaże nad nim litości. A ja mówię, nie bądźże głupi, nie żabijajcie się, poczekajcie. Nasz stary ma miętkie szercze, a on gada, ja se też tak kalkuluję, ale zawsze będzie heca, bo mi choć trochę strącą, a tu syn idzie na medyka, a tu starość chwyta człowieka za poły. Proszę cię iść spać, przerwał mu Wokulski. Pójść, pójdę, odparł z gniewem służący, ale u pana to taka służba, że gorzej niż w kryminale, nawet szpać nie można iść, kiedy się chce. Zabrał list i wyszedł.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13.50.
2: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 14.
3: Koncert w porze lunchu.

Paweł Worobiej realizuje nadal nasz program, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na koncerty tego tygodnia o tej porze, prawdziwie letnie i lekkie. Dziś koncert zatytułowany Eine kleine Festmusik. Domyślają się Państwo, co będzie w programie. Jutro słuchać będziemy dwóch triów fortepianowych, Dworzaka i Schuberta, w fantastycznym wykonaniu Martina Helmhena, Antje Weithas i Marie Elisabeth Hecker. W środę monograficzny koncert Leosza Janaczka ze znakomitymi czeskimi solistami i zespołami prowadzonymi przez Sir Charlesa Mackerasa, a w czwartek Izabel Faust i orkiestra Radia Zachodnio-Niemieckiego prowadzona przez Andrew Manzi w koncercie z dziełami Schumana, Mendelssohna i Schuberta. W piątek muzyka weselna rodu Bachów, utwory Johanna Michaela, Heinricha, Johanna Christopha, Johanna Bernharda i Jana Sebastiana Bacha w świetnym wykonaniu zespołów Vox Luminos i Freiburger Baroque Orchester pod dyrekcją Lionela Meunier. A dziś także w drugiej części audycji Płyta na lato. Mam kolejne płyty w mistrzowskich interpretacjach. Yo-Yo Ma, Eric Lesage, Emmanuel Axe, Leonidas Kavakos. Także w drugiej części audycji będę miała kolejną płytę dla Państwa. A już teraz rozwiązanie konkursu piątkowego z zeszłego tygodnia. Andrzej Sułek zadał Państwu pytanie o baśniowe, bajkowe inspiracje w muzyce. Oto, które bajki, baśnie czy legendy znalazły według Państwa w muzyce swoje najpiękniejsze, najbardziej czarowne odzwierciedlenie? Pani Anna Lang z Kosowej pięknie napisała o pierścieniu Nibelunga, o emocjach w baśniowych oparach zawarte

w tym dziele Wagnera, ale także dla wyciszenia o pięknie legendy opus 17 Henryka Wieniawskiego. Z kolei pani Kamila z Wrocławia napisała do nas: ostatnio odczarowuję świat Ravelem, więc pomyślałam o Ma Mère Loi według baśni Charlesa Perrault. Te muzyczne wspaniałości tak ładnie harmonizują z podszytymi melancholią sierpniowymi wieczorami. Do obu pań, do pani Anny z Kosowej, pani Kamili z Wrocławia, przesyłamy płytę Pory roku w Dolinie Muminków. Serdecznie gratulujemy paniom i wszystkim państwu dziękujemy za SMS-y. A teraz już koncert dzisiejszy, koncert Concerto Copenhagen prowadzonego przez Larsa Ulrika Mortensena. Koncert odbył się w Bibliotece Królewskiej w Kopenhadze, a zatytułowany był Eine kleine Festmusik. W XVIII wieku powstało bardzo wiele takich właśnie utworów muzycznych, których celem było zabawianie, olśniewanie arystokratów czy innych wpływowych osobistości podczas uroczystych okazji. Była to muzyka radosna, nieodparcie chwytliwa, a jednocześnie niezwykle wirtuozowska. Popularnie znana wówczas jako Nachtmusik lub muzyka serenadowa. Mozart i Haydn byli wielkimi ambasadorami tego gatunku, ale nie byli jedynymi. Okres ten obfituje również w bogactwo utalentowanych, choć mniej może znanych kompozytorów, którzy specjalizowali się w tej błyskotliwej formie muzycznej rozrywki. W programie koncertu wątkiem powracającym będą kolejne ogniwa Eine kleine Nachtmusik Mozarta. Oto pierwsze z nich, Allegro, z tego dzieła KV 525, w interpretacji znakomitego Concerto Copenhagen, ale w aranżacji Larsa Ulrika Mortensena, uwzględniającej także instrumenty dente, która to aranżacja nazwana została Eine große Nachtmusik.

Koncerto Copenhagen prowadzone przez Larsa Ulrika Mortensena rozpoczęło swój koncert w Bibliotece Królewskiej w Kopenhadze. Było to 8 lutego ubiegłego roku. Allegro z Eine kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta zabrzmiało jako pierwsze, a to dzieło, kolejne jego ogniwa, będzie powracało jako taka nić przewodnia tego koncertu zatytułowanego Eine kleine Festmusik. Z tym, że słuchać będziemy tego utworu, jakże popularnego utworu Mozarta w aranżacji Larsa Ulrika Mortensena uwzględniającej instrumenty dęte, bo powstało oryginalnie na zespół smyczkowy. A przed nami teraz kolejna pozycja w programie koncertu z taką właśnie rozrywkową muzyką XVIII wieku. Słuchać będziemy teraz kwintetu C-dur czeskiego kompozytora, oboisty, kotlisty Georga Druszyckiego lub Jiřího Družeckiego, czeskiego kompozytora działającego w Wiedniu, Bratysławie, a więc koncerto Kopenhagen teraz w kwintecie C-dur.

Concerto Copenhagen pod dyrekcją Larsa Ulrika Mortensena wykonało kwintet C-dur na obój i kwartet smyczkowy Georga Druszeckiego. Na swoim koncercie w Bibliotece Królewskiej w Kopenhadze w lutym ubiegłego roku zespół prezentował taką właśnie należącą do gatunku Nachtmusik czy muzyki serenadowej, muzykę salonową tych bardziej znanych kompozytorów, twórców gatunku, ale także mniej obecnych w repertuarach koncertowych. Powracamy teraz do cyklu, który będzie nam towarzyszył w tym koncercie jeszcze nie raz, do Eine kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta, jednego z najbardziej popularnych przykładów tego właśnie rozrywkowego gatunku, z tym, że opracowanego przez Larsa Ulrika Mortensena na skład uwzględniający instrumenty dęte i nazwany przez niego Eine große, große Festmusik, a więc kolejna część tego cyklu przed nami to romance Andante.

Koncerto Copenhagen prowadzone przez Larsa Ulrika Mortensena wykonało kolejne ogniwo Eine kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta w aranżacji prowadzącego ten zespół z instrumentami dętymi, a przed nami kolejny punkt w programie, kolejny kompozytor tu uwzględniony to Michael Haydn, młodszy brat Józefa, także kompozytor. Słuchamy jego Divertimenta G-dur.

Divertimento G-dur Michaela Haydna, młodszego brata Józefa. Słuchaliśmy w wykonaniu Concerto Copenhagen prowadzonego przez Larsa Ulrika Mortensena. I tu najlepiej chyba oddana została idea całego tego koncertu z Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze zatytułowanego Eine kleine Festmusik. To gra bezpretensjonalna, z poczuciem humoru, jak Państwo słyszeli. Prosta i urocza wyróżnia interpretację Concerto Copenhagen, a przed nami kolejny punkt w programie. Wracamy do Eine kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta w opracowaniu na również instrumenty dęte, teraz menuet i rondo.

To był menuet, a po nim rondo z Eine kleine Nachtmusik G-dur KV 525 Wolfganga Amadeusza Mozarta w interpretacji Concerto Copenhagen pod dyrekcją Larsa Ulrika Mortensena, twórcy także tej właśnie aranżacji z instrumentami dętymi. Koncert z Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze z 8 lutego ubiegłego roku zawierał w programie także zupełnie nowe, jeśli można tak powiedzieć, dzieło Mozarta, jego Ganz kleine Nachtmusik, utwór, który został odkryty dopiero w 2024 roku i dlatego naturalnie nie był jeszcze zbyt wiele razy wykonywany. I chociaż dokładna data jego powstania jest niepewna, prosta i urocza forma wskazują na bardzo młodego Mozarta, który prawdopodobnie skomponował ten utwór dla dworu arcybiskupa w Salzburgu. Oto więc serenada C-dur zatytułowana Ganz kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta i Concerto Copenhagen.

To była serenada C-dur KV-648 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Dzieło najprawdopodobniej młodziutkiego kompozytora, odnalezione

W 2024 roku grał zespół Concerto Copenhagen prowadzony przez Larsa Ulrika Mortensena na koncercie w Bibliotece Królewskiej w Kopenhadze w lutym ubiegłego roku. A przed nami kolejny utwór w programie Quintet czy Divertimento C-dur Józefa Myśliweczka, czeskiego kompozytora związanego z centrami muzycznymi Europy, przede wszystkim z Włochami, gdzie odniósł wielki sukces głównie za sprawą swoich oper, a my słuchamy jego muzyki serenadowej, czyli muzyki określanej jako Nachtmusik. Oto więc kwintet C-dur Divertimento Józefa Myśliweczka gra Concerto Copenhagen.

Jak Państwo słyszą, ten bezpretensjonalny styl gry i poczucie humoru Concerto Copenhagen bardzo się publiczności koncertu w Bibliotece Królewskiej w Kopenhadze podobały. To był kwintet C-dur na instrumenty dęte Józefa Myśliweczka, a przed nami teraz poważna pozycja, kasacja F-dur Józefa Haydna. Allegro, menuet, adagio, drugi menuet i finał presto, Concerto Copenhagen.

Kasacja F-dur Józefa Haydna była ostatnim utworem oficjalnego programu występu Concerto Copenhagen. Przypomnę, że zespół zagrał ten koncert w Bibliotece Królewskiej w Kopenhadze w lutym ubiegłego roku. Całość poprowadził Lars Ulrik Mortensen. Koncert zatytułowany został Eine kleine Festmusik i zawierał te najbardziej znane, jak Eine kleine Nachtmusik Mozarta, ale też mniej znane utwory kompozytorów tej epoki, należące do gatunku muzyki serenadowej, czy właśnie muzyki nocy, Nachtmusik. Przed nami jeszcze bis, który oczywiście publiczność świetnie bawiąca się na tym koncercie wymusiła na zespole. Oto więc finał z Divertimenta G-dur Józefa Haydna, grany przez Concerto Copenhagen pod dyrekcją Larsa Ulrika Mortensena.

Bezpretensjonalność, poczucie humoru, lekkość, znakomity styl do wykonywania takiej właśnie muzyki, muzyki popularnej, należącej do gatunku Nachtmusik czy muzyki serenadowej. Bis Concerto Kopenhagen prowadzonego przez Larsa Ulrika Mortensena. Finał z Divertimenta G-dur Józefa Haydna zakończył dzisiejszy koncert w porze lunchu. Przypomnę, koncert ten nagrany został w lutym ubiegłego roku w Bibliotece Królewskiej w Kopenhadze, a zawierał w programie dzieła tego gatunku stworzone przez Wolfganga Amadeusza Mozarta, Józefa Haydna.

0: ale także Michaela Haydna, Józefa Myśliweczka. Tak kończy się koncert, a zaczyna czas naszego letniego konkursu.
1: Sponsorem nagród w audycji jest Sony Music Poland, wydawca albumów Sony Classical, Deutsche Harmonia Mundi oraz Sony Masterworks. Płyta na lato.

Dziś mam dla Państwa płytę dwojga znakomitych artystów. Pierwszy z nich to wielka sława Yo-Yo Ma, a towarzyszy mu jego wieloletnia współpracowniczka, akompaniatorka Catherine Stott. To płyta zatytułowana Merci, a to podziękowanie skierowane jest właśnie do Catherine Stott, która dwa lata temu, kiedy ta płyta została opublikowana, kończyła swoją karierę i tym Merci i tą płytą nagraną wspólnie Yo-Yo Ma dziękuję swojej współpracowniczce, niezwykłej artystce, jak pisze, ale także człowiekowi za tą wieloletnią, wspaniałą współpracę, za jej ciekawość i miłość do muzyki. Ta płyta trafi do Państwa. Proszę tylko odpowiedzieć na pytanie, za co najbardziej cenią Państwo tego właśnie wiolonczelistę Yo-Yo Ma. Odpowiedzi proszę przesyłać SMS-em na numer 71211. Koszt takiego SMS-a to złoty 23 brutto. No i proszę pamiętać, żeby odpowiedź poprzedzić prefiksem lato, kropka, a także, żeby dodać swój adres do wysyłki płyty. W programie tej płyty znalazły się kompozycje Gabriela Fauré, Nadii Boulanger i Camila Saint-Saënsa. Zacznę od słynnej Sycyliany Gabriela Fauré, opus 78, Yo-Yo Ma i Catherine Stott.

Słynna Sycyliana, opus 78 Gabriela Fauré w wykonaniu Yo-Yo Ma i Catherine Stott z płyty zatytułowanej Merci, zawierającej utwory właśnie Gabriela Fauré i Nadii Boulanger, a także Camilla Saint-Saënsa. Płyty na lato dziś dla Państwa. Przed nami teraz Elegia, opus 24 Gabriela Fauré.

Yo-Yo Ma i Catherine Stott w elegii Gabriela Fauré, opus 24, z płyty zatytułowanej przez Yo-Yo Ma Merci i będącej podziękowaniem za wieloletnią współpracę z tą właśnie pianistką, akompaniatorką przez wiele, wiele dekad. Jeszcze jedna dłuższa pozycja z tej płyty, z twórczości Nadii Boulanger, która obok Gabriela Fauré znalazła się na tej płycie. To będzie utwór zatytułowany Smutny wieczór. Yo-Yo Ma i Catherine Stott.

Kompozycja Lili Boulanger, Dans Soir Triste, Smutny Wieczór, z płyty Jojo Ma i Katrin Stott, która jest płytą na lato, dziś płytą dla Państwa. Ja pytałam o to, za co najbardziej cenią Państwo Jojo Ma, a odpowiedzi prosimy przysyłać SMS-ami na numer 71211 z prefiksem lato, kropka, no i z adresem do wysyłki. To już niemal wszystko. Żegnam się dziś z Państwem króciutkim

morceau de lecture, Gabriela Fauré z płyty Merci, Yo-Yo Ma i Catherine Stott. Dziękuję Państwu za uwagę dziś i zapraszam na jutro na 14. Joanna Grodkowska.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: W związku z wciąż intensywnym rosyjskim ostrzałem rakietowym i brakiem odpowiedniej amunicji ochronnej w Ukrainie znów rozmowy wyglądają jak na początku pełnoskalowej wojny. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej. Czyta Angelika Kurowska.
2: Iryna Wikrczak. Przyjaźń w czasach wojny. W XXI wieku w Europie nasza przyjaźń zaczyna się przed świtem, razem z dźwiękami alarmu przeciwlotniczego. Jak tylko otworzę oczy, sprawdzam od razu, które miasta są teraz pod ostrzałem i kto z moich przyjaciół jeszcze tam jest. W XXI wieku w Europie, podczas wojny, przyjaźń to obejmowanie swoich myślami i modlitwami z naszego bezpiecznego miejsca. Trzymanie za rękę, choćby wirtualnie, każdego z nich. Bo co jeszcze można zrobić? Wysyłać krótkie pytania, jak tam? Jak twój kot, jak twój pies, a dzieci? Dałaś radę wywieźć je w bezpieczne miejsce? A tymczasem oni, moi dzielni przyjaciele, długimi godzinami siedzą w łazience. Podobno najbezpieczniejszym miejscu w mieszkaniu, zgodnie z zasadą dwóch ścian. Pierwsza przyjmuje na siebie uderzenie, druga odłamki. Obejmują swoje koty, psy, tulą do siebie dzieci, odpowiadają mi jednym słowem, spoko, albo chyba gdzieś niedaleko walnęło. A ja po prostu trzymam ich mocno w myślach, we wspólnych wspomnieniach z przeszłości i tych przyszłych, które jeszcze razem stworzymy. Proszę, tylko nie ty. Nie dzisiaj. Ola w Dnieprze. Ania w Odessie. Julia w Charkowie. Na szczęście w Mariupolu nikogo nie mam. Na szczęście. Inaczej serce też by nie wytrzymało. Jest przecież za małe, żeby pomieścić Mariupol. 12 marca 2022 roku.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Włodek Pawlik.

0: A przed mikrofonem Maria Czok. Dzień dobry, czas na wiadomości kulturalne. Jak pracować nad głosem, przeprowadzać wywiady, tworzyć podcasty i montować dźwięk. Tego wszystkiego dowiadują się dzieci i młodzież na wakacyjnych warsztatach radiowych. Spotkania w Polskim Radiu z dziennikarzami i aktorami odbywają się w letnie poniedziałki i obejmują różne tematy. Wielu uczestników warsztatów brało w nich udział w ubiegłym roku.
1: W tamtym roku byłem na Radiu Kierowców. I bardzo lubię słuchać radia kierowców, jak jedziemy autem.
2: A może ty marzysz, żeby zostać radiowcem?
1: Możliwe właśnie.
3: Jest to na pewno ciekawy zawód, ale jeszcze nie wiem. Zobaczy się, jak pójdzie życie.
4: W tamtym roku byłam i mi się bardzo spodobało i od tamtego roku planuję być dziennikarką.
2: Jakie audycje na przykład chciałbyś prowadzić?
5: Jakieś sportowe albo w radio kierowców.
6: Przyjechałam tutaj, żeby trochę dowiedzieć się o dykcji, o tym, jak mówić bardziej wyraźnie, jak mówić głośniej, jak mówić tak, żeby to dobrze brzmiało na nagraniach.
7: O tym, jak oddychać, żeby dobrze panować też nad głosem.
8: Słuchajcie, bo też o to chodzi, żeby przepona tutaj działała, więc teraz proszę, żeby to szczekanie było bardziej aktywne, dobrze? Zaczęliście się śmiać, to przepona działa.
0: W warsztatach mogą brać udział dzieci i młodzież od 8 do 15 roku życia. Kolejne poniedziałkowe spotkania będą dotyczyć między innymi kreatywności dźwiękowej. W swoich zbiorach ma prawie 30 tysięcy książek. Od dziś działa nowa filia Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Mieści się w dawnym pawilonie sklepowym na osiedlu Armii Krajowej. Biblioteka będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku, zapowiada kierowniczka filii Aleksandra Lorbiecka.
9: Duży lokal, idealne miejsce dla biblioteki. Mamy osobną przestrzeń tutaj, żeby prowadzić zajęcia, warsztaty. Ogromna przestrzeń dla książek, tak jak tutaj chociażby jesteśmy, miejsce do siedzenia. Tak więc no, rewelacyjny lokal dla nas. W tym momencie mamy około 18 tysięcy książek dla dorosłych i 11 tysięcy dla dzieci i młodzieży. Już w środę mamy pierwsze warsztaty z malowania na wodzie. W sierpniu rozpoczynamy cykl zajęć dla dzieci Akcja Lato, dla dzieci o wieku od 7 do 12 roku życia. A we wrześniu oczywiście ruszamy z zajęciami dla przedszkolaków i szkół z oprowadzaniem. W październiku akcja jesień i oczywiście Hanna Cygler jeszcze ma do nas przyjechać we wrześniu, tak więc no dużo już mam zaplanowane, serdecznie zapraszamy.
0: Poza książkami w bibliotece już teraz można wypożyczyć 1000 audiobooków. Sam księgozbiór nowej filii Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu będzie się rozrastał. Duety skrzypcowe zabrzmią dziś w ramach 15 wieczorów muzycznych w kościele świętego Andrzeja Boboli w Sopocie. W letnim cyklu koncertowym wystąpią skrzypkowie Katarzyna Bąkowska oraz Tomasz Król. Na repertuar ich występu złożą się m.in. utwory Henryka Wieniawskiego i Grażyny Bacewicz. Tradycją naszego cyklu jest upamiętnianie ważnych rocznic, a także postaci, które decyzją polskiego parlamentu zostały patronami danego roku, przypomina organizatorka i prowadząca koncerty Anna Sawicka.
10: To jest bardzo dobry klucz i to jest sprawdzona nasza taka reguła, która myślę nie jest wcale częsta w życiu koncertowym. Prowadzenie koncertów, można powiedzieć, zahacza o postaci czy o wydarzenia, które zarówno Sejm, jak i Senat Rzeczypospolitej Polskiej i to jest od lat się sprawdza, niezależnie, bym powiedziała, właśnie od wyborów politycznych, co jest bardzo dużym plusem, że te wybory są dobre, zaakceptowane, są ważne dla społeczności Polski, ale też i Europy. I myślę, że będzie troszkę słów na temat Józefa Czapskiego, Ignacego Daszyńskiego, ale będzie też pisarz Sergiusz Piasecki, Stanisław

0: Staszic, Baby też rok Wieczysława Foga.
1: Początek koncertu dziś o 19 w kościele świętego Andrzeja Boboli w Sopocie. Wstęp jest wolny. Dziś po zmroku Rzym spojrzy w niebo. 10 sierpnia w noc świętego Wawrzyńca można wypatrywać spadających gwiazd.
2: Choć największa aktywność Perseidów przypada w tym roku na noc z 12 na 13 sierpnia, meteory można obserwować już dzisiaj. Data 10 sierpnia wiąże się z tradycją nocy świętego Wawrzyńca, męczennika, który zginął w Rzymie. Każdego lata Ziemia przecina orbitę komety Swift-Tuttle i przechodzi przez pozostawione przez nią drobiny materii. Te, spalając się w atmosferze, tworzą świetliste smugi na nocnym niebie, nazywane łzami świętego Wawrzyńca. Można je obserwować po zmroku, najlepiej w miejscach oddalonych od świateł aglomeracji, takich jak Park Akweduktów czy wzgórze Janiculum w Rzymie. Dobrymi punktami obserwacyjnymi są także wzgórza Castelli Romani oraz plaże w Macareze i Passo Scuro. Zgodnie z tradycją widokowi spadających gwiazd towarzyszy wypowiadanie życzeń. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Jak Państwo słyszeli, w tym tygodniu na niebie będzie jeszcze jedno widowisko. 12 sierpnia we Włoszech i nie tylko można obserwować częściowe zaćmienie słońca. W Rzymie rozpocznie się ono około godziny 19:30, a w Polsce nieco wcześniej. I tak kończymy dziś wiadomości kulturalne. Więcej informacji jak zawsze na stronie Dwójki i w aplikacji Polskiego Radia. Do usłyszenia.
3: Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Przygotowania do morskiego chrztu. ORP Wicher szykuje się do wodowania. Student szuka akademika. W znalezieniu lokum pomoże specjalna aplikacja. Sąsiedzka pomoc. Dziewczynka uratowana dzięki wspólnej akcji sąsiadów.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Reklama. Program Drugi Polskiego Radia jest prawie 8 minut po 16. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. W poniedziałek jest 10 dzień sierpnia, to jest 222 dzień roku. Słońce w znaku Lwa zajdzie dziś 11 minut po godzinie 20, a imieniny obchodzą Wawrzyniec, Bogdan, Borys, Amadeusz i Hugo. Dużo, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Witają Państwa Wojciech Ciarka, Monika Kopcik i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 18, a zabierzemy Państwa dziś między innymi do Gdyni.
7: Udało nam się zebrać tyle fantastycznych fotografii, no nie było innej możliwości, tylko trzeba je zaprezentować szerokiemu gronu.
6: Na przykład w formie archiwalnego fotoplastikonu, o tym przedsięwzięciu powiemy więcej za kilka minut. Później odwiedzi nas Julia Mark, reżyserka teatralna, menadżerka kultury, która dopiero co objęła stanowisko dyrektorki Teatru Polskiego Radia. Porozmawiamy oczywiście o nowej funkcji, o związanych z tą funkcją wyzwaniach i o planach instytucji, choćby o wakacyjnym przedsięwzięciu Słuchowiska na Leżakach. To wspólny pomysł Teatru Polskiego Radia i Warszawskiego Teatru Ochoty. Kogo będzie można słuchać, gdzie i w jaki sposób? Między innymi do tych kwestii wrócimy dziś po godzinie 16:30. Zabierzemy Państwa też do Sokołowska. It's always...

0: been so present, this idea of the shadow and the unseen presences that exist.
1: Jak kwestia wracających cieni ma się do tegorocznego festiwalu Sanatorium Dźwięku, ta kwestia wyjaśni się przed godziną 17. Później naszym gościem będzie Didier Fassin, antropolog, socjolog i lekarz, były wiceprezes organizacji Lekarze Bez Granic, a jeszcze później porozmawiamy z tancerzem, choreografem i śpiewakiem obdarzonym wyjątkowym głosem i perlistym śmiechem.
2: Niskie.
3: Bo ci skórę.
2: Chciałbym mieć głos basowy.
1: Ale bywa, że te niskie są przereklamowane. Wrócimy do tej kwestii dziś przed godziną 18.

To uwertura do Bernsteinowego Kandyda, London Symphony Orchestra i Leonard Bernstein. 14 minut po godzinie 16, zgodnie z obietnicą, pierwsze kroki dziś prowadzą nas do Gdyni, do miasta, które w tym roku świętuje, a ma co

0: rozmawiać, bo to będzie podróż w czasie. Otóż w samym sercu miasta, na placu Kaszubskim, ustawiono archiwalny fotoplastikon. W stylowym drewnianym obiekcie za pomocą specjalnych okularów można zobaczyć ponad 60 trójwymiarowych fotografii miasta z lat 20. i 30. XX wieku. Pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego i Gdyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Gdańsku. Na plac wybrała się, żeby poznać nową atrakcję, Marzena Bakowska.
1: Tam się musiałam przybliżyć.
2: Jak panią się podoba ta atrakcja?
1: Bardzo. Miłośniczki Gdyni jesteśmy, więc bardzo nam się podoba. Urokliwe, stare fotografie, miło jest czasami spojrzeć.
2: A co pani w tej chwili ogląda? Bo ja nie widzę, no bo to tylko jedna osoba może patrzeć.
1: Z lat tutaj mamy takich 20-tych, 30-tych zdjęcia Gdyni Centrum. Tutaj wokół właśnie Władysława IV, stary urząd miasta, plac Kaszubski, skwer Kościuszki. Malowniczo.
3: Ja akurat mam fajnie, bo są tutaj autochtoni, czyli Kaszubi, którzy mieszkali lata temu. Także bardzo fajne zdjęcia ludzi. I do tego jeszcze fajne opisy, także można się czegoś nowego dowiedzieć, chociaż mi się wydawało, że już wszystko wiem o Gdyni, a okazuje się, że nie.
4: Olga Nasińska, jestem kierowniczką Oddziału Popularyzacji Zasobu Archiwalnego Narodowego Archiwum Cyfrowego. Archiwalny fotoplastikon to już nasz coroczny projekt, no i w tym roku oczywiście Gdynia ma wyjątkową okazję, stulecie miasta. Niedawno jeszcze wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Modernistycznego Centrum Gdyni, no więc nie mogło nas tu zabraknąć w tym roku. Nawiązaliśmy współpracę z Archiwum Państwowym w Gdańsku i z oddziałem w Gdyni i udało nam się zebrać tyle fantastycznych fotografii, no nie było innej możliwości, tylko trzeba je zaprezentować szerokiemu gronu.
2: Jak państwo dostosowali te zdjęcia do wymogów takiego urządzenia? Ponieważ poprzez technikę stereoskopową możemy zobaczyć niejako z bliska te wszystkie obiekty.
4: Szczególnie jeśli jest jakiś obiekt na fotografii, który ma wyraźne kontury, to rzeczywiście można wyciągnąć tę głębię, wrażenie 3D. Nie wszystkie okulary tutaj są zrobione w technice 3D, niektóre są w 2D. Oczywiście to też jest prezentacja historii, historycznych, archiwalnych, pięknych fotografii, ale rzeczywiście w tej technice 3D, kiedy widzimy i możemy prawie że na wyciągnięcie ręki mieć te postaci, te statki, no to to jest zupełnie nowa jakość prezentowania obiektów.
5: Maja Wróblewska, jestem pracownikiem Narodowego Archiwum Cyfrowego, jednego z trzech głównych archiwów państwowych w Polsce.
2: Jakie zdjęcia pani wybrała tutaj do tego fotoplastikonu?
5: Wybrałam fotografie archiwalne. W dużej mierze są to fotografie historyczne. Kryteria wyboru były przede wszystkim w oparciu o historię, specyfikę miasta Gdynia. Dokonując selekcji fotografii i później wyboru roboczego, wyboru końcowego, podzieliłam poszczególne fotogalerie na kilka kategorii. Na taką kategorię miasto z morza w porcie, ponieważ historia Gdyni i początki związane są z tym, że miał powstać port polski, autonomiczny i całkowicie niezależny od wolnego miasta Gdańska, od wpływów niemieckich w wolnym mieście Gdańsku. Kolejnymi kategoriami to takie wycinki, fragmenty, obrazy dnia codziennego, czasu świętowania. Kaszubskie echa, ponieważ Gdynia wyrosła na ziemi kaszubskiej. Z maleńkiej, rybackiej osady, miejscowości do miasta, które bardzo dynamicznie się rozwijało. Miało być to miasto portowe, a rozrosło się do miasta nowoczesnego, miasta, które też było oparte na bieżących stylach architektonicznych, modernizmie i na przykład wiele jest kamienic, budowli w duchu konstruktywizmu, w duchu funkcjonalizmu. I też można napomknąć, że to doceniło jury UNESCO. Wpis na listę ogólnoświatowego dziedzictwa UNESCO, z czego się bardzo cieszymy jako Polacy. I również...
2: Jest to tylko jeden z 18 projektów w Polsce, więc naprawdę gdynianie mają prawo do dumy.
5: Oczywiście, więc bardzo się ucieszyliśmy na tą wiadomość, tym bardziej, że ona się zbiegła z organizacją fotoplastykonu archiwów państwowych.
6: Nazywam się Andrzej Rygliński, pracuję w Archiwum Państwowym Gdańsku Oddziału Gdyni.
2: Jakie budynki Państwo przedstawili tutaj właśnie w tym fotoplastikonie? Bo to myślę, że szczególnie ważna informacja dla gdynian.

0: co mogą zobaczyć z przeszłości swojego miasta?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o budynki, to w zasadzie jest tutaj na tych zdjęciach mało, bo myśmy się bardziej skupili na mieście jako takim. To są duże takie widoki z góry i też na porcie samym. Natomiast zdjęcia pochodzące z Narodowego Archiwum Cyfrowego też pokazują te budynki właśnie położone przy ulicy Świętojańskiej czy na skwerze Kościuszki dzisiejszym, współczesnym.
0: Czy mogą gdynianie odnaleźć kamienice, w których na przykład mieszkają do dziś?
1: Na pewno tak. Jeżeli nie na tych zdjęciach, to na pewno w naszym zasobie w Archiwum Państwowym w Gdańsku mamy fotografie, bo mamy też taką bardzo ciekawą dokumentację fotograficzną z czasów wojny, dlatego że władze okupacyjne robiły dokładną inwentaryzację w praktycznie wszystkich budynków w mieście i na każdy z tych budynków zakładały taką specjalną kartę, są tam też dołączone zdjęcia. Znaczy, one są zdigitalizowane, powoli będziemy je również pokazywać na portalu Szukaj w Archiwach. Część już z tych najważniejszych ulic, czyli Świętojańskiej czy 10 lutego, już tam się znalazły.
2: Fotoplastikon, przypomnijmy, jest ustawiony na Placu Kaszubskim w Gdyni, czynny przez całą dobę, nieodpłatnie do 30 sierpnia.

Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam. Powiedziałam, że nie umiem zdradzić, umiałam. Powiedziałam, że się chcę poprawić, nie chciałam. Tłumaczyłam, że nie zapominam, no nie wiem. Raz już była przecież taka zima.

rozmowie. Tyś się zerwał i w tył zwrot. Pomyślałeś, widać sobie, czas by zmienić wreszcie port. Gdy uskładasz już na bilet, okręt zacznie fale pruć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę, wróć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę, wróć. Potem powiem, że do ciebie przyjdę, nie przyjdę.

0: Karpatkach, w Mińsku, w Chile. Ja cię znajdę, krzyknę, wróć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile. Ja cię znajdę, krzyknę, wróć.
1: Mówiłam żartem. Do słów Agnieszki Osieckiej śpiewała Iga Cembrzyńska. Muzykę skomponował Jarosław Abramow Neverly. Dopiero co, przed kilkoma dniami żegnaliśmy Igę Cembrzyńską, a wczoraj dotarła do nas informacja, że zmarł w wieku 93 lat Jarosław Abramow Neverly, pisarz, dramaturg, kompozytor i autor słuchowisk. 26 minut po godzinie 16, jeśli chodzi o teatr radiowy i ludzi radia, to już niedługo nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukaże się Pasażerka. Kolejne wydanie Pasażerki, jednego z najważniejszych tekstów w dorobku Zofii Posmysz. To będzie pierwsza edycja opublikowana po śmierci autorki i zarazem pierwsza wzbogacona o słuchowisko radiowe. O szczegółach tego wydania mówiła na naszej antenie dr Paulina Subocz-Białek.
2: Przede wszystkim pomyślałabym sobie o tym dziele jako jakiejś Sylwie, bo ona miała też bardzo dużo wersji, zanim powstała ostatecznie powieść. I myślę, że taki najistotniejszy element tego wznowienia to jest to, że wydrukowaliśmy Pasażerkę z kabiny 45, słuchowisko, które stało się kanwą powstania później noweli filmowej, scenariusza, który razem opracowywała z Munkiem Zofia Posmysz, na podstawie którego później powstał film i dopiero później, przed premierą filmu, powstała powieść. Więc tutaj też myślę, że taki rodzaj wersji tego tekstu też wpływa na jakąś odmienność i pewnie spojrzeń i perspektyw, bo te teksty się trochę różnią od siebie, to też jest istotne. Natomiast oparliśmy tę wersję na ostatnim wydaniu przedśmiertnym z 2019 roku. Dotychczas tych wydań, wznowień Pasażerka miała 7, także jest to 8 wersja. I musieliśmy to oprzeć też na ostatnim wydaniu, porównując oczywiście te wcześniejsze, bo to myślę, że jest istotne w kontekście redakcji, ponieważ Zofia Posmysz bardzo lubiła zmieniać i poprawiać wszystkie elementy tego tekstu, także interpunkcje, czasami nawet zdania, dużo wycinała, także jakieś fragmenty były pozbawiane swoich prymarnych czy pierwotnych rytmów i to jakoś też oglądaliśmy. Niektóre udało się przywrócić, jakoś też tak krytycznie spojrzeliśmy na to, że może trochę szkoda jakiegoś tam zdania czy dialogu bohaterów pozbawiać. Natomiast faktycznie no, ta ostatnia wersja była podstawą. Jest to wydanie pierwsze pośmiertne i pierwsze, które zostało wydane razem właśnie z tym słuchowiskiem Pasażerka z kabiny 45.
1: Jeśli chcieliby Państwo sobie ten tekst przypomnieć i porównać rozbudowane opowiadanie czy też powieść z tekstem słuchowiska, bardzo proszę, mamy dla Państwa dziś dwa egzemplarze Pasażerki Zofii Posmysz. Czekamy na Państwa maile. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl. W treści proszę nie zapomnieć o adresie korespondencyjnym.

0: Belcha Quartet i muzyka Benjamina Brittena to był Walc. 16:31.
1: Gość dwójki.
0: Julia Mark, reżyserka teatralna, menadżerka kultury i dyrektorka Teatru Polskiego Radia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Już pani przywykła?
2: Nie, absolutnie. Mam efekt obcości. Nie wiem, nie reaguję na do widzenia pani dyrektor. I nie robię tego z braku uprzejmości, ale jeszcze jestem nieco zdziwiona i oszołomiona tą funkcją.
0: Bo to jest dość nowa sytuacja. Od początku sierpnia jest pani na tym właśnie stanowisku. O tym, czy planuje pani jakieś daleko idące zmiany, jaką wizję wyobraża pani sobie w odniesieniu do Teatru Polskiego Radia. O tym wszystkim porozmawiamy, ale na początek leżaki, bo to jest pierwsza akcja, pierwsze przedsięwzięcie, pierwszy pomysł, który pani filmuje, słuchowiska na leżakach. Jak to się narodziło? Skąd to się wzięło?
2: To jest taki pomysł na letni cykl, który realizujemy wraz z Teatrem Ochoty. Teatr Ochoty od niedawna posiada skwer. Ten skwer przed teatrem nie miał prawa własności, więc stwierdziliśmy, że trzeba tę przestrzeń jakoś dobrze zagospodarować.
0: Szkoda było nie skorzystać.
2: A mnie zależy na tym, żeby Teatr Polskiego Radia był widoczny też w przestrzeni miejskiej. Takich akcji wychodzących poza studia planuję nieco więcej, ale ta będzie pierwsza. Zapraszamy państwa na fantastyczne słuchowiska z zeszłego sezonu. To są słuchowiska nagradzane. Rozpoczynamy Potopem, który otrzymał Grand Prix na festiwalu Dwa Teatry, ale nie tylko Potop. Oprócz tego nagrodzony za reżyserię Jarek Tumidajski w dalszej kolejności. Adaptacja nagrodzonej Nike powieści Elizy Kąckiej. Wczoraj byłaś Zła na zielono. Mam nadzieję, że to będzie taki gest w stronę nowych słuchaczy, bo zależy mi ogromnie na tym, żeby Teatr Polskiego Radia stał się bardziej otwarty dla ludzi młodszych, żeby to była taka nowoczesna wizytówka Polskiego Radia, a tych słuchaczy musimy na nowo zdobyć.
0: Jak rozumiem, nie chodziło wyłącznie o to, żeby te słuchowiska miały letni, wakacyjny charakter, bo pojawił się, jak pani wspomniała też tytuł, wczoraj byłaś zła na zielono, to nie jest do końca lekka wakacyjna opowieść, prawda?
2: To prawda, natomiast jest to słuchowisko, które miało ogromną słuchalność i to też było jakieś kryterium mojego wyboru. Sprawdzałam, które słuchowiska mają wysoką słuchalność w necie i adaptacja Elizy Kąckiej jest w czołówce.
0: Jakieś wnioski po tym sprawdzaniu się nasunęły?
2: Tak, rzeczywiście jest szansa na to, żeby opowiadać te historie poprzez młodych dramatopisarzy, poprzez młode reżyserki i reżyserów i rzeczywiście to się sprawdza. Ja się tego obawiałam przychodząc do radia, że jednak Teatr Polskiego Radia to jest taka instytucja leciwa, taka bardzo poważna, szacowna instytucja, a okazuje się, że wyższą słuchalność mają te dosyć szalone, często komediowe, postmodernistyczne teksty.
0: Do siły młodości jeszcze za chwilę wrócimy, ale popatrzmy na samą akcję słuchowiska na leżakach. To należy traktować dosłownie?
2: Tak, rzeczywiście. Będą leżaki. Będą

0: słuchawki. Czekamy na Państwa na skwerze przed Teatrem Ochoty. Oczywiście ilość miejsc jest ograniczona poprzez słuchawki. W sytuacji, którą też bierzemy pod uwagę, że pogoda nam nie dopisze, przeniesiemy się do środka. Tam jest fantastyczna kawiarnia i możemy słuchać wewnątrz, ale mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się na zewnątrz. Będą obecni z nami twórcy. Raczej do takich kuluarowych rozmów, ale przed chwilą rozmawiałam z reżyserką pierwszego słuchowiska, wybiera się
1: czyli
0: w sobotę.
1: Reżyseria i adaptacja Magdalena Małecka-Wipich. Będzie można się z nią spotkać przed Teatrem Ochoty. Wydaje się pani, że to może być sposób na dotarcie do nowych słuchaczy? Właśnie takie pojawianie się w przestrzeni miejskiej? No bo jednak teatr będzie gościł w teatrze.
0: Tak, natomiast ja mam poczucie, że jest wspaniały moment na słuchanie. Mam wrażenie, że odwracamy się od TikToka, od Instagrama. Wierzę w to, że nastąpi jakiś renesans słuchania. Potrzebujemy mniej bodźców, potrzebujemy więcej uważności. Silent Disco świetnie się sprawdza. Może słuchanie, wspólne słuchowisko również się uda.
1: Wszystko rozpocznie się 15 sierpnia, potrwa do 26 września. Szczegóły znajdą Państwo oczywiście na stronach internetowych Polskiego Radia, na przykład programu drugiego. No dobrze, akcje na początek, a później?
0: A później zaplanowaliśmy seriale. Zaczynamy jesienią serialem obyczajowym autorstwa braci Miłoszewskich. To jest 12 odcinków napisanych dla programu pierwszego. W serialu Zamiana grają m.in. Anna Dereszowska, Marta Żmuda-Trzepiatowska, Grzegorz Damięcki i Michał Czernecki. I to jest taka pierwsza propozycja.
1: Obsada znakomita, ale czego dotyczy rzecz?
0: To jest historia obyczajowa o dwóch małżeństwach, które zamieniają się warunkami geograficznymi, w których żyją. Historia bardziej obyczajowa niż kryminalna, czego moglibyśmy się po braciach Miłoszewskich spodziewać. Ale liczę na to, że to słuchowisko spotka się z dobrym odbiorem. Ja już go słuchałam. Planujemy dalej seriale. Bardzo mi zależy na tym, żebyśmy docierali do widzów też w takich większych formach. O szczegółach jeszcze nie mogę powiedzieć, ale myślimy o kolejnym serialu świątecznym. Planujemy też zintensyfikować współpracę z Akademią Sztuk Teatralnych w Krakowie. Tam jest Wydział Dramaturgii i rzeczywiście w poprzednim roku byłam na Forum Młodej Reżyserii. Tam nawiązałam kontakty z młodymi dramaturżkami i dramaturgami. Już dwa słuchowiska zrealizowaliśmy. Kolejni przyjdą w tym sezonie i mam nadzieję, że te realizacje będą powstawały. Jadę również na Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Tam również będzie Nagroda Polskiego Radia i kolejny, mam nadzieję, wspaniały reżyser, który zrealizuje u nas słuchowisko w ramach tej nagrody. Chciałabym teatru różnorodnego, ale jednak z naciskiem na to, co współczesne, na żyjących pisarzy i pisarki, może nawet w odwrotnej kolejności, czas jednak zadbać trochę o naszą kobiecą pozycję. Mamy wielu wspaniałych młodych reżyserów i reżyserki. Mam nadzieję, że to będzie taki powiew świeżości.
1: Mówiła pani parokrotnie o poszerzaniu kontaktów z młodymi twórcami, z młodymi aktorami i aktorkami, jak się domyślam, również. Czy to aby nie pachnie trochę fetyszyzowaniem młodości?
0: Może tak. Może tak, ale może to tego nam brak w tym momencie. To znaczy, mam wrażenie, że wśród słuchaczy Teatru Polskiego Radia brakuje nam odbiorców takich w wieku 20, 30, 40 lat. Jednak to instytucja, która przez lata była adresowana do starszych słuchaczy i wydaje mi się, że trzeba by to uzupełnić.
1: Myśli pani też o powrotach do klasyki, mimo tego nacisku na kontakt z młodymi?
0: Tak, już w tamtym roku udało mi się przeprowadzić jako kierowniczce literackiej taki projekt, że raz w miesiącu pojawiał się tekst klasyczny i będę się tego trzymać. W tym momencie Zuza Bojda pracuje nad Poganką Narcyzy Żmichowskiej, więc będzie klasycznie i feministycznie zarazem.
1: Do niedawna to pani jeszcze była kierowniczką literacką teatru, czyli jest wakat.
0: Tak.

0: Ale?
1: Mamy już pewien pomysł na zapełnienie tego wakatu. Niestety nie mogę Państwu powiedzieć, ale na dniach myślę, że ujawnimy, jak wspaniała osoba dołączy do zespołu Teatru Polskiego Radia.
0: Czekamy na szczegóły. Jak rozumiem, Pani myśli raczej o rozwijaniu pewnych nowych możliwości, czy takich możliwości, które dotąd nie były bardzo mocno eksploatowane. To będzie raczej ewolucja, czy może jednak trochę rewolucji?
1: Jestem zwolenniczką ewolucji. Myślę, że tak będzie bezpieczniej i ten proces możemy przetrwać wszyscy bez większych strat. Rewolucja jednak jest groźnym narzędziem. Nie chciałabym z niego korzystać.
0: Mówiła Pani o tym, żeby docierać też do nowych słuchaczy. Widzi Pani taką szansę, żeby młodych ludzi pozyskać dla radia, dla medium, które dla wielu chyba jest już niezrozumiałe? Odbiornik stojący na lodówce to już nie ten czas.
1: A ja myślę, że jest odwrotnie. Rozmawiam z wieloma młodymi ludźmi, ja długi czas uczyłam młodych ludzi i oni rzeczywiście chętnie wracają do radia. Radio ich relaksuje, radio pozwala im się skupić na czymś konkretnym, nie bombarduje ich nadmiarem treści. Mam poczucie, że bardzo wielu młodych ludzi wraca do radia i to jest nasza szansa.
0: A jakie są Pani doświadczenia i z radiem, i z Teatrem Polskiego Radia?
1: Och, to było 10 lat temu albo 12. Robiłam pierwsze słuchowiska, przyjeżdżając z Krakowa. Bardzo interesujące. Byłam absolutnie spanikowana, jak to się robi. Nie miałam pojęcia, czy to ma sens. Ówczesny dyrektor Janusz Kukuła nie udzielał nam żadnych instrukcji, a też nie dawał żadnego feedbacku, więc miałam poczucie, że jak dziecko we mgle się tutaj poruszam. Na szczęście mamy Andrzeja Brzoskę, który prowadzi nas za rękę i będzie prowadził kolejne pokolenia debiutantów radiowych. A później, rok temu, przyjechałam tu już na stałe, zmieniłam całe życie, bo ja mieszkałam w Krakowie jeszcze rok temu i przeprowadziłam się dla radia. Nie spodziewałam się, że to medium tak mnie pochłonie. Czasami znajomi pytają, a nie brakuje ci teatru? I szczerze mówiąc, nie. Bardzo mi tu dobrze. Będę robić spektakle, ale priorytetem jest radio.
0: To jest szczególny teatr, bardzo specyficzny, który ma do dyspozycji głos i dźwięk. To jest w Pani odczuciu poważne wyzwanie, czy jednak szansa, bo można się łatwiej odwoływać do wyobraźni?
1: Ja też w teatrze żywego planu bardzo lubię takie sceny i takie sytuacje, w których reżyser nie dopowiada mi, jaka jest puenta, w których obraz tworzy się gdzieś tam pomiędzy znaczeniami tego, co widzę. Nie lubię dosłowności również w teatrze, więc radio spełnia tę moją potrzebę. Jestem aktywnym twórcą każdego słuchowiska, bo to przez moją wrażliwość, przez moją umysłowość, przez kontekst, który ja zgromadziłam, tworzy się to słuchowisko, to wspaniałe.
0: Przed nami też kilka ważnych momentów, jeśli chodzi o historię radiową, bo 1928 rok, jeśli pamięć mnie nie myli, to był ten moment, kiedy powstało pierwsze słuchowisko napisane specjalnie z myślą o radiu. No to właściwie już za 2 lata. Będzie to jakoś świętowane, myśli Pani?
1: Myślę, że tak. Oprócz tego okrągła rocznica Matysiaków już w grudniu. O tym wszystkim myślimy, ale na pewno to uczcimy. Jeszcze nie myślałam o konkretach, ale to dopiero 2 tygodnie, odkąd myślę o tych wszystkich rzeczach.
0: Niecałe właściwie.
1: Tak.
0: Trzymamy kciuki zatem za Pani pomysły na stanowisku dyrektorki Teatru Polskiego Radia. No i zapraszamy oczywiście do słuchania na Leżakach, słuchowiska Teatru Polskiego Radia na Leżakach w Teatrze Ochoty od 15 sierpnia. To wszystko potrwa do 26 września.
1: Warto dodać, że wstęp jest bezpłatny.
0: To jest informacja nie bez znaczenia. Zapraszamy Państwa do delektowania się słuchowiskami na Leżakach. Julia Mark, reżyserka, menadżerka kultury i dyrektorka Teatru Polskiego Radia. Dziękuję Pani bardzo serdecznie.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.

Muzyka Jerzego Filipa Telemana to była pierwsza część koncertu na flet i orkiestrę G-dur. James Calloway i soliści z Zagrzebia. 16.49, program drugi Polskiego Radia. Teraz porozmawiamy o zupełnie, ale to zupełnie innych dźwiękach. Wczoraj w dolnośląskim Sokołowsku zakończył się festiwal Sanatorium Dźwięku. Festiwal, który odbywał się pod patronatem Dwójki, a który poświęcony był i szerzej poświęcony jest eksperymentalnej muzyce.

0: współczesnej i sztuce dźwięku. Na miejscu była Anna Szczęśniak.
1: Afekty, energie, napięcia, małe i większe wybuchy, przemiany wewnętrzne i te zachodzące w świecie wokół. Te wątki towarzyszyły tegorocznej odsłonie Sanatorium Dźwięku. Festiwal w leżącym przy granicy z Czechami Sokołowsku odbywał się w wielu różnych przestrzeniach, wpisując się w krajobraz miejsca. Poniemieckie miasteczko z duchami sąsiadów, których dawno już nie ma, architekturą minionych czasów, mniej lub bardziej odnowioną, z mieszkańcami miejsca, które ożywa kilka razy w roku i osobami uczestniczącymi w festiwalu, które o różnych porach wędrują po Sokołowsku jak duchy z zupełnie innego świata. Obecny był też duch Gerarda Lebika, współtwórcy i wieloletniego kuratora festiwalu, o którym pamięć przywoływano zarówno w formie instalacji, jak i muzyki. W podobnym tonie wypowiadała się Aya Metwali podczas piątkowego koncertu w kinie za pomocą ruchu ciała, zwielokrotniania swojego głosu i elektroniki. Egipska artystka wciągnęła słuchaczy w opowieść o cieniach.
2: It's always been so present, this idea of the shadow and the unseen presences that exist.
1: W mojej kulturze idea cienia była zawsze istotna. Lubię się nią bawić, flirtować z tą ideą. Kiedy na scenie doświadczam pewnej formy opętania, wiem, że oni tu są. To forma bardzo silnej obecności, która nagle przychodzi i nawet dla mnie potrafi być straszna. To, co robię z głosem, jest częścią mnie, bo nawet przy przetworzeniach jest tam nadal szczypta mojego głosu. Ale sama elektronika to obcy w pokoju. Może to inny cień z tych, które przychodzą, a może tylko przypadkowy przechodzień.

0: Ale festiwal to życie. Lasery współgrające z muzyką, nowe konstrukcje organowe, warsztaty doświadczeniowe i psychoperformatywne, sety DJ-skie połączone z formami poetyckimi, eksperymenty z nagłośnieniem, panele dyskusyjne organizowane przez Instytut Narutowicza, a także wgrywanie się w przestrzeń dookoła. Słuchanie siebie i świata. To wszystko odbywało się, jak zwykle na sanatorium, wśród dominującej, otaczającej i intensywnie żyjącej tutaj przyrody.
1: Being amongst trees, and in this place the trees are quite old, so they kind of create like a canopy roof on top.
0: Wspaniale jest być między drzewami, a w tym miejscu drzewa są stare, więc tworzą pewnego rodzaju sklepienie, dach. Ta architektura przeciąga dźwięk, pozwala na zauważenie detali, ale jest tu też dużo innych subtelności dźwiękowych w powietrzu. Gdybyśmy byli w polu, przestrzeń byłaby bardziej otwarta, ta jest intymna. Ludzie leżą na ziemi, odpoczywają, przestają być aż tak bardzo samotni.
1: Also really relax and be unself-conscious.
0: Tak mówił Sholto Dobie, szkocki muzyk mieszkający w Wilnie, który w przestrzeni parku eksplorował dźwiękowość dwóch koncertin, grając na nich przy użyciu grawitacji. Z kolei temat przewodni, sekretny element zapłonu, przez Kamila Piotrowicza i Tymka Papiora został potraktowany dosłownie. Pod Sokołowskim Sanatorium artyści rozpalili ognisko, dając schronienie zmarzniętym uczestnikom. Eksperymentowali z ogniem, palnikami, iskrami, wodą, traktując je jako materię do poważnych, sonorystycznych poszukiwań, którym nie brakowało bezpretensjonalności i lekkości. Gatunkowo trudno określić tegoroczną odsłonę sanatorium. To, co wydawało się łączyć wszystkich artystów, to chęć przełamania, zainicjowania ruchu, otwarcia doświadczenia, eksplorowania nie tylko dźwiękowości, ale też sposobów słuchania i tego, co dzieje się pomiędzy słuchającymi. Wspólnoty dzielonej przez kilka sierpniowych dni.
2: Jutro w nocnej strefie o godzinie 22.30 rozleglejsze, bardziej rozbudowane podsumowanie.

tegorocznego festiwalu w Sokołowsku, festiwalu Sanatorium Dźwięku, o którym przed chwilą mówiła Hanna Szczęśniak. Jutro usłyszą także Państwo rozmowy z artystami, którzy w tym roku pojawili się na Dolnym Śląsku. Program drugi, 16:55.

0: Autopromocja.
1: Wakacje z duchami wielkich pianistów. Bez chiromancji ani wirujących talerzyków. Bez udziału mocy nadprzyrodzonych, ale z pomocą radiowej magii. Puszczając w ruch płyty, szpulę starych taśm i wyobraźnię, wywołam Chorowica i Artura Balsama, Ruth Slęczyńską i Klarę Haskil. Spotkania z cieniami i legendami pianistycznego Złotego Wieku w każdą sobotę lata o 18:00. Do usłyszenia. Andrzej Sułek.
2: W piątej strunie nieważny jest cel, skoro droga daleka. Co spotka nas na niej w te wakacje? Jak zawsze fuzja jazzu, folku, ambitnego popu, muzyki dawnej i nowej. Tego lata zapraszam w każdy czwartek już o 22:30. Piotr Matwiejczuk.

0: Autopromocja.
1: Program Drugi Polskiego Radia, jest 17.
2: Przegląd prasy zagranicznej.
1: Przygotowała i przedstawi Monika Pilch.
3: Dziś między innymi wiadomości z odbywającego się w Szwajcarii festiwalu filmowego w Locarno oraz o tym, jak słynna ikona modernizmu może stać się miejscem trudnym do życia i użytkowania. Zacznę od informacji, która budzi wiele kontrowersji, zwłaszcza w niemieckojęzycznej prasie. Przed berlińskim Teatrem Volksbühne na Rosa Luxemburg Platz powstał nietypowy letni projekt, tymczasowy bezpłatny basen Volksbad. 25-metrowa pływalnia jest pierwszym dużym projektem nowego dyrektora teatru Matthiasa Lilienthala. Przez 8 tygodni przestrzeń przed monumentalnym gmachem Volksbühne zamienia się w otwarte miejsce spotkań z basenem, przebieralniami, ratownikami i budką z frytkami. Basen ma być czymś więcej niż sezonową atrakcją. Lilienthal traktuje go jako artystyczną i polityczną interwencję, zwracając uwagę na pogarszający się stan publicznej infrastruktury w Berlinie, w tym niedobór miejskich pływalni. Projekt ma również przyciągnąć do Volksbühne osoby, które na co dzień nie odwiedzają teatru. W programie znalazły się m.in. kursy pływania, zajęcia dla dzieci oraz wydarzenia i dyskusje. Pomysł wzbudził jednak kontrowersje ze względu na koszty. Budowa i funkcjonowanie basenu mogą pochłonąć około 300 tysięcy euro z budżetu teatru. Według Die Welt około 90 tysięcy euro przeznaczono na sam basen, a pozostałą część m.in. na personel, planowanie projektu i ochronę. Krytycy pytają, czy w czasach oszczędności w kulturze pieniądze powinny być wydawane na krótkotrwałą instalację. Zwolennicy odpowiadają, że Volksbad jest właśnie rodzajem artystycznego protestu przeciwko niedoinwestowaniu miejskiej infrastruktury. Korzystanie z basenu jest bezpłatne, ale obowiązują dwugodzinne przedziały czasowe, na które można rezerwować bilety online. Projekt inspirowany m.in. pracami performerki Florentiny Holzinger dobrze wpisuje się w tradycję Volksbühne jako miejsca łączącego teatr, sztukę i komentarz społeczny. Tymczasem basen jest jednocześnie letnim kąpieliskiem, eksperymentem artystycznym i próbą rozpoczęcia nowego rozdziału w historii berlińskiego teatru. Wśród komarów tygrysich i temperatur przekraczających 30 stopni Celsjusza nie trudno wybrać się do kina na festiwal filmowy w Locarno, którego 79. edycja odbywa się właśnie w szwajcarskim kurorcie. O wydarzeniu donosi francuski dziennik Le Monde. W konkursie głównym o Złotego Lamparta rywalizuje 17 filmów fabularnych, wśród których znalazło się już kilka interesujących niespodzianek. Le Monde zwraca uwagę m.in. na przemoc ciała innego, Kanadyjczyka Denisa Coté, oraz Rzadko się budzę śniąc, niemieckiej reżyserki Izabelle Stever, podejmujący temat wojny na Ukrainie. Wśród konkursowych tytułów wyróżnia się Princesa Buro chilijskich reżyserów Cristobala Leona i Joaquina Cuccini. To animowany, niezwykle pomysłowy film gatunkowy, inspirowany baśnią Oślica, który swobodnie łączy elementy horroru, fantazy i surrealizmu. Chilijscy twórcy bawią się konwencjami i historią kina, rozmontowując znane schematy i układając je na nowo. Efektem jest osobliwy, baśniowy, a chwilami niepokojący świat wizualny, który wyróżnia Princesa Buro na tle konkursowych produkcji. Jeszcze jeden artykuł dotyczący sztuki filmowej. Na łamach niemieckiego dziennika Die Welt ukazała się recenzja filmu Dźwięk Stradivariusa, który przygląda się jednemu z najbardziej trwałych gatunków muzyki zachodniej – kwartetowi smyczkowemu. To forma oparta na kruchej równowadze między jednością a indywidualnością czterech wykonawców. Film pokazuje, jak trudne może być osiągnięcie harmonii, gdy muzycy są jednocześnie pełnymi ambicji i słabości ludźmi. Czwórka członków kwartetu od lat zmaga się z wzajemnymi animozjami. Ich relacje przypominają stereotypowe historie o muzykach, którzy poza sceną ledwo się znoszą, a mimo to muszą wspólnie występować. Kiedy napięcia narastają, a poziom artystyczny zespołu zaczyna się pogarszać, kwartet staje na krawędzi rozpadu. Jak podkreśla Die Welt, film przekonująco łączy muzykę i dramat psychologiczny. Aktorzy, będący jednocześnie muzykami, nadają występom

0: autentyczność i energię. Ostatecznie dźwięk Stradivariusa okazuje się opowieścią o tym, że prawdziwa harmonia wymaga nie tylko talentu, lecz przede wszystkim wzajemnego słuchania, zaufania i gotowości do rezygnacji z własnego ego. Mieszkania socjalne zaprojektowane przez Le Corbusiera miały być spełnieniem marzeń o nowoczesnym i wygodnym życiu. Dziś, w czasie coraz bardziej ekstremalnych upałów, dla ich mieszkańców stają się jednak koszmarem. O problemie pisze Anna Richards w Guardianie. Firminy w południowo-wschodniej Francji od dziesięcioleci zmaga się z wyludnieniem. Upadek przemysłu stalowego sprawił, że wielu mieszkańców wyjechało w poszukiwaniu lepszych możliwości do pobliskiego Saint-Étienne. Symbolem miasta pozostaje jednak l'unité d'habitation, imponujący betonowy wieżowiec zaprojektowany przez Le Corbusiera, będący jednym z jego ostatnich projektów. Budynek, w którym około 2/3 mieszkań to lokale socjalne, jest zarazem ważnym zabytkiem architektury. Jego fasada i dach zostały wpisane na listę zabytków historycznych w 1993 roku. Problem w tym, że projekt powstał z myślą o klimacie lat 60., a nie o coraz częstszych falach ekstremalnych upałów. Latem mieszkania zamieniają się w trudne do wytrzymania nagrzane wnętrza, a betonowa konstrukcja długo zatrzymuje ciepło. Jak zauważa Guardian, paradoks polega na tym, że budynek stworzony jako wizja przyszłości coraz gorzej radzi sobie z warunkami współczesnego klimatu. Jego status zabytku dodatkowo utrudnia przeprowadzenie zmian, które mogłyby poprawić komfort życia mieszkańców. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Prasę z zagranicy przeglądała Monika Pilch. Jest 7 minut po 17:00.

0: To czwarta z pierwszej księgi etiud fortepianowych Georga Ligetiego, nagranie z nowej płyty Bruce'a Liu, która ukazała się w miniony piątek. Lunaris, tak nazywa się nowy krążek. Jest 11 minut po 17.
1: Gość dwójki.
0: Po Sokołowsku po raz kolejny wracamy na Dolny Śląsk. Jednym z gości lipcowego festiwalu Góry Literatury był Didier Fassin. Francuski antropolog, socjolog i lekarz, profesor Collège de France i amerykańskiego Princeton, a także były wiceszef organizacji Lekarze bez Granic, autor wielu książek o humanitaryzmie i odpowiedzialności moralnej w polityce, między innymi wydanych po polsku Karanie, Współczesna namiętność i Moralna abdykacja, dlaczego świat nie powstrzymał zagłady strefy Gazy. Z antropologiem rozmawiała Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: Od 30 lat zajmuje się pan tematyką humanitaryzmu. Jego postrzeganie bardzo się zmieniło na przestrzeni tych lat. Jak pan to ocenia?
3: How do you find this change?
4: So when I started to work on humanitarianism, both as a researcher and as an activist,
5: kiedy zaczynałem pracować nad humanitaryzmem, zarówno jako badacz, jak i aktywista, ponieważ przez kilka lat byłem wiceprezesem Lekarzy bez Granic, humanitaryzm był tak powszechnie akceptowany jako rozwiązanie polityczne, że rządy, nawet rządy prawicowe we Francji, Stanach Zjednoczonych i innych krajach, twierdziły, że prowadzą działania humanitarne, aby pomagać ubogim ludziom w różnych częściach świata. A nawet, co oczywiście bardzo problematyczne, uzasadniając tym wojny. Jednak w ciągu ostatnich 20 lat, czyli od połowy pierwszej dekady XXI wieku, obserwujemy całkowite odwrócenie tej sytuacji. To, co wówczas opisywałem jako rządy humanitaryzmu, zostało zastąpione rządami bezpieczeństwa. Obecnie nie tylko troska o sytuację humanitarną bardzo osłabła. Widać to na przykładzie migracji, tego jak uchodźcy są odrzucani i wypychani, ale także pracownicy organizacji humanitarnych, którzy próbują im pomagać, znajdują się pod ostrzałem rządów. We Włoszech i innych częściach Europy mogą być zatrzymywani i ścigani. Mamy więc do czynienia z całkowitym odwróceniem tego, co wydawało się dominującymi wartościami, a właściwie nie były to dokładnie wartości, lecz język, którego politycy używali, odwołując się do humanitaryzmu. Dziś ten język całkowicie stracił wiarygodność.
2: Skoro mówimy o języku, wciąż zastanawiam się, co się wydarzyło. Przez dekady humanitaryzm był także częścią popkultury. Wielkie akcje YouTube i innych gwiazd popu czy rocka, które czuły pewnego rodzaju odpowiedzialność za los ludzi dotkniętych kryzysami, na przykład w Afryce. Dziś nie potrafiłabym wymienić żadnej podobnej akcji, której celem byłaby pomoc komukolwiek. Co tak bardzo się zmieniło?
5: Zawsze trudno jest zrozumieć, jak rzeczy całkowicie się zmieniają, jeśli chodzi o uczucia ludzi, emocje i wartości, których chcą bronić.
2: Jako społeczeństwo jesteśmy bogatsi niż 30 lat temu. Społeczeństwo europejskie, zachodnie.
5: Tak, to oczywiście paradoks. Jesteśmy bogatszymi społeczeństwami. Jednocześnie nie powinniśmy zapominać, że stajemy się coraz bardziej nierówni, nawet w naszych społeczeństwach. Kilka dni temu we Francji ukazał się raport pokazujący, że poziom ubóstwa nigdy nie był tak wysoki, odkąd prowadzi się statystyki na ten temat. Wiemy zarazem, że najzamożniejsi stają się coraz bogatsi.

Istnieją więc nierówności w naszych społeczeństwach i do pewnego stopnia nierówności na świecie. Problem polega na tym, że najpierw skrajna prawica, potem prawica, następnie centroprawica, a bardzo szybko także socjaldemokraci, a czasem nawet komuniści w Europie Zachodniej i poza nią coraz bardziej koncentrowali się na kwestiach bezpieczeństwa i migracji. To paradoks,

0: w bezpieczniejszym społeczeństwie boimy się przestępczości.
1: But despite the fact that we have a safer society, we are afraid of criminality. And in the same way, migration is really a very absorbable.
0: Podobnie migracja jest naprawdę problemem czy kwestią możliwą do udźwignięcia. Nawet jeśli pomyślimy o roku 2015, kiedy liczba osób próbujących dostać się do Europy była najwyższa, ponieważ uciekały przed wojną w Syrii, sytuacją w Afganistanie i tak dalej, to i tak było to nieco ponad milion osób na kontynencie liczącym 750 milionów ludzi, a na poziomie Unii Europejskiej w tamtym czasie 500 milionów. Oznacza to 0,2% populacji w momencie największego napływu. Jednocześnie wiemy, powiedziała o tym kilka tygodni temu prezes Europejskiego Banku Centralnego, że połowa wzrostu gospodarczego Europy w ostatnich latach wynikała z udziału 9% migrantów, którzy przybyli do krajów europejskich.
1: Of migrants that have come in the country.
2: How it's Jak possible? To możliwe? Czy pan wie?
1: Well, you know, there are different
0: Jest
1: reasons.
0: Kilka powodów. Po pierwsze, jak wiemy, w Europie spada dzietność. W wielu dziedzinach brakuje więc pracowników, przede wszystkim niewykwalifikowanych, ale także wysoko wykwalifikowanych. Pierwszy powód jest zatem taki, że potrzeba więcej pracowników. Drugi powód związany jest z tym, że znaczna część osób migrujących opuszcza swój kraj z powodu przemocy, prześladowań czy wojny, czyli dlatego, że musi wyjechać. Nie jest tak, że podejmują decyzję, by zarobić więcej pieniędzy. Są w niebezpieczeństwie, ich życie jest zagrożone. Większość z nich, zwłaszcza osoby przybywające z Bliskiego Wschodu, ale także część osób z Afryki Północnej czy subsaharyjskiej, jest wykształcona. Pochodzą z rodzin z klasy średniej, a czasem nawet wyższej, ponieważ podróż trwająca miesiące, bardzo często nawet lata, przez Saharę i Morze Śródziemne albo przez Bliski Wschód i Szlak Bałkański jest bardzo kosztowna. Oznacza to, że najubożsi zostają albo w swoim kraju, albo w krajach sąsiednich. Mniejszość, która dociera do Europy, ma to, co nazywamy wysokim kapitałem kulturowym. Potrzeba pracowników i fakt, że osoby, które przybywają, odpowiadają wymogom rynku pracy, a także są bardzo zmotywowane, by poprawić swoje życie, więc pracują, to sprawia, że ich wkład we wzrost gospodarczy Europy jest tak znaczący.
2: And what pushed you to the board?
3: A co popchnęło pana, ujmijmy to tak, do granicy? Jest pan lekarzem, profesorem, intelektualistą w Ameryce i przede wszystkim we Francji. Co sprawiło, że pojechał pan spędzić miesiące na granicy francusko-włoskiej?
1: So I've been interested and even working with or working on immigrants.
0: Od bardzo dawna interesowałem się pracą z migrantami i uchodźcami oraz badaniami nad nimi. Jestem prezesem organizacji o nazwie Komitet Medyczny na Rzecz Uchodźców i od lat prowadzę badania na ten temat. Wybór granicy między Włochami a Francją w Alpach wynikał z tego, że w tamtym czasie była to jedna z dwóch głównych dróg wjazdu do Francji. Było to bardzo interesujące, ponieważ występowało tam połączenie trzech protagonistów wielu granic. Są oczywiście uchodźcy, którzy próbują przekroczyć się granicę, jest policja i wojsko, którzy starają im się to uniemożliwić. I są też wolontariusze i aktywiści, którzy próbują im pomagać, nie tylko indywidualnie, lecz także publicznie upominać się o ich prawa. Była to więc bardzo ciekawa sytuacja, w której obecni byli wszyscy trzej protagoniści. Przez 5 lat wraz z socjolożką Claire Defosse spędzaliśmy tam tygodnie, latem i tygodnie zimą, próbując zrozumieć sytuację, rozmawiając z aktywistami i uchodźcami, czasem z wojskowymi policjantami, ale także angażując się praktycznie, ponieważ nie da się po prostu zadawać pytań i obserwować, co robią ludzie. Pomagałem chodząc w góry na akcje ratunkowe. Niektórzy uchodźcy gubili się w śniegu, w zimnie, w tych górach, które ich zarazem osłaniają i są im wrogie. Ponieważ jestem lekarzem, pomagałem też leczyć ich choroby i rany.

0: Oczywiście wiązało się to z pewnym ryzykiem, ryzykiem zatrzymania przez policję, co mi się zdarzyło, albo ukarania grzywną. W obu przypadkach bezprawnie, ponieważ nie było ku temu żadnego powodu. W pełni przestrzegałem prawa, choć oni twierdzili, że tak nie jest. Te doświadczenia wiele mnie nauczyły. Pokazały mi, czym jest policja i jak zachowuje się wobec aktywistów, kiedy byłem jednym z nich, ale także jak zachowuje się wobec migrantów czy uchodźców, z którymi byłem na komisariacie. Było to ważne doświadczenie, pomagające też zrozumieć ruch solidarnościowy. Jestem pewien, że dotyczy to także innych miejsc, w tym Polski na wschodniej granicy. Co jest niezwykłe w tym ruchu solidarnościowym, to, że spotyka się w nim ludzi wcześniej zaangażowanych politycznie, związkowo czy w różne walki, na przykład ekologiczne, ale także osoby, które nigdy wcześniej nie prowadziły żadnej działalności politycznej. Są więc ci bardziej polityczni i ci bardziej humanitarni, jeśli można tak powiedzieć. W rzeczywistości jedni i drudzy się zmieniają. Polityczni stają się humanitarni, a humanitarni polityczni. To było naprawdę interesujące zobaczyć, jak społeczność potrafi się zmobilizować po to, by bronić prawa migrantów do życia i zaoferować im godność w momencie przyjęcia.
1: Podczas festiwalowego spotkania padło pytanie o pomaganie lokalnie, na przykład w krajach Afryki czy Bliskiego Wschodu. Wydawał się pan wobec tego bardzo sceptyczny.
0: Myślę, że zawsze pojawia się łatwa odpowiedź, szczególnie ze strony polityków, aby zatrzymać migrację, która w rzeczywistości bardzo często nie jest dokładnie migracją, lecz wysiedleniem, powinniśmy pomagać im, przekazując pieniądze. Po pierwsze jednak pieniądze, które Unia Europejska przekazuje dziś krajom afrykańskim czy bliskowschodnim w związku z migracją, są pieniędzmi dla policji i wojska. W efekcie pojawia się więcej przemocy i więcej naruszeń praw migrantów. Nie są to środki na rozwój. Oczywiście wszystko, co może pomóc rozwojowi tych krajów, które padły ofiarą wyzysku państw zachodnich, jest dobre, ale nie rozwiąże to problemu przemieszczania się ludzi. To, co może pomóc, nie rozwiązać problem, ale przynajmniej go ograniczyć, to zmniejszenie szkód wyrządzanych przez te rządy, a także kontrola kapitalistycznego wyzysku w tych krajach, który zabiera ich zasoby, zubaża ludzi, a czasem nawet fizycznie ich przesiedla w imię rozwoju. Pierwsza zasada, którą zapewne zna pani jako zalecenie medyczne, brzmi: po pierwsze, nie szkodzić. Zanim spróbujemy pomagać, gdybyśmy mogli przestać szkodzić ludziom, narodom i krajom, byłby to pierwszy krok. And before trying to help, if we could stop harming these people and these nations and these countries, it would be a first step. Jeśli jednak uznamy, że większość osób przesiedlanych opuszcza kraj z powodu warunków, które stają się nie do zniesienia, a nie po prostu po to, by zarobić więcej gdzie indziej, trudno sądzić, że samo wysłanie pieniędzy czy realizacja kilku projektów wystarczy. Jednocześnie nie powinniśmy bać się migracji. Spośród 123 milionów osób przesiedlonych, 2/3 przemieszcza się w obrębie własnego kraju, a 1/3 w ogromnej większości trafia do krajów sąsiedzkich. Do naszych krajów przybywa więc tylko niewielka mniejszość.
1: Ale czy ta praca na granicy nie sprawiała jednak, że poczuł się pan słaby, bezradny? Well, it can be discouraging to see how the governments
0: are implementing policies that are Może być zniechęcające obserwować, jak rządy wprowadzają polityki coraz surowsze wobec ludzi, nie szanując ich godności ani praw. Może być zniechęcające widzieć to, jednocześnie mając świadomość, że, jak mówiłem wcześniej, migrantów nie jest tak wielu, jak nam się wydaje, a ci, którzy przybywają, wnoszą zasoby ludzkie, które wzbogacają nasz kontynent kulturowo i ekonomicznie. Problem polega więc na tym, że przez populizm, przez sklebianie najniższym instynktom ludzi, politycy nie mają odwagi mówić prawdy. Bo ostatecznie chodzi o prawdę. Spójrzmy na to, co migranci czy uchodźcy wnoszą do naszych społeczeństw, zamiast się ich bać i podsycać lęk przed nimi. Dla mnie jest to kwestia tego, co Michel Foucault nazywał odwagą.

0: taką prawdę. Myślę, że właśnie tej odwagi prawdy brakuje naszym politykom, a to jest minimalny wkład, jaki możemy wnieść jako naukowcy i intelektualiści.
1: Podczas spotkania kilkakrotnie mówił pan, że powinniśmy znaleźć sposób, by godnie przyjmować uchodźców. Chciałem zapytać, co pan przez to rozumie? Jaki byłby ten właściwy sposób?
0: Jeśli pomyślimy, ile pieniędzy wydaje się na próby powstrzymywania tych ludzi przed przekroczeniem naszych granic przy bardzo małej skuteczności, ponieważ większość z nich i tak je przekracza, bo są uparci, bo nie mają wyboru, więc muszą przekroczyć granicę, ryzykując życie, to skuteczność polega głównie na tym, że więcej ludzi umiera. Jeśli więc obliczymy, że wypchnięcie jednej osoby na granicy kosztuje 14 tysięcy euro, a ta sama osoba może być wypychana kilka razy, lecz prawie wszyscy i tak ostatecznie przekraczają granicę, widać, że jest to niezwykle kosztowne i bardzo mało efektywne. Te pieniądze mogłyby zostać wykorzystane na przykład na ośrodki recepcyjne. To właśnie robią organizacje pozarządowe. Tak dzieje się w Briançon. Mają schronisko, w którym ludzie mogą zostać przez kilka nocy przed dalszą podróżą, gdzie otrzymają jedzenie i opiekę medyczną, jeśli jej potrzebują, a przede wszystkim szanuje się ich godność.
1: A czy nie wydają się panu zniechęcające trudności, które pojawiają się obecnie w Niemczech czy Szwecji?
0: Tak, to pewna ewolucja i w pewnym sensie konsekwencja braku solidarności między krajami Europy. Kiedy Niemcy przyjęły 70% migrantów i uchodźców w latach 2015-16, oczywiście może to być postrzegane jako obciążenie, ale działo się tak dlatego, że inne kraje nie działały solidarnie. I to trwa do dziś. Cały ciężar spoczywa na niektórych krajach, co ułatwia działanie i narrację partiom skrajnie prawicowym. Jednocześnie nie chciałbym przesadzać. Porównajmy dwa kraje, które znam dość dobrze, Francję i Niemcy. Francja zatrzymywała migrację na granicy. Niemcy otworzyły swoje granice. Dziś niektóre landy mogą znajdować się pod presją skrajnej prawicy w Niemczech, ale większość wyborców pozostaje przy partiach konserwatywnych lub socjaldemokratycznych. Jeśli spojrzeć na Francję, jest całkiem możliwe, że w przyszłym roku skrajna prawica dojdzie do władzy i będziemy mieli prezydenta ze skrajnej prawicy.
1: Rozmawiamy na początku lipca. Jeśli się nie mylę, właśnie wczoraj Hiszpania przyjęła 100 uchodźców z Palestyny, żeby zapewnić im leczenie. Palestyna jest w pewnym sensie naszym wyrzutem sumienia. Czy uważa pan, że słuszne jest domaganie się od Europy i świata zachodniego wzięcia odpowiedzialności za Palestynę?
0: Jak pani wie, napisałem książkę, która została przetłumaczona na język polski, o zgodzie na zniszczenie Gazy. Nie chodzi wyłącznie o to, że mamy odpowiedzialność wobec Palestyńczyków, ale także o odpowiedzialność wobec prawa międzynarodowego, praw człowieka i zobowiązań humanitarnych. Jako obywatele krajów, których rządy wysyłały broń Izraelowi, używaną do masakrowania ludności palestyńskiej, ponosimy zbiorową odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest oczywista i dotyczy naszych rządów, tych, które wspierały politykę i wojnę Izraela. Ona trwa mimo podpisanego zawieszenia broni, trwa oczywiście w Gazie, trwa na zachodnim brzegu, trwa we wschodniej Jerozolimie, w Libanie, w Syrii, a jak widzieliśmy, także w Iranie. Ta odpowiedzialność ujawniła się w postaci wsparcia na początku wojny w Gazie, po zabójstwach i atakach Hamasu 7 października 2023 roku. Ale dziś to wsparcie przekształciło się w obojętność i milczenie. I właśnie z tą obojętnością i tym milczeniem musimy walczyć, aby po prostu bronić wartości, które głosimy, ale których na naszym kontynencie nie przestrzegamy.
2: That we have to combat today, to simply defend the values that we proclaim and do not respect on our continent.
1: But is there anything we can do? Czy jednak jako zwykli obywatele możemy coś zrobić?
0: Musimy próbować przeciwstawiać się cenzurze i represjom stosowanym przez wiele

0: naszych rządów. Musimy nadal mówić o tym, co się dzieje, używać właściwego języka, a nie mówić po prostu o wojnie Izraela z Hamasem. Trzeba nazwać to tak, jak nazywa to Niezależna Komisja Organizacji Narodów Zjednoczonych, kilka dużych organizacji międzynarodowych oraz najlepsi eksperci od Holokaustu, ludobójstwem. To jest odpowiedzialność, którą mamy. A kiedy mówię my, mam na myśli oczywiście obywateli, intelektualistów, dziennikarzy i ostatecznie polityków. Wspomniała pani Hiszpanię. Hiszpania zachowała się pod tym względem wyjątkowo, potępiając to, co powinno być potępione. To, co potępiano w przypadku inwazji Rosji na Ukrainę, nie jest potępiane, gdy chodzi o inwazję armii izraelskiej na Gazę, Zachodni Brzeg, Liban i Syrię. Tego właśnie nie powinniśmy bać się robić.
1: By the Israeli army is never denounced. So this is what we have to not fear doing.
2: Mówił Didier Fassin, francuski antropolog i socjolog, wiceszef organizacji Lekarze Bez Granic, z którym rozmawiała Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.

0: dla Jorona. Muzyka tradycyjna w opracowaniu Krystyny Pluchar i w wykonaniu zespołu L'Arpeggiata. Śpiewał miłośnik kuchni włoskiej, ale jak się okazuje także polskiej. Amore Italiano to tytuł finałowego koncertu tegorocznego festiwalu Ogrody Muzyczne. W weekend na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie wystąpił włoski tancerz i śpiewak. Śpiewa go w wyjątkowym, bardzo charakterystycznym głosie, Vincenzo Capezzutto. Towarzyszył mu zespół Soquadro Italiano. Oryginalny tytuł tego przedsięwzięcia, które artyści z powodzeniem prezentują na scenach we Włoszech i poza granicami Włoch, brzmi od Monteverdiego do Miny. Z Vincenzem Capezzutto o programie i o warszawskim koncercie rozmawiała Elżbieta Szymkowska.
1: Vincenzo, witaj w Warszawie, Vincenzo.
2: Dziękuję. Un grande. Grazie.
1: Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy. To dla mnie ogromny zaszczyt. Na początek chciałabym cię zapytać, jak narodził się pomysł na ten koncert i co składa się na tę muzyczną podróż?
3: Che cosa c'è dentro questo viaggio musicale?
2: È un progetto a cui io sono molto legato.
1: To projekt, z którym jestem bardzo związany. Powstał prawie 15 lat temu i jest hołdem dla włoskiej muzyki od XVII wieku do lat 60. ubiegłego stulecia. Ważnymi przedstawicielami tego okresu są Claudio Monteverdi i Mina, dwie przełomowe postaci, każda na swój sposób. Monteverdi stworzył fundamenty opery, a Mina to chyba jeden z najpiękniejszych włoskich głosów na świecie. Ideą naszego projektu było znalezienie punktów wspólnych między tymi dwoma światami, które wydają się bardzo odległe, ale w rzeczywistości mają ze sobą wiele wspólnego. Jednym z nich jest głos. Głos, który jest podporządkowany przekazywaniu tekstu i sensu zawartych w nim słów. Muszę dodać, że zawsze miałem bardzo charakterystyczny głos, a piosenki Miny śpiewam od dziecka. Pozwala mi na to skala mojego głosu. Wydawało nam się więc bardzo interesujące stworzenie właśnie takiego brzmienia.
2: Con una voce come quella di Mina, no?
3: Infatti la tua voce straordinaria.
1: Twój niezwykły, poruszający głos pozwala ci wykonywać utwory Miny w ich oryginalnej tonacji.
3: Nella tonalità originale.
2: Esatto, esatto.
1: Dokładnie tak. Dla mnie to była zupełnie normalna rzecz. Nigdy nie zwracałem na to uwagi, ale dziękuję za te słowa. To mój naturalny głos. Nie jestem kontratenorem, ani nie śpiewam falsetem. Mój głos z natury jest bardzo wysoki. Śpiewanie piosenek Miny zawsze uważałem za coś normalnego, naturalnego. Aż do momentu, kiedy ktoś z branży muzycznej zwrócił mi uwagę, że wcale nie jest to takie zwyczajne, że jest to coś wyjątkowego. Minę kocham od zawsze. Jest w moim DNA. Mam ją we krwi. Dlatego jest to dla mnie naprawdę wyjątkowy projekt.
2: È un programma veramente speciale per me.
1: Które utwory z jej repertuaru wybrałeś do programu tego koncertu i dlaczego właśnie te? Jak już mówiłem, naszym celem było połączenie dwóch światów, ale chcieliśmy też, żeby słuchacze całkowicie zatracili granicę między muzyką XVII wieku a utworami śpiewanymi przez Minę. Tak by powstała jedna spójna całość. Dlatego wybraliśmy te piosenki, które wydawały nam się bliższe muzyce baroku, a z drugiej strony również te utwory barokowe, które są bliższe muzyce Miny. W programie znalazły się takie jej piosenki jak Il cielo in una stanza, Non credere, Viva lei oraz Mi sei scoppiato dentro il cuore. Czyli te najbardziej znane, najpiękniejsze i najbardziej znane utwory, ale także te, które pod względem aranżacji są bardzo barokowe. Natomiast utwory barokowe, takie jak Si dolce il tormento, czy Lamento della ninfa Monteverdiego, albo Che si può fare Barbary Strozzi, zyskały aranżacje zbliżające się do estetyki popowej. To eksperyment, którego efekt za każdym razem mnie zaskakuje. Czy można powiedzieć, że ten projekt to przede wszystkim opowieść o miłości?

0: ści, co sugeruje też tytuł waszego koncertu w Warszawie. Amore Italiano. Opowiada o uczuciach i wartościach, które istnieją zawsze i zawsze będą istnieć. To właśnie jest główny temat naszego koncertu. Niezależnie od gatunku muzycznego, stylu czy epoki, opowieść zawsze będzie dotyczyć spraw uniwersalnych, w tym uczuć, a więc miłości, zdrady, cierpienia, przyjemności i radości. Ten koncert jest też trochę teatralny, a to przecież również jest bardzo włoskie, na przykład komedia dell'arte. Ten spektakl łączy w sobie różne formy artystycznej ekspresji.
1: Tanti linguaggi insieme in un unico spettacolo.
0: Jakie odcienie miłości się tu pojawiają?
2: Ascoltare.
1: Un amore che...
0: To miłość, która przenika przez ściany pokoju, który dzięki niej staje się nieskończoną przestrzenią, wykraczającą poza zwykły kształt sześcianu. To miłość, która cierpi z powodu zdrady, ale też miłość, która się odradza. Miłość cierpiąca, bo nieodwzajemniona. Miłość, która się kończy. Miłość, która wybucha. Stąd piosenka Miny «Mi sei scoppiato dentro il cuore». Miłość pojawia się więc we wszystkich swoich odcieniach.
1: Quindi ecco, in tutte le sue sfaccettature.
2: Che cosa?
0: Czym dla ciebie jest, o ile to nie nazbyt osobiste pytanie, twój głos? Czy jest dla ciebie darem?
2: Dono?
1: È una domanda molto interessante.
0: To bardzo interesujące pytanie. Często o tym myślę. Muszę przyznać, że choć z jednej strony głos pozwala mi wykonywać moją pracę i realizować się w zawodzie, który kocham, to z drugiej strony czasami bywa to trudne. Bo jest to głos bardzo wyrazisty, a zarazem momentami niezwykle delikatny. Choć może nie tyle delikatny, co wiernie oddający mój aktualny stan ducha. Więc kiedy chcę wyrazić coś mocnego, czuję, że głos za tym nie nadąża i sprawia mi to trudność. To jest głos, który może być błogosławieństwem, ale i przekleństwem. Ma w sobie taką dwoistość. Czasami chciałbym mieć inny głos, ale potem myślę... Jakie to wspaniałe. Dzięki Ci Boże za ten głos. To taki mój wewnętrzny konflikt.
1: E invece a volte dico che bello, grazie a Dio questa voce. È un po' un conflitto.
0: A jaki głos chciałbyś mieć? Bardzo podobają mi się głębokie głosy. Niskie.
1: Voci scure.
0: Więc chciałbym mieć głos basowy. Wiesz, są dni, kiedy chciałbym mieć taki głos, jaki mam. A czasami wolałbym brzmieć mocniej.
2: Tu sei cantante, manca.
0: Jesteś śpiewakiem, ale także tancerzem. Jaka jest dla ciebie relacja między głosem, ciałem i muzyką? Czy to wszystko łączy się w całość?
1: Esattamente.
0: Dokładnie tak. Wszystkie te elementy tworzą całość, a każdy z nich wciąż odradza się w pozostałych. Wywodzę się ze świata tańca. Studiowałem w akademii, byłem pierwszym tancerzem. Płynnie i zupełnie naturalnie przeniosłem całe doświadczenie taneczne na płaszczyznę śpiewu. Choć może to zabrzmieć dziwnie, to dla mnie śpiewanie jest jak taniec, a taniec jak śpiewanie. Te dwa światy tak wspaniale się uzupełniają, że nie potrafiłbym obejść się bez żadnego z nich.
1: Due cose talmente complementari che non potrei fare a meno né dell'una né dell'altra.
2: Grazie mille.
1: Grazie a te. Dziękuję.
3: Mówił Vincenzo Capezzutto, włoski śpiewak, tancerz, który wystąpił podczas ostatniego koncertu tegorocznego festiwalu Ogrody Muzyczne. Z artystą spotkała się Elżbieta Szymkowska. Włoch znalazł trochę więcej czasu dla programu drugiego i mam nadzieję, że już niedługo będzie szansa, żeby tej dłuższej rozmowy także na antenie posłuchać. 17:44.

0: muzykę Fryderyka Chopina. To była druga część Scherzo sonaty G-moll na fortepian i wiolonczelo opus 65. Marcin Zdunik wiolonczela, Szymon Nering fortepian. Proszę to nagranie potraktować jako zaproszenie na dzisiejszy letni festiwal muzyczny. Po godzinie 20 proponujemy Państwu transmisję z 81. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. Dziś usłyszą Państwo recital fortepianowy Aleksandra Koblina, w programie kompozycje Johannesa Brahmsa i Roberta Schumana. To po godzinie 20, a tymczasem jest 17.50. Sięgamy do archiwów.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Pornografia Witolda Gombrowicza uchodzi za jedną z najbardziej mrocznych powieści pisarza. Powstała w Argentynie. Ukazała się po polsku w Instytucie Literackim Jerzego Giedroycia w 60 roku. Otrzymała wtedy Nagrodę Literacką Paryskiej Kultury. Dziennikarka sekcji Polskiej Radia Francuskiego w rozmowie z pisarzem przypomniała, że był wszakże bliski uzyskania

0: również Nagrody Krytyki Francuskiej.
1: W zeszłym roku jury Międzynarodowej Nagrody Wydawców, która jest największą nagrodą literacką po Noblu, dyskutowało bardzo gwałtownie, czy przyznać nagrodę pańskiej pornografii. W tym głosowaniu przepadł on, zdaje się, jednym głosem i nagrodę otrzymał pisarz amerykański Saul Bellow.
2: To rzeczywiście muszę dodać, że to jest okropne świństwo, te nagrody. I mówię tu w ogóle o nagrodach literackich, dlatego że one niesłychanie demoralizują ludzi. Ja tutaj byłem w zeszłym roku w Vans, a jury tej nagrody obradowało o jakieś 40 km stąd w San Rafael. Ja, prawda, mając, czując już możliwość tej sumy 10 tysięcy dolarów. Miałem rozmaite projekty na to, miałem sobie kupować jakieś mebelki, jakieś firanki i tak dalej, i tak dalej. Dość na tym, że ta wizja mnie zdemoralizowała, co najmniej ze 3 tygodnie byłem zupełnie tą sprawą, prawda, przyjęty. No więc dla człowieka, dla literata, który całe życie się wysila, żeby osiągnąć jakiś poziom osobisty, mieć jakąś godność, jakąś niezależność, prawda, jakieś uduchowienie nawet, no to to jest zupełna katastrofa. Człowiek czuje się śmiesznie i czuje się zdegradowany tym faktem, zresztą także i z tego powodu, że nie wiadomo dlaczego 10 jakieś czy 15 przygodnych osób, które stanowią jury, ma decydować o wartości wysiłku jednego człowieka, prawda, i jemu ustalać miejsce w hierarchii literackiej. Dość na tym, że uważam, że wszystkie nagrody, włączając w to Nagrodę Nobla, są zjawiskiem wysoce niemoralnym.
0: Trudno po latach oceniać, ile w tym gombrowiczowskiej blagi, a ile serio utyskiwania na nieprzychylność losu. Jak mówiliśmy, Gombrowicz trzykrotnie był bliski uzyskania literackiego Nobla. Najsilniejsza była jego kandydatura w roku 69. Jednak zmarł w lipcu, wcześniej niż Akademia Szwedzka zdecydowała o wyborze.
3: To na koniec pozostajemy jeszcze przy kwestiach literackich, już najzupełniej na serio. Dziś mieliśmy dla Państwa nowe, wyjątkowe wydanie Pasażerki Zofii Posmysz. To pierwsza edycja opublikowana po śmierci autorki i zarazem pierwsza wzbogacona o słuchowisko radiowe. Jedną z książek wysyłamy do Krakowa, do pani Doroty, a drugi egzemplarz do Gielniowa, do pani Agnieszki. Gratuluję paniom bardzo serdecznie. Proszę wyglądać listonosza. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie u pań się pojawi. Program Drugi Polskiego Radia, ta audycja Wybieram Dwójkę. W dzisiejszym programie to już w zasadzie wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękujemy serdecznie i życzymy pięknego, spokojnego poniedziałkowego popołudnia. Wojciech Ciarka, Monika Kopcik, Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To jedno z najmniejszych państw świata o barwnej historii i niezwykłym języku. Grecy, Arabowie, Joannici, Włosi, Francuzi, Brytyjczycy. Wszyscy interesowali się tą śródziemnomorską wyspą ze względu na jej urodę i strategiczne położenie. Dziś kojarzy się raczej z wakacyjnym wypoczynkiem niż wielką polityką, ale nie brakuje tam napięć i konfliktów. Na Maltę przeniesiemy się w najbliższym wydaniu Połączenia Międzynarodowego wspólnie z Michałem Potockim, dziennikarzem, autorem książki Malta, Święci i Diabły. Zapraszam w środę po 13:00. Monika Zając.
0: Autopromocja.

Dodałem wcześniej, dziś powrócimy do Milesa Davisa i to wyłącznie do wybranych płyt koncertowych. W pierwszej części posłuchamy finałowego fragmentu albumu Cooking in the Plugged Nickel z nagraniami zarejestrowanymi 22 i 23 grudnia w Chicago. Ten legendarny koncert doczekał się kilku wydań, w tym najobszerniejsze liczyło 8 płyt. Ja dziś sięgam do albumu podstawowego, na którym znalazły się 4 utwory. If I Were a Bell, Stella by Starlight, Walking in Milestones. To oczywiście jedno z szczytowych osiągnięć drugiego wielkiego kwintetu Milesa Davisa pod każdym względem, a zatem dyspozycja indywidualna każdego z muzyków, świetna praca sekcji, poszczególne interakcje w duetach czy w triach i wręcz niesamowite porozumienie określane jako telepatyczne całej piątki. Jeszcze przypomnę, że mówimy o występach, które miały miejsce 22 i 23 grudnia 1965 roku. Z tej wersji podstawowej wybieram 2 ostatnie utwory, a więc Walking Carpentera i Miles, co zwykle tłumaczone jest jako Milestones Davisa oczywiście. Lider na trąbce, Wayne Shorter na saksofonie tenorowym, Herbie Hancock na fortepianie, Ron Carter na kontrabasie i Tony Williams na perkusji.

table.

Dziś w jazzowym klubie dwójki wyłącznie Miles Davis i wyłącznie w nagraniach koncertowych. Za nami fragment legendarnej płyty Cooking in the Planet Nickel, rok 1965. Nagrania zarejestrowane 22 i 23 grudnia. Jak mówiłem, one ukazywały się w różnych formatach. Ten najobszerniejszy składał się ostatecznie z 7 płyt analogowych i utwory, których słuchaliśmy, najpierw Walking Carpentera, to jest środkowy fragment pierwszej płyty z 22 grudnia i Milestones, który zabrzmiał przed chwilą, także z 22 grudnia, z tej jakby finałowej części płyty drugiej. Bardzo ciekawe nagranie, powiedziałbym także od strony akustycznej. Ten kwintet, zespół niesłychanie blisko słuchacza, co wynikało z warunków nagrania. Niemalże powiedziałbym takie warunki laboratoryjne. Perkusja bardzo blisko, fortepian bardzo blisko. To nie jest ta odległość koncertowa, prawda? Że zespół stanowi całość, brzmienie odbieramy jako jeden przekaz, tylko możemy analizować każdy z instrumentów. Takie były czasy, takie były możliwości i to wielka zaleta.

tych właśnie nagrań sprzed lat. Proszę Państwa, za nami, jak mówiłem, obszerny fragment występu z Chicago. Jeszcze przypomnę dla porządku, Miles Davis na trąbce, oczywiście Wayne Shorter na saksofonie tenorowym. No wspaniały, w kilku chwilach porywający. Zresztą wszystko już zostało powiedziane na ten temat, no ale nie mogę się powstrzymać, by jeszcze raz nie złożyć wielkiego ukłonu w stronę mistrza. Herbie Hancock na fortepianie, też tu zjawiskowy. Ron Carter na kontrabasie. Ten finał z Tony Williamsem, przedłużona koda, coś wspaniałego. No i Williams, powiedziałbym, esencja rytmu, wulkan rytmu. A w części drugiej już za chwilę wspomnienie znacznie późniejsze, to jest rok 1981. Inna epoka, inne brzmienia, inny zespół, no i oczywiście inny Miles. Już po rekonwalescencji, po tych kilku latach przerwy, jakby z nową energią do prowadzenia działalności, choć ta pierwsza płyta, The Man with the Horn, jak pamiętamy, została przyjęta nie najlepiej. Okrzyknięto, że to jest pomysł komercyjny, zbyt komercyjny, jak na rangę nazwiska Miles Davis. No, ale album Beyond Miles jakby nadrobił tę zaległość, czy ten problem. Ten tytuł, Beyond Miles, funkcjonuje, jak zapewne słuchacze, miłośnicy jazzu wiedzą, współcześnie w różnych formach, między innymi jako hasło koncertów Marcusa Millera, także w Polsce. No ale ten oryginalny Davisowski Beyond Miles to było wydarzenie szczególne, które, jak mówiłem, po nie najlepszym przyjęciu albumu The Man with the Horn zwiastowało powrót wielkiego lidera na scenę po kryzysie. Znakiem rozpoznawczym tej nowej grupy Davisa stało się trzech muzyków. Bill Evans na saksofonach tenorowym i sopranowym, Mike Stern na gitarze elektrycznej i wspomniany Marcus Miller na basie. W tym składzie także postacią wyjątkową okazał się Mino Sinello na instrumentach perkusyjnych, którego Davis odkrył w jednym z klubów. Powiedział: wpadnij do mnie, zobaczymy jak grasz. Sinello się przypominał i w końcu trafił do tego zespołu, a nawet zagrał z Davisem, być może niektórzy pamiętają, w Warszawie w 1983 roku. Z tego albumu wybieram kompozycję Davisa Kicks od nazwy klubu w Bostonie, gdzie odbywały się występy tej formacji w dniach od 26 do 29 czerwca 1981 roku. Przypominam skład grupy: Miles Davis, trąbka, instrumenty klawiszowe, to istotne, Bill Evans, saksofony tenorowy i sopranowy, Mike Stern, gitara, Marcus Miller, gitara basowa, Al Foster, perkusja i Mino Sinello, instrumenty perkusyjne.

Chicks. Taki tytuł nosiła kompozycja Davisa. Od nazwy klubu w Bostonie, gdzie odbywały się koncerty zespołu w dniach od 26 do 29 czerwca 1981 roku. A część tych nagrań znalazła się na płycie We Want Miles. Skład: Miles Davis na trąbce i instrumentach klawiszowych, Bill Evans na saksofonach tenorowym i sopranowym, rewelacyjny Mike Sterr, który w tamtych latach szedł jak burza na gitarze elektrycznej, Marcus Miller na gitarze basowej, Al Foster na perkusji i Mino Cinello na instrumentach perkusyjnych. Dziś w jazzowym klubie dwójki powtórka z Davisa koncertowego, z różnych koncertów, z różnych lat. Już na samo zakończenie cofniemy się do 65 roku, do okresu, nazwałbym go przedshorterowskiego. Jak Państwo pamiętają, Miles Davis czekał na Wayne Shortera, a zakończy się kontrakt z grupą Jazz Messengers i w międzyczasie gościł w swoim składzie znakomitych saksofonistów, między innymi George'a Colemana. I z Colemanem została nagrana płyta koncertowa My Funny Valentine in Concert. Koncert odbył się w Filharmonii Nowojorskiej. Był non-profit dla bardzo szczytnego celu. No i z tego wydarzenia wybieram All Blues, czyli słynny blues na 6/8. Grają, przypominam, obok lidera na trąbce George Coleman na saksofonie tenorowym, Herbie Hancock na fortepianie, Ron Carter na kontrabasie i Tony Williams na perkusji.

I to wszystko w dzisiejszym jazzowym klubie Dwójki, w którym słuchaliśmy nagrań koncertowych Milesa Davisa. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejną audycję tego cyklu. Tomasz Szachowski, kłaniam się.

0: Reklama.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: Program drugi Polskiego Radia, minęła 19.
4: Letni Festiwal Muzyczny.
5: Karol Furtak, dobry wieczór. Przy konsolecie pozostaje z Państwem Wojciech Ciarka. No a ten sygnał oznacza nie tylko początek wieczornego muzycznego spotkania, ale także to, że dziś oczekiwać będziemy na kolejną już transmisję z 81. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. Dziś zagra tam Aleksander Kobrin, no a z Dusznikami Zdrojem połączymy się o 20. Do tego czasu będę miał dla Państwa trochę muzyki, w tym raczej rzadko prezentowany repertuar, no i dość rzadko eksploatowane nagrania, dawno niesłyszanego zresztą, Aleksandra Kobrina. Na początek jednak tradycyjnie.

0: tradycyjnie wieczorna porcja literatury.
1: Książka do słuchania.
0: Powracamy zatem do powieści Jacka Bocheńskiego, Boski Juliusz, do opowieści o naturze władzy i naturze człowieka, o tym, jak ludzie się bronią, no i jak kapitulują. Przypomnę, czyta Andrzej Mastalerz.
2: U Cycerona żadna sprawa nie była tak jednoznaczna i rozstrzygnięta jak u Cezara. Ach nie, zdawał się mówić, niczegośmy dotychczas nie załatwili. Mój intelekt nieustannie pracuje. Rozważmy to lepiej. Bądźcie łaskawi wziąć udział w pracach mego wspaniałego umysłu. Za chwilę się dowiecie, o ile jestem mądrzejszy. Oto aluzja ukryta w każdym okresie cycerońskim. W stronicowych zdaniach, które zawierają przeważnie pewną historię własną, jakoś się wikłają, jątrzą, potrafią umknąć jakimś katastrofom. Tworzą cały teatr. Czasami grają dramat, czasem komedię. Pompatyczność, patos i żonglerka są manią tego stylu. Melodia, rytm, napuszenie i bogata wystawa mają oszołomić czytelnika. Niezliczone reminiscencje i cytaty z poezji winny ciągle przypominać: o tej sprawie wiadomo mi znacznie więcej niż chwilowo powiedziałem. Rozporządzam dodatkowym zapasem wiedzy. Widzę względność rzeczy, docencie, czego dokonałem, przezwyciężając sceptycyzm i głosząc określony pogląd. Możecie spokojnie zaufać memu wyborowi. W jednym z listów Cycero zwierzył się bratu, iż podobno Cezar ocenił niepochlebnie pewne dzieło Cycerona. Był bardzo poruszony i zadał pytanie: co właściwie nie podobało się Cezarowi? Treść? A może styl? Sam nie wyrzekł nigdy złego słowa o stylu Cezara. Podkreślał nawet, że to wręcz znakomity sposób pisania. Pora już odpowiedzieć na pytanie, które wyłoniło się w toku dotychczasowych prac antykwariusza i mogło zaprzątnąć uwagę czytelników. Kim był Attykus? Ów bezczynny człowiek o niewiadomym zawodzie i nieokreślonych aspiracjach. Na czym polegał jego niejasny, a jak się zdaje, ważny udział w historii? Czy wieloletni adresat listów Cycerona nic nie robił? W takich czasach? Wśród takich ludzi? Więc skąd się między nimi wziął? No i dlaczego Cycero pisał właśnie do Attykusa? Ich korespondencja składa się na całe tomy, ale jest jednostronna. Istnieją tylko listy Cycerona. Nie zachował się żaden list Attykusa. Tym dziwniejsze wrażenie sprawia dialog obu przyjaciół. Cycero ciągle mówi, przejmuje się, krzyczy. Druga strona ciągle milczy. Mogłoby się wydawać, że Attykus był jedynie mitem, tajemniczym urojeniem, potrzebnym Cyceronowi ze względów psychologicznych. Korespondent, który jest niemy, intelektualista, który nie tworzy, geniusz polityczny, który nie działa, w ogóle postać, której właściwie nie ma, do której się tylko adresuje najintymniejsze myśli. Przedmiot nieustannej tęsknoty, w pewnej mierze niedościgniony ideał. Człowiek stworzony po to, aby go wiecznie wzywać: przyjdź, pomóż, wytłumacz, poradź, zdecyduj, bo ty rozumiesz, potrafisz, wiesz i masz rację. Ale Attykus istniał rzeczywiście. Sądzi się, że zniszczył własne listy do Cycerona, ponieważ nie chciał ryzykować przykrych następstw, gdyby miało wyjść na jaw, co pisał. Przechował natomiast w swym archiwum listy otrzymane od Cycerona. Czy ocenzurował niewygodne dla siebie fragmenty? Nie wiemy. Brak ciągłości i obszerne luki między poszczególnymi listami mogły powstać z innych przyczyn. Niemniej jednak Attykus odznaczał się zawsze ostrożnością. Umiał żyć ze wszystkimi, wznosząc się ponad zatargi polityczne. Był najznakomitszym lawirantem epoki. A lawirował bardzo godnie, uczyniwszy z lawiranctwa sztukę. Myślano o nim: jest szlachetny, mądry i niezależny. Taką ocenę.

pokorne, pełną podziwu i uwielbienia wydał Attykusowi Nepos. Przypomnijmy sobie, że swego czasu zwróciliśmy już uwagę na osobliwe zachowanie Neposa wobec bieżących wydarzeń. Przecież właśnie Nepos konsekwentnie stosował ów sposób. Nie uczestniczył w grze. Poświęcał się tylko dyskretnej obserwacji i rozmyślaniom nad moralnością historii. W powszechnej zawierusze zachował swoje odosobnione miejsce, z którego cierpliwie przyglądał się światu. Tymczasem kończyła się republika. Ginęli jej bezsilni, bardzo nieudolni obrońcy. Rodzili się za to pomysłowi i dobrze uzbrojeni bogowie nowej ery. Używamy tu liczby mnogiej, ponieważ Nepos był długowieczny. Przeżył nie tylko Juliusza Cezara, ale przedtem jeszcze Mariusza i Sulle, później Antoniusza, w końcu część rządów Oktawiana. I nikt chyba spośród współczesnych nie spodobał się Neposowi tak dalece jak Attykus. Wielki, niezaangażowany. Na jego cześć napisał Nepos entuzjastyczny panegiryk. Można się domyślać, że pochwalał w ten sposób własną postawę. A więc Attykus. Według Neposa to człowiek zupełnie wyjątkowy. Już w najmłodszych latach objawił się jako cudowne dziecko. Cóż za zdolności, jaki intelekt. Świetna pamięć szła w parze z umiejętnością samodzielnego wypowiadania myśli. Rówieśnicy, między innymi Cycero, nie mogli dotrzymać mu kroku w nauce, ale go szczerze podziwiali. Bogaty ojciec wcześnie odumarł Attykusa. Były to czasy Sulli i Mariusza. Wybuchła właśnie wojna domowa, więc Attykus doszedł szybko do wniosku, że nastaje dogodna pora, aby poświęcić się dalszym studiom i wyjechał do Aten. Już wtedy spostrzegł, iż niepodobieństwem jest ocalić godność własną i nie narazić się którejkolwiek z walczących stron. Wspomógł jednak finansowo Mariusza w chwili, gdy ten, obwołany wrogiem kraju, opuszczał Italię. Tu krótka dygresja. Jeśli mieliśmy kłopoty z określeniem zawodu Attykusa, nie popełnimy błędu, nazywając go finansistą. Sulla poznał bliżej Attykusa w Grecji i uległ urokowi wszechstronnie uzdolnionego młodzieńca. Chciał go zabrać ze sobą do Rzymu, lecz Attykus odmówił. Nie mogę pójść z tobą przeciwko ludziom, których tylko dlatego porzuciłem, aby nie pójść z nimi przeciw tobie. Tak wyglądał debiut niezaangażowanego. Nie o stanowiskach urzędowych i normalnej karierze myślał młody człowiek, ale o tym, jak przemknąć przez wzburzone fale polityki i pozostać panem własnych czynów, co, zdaniem Neposa, nie jest mniej trudne od szczęśliwego przemknięcia przez wzburzone fale morskie. To porównanie mocno przylgnęło do wyobraźni Neposa, ponieważ powtórzy je niebawem w innej formie. Mianowicie zapyta, dlaczego sternik, który ocala statek przed burzą i rafami morskimi, cieszy się szczególnym uznaniem? Dlaczego właściwie nie uchodzi za coś znakomitego inteligencja człowieka, który przebywa tak liczne i poważne burze polityczne, a ląduje bez uszczerbku? Nepos źle formułuje pytanie. Niepotrzebnie każe sternikowi ocalać statek, zaś osobnikowi politycznie neutralnemu tylko siebie, przez co ułatwia odpowiedź, że zasługi obu tych ludzi są niewspółmierne. A przecież podziwiamy żeglarza ratującego niekoniecznie łódź, lecz po prostu życie własne podczas burzy. Podejrzewamy jednak, że podobny ratunek w polityce musi się łączyć z jakimiś czynami nieuczciwymi albo co najmniej niehonorowymi. Czuje to również Nepos. Pragnie więc dowieść szlachetności Attykusa. No tak, powiada, Attykus był trzeźwy. Był racjonalistą w życiu, ale trzeźwość nie zawsze znaczy nikczemność. Przeciwnie. Zachodzi tu właśnie godny uwagi przypadek, gdy rozum i uczciwość wzajemnie się uzupełniają. To dopiero przynosi dobre wyniki. Na przykład podczas pobytu w Atenach finansista Attykus chętnie

chętnie udzielał Grekom pożyczek. Natomiast odbierał długi skrupulatnie i w terminie. Trudno wyobrazić sobie właściwsze podejście do sprawy. Było ono korzystne zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużników. Nie narastały przecież uciążliwe procenty. Ponadto Attykus rozdawał bezpłatnie zboże, podkreśla Nepos. Nie to jednak jest najważniejsze. Trzeba raczej docenić pewną szczególną formę udziału w polityce stosowaną przez Attykusa. Bo nie należy sądzić, że się całkiem nie mieszał do polityki. Raz po raz interweniował, lecz nie po to, by wesprzeć interesy jakiegoś stronnictwa, wyciągnąć korzyści osobiste czy oddziałać na przebieg tej lub innej intrygi. Jego interwencje miały charakter humanitarny, bezinteresowny, właśnie pozapolityczny. Wynikały z pobudek moralnych, nie liczących się w polityce, a ważnych dla Attykusa. Dawał mianowicie pieniądze. Komu? Tym, którzy przegrywali. Taki zasiłek otrzymał Cycero, gdy szedł na wygnanie. Podobnie obdarowany został Brutus, kiedy po nieudanej próbie przywrócenia ustroju republikańskiego musiał ustąpić z Italii. Nie szło tu więc o lokatę kapitału w zyskownych przedsięwzięciach politycznych. Attykus nie sprzedawał się siłom, które dobrze prosperowały i rokowały nadzieje na przyszłość. Pragnął jedynie ulżyć pokonanym. To najbardziej urzeka Neposa. W ogóle Attykus był indywidualistą. Nie poddawał się nawykom środowiska, snobizmom, tradycji, modzie, ani żadnym obiegowym zasadom postępowania. Wbrew tradycji rzymskiej nie starał się o urzędy i tytuły. Przeciw nikomu nigdy nie wniósł oskarżenia. Nie podpisał się też pod niczyim oskarżeniem. Nigdy nie dochodził żadnych spraw przed sądami. Nie miał żadnego procesu. Nie miał wrogów osobistych. Nepos twierdzi nawet, że nie kłamał. W zamian wymagał szczerości od wszystkich. Wbrew modzie nie poławił się w zbytkach. Ani wtedy, gdy posiadał 2 miliony, ani wtedy, gdy odziedziczył 5 razy więcej. W spadku po wuju otrzymał dom na Kwirynale. Wdzięki tego domu nie polegały na wymyślnej architekturze. Wystarczył las. Sam stary budynek zdradzał więcej smaku niż luksusu. Attykus nic tam nie przebudował, z wyjątkiem tego, co koniecznie wymagało remontu. Wiele lat spędził w Grecji. Miał posiadłości w Epirze. Kochał kulturę grecką. Mówił po grecku jak rodowity Ateńczyk, chociaż elegancja jego łaciny była również niezwykła. Świetnie deklamował w obu językach. Dobierał sobie greckich niewolników umiejących dobrze recytować, biegłych lektorów, bibliotekarzy, w ogóle ludzi wykształconych, potrzebnych mu do prac wydawniczych. Na przyjęciach, które urządzał, mówiono przeważnie o literaturze i słuchano poezji. Napisał książkę. Nie ograniczył się zatem do zawodu bankiera. Jak na geniusza stworzył dzieło dość mierne, jak na obserwatora przełomowych czasów. Bardzo znamienny. Sporządził po prostu skorowic chronologiczny ważniejszych wydarzeń. Praca ta zaginęła. Nepos jednak odnotował ją z pochlebnymi uwagami. I jeszcze raz wystąpił Attykus w roli historyka. Zrobił to niewątpliwie dla Cycerona, który przez całe życie marzył, aby czyjeś pióro uświetniło jego wiekopomny konsulat. Gdy nie znaleźli się chętni autorzy, Cycero, jak pamiętamy, próbował pisać sam o sobie. Otóż Attykus zrozumiał tę wielką słabość przyjaciela. Nepos donosi, że dorobek pozostały po Attykusie zawiera oprócz wspomnianej kroniki wydarzeń również odrębne dziełko w języku greckim o konsulacie Cycerona. A więc Attykus napisał Cyceronowi to, czego tamten tak gorąco pragnął. Ciekawe, czy i Attykus żywił jakieś nieukojone tęsknoty? Czy był zadowolony z życia? Urządził się w sposób niemal doskonały. Miał swój program życiowy, swoją formułę, swój epikurejski pogląd na świat. I udało mu się przeżyć według programu. Wiemy, co przeżył Cycero podczas wojny domowej Cezara z Pompejuszem. Attykus natomiast

wybuchła wojna, miał, jak pisze Nepos, około 60. Skorzystał ze zwolnienia, które mu zapewniał jego wiek i nigdzie nie ruszył się z Rzymu. Cokolwiek sądzić będziemy o postępowaniu Attykusa, winniśmy pamiętać, że współcześni chylili przed nim czoła. Namiętny Cycero i flegmatyczny Nepos złożyli mu hołd.

0: Boski Juliusz.
1: Tak brzmi tytuł powieści Jacka Bocheńskiego, której 19 odcinek zabrzmiał właśnie w interpretacji Andrzeja Mastalerza. Odcinek 20 tak jutro, ale o mało zwykłej porze, bo o 21.30. Zapraszam Państwa jednak do kontynuacji śledzenia losów bohaterów Boskiego Juliusza, bohaterów, dzięki którym poznajemy władzę i, no, i ludzką naturę. Nie zawsze z tej najbardziej oczywistej perspektywy. Aleksander Kobrin, to on dziś po 20 rozpocznie swój recital na 81. już Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju. Wspomniałem Państwu, że to w zasadzie, mam wrażenie, dość dawno niesłuchany pianista, ale pianista, który może się w swoim dosie poszczycić naprawdę kilkoma, można powiedzieć, złotymi kartami, bo przecież Kobrin wygrał w 2005 roku konkurs Vana Cliburna. Zdobywał nagrody także na konkursach chopinowskich, a jeszcze wcześniej został laureatem konkursu imienia Ferruccia Busoniego. Po wspomnianym 2005 roku jego kariera bardzo się rozwinęła. Dysponuje Kobrin naprawdę szerokim, bardzo szerokim repertuarem. Dziś w Dusznikach Zdroju wykona późne utwory Johannesa Brahmsa, to Klawirsztykę opus 118 i 119 oraz Kreisleriana, czyli opus 16 Roberta Schumana. O szczegółach tego programu opowie Państwu Dusznik Zdroju Marcin Majchrowski. My do czasu, w którym połączymy się z dusznikami, czyli do 20, słuchamy się w muzykę, na początek w nagranie Aleksandra Kobrina. I tak, ten szeroki repertuar to nie tylko muzyka na fortepian solo, czy też koncerty solowe, to także kameralistyka. W 2019 roku wraz ze skrzypkiem Romanem Mincem Aleksander Kobrin wydał płytę w całości poświęconą muzyce na skrzypce z Towarzyszeniem Fortepianu Paula Hindemitha. Jest taka repertuarowa perełka, po którą bardzo rzadko sięgamy, niezależnie od tego, o czyich nagraniach mowa, bo na tej płycie poza utworami na skrzypce i fortepian znalazła się także wydana jako numer 2 w opusie 25 Hindemitha sonata na viole d'amore i fortepian. Usłyszą Państwo zatem ten utwór, no i to bardzo specyficzne, surowe, ale i delikatne brzmienie violi d'amore. A sonata opisana przez Hindemitha jako kleine sonata rozgrywa się w trzech częściach. Najpierw króciutki rodzaj imitacyjnej fantazji, massig, schnell, ale zabawnie każe grać to Paul Hindemith, bo pisze dalej lustig. Można powiedzieć, że to taka parodia barokowych, być może wręcz bachowskich fantazji. Potem serce utworu, długie, rozbudowane, liryczne sehr langsam. Myślę, że właśnie w nie najbardziej warto wsłuchać się z perspektywy wykorzystania przez Hindemitha brzmienia violi d'amore. No a na koniec zuchwałe sehr lebhaft. Kończy w ten sposób Paul Hindemith tę swoją krótką sonatę na bardzo specyficzny i unikatowy zestaw instrumentów, a dziś sonata na viole d'amore i fortepian kleine. Sonata Paula Hindemitha zabrzmi w nagraniu Romana Minca, viola d'amore, no i Aleksandra Kobrina, fortepian.

Roman Mintz, Viola D'Amore i Aleksander Kobrin, fortepian. To właśnie oni wykonali tę naprawdę bardzo rzadko prezentowaną i nagrywaną sonatę na Viola D'Amore i fortepian. Kleine sonata Paula Hindemitha, wydaną jako numer 2 w opusie 25. A wybrałem to nagranie, by zaprosić Państwa do słuchania programu Drugiego Polskiego Radia także dziś po 20, bo to nie kto inny jak Aleksander Kobrin, dziś występując na Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju i wykonując muzykę Brahmsa i Schumana. Będzie artystą, którego wspólnie słuchać będziemy także na falach programu Drugiego Polskiego Radia. Przypomnę, że gdy po 20 połączymy się z Dusznikami Zdrojem, całość programu recitalu Aleksandra Kobrina przybliży Państwu Marcin Majchrowski. My do tego czasu częściowo pozostaniemy z muzyką Paula Hindemitha, także z muzyką pisaną na, powiedzmy, rzadziej spotykane zestawy instrumentów, ale zdecydowanie młodszą, bo ta sonata z Violą D'Amore w roli głównej to utwór, który Hindemith napisał na początku lat 20. Następna kompozycja, którą dla Państwa przygotowałem, czyli jego septet na instrumenty dęte, to utwór, który Hindemith stworzył już pod koniec lat 40. To kompozycja, w której cały czas powraca melodia, którą kompozytor zaczerpnął z Alter Berner Marsch, czyli z takiej starej pieśni z rejonu Berna w Szwajcarii, choć utwór powstawał we Włoszech. Hindemith napisał go w dość interesującej formie. To 5 części. Na początek tradycyjna forma sonatowa, potem intermezzo, część trzecia, wariacyjna, kolejne intermezzo, które jest dokładnym odwróceniem tego pierwszego, no i finałowa fuga, szybka fuga z nutą komizmu, w której najpierw w klarnecie i w trąbce, w partiach tych instrumentów pojawia się temat Alter Berner Marsch. No a septet ten dziś zabrzmi w nagraniu muzyków kameralistów związanych z nowojorską orkiestrą St. Luke's.

Kameraliści St. Luke's Symphony Orchestra wykonali septet na instrumenty dęte Paula Hindemitha. Tu postawimy, powiedzmy, przecinek. Hindemitha nam dziś już wystarczy. Jest 19:50. Za mniej więcej 10 minut połączymy się zatem z Dusznikami Zdrojem, gdzie zapewne czeka już na Państwa. No i na rozpoczęcie koncertu Aleksandra Kobrina Marcin Majchrowski. Do tego czasu ja zaproponuję Państwu nieco starszą muzykę, no i zdecydowanie częściej goszczącą w programach koncertowych, w tym także w programach różnych audycji programu Drugiego Polskiego Radia. To wczesny Corelli, jeden z koncerti Grossi opublikowanych w 1714 roku w tym słynnym zbiorze wydanym jako Opus 6. To koncerto w formie da camera, F-dur, na początek zatem wolne preludio, potem Allemande, Gavotte, Corrente, moment na oddech, Adagio, no i finałowy menuet, Vivace. A mam dla Państwa nagranie, które na rynku ukazało się już ponad 10 lat temu. Gra zespół L'Incognité, który prowadzi Amundine Beyer.

0: Li Incogniti i Amandine Beyer wykonali Concerto Grosso F-dur 9 w opusie 6 Arcangela Corellego. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zbliża się 20, pora zatem połączyć się z Dusznikami Zdrojem, gdzie jest Marcin Majchrowski.
1: Letni Festiwal Muzyczny.
2: Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie Państwa witam z Dworku Chopina w Dusznikach Zdroju i zapraszam na 7 koncert tegorocznego festiwalu, 81. festiwalu. Dzisiaj Państwo usłyszą Aleksandra Kobrinia, który gości w Dusznikach nie po raz pierwszy, od środy, czyli od 12 sierpnia będzie prowadził zajęcia w ramach kursu mistrzowskiego, 25. ogólnopolskiego pianistycznego kursu, który tutaj się odbywa. Jest troszeczkę jubileuszowy ten kurs w tym roku, a za chwilę w jego wykonaniu muzyka późnego romantyzmu, można powiedzieć w pierwszej części, a później tego romantyzmu szczytowego, czyli najpierw Johannes Brahms, a potem Robert Schumann. Chciałem Państwu przypomnieć, że Kobrin nie po raz pierwszy jest właśnie tutaj. 12 sierpnia 2015 roku dał recital, to był jubileuszowy 70. festiwal. W sierpniu 2000 podczas 55. festiwalu jako świeżo upieczony laureat trzeciej nagrody 14. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego zaprezentował program złożony wyłącznie z dzieł Fryderyka Chopina, m.in. wybrane etiudy, mazurki. Dzisiaj, jak powiedziałem w pierwszej części, te jedne z ostatnich dzieł, które skomponował Johannes Brahms, utwory fortepianowe op. 118 i 119. Rok 1893, lato, wówczas komponował Brahms w austriackim uzdrowisku Bad Ischl.

gdzie zwyczajowo spędzał wakacyjne miesiące, te utwory. Twórczość uznana za czas późny, chociaż kompozytor miał lat około 60. Dzisiaj to ciągle jakaś dojrzałość życiowa, no a nie wiek jakoś zaawansowany. Ale w 1890 roku Brahms postanowił właściwie zakończyć karierę kompozytorską. Słowa nie dotrzymał, ale te późne cykle opusów fortepianowych świadczą o powrocie do z jednej strony kameralnych miniatur, ale właściwie o skupieniu się na czymś, co jest bardzo wewnętrzne, bardzo intymne, bardzo jakieś szczególne w swoim wyrazie. Brahms ponoć odczuwał bardzo własne starzenie się, co znajdowało odzwierciedlenie w tym melancholijnym, można powiedzieć takim jesiennym nastroju jego sztuki. Julius August Philipp Spitta, niemiecki muzykolog, napisał do Brahmsa po otrzymaniu tych utworów i powiedział tak, są to najbardziej różnorodne spośród wszystkich pana utworów fortepianowych, a być może także najbogatsze pod względem treści i głębi znaczenia. No i te słowa Spitty doskonale oddają charakter tego cyklu utworów fortepianowych, chociaż określenie to odnosi się jedynie, można powiedzieć, do ich rozmiarów, bo waga tej muzyki jest o wiele większa i poważniejsza. Niezwykle skondensowane, pełne wyrazu, można postrzegać jako mikrokosmos tego wewnętrznego, emocjonalnego świata Johannesa Brahmsa. Nie bez znaczenia jest tutaj oczywiście relacja z Klarą Schumann, bo opus 118 stanowił taki właściwie osobisty dar dla Klary, wielkiej miłości Brahmsa, jego powierniczki właściwie przez całe życie. Brahms przesyłał jej rękopisy wcześniej. Klara była zachwycona. W czerwcu 1893 roku do niego pisała, że utwory te ofiarowują jej perłę po perle i uzdrawiają jej ducha po ciężkiej chorobie. No i był to rodzaj jakiegoś artystycznego pożegnania Brahmsa z Klarą. Klara zmarła zaledwie 3 lata później, w roku 1896. Kiedy się słucha tych intermezzi, również romansów, ballady, rapsodii na koniec opusu 119, to można odnieść wrażenie, że właśnie, tak jak podkreślałem, nastąpiło tutaj całkowite skupienie na jakimś wnętrzu. Muzyka niemal całkowicie rezygnująca z wirtuozowskich efektów czy technicznych popisów. Brahms zagęszcza tutaj harmonię. Zdaje się, że nie rzuca po prostu dźwięków na wiatr, no bo każdy okres, każda fraza, każdy takt i każdy pojedynczy dźwięk mają jakąś ważną, egzystencjalną wagę. No i symetria, bo opus 118 ewoluuje od pełnego pasji i niepokoju intermezza Amol pierwszego przez rodzaj lirycznego ukojenia, na przykład w drugim, w tonacji Adur, aż po mrok i tragizm, które eksponuje w samym finale, w szóstym intermezzu Esmol. Może tutaj emanuje jakieś przeczucie śmierci, to finałowe intermezzo w tej ciemnej, bemolowej tonacji jakoś by o tym zaświadczało. Intermezzo Amol na początku, Allegro non assai ma molto appassionato, potem Adur, Andante tenramente, Ballada Gimol, Intermezzo F-mol, Romans F-dur i Intermezzo S-mol, a potem 4 klawirszpike opus 119. Aleksander Kobrin już na estradzie w dworku Chopina. Grać dzisiaj będzie na fortepianie Shigeru Kawai.

0: potężnie i mocno zamyka się ta część recitalu Aleksandra Koblinia. To była na koniec pierwszej części bardzo monograficznie zestawionego programu Rapsodia Esdur Allegro Risoluto, wieńcząca Klawirsztyk op. 119, a wcześniej bez żadnej przerwy połączone w jedną całość, w jedną taką autorską suitę Klawirsztyk op. 118 Johannesa Brahmsa grał Aleksander Koblin, który w drugiej części swojego recitalu podczas 81. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju wykona cykl Kreisleriana op. 16 Roberta Schumana. Wrócił jeszcze raz na estradę Aleksander Koblin do walku Chopina. Dziękuję za te oklaski. Trzeba powiedzieć, że to chyba w tym sezonie podczas tego festiwalu pierwszy tak bardzo monograficznie i bardzo autorsko zestawiony program recitalu fortepianowego. Za mniej więcej 20 minut druga część, a przy twórczości Johannesa Brahmsa pozostaniemy teraz w przerwie. Będą Państwo mogli usłyszeć rozmowę z Aleksandrem Kobriniem, którą dzisiaj przeprowadziła Róża Świadczyńska, i usłyszeć refleksję na temat tych późnych zbiorów utworów fortepianowych Johannesa Brahmsa, opusów 118 i 119. Bardzo wiele ciekawych spostrzeżeń ma Aleksander Koblin a propos tej części repertuaru, który zresztą bardzo często, bo wykonuje, o tym sam Państwu opowie, wykonuje wszystkie cztery te późne cykle fortepianowe Johannesa Brahmsa połączone właściwie w jedną autorską całość. No i wyciąga z nich nie tylko jedną, tę muzyczną, można powiedzieć brzmieniową, zewnętrzną warstwę tych kompozycji. No a w drugiej części będzie Robert Schumann, jak powiedziałem, Kreisleriana op. 16, czyli cykl znowu, który jest bardzo ważny i w którego tle Klara Schumann, wspominana przeze mnie na początku dzisiejszego recitalu Aleksandra Koblinia, również ma swój udział. Jaki? O tym się Państwo przekonają wtedy, kiedy będzie można kilka słów powiedzieć o tych fortepianowych fantazjach Roberta Schumanna. Zresztą znawcy i wielbiciele muzyki doby romantyzmu doskonale sobie z tego zdają sprawę. Zanim jeszcze usłyszą Państwo Różę Świadczyńską z naszego studia w namiocie przy dworku Chopina, chciałem powiedzieć, że w serii popołudniowej o 16 wystąpił młody koreański pianista Seyun Kim, ale może refleksja na temat jego występu za chwilę. Tymczasem oddaję głos Róży Świadczyńskiej. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, Marcinie. Witam Państwa bardzo serdecznie z naszego, jak to mówimy, zaimprowizowanego studia plenerowego dwójki w Dusznikach Zdroju podczas festiwalu. Dziś bardzo ciekawy dzień. Ja nie miałam co prawda okazji słyszeć recitalu koreańskiego pianisty, tym bardziej jestem ciekawa, co nam na ten temat powie Marcin, którego witam, już jest ze mną tutaj z Państwem w namiocie, w naszym studiu. Właśnie myślę, Marcinie, że bogactwem i wartością tego festiwalu jest między innymi to, że pokazuje nam tak różne spojrzenia na ten sam kanon repertuaru, prawda, literatury fortepianowej, bo nie dalej jak w zeszłym roku słuchaliśmy przecież w tych miniaturach Piotra Anderszewskiego. I jakaż to była wówczas sensacja, że Piotr...
0: I jaka różnica.
1: Tak, że Piotr, który właściwie trzymał się z daleka od tego typu muzyki do tej pory, nagle sięgnął po Brahmsa, pokazał go po raz pierwszy w Polsce, wówczas właśnie na festiwalu w Dusznikach, ale zupełnie inaczej podszedł do tych późnych miniatur, bo powybierał, prawda, z tych czterech cykli, powybierał
0: własną
1: poszczególne
0: suite.
1: Tak, stworzył z niej własną jakąś taką historię, prawda, także taką psychologiczno-emocjonalną, powiedziałabym, opowieść, którą bardzo ciekawie zinterpretował tutaj w dworku Chopina. Pamiętam, że byliśmy wówczas poruszeni jego wykonaniem. I także zestawienie tutaj wiele mówi o pianiście. Piotr wtedy zestawił te miniatury z bagatelami Bartoka, a tutaj mamy no czysto takie, powiedziałabym, romantyczne dopełnienie. Właściwie Kreisleriana to antycypacja tych

0: miniatur późnych Johannesa Brahmsa, no ale niemniej jednak bardzo romantyczne ujęcie tego programu. Jakie jest twoje zdanie?
1: Ja muszę powiedzieć, że Aleksander Kobryń właśnie ujął mnie tym spojrzeniem na literaturę romantyzmu i na takim zestawieniem właśnie bardzo czystym, bardzo monograficznym swojego recitalu. I jeśli wspominałaś, że Piotr Anderszewski dawał nam swoją opowieść na kanwie tego, co napisał Johannes Brahms, to myślę, że Kobryń również daje nam swoją własną opowieść i swoją wizję tej muzyki, bardzo indywidualną.
0: Zupełnie inną,
1: tak,
0: prawda?
1: Oczywiście. I jakoś tak bardzo głęboko odczutą i odnalezioną, myślę, to, co on odczytuje między wierszami i opusu 118 i 119. Zresztą gra całość tych zbiorów Brahmsa.
0: Tak.
1: No właśnie. To jest coś niezwykle ciekawego.
0: I mam bardzo ciekawe przemyślenia na ten temat. Za chwilę je Państwu przedstawimy, ale zanim ta rozmowa, to ja chciałam Cię zapytać jeszcze, czy Ty pamiętasz występ Aleksandra Kobryna na konkursie chopinowskim w 2000 roku? To było to ten konkurs, pamiętasz? Yun Di Li dostawał pierwszą nagrodę, tak, po latach nieprzyznawania tejże pierwszej nagrody głównej. Druga była Ingrid Flitter i na miejscu trzecim podium zamykał Aleksander Kobryn. No, nie wszyscy zgadzali się wówczas z tym werdyktem, nie wszyscy tak wysoko umieszczali Aleksandra Kobryna, pianistę wówczas już utytułowanego, przyjechał jako zwycięzca konkursu pianistycznego w Bolzano do Warszawy, ale jednak no, nie wszystko mu wyszło podczas tego występu.
1: Ja muszę powiedzieć, że to jest jedna z tych... To jest jeden z tych werdyktów jury warszawskiego, które po latach zweryfikowało życie i Yun Di Li nie gra i właściwie możemy powiedzieć, że no jest zwycięzcą konkursu chopinowskiego, ale właściwie bardziej to tkwi w annałach niż teraz ma jakieś odzwierciedlenie w aktywności artystycznej, natomiast Kobryń prezentuje pianistykę bardzo dojrzałą i nawet jeżeli coś mu w tych 26 lat temu nie wyszło, to ja będę bardziej pamiętał Kobrynia niż Yun Diego Li z tamtego konkursu.
0: Ale wiesz, że to Kobryn właśnie był inicjatorem owacji dla Yun Diego, kiedy ogłoszono, że jest zwycięzcą tego konkursu?
1: No bardzo się cieszę, to bardzo miły koleżeński gest, oczywiście.
0: No właśnie, no,
1: ale
0: właśnie.
1: Jednak tak, no, życie weryfikuje i czas weryfikuje te wszystkie oceny jurorskie, więc jeszcze niejedno przetasowanie, myślę, nastąpi w tych werdyktach i w tym, co będziemy mogli odbierać od laureatów różnych miejsc konkursu chopinowskiego. Sehyun Kim jeszcze na konkursie chopinowskim nie występował, więc jest na razie laureatem konkursu Long Thibaut w Paryżu.
0: A myślisz, że miałby szansę?
1: Dlaczego nie? No, jest to świetny młody pianista, aczkolwiek można powiedzieć, że no bo dzisiaj oceniamy go z perspektywy występującego na festiwalu, w związku z tym z niektórymi propozycjami jego interpretacyjnymi można się zgadzać, z innymi
0: nie. A jak
1: nie.
0: Tobie pokazał się od strony chopinowskiej, zagrał cykl Etiut op. 25.
1: I wcześniej jeszcze Barcarolle zapowiedzianą dodatkowo. Barcarolla jednak chyba powinna poczekać.
0: Nie przekonała cię.
1: Ja uważam, że to jest utwór, który powinno się z pewnym bagażem doświadczeń i dojrzałości życiowej przede wszystkim odczytywać i uważam, że zarówno Barcarolle, jak i Fantazja F-moll, Polonez Fantazja Azdur i Ballada F-moll op. 52 uległy dewaluacji w naszych czasach w ciągu ostatnich 10 lat zdecydowanej. Zresztą chyba ktoś będzie podpowiadał te tropy interpretacyjne za chwilę w tym, co Państwo usłyszą. W związku z tym poczekam na dojrzalszą Barcarolle. Etiudy były w dużej mierze młodzieńcze i no, świetnie zagrane, aczkolwiek muszę powiedzieć, że w całości jako opus, ja wiem, spodziewałem się czegoś innego, może o, w ten sposób ujmijmy. Ale to była ta lepsza strona recitalu Sehyuna Kima.
0: Owacja podobno była bardzo entuzjastyczna,
1: tak,
0: ogromna, się bardzo podobał, porwał,
1: jeszcze, tak,
0: porwał publiczność, tak, w dworku, podobał się bardzo wielu osobom. Już czytałam zachwycone relacje z tego koncertu. No, zobaczymy. Czas pokaże.
1: Na początku był Schubert jeszcze, przypominam. Sonata Gedeutsch, tak, 894.
0: Bardzo wymagająca sonata. No dobrze, ale wróćmy w takim razie do naszego Aleksandra Kobryna, który, no, jak już powiedziałeś, jak wiemy, Chopina dzisiaj nie zaplanował w programie przynajmniej swojego oficjalnego występu. Ja zauważyłam też, rozmawiając z Aleksandrem Kobrynem, zaczęłam od tego naszą

0: rozmowę, że nie wspomina w ogóle o konkursie chopinowskim w swojej biografii artystycznej. No jest to mimo wszystko znamienne. Zapytałam go więc, czy Chopin to dla niego jeszcze w ogóle ważny kompozytor? I posłuchajmy, co nam powiedział.
1: It had big importance in my, not only my career, but you know, from all possible angles. It was very educational.
2: Oczywiście, że tak. Miało to ogromne znaczenie nie tylko dla mojej kariery, ale pod każdym możliwym względem. Pobyt w Warszawie był dla mnie niezwykle pouczającym doświadczeniem. Z tamtego okresu pozostało mi wielu przyjaciół, wciąż otrzymujemy kontakt i to jest wspaniała rzecz. Chopin zawsze stanowił część mojego życia artystycznego. Ostatnio nie gram jego utworów tak często jak kiedyś. Zrealizowałem jednak pewien śmiały projekt. W zeszłym sezonie wykonałem jego 4 ballady. Zrobiłem coś, czego obiecałem nigdy nie robić mojemu profesorowi Lwowi Naumowowi, a jednak to wykonałem. To było ciekawe doświadczenie. Choć poza tym skupiam się raczej na repertuarze, który usłyszą Państwo dziś wieczorem, czyli utworach bliższych tradycji niemieckiej.
0: Wciąż pamiętamy Twoje wykonanie Fantazji podczas konkursu chopinowskiego. To interpretacja wręcz wzorcowa. Nagrałeś również 3 sonaty Chopina, co spotkało się z wielkim uznaniem. Ja jednak postrzegam Twoje podejście do Chopina jako raczej intelektualne. Czy nie sądzisz, że ten intelektualny wymiar twórczości Chopina bywa zbyt często niedoceniany?
1: I don't know. I mean, it's hard for me to say how people play Chopina.
2: Nie wiem, trudno mi powiedzieć, jak ludzie grają dzisiaj Chopina. Nie śledzę na bieżąco tego, co się teraz dzieje. Wydaje mi się, że nie gra się go już tak często, choć studenci oczywiście to czynią. Nie wiadomo, że wykształciło się mnóstwo sposobów interpretacji muzyki Chopina. Mamy wielu artystów reprezentujących skrajnie różne tradycje wykonawcze. Jego muzyka z pewnością nie jest tylko ładna czy nostalgiczna, kryje w sobie wiele warstw. Myślę, że właśnie dlatego ją gramy. Jest intensywna, ma w sobie pierwiastek narracyjny, głębię i ładunek emocjonalny, który naprawdę porusza serca. Jednocześnie odzwierciedla ona życie kompozytora i jego intelektualne podejście do świata. Czytałem kiedyś recenzję z czasów, gdy Chopin jeszcze żył. Zarzucano mu wtedy, że jego muzyka jest pełna dysonansów. To kolejny aspekt jego twórczości, który uwielbiam. Często żartuję, że moją ulubioną harmonią Chopina jest ten dysonujący akord w Polonezie Fantazji, tuż przed środkowym epizodem. Jest on niezwykle ekspresyjny i pełen emocjonalnego napięcia. A kwestia intelektualna? Sądzę, że każda muzyka ma swój wymiar intelektualny, no chyba, że mówimy o francuskim romantyzmie. A tak serio, Chopin to cały świat. I właśnie dlatego uważam jego muzykę za tak niezwykłą. Każdego dnia, gdy ją gram, gdy się ją gra, przenosi ona w inne miejsce, w inny wymiar, w podróż będącą zawsze nowym doświadczeniem intelektualnym i emocjonalnym. To naprawdę fascynujące.
0: A jak to się ma do późnych miniatur fortepianowych Brahmsa, które grasz dziś w Dusznikach? Mówi się bowiem, że kompozytor nazywał je kołysankami swojego smutku. Czy jednak postrzeganie ich wyłącznie jako nostalgicznej refleksji nad przemijającym życiem nie jest zbyt ograniczające?
2: Cóż, jeśli potraktować to jako refleksję nad życiem, to wcale nie jest to ograniczenie. To coś niezwykle głębokiego. Myślę, że fakt, że ta muzyka nie powstała z myślą o konkretnym przesłaniu, nie ma tu jakiejś deklaracji. Sprawia, że jest ona czysto wewnętrzna. To introspektywne przemyślenia, myśli, może sny, a także refleksje o życiu po śmierci. Dla mnie te utwory sytuują się pomiędzy dwoma innymi dziełami. Kwintetem klarnetowym op. 115 i 4 poważnymi pieśniami op. 121. Chciałbym być śpiewakiem i klarnecistą, by móc je wykonywać. Oczywiście akompaniowałem op. 121 i uważam, że te dwa dzieła doskonale definiują twórczość Brahmsa po przejściu na emeryturę. Muzyka jest czymś niezwykle osobistym, a dla mnie stanowi wręcz, jeśli można tak to ująć, doskonałą konstrukcję. Jest melodyjna, zarazem polifoniczna i złożona. To coś wyjątkowego, nic dziwnego, że Schoenberg, zwłaszcza ten wczesny, czerpał inspirację z twórczości Brahmsa. A jeśli spojrzeć na to, jak na narrację, na sposób, w jaki kompozytorzy opowiadają o swoim życiu, myślę, że tym, co łączy te dzieła, także w kontekście Chopina, jest głęboki wymiar psychologiczny i osobisty charakter. Dlatego uważam, że nasze podejście do tej muzyki powinno opierać się na osobistej więzi z nią, na całkowitym zanurzeniu się w niej. Jej wykonywanie jest fascynujące, bo nigdy nie wiadomo, dokąd danego dnia nas zaprowadzi. To tak jakby wyruszało się w podróż i płynęło tam, dokąd ona prowadzi.

0: I to jest właśnie fascynujące.
1: Wiem, że większość tych miniatur nagrałeś kilka lat temu na płyty. Zawsze wykonujesz na koncertach wszystkie cztery opusy i traktujesz je jako cykl. Czy może wybierasz tylko niektóre z nich?
0: Zdecydowanie tak, a właściwie, no cóż, wykonywałem ten program obejmujący opusy 118 i 119, choć oczywiście, gdybym miał zagrać wszystkie cztery, stanowiłyby one drugą część koncertu. Pierwszą byłyby opusy 116 i 117, a te utwory świetnie ze sobą współgrają. Inny program, który lubię, zakłada wykonywanie najpierw opusów 118 i 119, a w drugiej sonaty Hammerklavier Beethovena. To ciekawe zestawienie. Musiałem je kiedyś zagrać w pewnym kościele w Waszyngtonie. Była to monumentalna, pusta przestrzeń pełna marmuru i kamienia. Brzmienie było niezwykłe, a samo wykonywanie tej muzyki stało się prawdziwym duchowym przeżyciem. Powiedziałbym, że Brahms zawsze był dla mnie dobrym przyjacielem.
1: Jakie zatem emocje odnajdujesz w tej muzyce i do jakiego wniosku dochodzi Brahms w finale?
0: Wszystko, o czym już mówiłem, to wszystko, co wiąże się z życiem. Żal, miłość, namiętność, ból, smutek, nadzieja, gniew, uraza. A ostateczny wniosek? Dlatego wspominałem o opus 121, bo to się nie kończy na rapsodii, to idzie dalej. Cztery poważne pieśni traktują o śmierci. To zresztą ciekawe, bo on sam dobrał do nich teksty. Wszystkie pochodzą z Biblii, z konkretnych jej przekładów, niezbyt kanonicznych. Jest tam piękny cytat, fragment. W ostatniej pieśni padają słowa, kto nie kochał, ten nie żył. Piękne. Myślę, że to chyba jego refleksja nad własnym życiem, jego credo. Tak i pojawia się to właśnie w tym ostatnim utworze.
1: Przejdźmy teraz do Schumanna. Jego Kreisleriana to niezwykły cykl składający się z 8 fantazji, dzieło inspirowane literaturą, prozą E.T.A. Hoffmana oraz oczywiście uczuciem kompozytora do Klary, przy tym dedykowane Chopinowi. Wiemy, że Chopin nie cenił go zbyt wysoko, być może byli zbyt różnymi osobowościami. Co jednak twoim zdaniem czyni ten utwór tak fascynującym?
0: Cóż, kiedy czytałem Kota Mruczysława Hoffmana, byłem absolutnie oszołomiony. Najpierw przeczytałem tę książkę po rosyjsku, co, jak sądzę, nie pozwoliło mi w pełni wyczuć tempa i rytmu tego dzieła. Potem sięgnąłem po przekład angielski. Niestety nie znam niemieckiego, więc muszę polegać na tłumaczeniach. I był on znakomity, naprawdę oddawał ten gorączkowy styl pisania Hoffmana. Pomyślałem wtedy... O rany, to przecież czysta muzyka Schumana. To ze sobą nierozerwalnie związane. Poruszają się w tym samym tempie, w tym samym duchu. To ciągły ruch, brak zatrzymania się na czymś jednym na dłużej. To kalejdoskopowe tempo frazowania i myśli. Oczywiście zawsze obecna jest tutaj Klara. Ale jednocześnie mamy do czynienia z tym szumanowskim powiązaniem z dwoma kontrastującymi obrazami. Florestana i Eusebiusza. Contrasting images of Florestan and Eusebius, and to me it's not really that narrow. Dla mnie sprawa nie jest jednak tak jednoznaczna. Nawet Eusebiusz w gruncie rzeczy był najbardziej irytującą postacią, dość neurotyczną i nieprzyjemną. Ktoś, z kim nie chciałoby się pójść na kolację. A Kreisleriana to kolejna niesamowita podróż, pełna pasji. No cóż, dokładnie jak w tej książce, te postaci, osobowość Schumana, cała koncepcja tańców Związku Dawida, te wszystkie postaci, chwile ciszy i momenty nagłego, kiedy nagle się zatrzymujesz i rozglądasz i, nie wiem, ruszasz w inną stronę. Piękny świat. Chyba właśnie dlatego to uwielbiam. Uwielbiam to, bo lubię muzykę, która mnie porywa. Każdego dnia, za każdym razem, gdy się z nią mierzysz, gdy ją grasz, otwiera się ona przed tobą w zupełnie inny sposób. I lubię, gdy tak jest. Nie lubię sztywnych założeń. Pracując nad tymi utworami, pozostawiam sobie otwarte pole manewru. No i wiesz, to oczywiste, że to wnętrze sprawia, że czujesz się inaczej. Ten fortepian i wszystko inne, ta atmosfera w dusznikach. To na to świetny czas.
1: Poprowadzisz tu także kurs mistrzowski dla studentów. Jakie jest twoje zdanie jako artysty o dużym doświadczeniu pedagogicznym o młodym pokoleniu pianistów? W czym ono różni się od poprzednich pokoleń, o ile w ogóle się różni?
2: Cóż, to trudne pytanie. Wiesz, kiedyś żartowałem, że gdybyśmy ja i moi koledzy, ci, z którymi rywalizowałem w tamtym okresie, a startowałem między 18 a 25 rokiem życia, mieli zmierzyć się z dzisiejszymi uczestnikami konkursów, nie wygralibyśmy absolutnie nic. Poziom gry jest bowiem niezwykły. Po prostu

0: prostu niesamowity. Teraz, nie tylko jako nauczyciel, ale i jako juror oceniający konkursy, w których sam kiedyś brałem udział, mam wrażenie déjà vu. Za każdym razem, gdy słucham gry uczniów, czy raczej uczestników konkursu. Zauważam też, choć mogę się mylić, że repertuar bywa bardzo wąski. Wybory bywają dziwne. Pamiętam, że my nigdy nie wybieraliśmy Beethovena na konkurs. Unikaliśmy zwłaszcza późnego Beethovena, tych późnych sonat. O nie, nawet nie próbowaliśmy. A dziś? Ludzie są tak odważni, że sięgają po nie już w pierwszej rundzie. Potrafią zacząć od sonaty op. 111. No i tak sobie myślę, nie wiem, czy to dobry pomysł. Podobnie z Chopinem. Bardzo ostrożnie dobieraliśmy utwory. To nie był repertuar, z którym szło się na konkurs od tak, bez namysłu. No i oczywiście trzeba pamiętać, że dziś na całym świecie odbywa się mnóstwo konkursów.
1: Czy młodym pianistom jest teraz łatwiej?
0: Cóż, bardzo współczuję współczesnemu pokoleniu, bo nie wydaje mi się, by miało tyle samo możliwości, co my. Choćby dlatego, że jest to tak ogromna konkurencja i tak wielu pianistów. Brakuje im chyba poczucia, nie sądzę, by naprawdę wiedzieli, czym muzyka dla nich jest. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Wydaje mi się, że stała się ona niemal pewnego rodzaju rutyną. To temat na głęboką, długą rozmowę. Z pewnością istnieje na ten temat wiele opinii. Chciałbym po prostu, żeby studenci zgłębiali wiedzę. Wiesz, chodzi o aspekt edukacyjny, o tło. Brakuje tła, kontekstu. I myślę, że problem nie tkwi tylko w tym. Nikt tego od nich nie wymaga, ani nauczyciele, ani ktokolwiek inny, kto kieruje karierą tych młodych ludzi.
1: Background,
2: yeah, context is missing. And I think it's not just that, it's also, it's not really expected, or it's not in demand by teachers or whoever, yeah? Whoever guides these young people in their career. Another thing is, of course, we are.
0: Kolejna sprawa to oczywiście wszyscy, i choć mogę brzmieć bardzo staroświecko, kwestia mediów społecznościowych i urządzeń w edukacji jak YouTube i tym podobne. Zawsze fascynowało mnie to, że w czasach, gdy nie było YouTube'a i trzeba było polować na nagrania, wiedzieliśmy znacznie więcej niż ludzie dzisiaj. Mam na myśli to, że teraz wszystko jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. A oni nie znają zupełnie podstawowych rzeczy. Wynika to chyba z braku wysiłku. Wszystko przychodzi zbyt łatwo. Jest zbyt dostępne. Bardzo łatwo dostępne i przez to chyba nie potrafią tego odpowiednio docenić. Istotne jest też to, że czego oczekujemy my, jako publiczność oczekujemy od muzyków. Obecnie i to nie dziś. Nie od dziś, ale z pewnością od co najmniej dekady ogromną rolę odgrywa aspekt rozrywkowy. I to właśnie mnie smuci. Nie sądzę, by muzyka miała kiedykolwiek służyć wyłącznie rozrywce. Jeśli spojrzymy na przykład Lista, myślę, że często wykorzystywano go właśnie w tym celu, choć wcale nie o to chodziło. Owszem, jak na swoje czasy był bardzo efektowny, ale jednocześnie, jeśli przyjrzeć się jego nauczaniu, jeśli spojrzeć na to, czego nauczał i w jaki sposób to czynił, to zupełnie odbiegało to od tego, co próbują z nim robić dzisiejsi muzycy.
1: No ja myślę, że my na tym tę rozmowę dzisiaj zakończymy, bo musimy wracać do dworku Chopina na drugą część recitalu. Marcin Majchrowski zaraz zajmie swoje miejsce przed mikrofonem. Państwo będą mogli tę rozmowę odnaleźć na naszej stronie internetowej. Jak Państwo słyszeli, Aleksander Kobrin, niezwykle ciekawy artysta, którego za chwileczkę będziemy słuchać ponownie w dworku Chopina. Przedstawi nam swoją interpretację cyklu Kreisler Jana Schumana, o której tak niezmiernie interesująco opowiadał w tej rozmowie. Dziękuję bardzo za uwagę. Wracamy do dworku Chopina, gdzie czeka na Państwa Marcin Majchrowski.
0: No właśnie, tutaj ostatnie momenty trwają i Aleksander Kobrin właśnie wychodzi na estradę. Kreisler Jana, op. 16, 8 fantazji na fortepian, które Chopin docenił od strony edytorskiej. Powiedział, że strona tytułowa jest bardzo piękna. Gra Aleksander Kobrin.

Aleksander Kobryń, bardzo skupiony, poważny na twarzy. To były Kreiseriana op. 16, napisane przez Roberta Schumana. Druga część jego recitalu w Dusznikach Zdroju podczas 81. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego. Ten koncert dla Państwa.

0: transmitujemy. Aleksander Kobryń powrócił przed estradę w dworku Chopina. Ona jest niewysoka, jak Państwo się orientują. Ja chciałem Państwu przytoczyć fragment listu Roberta Schumana do Klary, w którym wyznał, że to ona odegrała kluczową rolę w powstaniu Kreislerianów. Rozsadza mnie teraz muzyka i piękne melodie. Wyobraź sobie, że od czasu mojego ostatniego listu ukończyłem kolejny cały zeszyt nowych utworów. Zamierzam nadać mu tytuł Kreisleriana. Główną rolę odgrywasz w nim ty oraz pewien twój pomysł. Chcę zadedykować to dzieło właśnie tobie. Będzie bis.
1: Thank you for being here and coping with my long walks. Although you have to clap longer. I have to confess in a terrible crime. I'm missing my daughter's birthday. I know. I promise her it will never happen again. But she's listening. And I told her I will play for her an encore, the first piece from Kinderszenen by Schumann. This is from I.

Nawet gdyby Aleksander Kobryn nie podpowiedział, to Państwo pewnie by doskonale rozpoznali, że to był pierwszy utwór ze scen dziecięcych Roberta Schumana. No ale wiąże się on z pewnym wyznaniem pianisty. Zapomniałem o urodzinach mojej córki i ona dzisiaj słucha, więc to właśnie było dla niej z dedykacją początek tego niezwykłego cyklu opus 15 Roberta Schumana. Aleksander Kobryn, gorąco oklaskiwany tutaj w Dusznikach Zdroju. Zresztą nie pierwsza to jego wizyta na tym festiwalu. Od środy będzie prowadził cykl kursu mistrzowskiego dla młodych pianistów. To jest 25 ogólnopolski kurs pianistyczny, które w Dusznikach trwają równolegle do festiwalu, jakby w tej przedpołudniowym czasie. Jeszcze jeden bis.

No i jednak pojawił się ukłon w stronę patrona festiwalu i muzyki Fryderyka Chopina, Etude Azdur, opus 25, numer 1. To był drugi bis, już niezapowiedziany przez Aleksandra Kobrynia, który, jak Państwo słyszeli w rozmowie, którą przeprowadziła Róża Świadczyńska w przerwie dzisiejszego recitalu, mniej gra obecnie Fryderyka Chopina niż lata temu, ale na przykład wykonał kiedyś 4 ballady Fryderyka Chopina, co odradzał mu jego profesor Lew Naumo. Kłania się Aleksander Kobryń po raz kolejny publiczności, która go oklaskuje, ale chyba już nie wróci na estradę tutaj w Dworku Chopina i my powoli będziemy kończyli tę dzisiejszą transmisję z Dusznik Zdroju. Jutro na festiwalu właściwie wiemy tyle, że o 16 po południu recital fortepianowy braci Lee, Hugha Lee, Hyo Lee, a jednak wszedł na estradę Aleksander Kobryń. A część publiczności powstała z miejsc. Bardzo poważny pianista ze świadomym repertuarem, pianista, który unika teatralnych gestów, po raz trzeci siada do fortepianu.

No i tym trzecim bisem Aleksandra Kobrynia była muzyka Claude'a Debussy'ego Preludium Dziewczę o włosach jak len. Trzeci programowy dodatek dzisiaj w programie recitalu. Nie pierwszej wizyty Kobrynia w Dusznikach, jak Państwu o tym wspominałem, no ale chciałem kontynuować moją myśl sprzed momentu, kiedy Aleksander Kobryń po raz trzeci zasiadł do fortepianu w tym niedrukowanym i nadprogramowym repertuarze. Hiukli i Hioli jutro wystąpią o 16 w Dworku Chopina w programie ich koncertu. Najpierw Fantazja Hoffmann op. 49 w wykonaniu Hiukali, Skerce Edur op. 54 w wykonaniu Hioli, Fantazja na tematy z opery Porgy and Bess na dwa fortepiany George'a Gershwina w opracowaniu Percy'ego Grangera, a w drugiej części sześć utworów karaibskich na dwa fortepiany Arthura Benjamina i Tańce symfoniczne op. 45 na dwa fortepiany Sergiusza Rachmaninowa. Publiczność oklaskuje na stojąco jeszcze jeden bis.

0: No to raczej Aleksander Kobrin tak na zamknięcie i na postawienie kropki wykonał to preludium Adur z opusu 28 Fryderyka Chopina, bo trzeba Państwu wiedzieć, że to jest taki oficjalny sygnał festiwalu i właściwie dzwonek, który przywołuje publiczność po przerwie z powrotem do dworku. Dzisiaj już kończymy transmisję z Dusznik, następna w piątek o 20. A ja dzisiaj dziękuję w imieniu wszystkich, którzy nad nią pracowali. Róża Świadczyńska przygotowała przerwę. Reżyseria dźwięku Zbigniew Kusiak i Janusz Graczyk. Do usłyszenia. Marcin Majchrowski oddaje głos do studia programu drugiego w Warszawie.
1: Gdzie przy konsolecie nadal Wojciech Ciarka, przy mikrofonie nadal Karol Furtak. Jest 21.55, dosłownie chwila pozostała do 22.00, o której to rozpoczną się na antenie programu drugiego Polskiego Radia rozmowy na lato. Poza zaproszeniem winien Państwu jestem jeszcze odrobinę muzyki i tak pomyślałem, że po tych szumanowskich, bramsowskich, rozległych, romantyzujących, romantycznych par excellence kompozycjach wrócimy do nagrań Amundin Beje, ale tym razem zabrzmią króciutkie wyjątki z partity E-dur na skrzypce Jana Sebastiana Bacha. U Schmidera to pozycja 1006, najpierw burę, no a potem wirtuozowska żig.

0: Nie ukrywam, że ten wybór także, powiedzmy, dla ożywienia po tym, jak Aleksander Kobrin dziś po swoim recitalu w Dusznikach Zdroju starał się nieco uspokoić bisami rozentuzjazmowaną publiczność. Muzyka Jana Sebastiana Bacha, Partita e-dur we fragmentach w interpretacji Amandine Beye, kończy dzisiejsze wydanie letniego festiwalu muzycznego. Jak Państwo doskonale pamiętają, dziś słuchaliśmy koncertu z Dusznik Zdroju, jutro i pojutrze zresztą. Powrót do Londynu, no i na festiwal BBC Proms. W programach tych dwóch koncertów sporo muzyki Beethovena, a to koncerty Los Angeles Philharmonic pod batutą Gustavo Dudamela. Nie dziwi więc, że poza tym wszystkim w programach znalazła się także choćby muzyka Gabrieli Ortiz. O szczegółach opowiedzą Państwu jednak Andrzej Sułek i Adam Suprynowicz. Tymczasem minęła już 22. Do usłyszenia zatem Karol Furtak.
1: Rozmowy na lat.

0: Program Drugi Polskiego Radia, Jakub Kukla. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Mija pół wieku od wydarzeń, które zapoczątkowały wykuwanie jawnej opozycyjnej alternatywy i które stały się początkiem drogi do III RP. O wyjątkowo gorącym lecie 1976 roku opowiedzą dziś Agnieszka Knyt, redaktorka naczelna Karty. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I Zbigniew Gluza, założyciel Karty i autor wyboru do książki poświęconej KOR-owi. Dobry wieczór.
2: Witam Państwa.
0: Porozmawiamy dziś o tym, co działo się przez kilka miesięcy pamiętnego roku 1976. Najpierw podwyżki cen, czy jak chciała ówczesna władza komunistyczna, regulacja cen wyprowadziła ludzi na ulicę. To wystąpienie zostało brutalnie spacyfikowane i ta brutalna reakcja skłoniła część intelektualistów do działania. Już wcześniej zawiązywały się środowiska oporu. Czym różniły się jednak wydarzenia z lata 1976 od wcześniejszych?
2: Pan powiedział o początku. Ja uważam, że to bardzo warto sobie uświadomić, że wszystkie wcześniejsze działania opozycyjne na wszystkich etapach od przełomu, czy od odwilży 56 przez 64 literatów, przez 68, 70, że tak naprawdę to były wszystko w jakimś sensie działania gasnące, znaczy nie było ciągłości. Owszem, niektórzy ludzie wzmacniali swoją motywację, natomiast nie było formacji. To, co się dzieje latem 76 roku, to jest stworzenie formacji na stałe. Ona już nie zagasła.

0: wygasła, ani przez chwilę. To mimo represji po drodze i tak dalej, że te 3 miesiące między czerwcem a wrześniem, kiedy KOR założono, to są miesiące no po prostu formacyjne i nie musiało tak być. To znaczy to tak naprawdę uparła się bardzo niewielka grupa. To jest w sumie kilkanaście osób, które miały poczucie, że to musi się zdarzyć teraz. To znaczy odpowiedź na czerwiec w Radomiu, Ursusie, Płocku i innych miastach musi być natychmiastowa. I jeżeli będzie taka kategoryczna, znaczy jednoznaczna, to w takim razie już się nie cofnie. I tak się stało, także my... Potem ta książka Autoportret KOR-u, która jest o 5 latach komitetu, to tak naprawdę pokazuje, jak narastała warstwa po warstwie ta opozycja, od której już nie odstąpiono.
1: O książce jeszcze dziś będziemy wspominać, ale wracając do tego momentu przełomowego, do momentu formacyjnego, jak pan wspomniał, czy jedna z różnic polegała też na tym, że wtedy na pierwszy plan, w każdym razie w ciągu tych pierwszych miesięcy, wysunęły się przede wszystkim albo tylko i wyłącznie racje społeczne, a jednak ego udało się powściągnąć, udało się okiełznać?
0: Ja jestem przekonany, że to było za wcześnie na ambicje. To znaczy, to jeszcze się nie rozgrywało to na tyle, żeby można powiedzieć, tak, ja jestem tu najważniejszy, bo to byłoby właściwie trochę groteskowe. To znaczy, jeszcze nie było formacji, która by nadawała ton działaniom opozycyjnym. Ale rzeczywiście pod tym względem jest niezwykle, bo przełom 76 i 7 roku to jest okres, kiedy żadne sfary wewnętrzne w zasadzie nie zakłócały powstawania tej formacji, bo oni wszyscy współdziałali i dopiero mniej więcej wiosną 77 roku zaczęły się dzielić, znaczy pojawiło się rozdroże i tak dalej. I lato 76 jest pod tym względem czyste i to jest reakcja na to, co się działo z robotnikami, przede wszystkim w Radomiu, ale też w Ursusie, bo te dwa miejsca były najbardziej represjonowane. No i wszystko zaczęło się 17 lipca, kiedy był pierwszy proces w Ursusie, to znaczy po czerwcu, i kiedy ta grupa opozycyjna się zebrała w sądzie. I to w zasadzie się od tego zaczęło. To oni się wtedy spotkali i tak jakby to był pierwszy krok, to znaczy jeszcze nie ku komitetowi. To znaczy były pomysły, żeby to jakoś zinstytucjonalizować, ale jeszcze nie, no było lato, nie można było wszystkich zebrać. To w sumie było tak, że to potrzebowało czasu i ten czas wykorzystano na pomoc. To jest bardzo charakterystyczne, że to jest odpowiedź na represje wobec innych ludzi i że się udziela pomocy finansowej, prawnej, a też takiej mentalnej, dlatego że ci robotnicy byli, a szczególnie ich rodziny, byli po prostu osamotnieni i w takim otoczeniu wrogim. I tu nagle przychodzą jacyś ludzie, którzy wyciągają rękę. To było bardzo ważne i wtedy wyciągnęli ją rękę absolutnie solidarnie. I to jest moment, który potem zaważył. Ja uważam, że w pewnym sensie późniejsza solidarność też z tego wyrosła.
1: Empatia legła u początków KOR-u, po prostu. Poruszył pan mnóstwo wątków, za chwilę do nich nawiążemy, ale sięgam teraz po 127 numer karty, w sporej części poświęcony właśnie wydarzeniom sprzed 50 lat. Ruch ku wolności, lato 76. Państwo wracają do tamtych wydarzeń metodą karty.
2: Tak, metodą karty. Myślę, że zanim powiemy więcej o tym numerze karty i materiale, który tutaj prezentuje same początki KOR-u i o książce, myślę, że warto powiedzieć, dlaczego w ogóle wzięliśmy się za ten temat. Wydawnictwo Karta wyrasta z działalności całej fundacji. Fundacja prowadzi archiwum, jest to w tej chwili największe archiwum społeczne w Polsce. Zbieramy również materiały z okresu PRL-u dotyczące działalności opozycyjnej, dysydentów i mamy też bardzo dużą kolekcję KOR-u, w tym kolekcje osobiste, na przykład Jacka Kuronia. Zbieraliśmy te materiały dziesięcioleciami już, ponieważ karta ma już ponad 40 lat i uznaliśmy, że 50. rocznica to jest taki wyjątkowy moment, kiedy możemy to doświadczenie podsumować. To znaczy w pełni przedstawić Komitet Obrony Robotników właśnie w książce

0: autoportret KOR-u, czyli słowami samych KOR-owców. Tam są wyłącznie teksty osób, które KOR współtworzyły, zakładały, bądź z nim współpracowały, czy osób z takiego najbliższego otoczenia, które opowiadają wręcz dzień po dniu, jak KOR powstał, dlaczego powstał i jak to się potem lawinowo potoczyło. Dla mnie, dla osoby, która jest już z tego następnego pokolenia, bo gdy powstawał KOR, stawiałam pierwsze kroki w przedszkolu, dla mnie jest to fascynująca historia młodych ludzi, którym się po prostu chciało i wierzyli, że naprawdę mogą coś zrobić.
1: W tym numerze karty są też wypowiedzi przedstawicieli władzy. Jeden z nich zauważa, że najpierw rząd podnosi drastycznie ceny, a potem każe jeszcze rodakom za to przeprosić.
2: Tak, tak. To znaczy tutaj w karcie dopuściliśmy głos władzy, a w książce już nie. To znaczy książka jest wyłącznie głosem KOR-owców i ja muszę powiedzieć, że jak już skończyłem pracę nad nią, to zacząłem się zastanawiać nad relacją między końcem KOR-u a początkiem karty. I ku swojemu zdumieniu policzyłem, że w setnym dniu po rozwiązaniu KOR-u dokładnie wypowiedziałem pierwszy raz słowo karta jako tytuł pisma. 4 dni później, na początku stycznia 1982 roku, żeśmy wydali pierwszy numer i odtąd się zaczęło, bo potem już przez te 45 lat działamy. I uznaję się właściwie teraz jako pogrobowe dziecko KOR-u, bo myśmy naprawdę jakby w imię tych wartości, które KOR wypracował, zaczęli działać w podziemiu. I mam wrażenie, że oni nadali ton, to znaczy właśnie przez to, co stało się na samym początku, bo zdefiniowali to. Bo Jacek Kuroń to zresztą mówił wcześniej, ale w momencie, kiedy komitet był powoływany, to mówili bardzo jasno, że chodzi o powoływanie do życia ruchów społecznych, które od dołu rozsadzą system. Że nie można go zwalczyć, bo czołgi sowieckie bronią całej konstrukcji geopolitycznej. Natomiast to nawet w lokalnej skali może naruszyć system od dołu i że jeżeli to będzie konsekwentny proces, to może nawet dojść do rozpadu systemu, co się stało.
1: We wstępie do 127 numeru karty pojawia się zdanie, cytuję, stanowczość garstki zachwiała w końcu systemem, koniec cytatu. I rzeczywiście tak się stało, przy czym w słowie garstka nie ma żadnej przesady. Tu pojawiają się też wypowiedzi Stefana Kisielewskiego, który już w lipcu 1976 roku słyszał dzwon dla ekipy Gierka. Dzwon wprawiony w ruch przez robotników Ursusa, przez robotników z Radomia czy z Płocka i innych miast. Na ile powszechne było wtedy takie przekonanie, że jakiś dzwon rzeczywiście dało się słyszeć?
2: Znaczy, no prawie nikt nie wierzył w skuteczność opozycji. Po prostu, to znaczy to był moment, że właściwie ta opozycyjna argumentacja była imaginacją. To znaczy, łącznie z tym, że nawet w tym gronie to oni nie mówili, że mają duże szanse skuteczności. Oni tylko byli wtedy przekonani, że muszą zająć stanowisko, że ten głos musi być wyrazisty, ale raczej nie wierzyli w skuteczność, na pewno krótkoterminową. A już na pewno otoczenie nie wierzyło. Natomiast potem, właśnie ta dynamika później jest bardzo ważna, dlatego że to się stało dosyć szybko. To znaczy, że myślę, że w 1977 roku już wielu ludzi wokół KOR-u, niekoniecznie tylko członkowie komitetu, wierzyło, że to jest droga, która może doprowadzić do zmian. I dlatego mam wrażenie, że wyobraźnia polityczna tych, którzy to definiowali na początku, po prostu przekracza w ogóle wyobraźnię społeczną, ponieważ nie można było tego zakorzenić. I to, że Kuroń mówił to w taki sposób twardy, uważam za zjawisko naprawdę po prostu fundamentalne. Myśmy to na dodatek sprawdzili, bo w 1986 roku przy całkowitej beznadziei, bo to był początek 1986 roku, nikt nie mówił o ostatniej amnestii, która wyprowadzi więźniów politycznych, a siedzieli najważniejsi. Myśmy wtedy wymyślili, że czterem osobom oddamy głos, które reprezentują Solidarność w tamtym czasie i że one powiedzą, jaka jest perspektywa. I byli to Janusz Onyszkiewicz, Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki i Jacek Kuroń. I tylko ten ostatni mówił, wygramy, przyjdzie fala społeczna oddolnie i zmiecie ten system.

0: a wszyscy inni, no przecież jest beznadziejnie, tak? I to jest to, to jest linia, która doprowadziła do zmiany, wyprowadziła nas z PRL-u do Polski trzeciej RP.
1: Wyczuwam u pana ewidentną fascynację działalnością Jacka Kuronia. Zastanawiam się, czy pani ona też się udziela. Ta fascynacja i ten zachwyt, podziw być może.
2: Na pewno mi się udziela fascynacja tą postacią. Ja nigdy go nie spotkałam niestety, ale jak czytam te teksty samego Kuronia, czy ludzi, którzy o nim mówią, dla mnie to był wulkan takiej nieokiełznanej energii, która poszła w dobrym kierunku i pociągnęła za sobą innych. Myślę, że warto tutaj powiedzieć, że w książce Autoportret Koru wypowiadają się wszyscy korowcy. Więcej o tym wyborze powie Zbyszek, który jest jego autorem, ale założenie książki było takie, żeby się wypowiadali wszyscy. To znaczy jest i Jacek Kuroń, i Adam Michnik, ale też Antoni Macierewicz, czy Piotr Naimski. Chcieliśmy pokazać i oddać głos wszystkim, którzy razem wtedy ten kor tworzyli, niezależnie od tego, jaką drogą poszli później. Ale chcieliśmy, żeby to był taki pełny głos wszystkich tych ludzi, którzy na początku razem stworzyli rzecz niezwykłą.
1: I to jest jakieś światełko nadziei, bo pokazuje, że można oddać głos wszystkim na równych zasadach. Do tego jeszcze wrócimy, ale teraz przyjrzyjmy się reakcji władz na wydarzenia z roku 1976. Tu znów Kisiel stwierdza, że władze odpowiedziały wiecami poparcia, które przypominały Parteitagi. Co się udało władzy wtedy osiągnąć tymi spędami, tak to możemy chyba określić?
0: No chyba po prostu nic, dlatego że nic im się nie udało. To był, Kisiel miał rację, to był początek końca PRL-u i te Parteitagi, które były haniebne, to znaczy widać zresztą było po tych ludziach, którzy tam na tych stadionach się zbierali, że oni są martwi, oni niosą te transparenty plugawe bez żadnej energii. Oni są zmuszeni do manifestowania czegoś, co jest w gruncie rzeczy obrzydliwe i to się skończyło bez żadnej mobilizacji społecznej, ponieważ, i to jest bardzo ważne, że wtedy załamał się system zaopatrzenia, w ogóle cała ekonomia PRL-u się wtedy załamała i oni nie mieli argumentów na to. To znaczy, to były, bo właściwie kryzys zaczął się w 75 roku i w tym 76, kiedy próbowali podnieść ceny, już nie było żadnych argumentów pozytywnych. No było mało towaru, a jeszcze ceny drastycznie wyższe, więc ludzie po prostu nie mieli nadziei na normalne życie. I te wszystkie takie numery, że my tutaj kochamy towarzysza Gierka, no to oczywiście w ogóle były śmieszne. To nie miało nic, żadnej energii nie mogło wyzwolić w społeczeństwie. Tyle tylko, że oni pacyfikowali bardzo brutalnie każdy głos protestu, w związku z tym się ludzie straszliwie bali. I przełamanie tego strachu tej grupy, która zaczęła działać w taki sposób, to znaczy, że się odważyła pomagać i odważyła się mówić. Sam Kisiel nie był działaczem politycznym w ten sposób, natomiast on był bardzo dobrym obserwatorem. Ja mam wrażenie, że jemu się udało wtedy nazwać coś, a potem w następnych miesiącach już mówi, no nie, no chyba tak dobrze nie będzie, ale zobaczył drogę i wydaje się, że ta mała grupa, to zresztą on się też powołuje na przykład na literatów, czy w ogóle na tych ludzi, którzy już wcześniej próbowali nazywać to, no na przykład po zapowiedzi zdjęcia dziadów w Teatrze Narodowym, on, to co mówili wtedy literaci w tym 68 roku, to było takie jak bo właśnie czysty powiew, to nagle w tym strasznym 68 roku nagle był czysty dźwięk i on też wtedy, zresztą notabene był pobity po tym, co wtedy mówił przez nieznanych sprawców. No w każdym razie to był system opresyjny bardzo, ale się okazało, że myśl ponad tym systemem, to znaczy taka myśl, która ogarnia ten system spoza niego, potrafi być wyzwoleńcza.
1: Pan wspomniał o transparentach. Są też w karcie zdjęcia. Na jednym z nich widzimy wiec zorganizowany na stadionie Radomiaka. Na pierwszym planie transparent z napisem "Precz z wichrzycielami". Tak, a jeżeli chodzi o dyskusje, które wtedy toczyły się w kręgu polskich intelektualistów, one były też wynoszone poza granice Polski. Próbowano skontaktować się na przykład z komunistami we Włoszech. Kisiel pisał do Maison Lafitte, Giedroyć pisał do

0: Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Na ile udało się rzeczywiście te kwestie umiędzynarodowić i czy to przyniosło jakikolwiek skutek?
1: Nie, no fantastyczna w ogóle sytuacja, kiedy Kuroń pisze do Berlinguera, to w ogóle wszyscy się pukali w czoło, no po prostu do komunisty we Włoszech po prostu pisać, żeby pomógł. A oni pomogli gigantycznie, po prostu to nie można było uwierzyć, bo

0: te socjalistyczne, przepraszam, bo to jednak różnica i to, że to były jednak partie lewicowe wewnątrz systemu zachodniego, no to to jednak miało znaczenie. I ja mam wrażenie, że właśnie ci liderzy KOR-u mieli taką wrażliwość, że my sami nie wygramy, ale jeżeli będziemy w interakcji z ludźmi, którzy no, są demokratami, są osadzeni w swoich wolnych krajach, nie tylko finansowo, po prostu zabiorą głos i powiedzą, że tak nie wolno żyć, jak tutaj się żyje, to że wtedy krok po kroku zacznie się to może zmieniać. Tak dokładnie było. Potem cały czas relacja między KOR-em a tymi środowiskami na Zachodzie była bardzo żywa i wydaje mi się, że miała wielkie znaczenie.
1: Wspomnieliśmy, że w książce, która ukaże się niebawem, głos zabiorą wyłącznie byli KOR-owcy, ale w karcie oddali państwo głos i przedstawicielom rodzącej się opozycji, i przedstawicielom aparatu władzy. Czy tych świadectw zachowało się dużo?
2: Świadectw zachowało się dużo i tutaj przy wyborze raczej był problem z nadmiarem materiału. Może chwilkę wrócimy do metody karty, o której pan wspomniał na początku. Staramy się, pracując nad jakimś tematem, przejrzeć możliwie całą literaturę z danego tematu. Tutaj też tak było. Potem wybieramy najciekawsze fragmenty i układamy je chronologicznie. W związku z czym jest to wielogłos, jest to opowieść wielu osób, natomiast jest to chronologiczna opowieść o tym, co się zdarzyło krok po kroku, ale też jest takie tło, kontekst. To znaczy niezależni drukarze, drugi obieg, literaci, artyści, czyli wszystkie te osoby, które wspierały też KOR w jego działaniach. Więc z tej książki można poznać nie tylko historię KOR-u, ale też cały klimat tamtego czasu, co myślę jest tutaj bardzo cenne, żeby zorientować się, w jakiej sytuacji oni też działali. Jak z jednej strony system był opresyjny, a jak z drugiej strony społeczeństwo już było żądne i niecierpliwie oczekiwało jednak jakiejś zmiany.
1: Mówiliśmy już o pomocy. Jak ona wyglądała w praktyce wtedy, w tych pierwszych miesiącach, jeszcze przed formalnym powołaniem KOR-u do życia?
0: Pierwsza reakcja była taka, że grupa, którą w pewnym stopniu prowadził Antoni Macierewicz, czyli gromady włóczęgów, grupa postharcerska, że ona jako pierwsza jechała do rodzin osób represjonowanych. To się stało w ten sposób, że przez kontakty związane z Ursusem udało się znaleźć jakąś informację dotyczącą Radomia i potem krok po kroku od jednej osoby do drugiej wkroczyli też adwokaci, którzy byli związani z tym ruchem, że oni też odnajdywali kontakty do represjonowanych, no i przez rodziny próbowano pomóc, więc pomoc była przede wszystkim finansowa, zbierano środki tak, żeby wzmocnić te żony i dzieci. Czasami to była pomoc taka organizacyjna, czyli na przykład dowiezienie węgla do ogrzewania czy coś takiego. No w każdym razie, jak nawiązano kontakt z rodzinami, to po prostu pytano, czego trzeba, bo to bardzo często były samotne kobiety z dużą ilością dzieci i to naprawdę nie dawały rady. I to, że ktoś przychodził i mówił pomoże bezinteresownie, to się wydawało niezwykłe. I to potem taka fala szła, że no właśnie są jacyś dobrzy ludzie, którzy zmieniają rzeczywistość. I potem te grupy robotnicze, bo to no, one w następstwie okazywały się też pomocne, bo no raczej pojedynczo dołączali się do ruchu, ale jednak miało to też pewien wymiar polityczny, a nie wyłącznie takiej reakcji bieżącej na krzywdę publiczną.
1: Jeszcze powinniśmy wspomnieć o pomocy prawnej, bo przecież prawnicy też wspierali robotników, na których władza zagięła parol i w procesach trzeba było liczyć się z ewentualnymi wysokimi karami. Tam nie było żartów.
0: One były wysokie. To było tak, że władza przydawała od razu każdemu adwokata z urzędu i to byli ludzie właściwie no, po prostu z nadania władzy. I chodziło o to, że ten rodzący się komitet, też to szczególnie później działało, już jak to się zinstytucjonalizowało, że adwokaci, którzy gotowi byli no, bezinteresownie bronić i byli politycznie związani z tą grupą, że oni przejmowali te sprawy, to czyli po prostu rodziny musiały się zgłosić do adwokata, ci młodzi ludzie, którzy im pomagali, byli łącznikami i przekazywali sprawę i wtedy

0: No była to grupa właściwie pięciu adwokatów tylko na początku, bo oni byli rozpoznawali, po prostu cała palestra nie była gotowa do takich działań. I między innymi właśnie Jan Olszewski, który nadawał temu bieg, bo on był politycznie w ogóle najbardziej taki wyrazisty i wciągał tych następnych. I oni odegrali wielką rolę, także dlatego, że oni trochę uczyli ludzi zachowań, znaczy, żeby w sądzie też wiedzieć, jak stawiać sprawę.
1: Czy możemy 127 numer karty potraktować jako wstęp do książki, która ukaże się niebawem po wakacjach?
2: Tak, to jest dobry wstęp do książki. Tutaj są opisane same początki, kiedy to się wszystko zawiązywało. W książce jest również zaczerpnięty troszkę materiał z karty. Jest pierwszy rozdział pod tytułem Mobilizacja, który jest takim wstępem do działalności KOR-u. Książka premierę oficjalną ma 13 września w czasie Gdańskich Targów Książki. Będzie spotkanie w Europejskim Centrum Solidarności, w którym weźmie udział Zbigniew Gluza jako twórca książki, twórca wyboru i marszałek Bogdan Borusewicz, który jest bohaterem tej książki. A dobór takiego grona uczestników w tym spotkaniu nie jest przypadkowy, dlatego że dla mnie może nie całkiem odkryciem, tak, ale czarno na białym zobaczyłam w tej książce, jak z KOR-u wzięła się Solidarność, jak ten ruch się rozszerzył na całą Polskę i potem już był nie do zatrzymania. Więc też o tym trochę będzie to spotkanie. Serdecznie zapraszamy wszystkich 13 września.
1: Poniekąd pani uprzedziła moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać, jak tych 5 lat KOR-u wpłynęło na postawę społeczeństwa?
0: 5 lat KOR-u przesądziło przede wszystkim o zmianie ustroju, dlatego że to się dokonało w ciągu tych 5 lat. Potem władza próbowała to zatrzymać przez stan wojenny i się nie udało. Po prostu udało się tę energię społeczną i wiarę w to, że społeczeństwo może być wolne, a nie tak zdominowane przez niechcianą władzę, że potem w zasadzie nie odtworzono nowej energii. W 1989 roku zaistniała ta, którą stworzyła Solidarność. I dlatego tak ważne było w tej książce, że dla mnie to też było pewne zaskoczenie, bo nie myślałem, że to jest taka prosta linia, że krok po kroku KOR wykreował Solidarność. Oczywiście wiedziałem, że Bogdan Borusewicz jako członek KOR-u przygotował strajk w stoczni i tak naprawdę był liderem tego procesu, który się potem dokonał, to wymyślił on, a nie Wałęsa, który był potem liderem strajku. I że to była dokładna realizacja koncepcji, która była wypracowana w KOR-ze wcześniej. To znaczy ten strajk był tak zorganizowany, jak powinien być zorganizowany, żeby z jednego zakładu rozszerzyło się to na całą Polskę. I że to zadziałało. Solidarność, co bardzo ważne, była na początku przede wszystkim ruchem społecznym, a nie wyłącznie związkiem zawodowym. Miała taką formę, ale żywioł był społeczny. Potem to się przekuło w taki klasyczny związek zawodowy. Teraz ten, który istnieje, to już moim zdaniem żadna Solidarność, ale w każdym razie to, co było wtedy, było spełnieniem postulatu KOR-u i było wielomilionowe. W związku z tym to naruszyło system sowiecki i dołożyło się zasadniczo do tego, że komunizm upadł. Moim zdaniem to było znacznie ważniejsze niż Gorbaczow.
1: Wspomnieliśmy już dziś o promyku nadziei. On polega na tym, w moim odczuciu, że reprezentanci dziś bardzo, ale to bardzo skłóconych stronnictw politycznych występują obok siebie. Nie wiem, czy jeszcze gdzie indziej mogliby się pojawić. Gdzie indziej niż w karcie. Mogli pojawić się obok siebie Adam Michnik i Antoni Macierewicz chociażby. To jest jakaś nadzieja? Czy powinniśmy raczej o niej zapomnieć?
2: Nadzieja jest zawsze. I z naszej pracy też wynika, że wiele rzeczy da się zrobić, jeśli ludzie mają dobrą wolę, mają dużo energii, a KOR-owcy byli niesamowitą grupą ludzi właśnie z energią, ale też z taką odpowiedzialnością za to, co robią. I że właśnie z siebie stawiają na drugim miejscu, a najważniejsza jest ta nasza wspólna Polska. Myślę, że dlatego im się to udało.
1: Pan wspomniał, że nawet w KOR-ze później już pojawiły się pewne pęknięcia, ale zastanawiam się, czy aby, to już na zakończenie, te pierwsze miesiące nie pokazują, czy nie przypominają, że kiedy ludzie potrafią się zjednoczyć, odsunąć trochę prywatne interesy, a skupić się na czymś większym, czymś, co dotyczy wszystkich, to są w stanie osiągać rzeczy niesamowite.
0: To jest w zasadzie oczywiste, chociaż dzisiejsza rzeczywistość to przekreśla. Ta polaryzacja, którą uważam za zupełnie sztuczną,

0: ona właściwie nie powinna się była zdarzyć. Ona trwa w tej chwili nieco ponad 20 lat i tak naprawdę przed 2005 rokiem nie występowała w tej skali. Początki były właśnie wewnątrz koru, co jest dosyć przykrym doświadczeniem, dlatego że właśnie ta formacja, ona nie poddała się temu, ale wewnątrz niej tak się zdarzyło i to się potem przez to półwiecze no tak pokutowało. Tyle tylko, że to jest następstwo polityki, podziału sceny politycznej w roku 2005. Od tego momentu polaryzacja następowała. Myśmy zawsze mówili w Karcie, że my jej nie przyjmujemy do wiadomości, bo my nie możemy pracować nad historią, dzieląc ją w taki sposób. Po prostu ta historia jest wszystkich, jest jedna i nie można jej szarpać. I w tej książce po prostu dajemy temu wyraz.
1: I wiele można się z tej historii nauczyć. Polecamy Państwa uwadze 127 numer Karty i książkę, która ukaże się już niebawem, a będzie poświęcona korowi. Agnieszka Knyt, redaktorka naczelna wydawnictwa Karta, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zbigniew Gruza, założyciel Karty, autor wyboru tekstów do książki, dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Jakub Kukla, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Co zrobić, kiedy państwo zaczyna przegrywać samo ze sobą? Kiedy wolność zamienia się w bezsilność, przywilej w egoizm, a polityczna tradycja, zamiast chronić wspólnotę, uniemożliwia jej działanie. Stanisław Staszic nie pisze uwag nad życiem Jana Zamoyskiego po to, by opłakiwać słabnącą Rzeczpospolitą. Próbuje znaleźć sposób, by ją uratować. Jego diagnoza jest bezlitosna, ale recepta zaskakująco konkretna. Porozmawiamy o niej w środę o 22. Do usłyszenia. Michał Nowak.
3: Autopromocja.
5: Program drugi Polskiego Radia jest 22.30.

Adam Suprynowicz, dobry wieczór. Jeśli słuchali Państwo dwójki w ostatnich godzinach, to cały czas towarzyszy Państwu realizujący program Wojciech Ciarka. Zapraszamy do nocnej strefy w dwójce, która będzie Państwu towarzyszyć z muzyką aż do pierwszej. A zaczynamy plażowo.

0: czwarty nocny poniedziałkowy dryf tego lata w wakacyjnym nastroju, jak słońce i morze, como el sol, el amar, nosi tytuł ta kompozycja Grażyny Pstrokońskiej-Navratil, której pierwszej części pod tytułem Plaża właśnie wysłuchaliśmy. Grali Łukasz Długosz na flecie i AUXA, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. Dryf w nocno-onirycznym nastroju zapewni nam koncert, który dzisiaj mam do odtworzenia dla Państwa. Koncert, który odbywał się bez oklasków, w którym utwory sąsiadowały ze sobą, wzajemnie się oświetlając, interpretując, tłumacząc. 4 maja ubiegłego roku w naszym studiu koncertowym imienia Władysława Szpilmana wystąpili skrzypaczka Małgorzata Wasiucionek-Potera i pianista, kompozytor Andrzej Karałów. Nagrywali wtedy oniryczną płytę, która już za niespełna 2 tygodnie się ukaże. I zagrali koncert, który dzisiaj pora odtworzyć w dwójce. Koncert ułożony z utworów Hosokawy, Takemitsu, Rautavary, Sariaho, Sherina, Karałowa. To była premiera jego nowego utworu R, a całość zwieńczy kompozycja Erkisfena Tyra. To propozycja na najbliższą godzinę, a potem zanurzymy się na dobre w muzyce zmarłej w lutym tego roku Eliane Radic. Obiecywałem powrót do jej muzyki i oto dzisiaj w nocnej strefie jedno z jej arcydzieł, arcydzieł muzyki elektronicznej XX wieku, Jetson Mila. Prawie 1,5-godzinna medytacja poświęcona Milarepie, poecie, joginowi, mistrzowi buddyzmu, diamentowej drogi. Teraz jednak przenosimy się w czasie o niespełna 1,5 roku wstecz do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana i zanim Małgorzata Wasiucionek-Potera i Andrzej Karałów zaczęli grać program zatytułowany Dream and Beyond, poza sen, poprosiłem ich o kilka słów wprowadzenia.
1: To nie jest zbiór kompozycji, czytam w tekście o tej płycie, ale specjalna konstrukcja. Jak ona została zbudowana z tych utworów?
2: Głównymi hasłami, jakimi się kierowaliśmy, to, jak sama nazwa wskazuje, sen, oniryczność, impresyjność. Cała dramaturgia repertuaru zbudowana jest wokół tych kompozycji tak, żeby ułożyć to koncepcyjnie. Na przykład zaczynamy kołysanką, czyli dosłowne odniesienie do snu.
1: Proszę, Hosokawy.
2: Tak, kołysanką Hosokawy. Jakby zaproszenie takie do wejścia w tą krainę takiej nieoczywistości, oniryczności. Następnie mamy Takemitsu, dystans fantastyczny, dystans, który jest nierealny, dystans de fe.
3: Baśniowy.
2: Baśniowy.
1: Ainu Juhani Rautavara i Kaja Sarjaho, to są z kolei fińscy kompozytorzy.
3: Właściwie nie kierowaliśmy się geograficznie wyborem kompozycji.
1: No ale jakoś tak wyszło, że na początku muzyka japońska, a dalej fińska.
3: Jakoś tak wyszło, zupełnie przypadkiem, ale faktycznie układa się to w taką spójną całość również między kontynentami. We wszystkich utworach znaleźliśmy taki właśnie pierwiastek snu, jakiś taki nastrój oniryczny. Natomiast razem z Andrzejem fascynujemy się muzyką XX i XXI wieku i poszukiwaliśmy właśnie takich utworów, które są może mniej znane, ale zasługują na właśnie pokazanie szerszej publiczności.
2: U Rautavary mamy kwestię wspomnień, przemyśleń, summer thoughts, czyli myśli w lecie. Natomiast Sariaho to bardziej odniesienie do jej stylu, do takiego impresjonizmu nowoczesnego, tego operowania materią i chmurami dźwiękowymi.
1: Pokrewna muzyka.

0: muzyce fińskiej jest też muzyka Erki Svena Tyra, czyli kompozytora estońskiego. Konwersja to będzie utwór, który usłyszymy na końcu. Wcześniej będzie utwór Salvatore Scherino i prawykonanie twojego utworu, Andrzeju.
1: Jeszcze przed nim będzie Scherino, też troszeczkę ten utwór koresponduje, dlatego chcę o nim powiedzieć. Scherino, czyli odgłos natury, śpiewu ptaków, też zbudowane przez takie sonorystyczne brzmienia, różne struktury, które się przeplatają nieustannie w takim bardzo jednolitym krajobrazie dźwiękowym. I mój utwór nawiązuje trochę do tej wolności tego dźwięku, tego wybrzmiewania R jako aria, ale też jako powietrze, czyli też takiej ulotności, takich podmuchów wiatru, można powiedzieć, jeśli dosłownie można jakoś to odnieść.
0: Muzyka barwy i muzyka skupienia, jeśli tak można powiedzieć, czy to specyficznie stawia jakieś szczególne wyzwania przed wami jako wykonawcami?
2: Myślę, że tak. Jest to wyjątkowy repertuar, który inspiruje do poszukiwań brzmieniowych. Na przykład w Scherino wiele się rozgrywa na granicy ciszy i dźwięku. Te współbrzmienia czasami są, przynajmniej w partii skrzypcowej, bardzo nieoczywiste, więc myślę, że pobudza wyobraźnię ten repertuar i skłania do poszukiwań brzmieniowych.
1: Myślę, że też ta integracja dwóch instrumentów w jeden, takie myślenie w tym repertuarze pod kątem tego, jak te utwory komponują dwa instrumenty, jak działają ich rejestry ze sobą, jak scalają te instrumenty w jedno brzmienie, jedną całość.
0: No bo to nie jest muzyka wirtuozowska, popisowa, to jest muzyka, w której chodzi o znaczenie. Czy to jest dla was ważne na przykład w kontekście koncertu? Czy chcielibyście, żeby publiczność nagradzała was oklaskami po każdym utworze, czy na koniec całości?
1: Myśleliśmy o tym jako serii utworów, jako pewnego rodzaju koncept albumie, czyli one są ułożone według konkretnej kolejności. Odnośnie oklasków zostawiamy to publice, natomiast mamy własne typy, jak utwory poszczególne można połączyć, jak grają ze sobą, więc tutaj zostawiamy już pole do interpretacji.
0: Proszę państwa, w takim razie mają państwo wolność w oklaskiwaniu naszych artystów. Małgorzata Wasiucionek-Potera i Andrzej Karałów przed państwem.
3: A zatem napisana 15 lat temu kołysanka Itsukiego albo Itsuki z cyklu japońskich pieśni ludowych Tosia Hosokawy, Distance de Fe, odległość wróżki albo baśniowa odległość, utwór 20-letniego zaledwie Toru Takemitsu z 1951 roku. Następnie Summer Thoughts, letnie myśli Eino Juhaniego Rautavary z 1972 roku, okresu, w którym odchodził już od serializmu, budując swój własny mistyczny, barwny język. Kompozycja Kai Sariaho to kar, co oznacza dotykać, ale i grać na instrumencie. Powstała w 2010 roku jako utwór obowiązkowy w konkursie imienia Sibeliusa w Helsinkach, a mówi o wzajemnym przyciąganiu, zbliżaniu się do siebie dwóch instrumentów. Sonatina Salvatora Scherina to połowa lat 70., kiedy kompozytor dopiero wynajduje swój ulotny styl oparty na dźwiękowych sugestiach i aluzjach. R, powietrze, o tym utworze, który podczas koncertu miał swoją premierę, opowiadał przed chwilą jego kompozytor Andrzej Karałow, powietrze albo aria. A na koniec płyty i koncertu konwersjo Erki Svena Tyra z 1994 roku. Przemiana, zwrot. Poza sen przed państwem Małgorzata Wasiucionek-Potera i Andrzej Karałow.

Dream and Beyond, poza sen. Idealny repertuar i idealny tytuł na tę porę. Tytuł płyty wydanej przez Fundację Ensemblage we współpracy z Dux, która to płyta została nagrana w radiowym naszym studiu, a będzie miała swoją rynkową premierę w następną sobotę, 22 sierpnia na festiwalu Warsze Muzyk na podwórzu przy ulicy Złotej 62. Wtedy Małgorzata Wosiucionek-Potera i Andrzej Karałow zagrają jej fragmenty, a w całości ten program właśnie teraz Państwu usłyszeli. Dream and Beyond to także tytuł koncertu, który odbył się zaraz po nagraniu tego albumu 5 maja ubiegłego roku. No i ci wspaniali artyści w kapitalnej formie w tych utworach. Przypomnę, to Lullaby of Itsuki, Tosha Hosokawy, Distance de Fe, Toru Takemitsu, Summer Thoughts, Eino Juhani Rautavaari, Tokar Kai Sariaho, Sonatina Salvatora Sherina, R Andrzeja Karałowa i Erki Sven Tyr, Konwersja, ostatni utwór. Małgorzata Wosiucionek-Potera i Andrzej Karałow za poprzedni album Life and Beyond zostali nominowani do Fryderyka 2024. Trzymam kciuki za tę nową płytę nagraną w studiu Polskiego Radia. To jest nowa nocna i nowa również strefa w dwójce. Jest 23:32.

Dużo się działo muzycznie przez ostatnią godzinę, mimo tematu związanego ze snem. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania arcydzieła muzyki elektronicznej i muzyki zupełnie na drugim biegunie, muzyki wyciszonej, muzyki minimalistycznej. To kompozycja, o której sporo mówiliśmy z Janem Topolskim, kiedy wspominaliśmy zmarłą w tym roku Liane Radig w tej audycji, ale nie mieliśmy wtedy okazji go posłuchać, bo jest to utwór ogromny, trwa prawie półtorej godziny. Istotą utworów Radig jest to, że rozwijają się powoli, zaciera się w nich granica między ruchem a bezruchem. Słuchając, bardzo powoli uświadamiamy sobie nieuchronną zmianę. Tak jest też w Jetsun Mila sprzed dokładnie 40 lat, utwór z 1986 roku. Przez blisko półtorej godziny doświadczamy bogactwa, które odkrywa się przed nami powoli. Eliane Radig pisała o nim tak. Utwór w 9 etapach inspirowany życiem Milarepy. Milarepa był wielkim joginem i poetą żyjącym w Tybecie w XI wieku. Historia

jego życia opowiedziana jego najbliższemu uczniowi Rechungpie należy do najpopularniejszych tekstów kultury tybetańskiej. Mila Kabum lub Namtar to jedno z pierwszych dzieł przetłumaczonych z języka tybetańskiego na język zachodni. W tej opowieści o życiu Milarepy fakty historyczne splatają się z elementami legendarnymi. Ta muzyczna ewokacja składa się z 9 etapów, pisze dalej Elian Radik, 9 etapów poprzedzonych preludium, które przedstawiają najważniejsze okresy życia słynnego jogina. Poszczególne etapy następują po sobie w nieprzerwanym ciągu muzycznym, w którym każdy kolejny naturalnie wyrasta z poprzedniego. A są to preludium, prelude, les origines, początki, le méfaits, złe uczynki, rencontre avec Marpa, spotkanie z Marpą, dodam mistrzem i nauczycielem Milarepy, les épreuves, próby, la pratique, praktyka, visite au pays natal, wizyta w rodzinnych stronach, le retrait, odosobnienia, la réalisation, spełnienie i la mort, śmierć. Swoisty żywot świętego. Jetsun Mila, Elian Radik.

Jetsun Mila. Opowieść w dźwięku o życiu jogina i poety Mila Repy. Tak kończy się ten monumentalny utwór Eliana Radig, skomponowany w 1980

0: 1986 roku, utwór na syntezator Arpt 2500, ukochany syntezator Alian Radic i taśmę magnetyczną, zrealizowany w pracowni kompozytorki w Paryżu przy współpracy technicznej Marka Moro. Wojciech Ciarka zrealizował tę nocną strefę, Adam Suprynowicz, ja dziękuję za ten wieczór w dwójce. Usłyszymy się dopiero za miesiąc. W międzyczasie bawić Państwa będą w poniedziałki Krzysztof Dziuba i w przyszłym tygodniu Ewa Szczecińska, która dzisiaj już czeka na spotkanie z Państwem.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Petr Zelenka.

Cały czas słuchają Państwo Dwójki, przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na cztery kwadranse z muzyką polską. Będzie dziś muzyka koncertująca Andrzeja Dziadka oraz kameralistyka Aleksandra Tansmana, a także teksty Marcina Wichy w umuzycznionej wizji Maniuchy Bikont i Asafa Talmudiego. Ale po kolei. Zaczynamy od koncertu wiolonczelowego Andrzeja Dziadka. Kompozycji z roku 2014 w interpretacji Adama Krzeszowca w partii solowej i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia prowadzonej przez Michała Klauzę.

Na wiolonczeli grał Adam Krzeszowiec. Towarzyszyła mu Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z Katowic. Całość prowadził Michał Klauza, a wysłuchaliśmy koncertu wiolonczelowego Andrzeja Dziadka. I po mocnym koncertowym uderzeniu proponuję neoklasyczną kameralistykę. Pięcioczęściową suitę Aleksandra Tansmana, przeznaczoną na wiolonczele i fortepian. Cavatina, Siciliana, Rondino i Serenada to tytuły kolejnych części cyklu opatrzonego prostym tytułem. Cztery proste utwory na wiolonczele i fortepian. Grać będzie Krakow Duo, czyli Jan Kalinowski na wiolonczeli i Marek Szlezer na fortepianie.

To był duet z Krakowa. Wiolonczelista Jan Kalinowski i pianista Marek Szlezer wykonali cztery proste utwory Aleksandra Tansmana. To teraz oddajmy głos Maniuszce Bikont z zespołem. Przed nami pięć piosenek do słów Marcina Wichy z płyty artystki zatytułowanej Porządki.

Dziś w programie, dziś nieczynne i Dame de la, śpiewała Maniucha Bikont. Muzykę skomponowała wraz z Asamem Talmudim, a do wykonania kompozycji zaprosiła m.in. Xawerego Wójcińskiego, Różę Martynę Grabowską i Jana Kubka. Teksty Marcina Wichy, no i do tego krążka będziemy jeszcze w tym tygodniu wracać nocną porą. A teraz wracam do kameralistyki Aleksandra Dansmana.

0: To była partita na wiolonczele i fortepian Aleksandra Tansmana dedykowana Gasparowi Casado. Grali na wiolonczeli Jan Kalinowski, na fortepianie Marek Szlezer, artyści tworzący Krakow Duo. I tak kończymy nasze spotkanie z muzyką polską nocną porą w radiowej dwójce. Ewa Szczecińska, dobrej nocy.
1: Dwójka jesteś na miejscu. Filip Żaruski.